Dimorphos, koncert klarnetowy Tomasza Opałki, grała na klarnecie basowym i baset hornie Jadwiga Czarkowska-Harasimowicz. Towarzyszyła jej Orkiestra Muzyki Nowej, a całość przygotował i prowadził Szymon Bywalec. Muzyka koncertująca tego twórcy tej nocy również jeszcze powróci. A teraz czas na spojrzenie wstecz.

To była symfonia D-dur Jakuba Gołąbka, skomponowana w 1773 roku. Zabrzmiała u nas w nagraniu Och Orkiestry prowadzonej przez Lorenza Coppolę. W nocnej fantazji polskiej ta muzyka występuje w charakterze interludiów między kompozycjami współczesnymi. I teraz sięgam po płytę, która wiele miesięcy temu dotarła do mnie z Krakowa. Wydana w 2021 roku, zawiera utwory czterech krakowskich kompozytorów. Krążek otwiera utwór Marka Stachowskiego, Poem Sonor, na Wielką Orkiestrę Symfoniczną w nagraniu Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Krakowie pod dyrekcją Pawła Przytockiego. Proszę posłuchać.

Poem sonor Marka Stachowskiego grała Orkiestra Akademicka z Krakowa, Zespół Akademii Muzycznej. Całość prowadził Paweł Przytocki. A najbliższy kwadrans wypełnią nam pieśni Stanisława Moniuszki w wizji współczesnej kompozytora Cezarego Duchnowskiego, który opracował je na głos, wiolonczele i elektronikę, a do wykonania zaprosił Agatę Zubel, śpiew, Andrzeja Bauera, wiolonczela, a sam zajął się warstwą elektroniczną.

Luli do słów Władysława Syrokomli. To była pieśń Stanisława Moniuszki w opracowaniu Cezarego Duchnowskiego. Śpiewała Agata Zubel, na wiolonczeli grał Andrzej Bauer, a elektronikę obsługiwał Cezary Duchnowski. I przed nami kolejna porcja koncertującej muzyki Tomasza Opałki. Afterglow to drugi koncert skrzypcowy tego twórcy, który zabrzmi w interpretacji Katarzyny Dudy i Orkiestry Muzyki Nowej pod dyrekcją Szymona Bywalca.

Na skrzypcach grała Katarzyna Duda. Towarzyszyła jej orkiestra muzyki nowej. Całość prowadził Szymon Bywalec, a wysłuchaliśmy koncertu skrzypcowego, drugiego koncertu skrzypcowego Tomasza Opałki, zatytułowanego Afterglow.

przez Lorenza Coppolę. A przed nami trzeci koncert wiolonczelowy zatytułowany Ohio. To jest utwór Marcela Chyrzyńskiego, który na wiolonczeli zagra Jan Kalinowski, a wraz z nim Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Krakowie. Całość pod dyrekcją Pawła Przytockiego.

Oko je. To był koncert wiolonczelowy Marcela Chyrzyńskiego. Na wiolonczeli grał Jan Kalinowski z orkiestrą Akademii Muzycznej w Krakowie pod dyrekcją Pawła Przytockiego. W programie drugim Polskiego Radia słuchają Państwo nocnej fantazji polskiej. Do rana królować u nas będzie muzyka polska. Teraz w spotkaniu pieśni Stanisława Moniuszki z wyobraźnią kompozytora współczesnego.

Autor słów tej pieśni jest nieznany. Pieśń skomponował Stanisław Moniuszko, a opracował na głos, wiolonczele i elektronikę Cezary Duchnowski. Za nami kolejna wiązanka pieśni Moniuszki Duchnowskiego w wykonaniu Agaty Zubel, Andrzeja Bauera i samego Cezarego Duchnowskiego. A przed nami koncert saksofonowy w trzech częściach zatytułowany Black Rainbow Tomasza Jakuba Opałki. Na saksofonie grać będzie Bartłomiej Duś, a soliście towarzyszy Orkiestra Muzyki Nowej pod dyrekcją Szymona Bywalca.

Black Rainbow to tytuł tego koncertu saksofonowego, którego autorem jest Tomasz Jakub Opałka. Słuchaliśmy interpretacji saksofonisty Bartłomieja Dusia z Towarzyszeniem Orkiestry Muzyki Nowej. Zespół z Katowic prowadził jego szef Szymon Bywalec. Tymczasem ze stolika płyt przyniesionych dziś do radia wyciągam teraz krążek z Krakowa i wybieram z niego gry na orkiestrę Dętą Zbigniewa Bujarskiego w wykonaniu orkiestry Dętej Akademii Muzycznej w Krakowie prowadzonej przez Jarosława Igraszaka.

Jarosław Igraszak prowadził akademicką orkiestrę dętą z Krakowa, a były to gry Zbigniewa Bujarskiego. Artysta urodził się w Muszynie 21 sierpnia 1933 roku. Zmarł w Krakowie 13 kwietnia 2018, czyli 8 lat temu. I jeszcze jeden utwór tego kompozytora proponuję Państwu tej nocy. Peirene, czyli Nimfa Wodna, taki jest tytuł orkiestrowego utworu Bujarskiego, który zabrzmi w wykonaniu Studenckiej Orkiestry Akademii Muzycznej w Krakowie, tym razem pod dyrekcją Pawła Przytockiego.

Paweł Przytocki prowadził orkiestrę Akademii Muzycznej w Krakowie, a był to utwór Zbigniewa Bujarskiego zatytułowany Peyrene.

Ja Ciebie kocham, to była pieśń Stanisława Moniuszki do słów Adama Asnyka w opracowaniu Cezarego Duchnowskiego. Agata Zubel głos, Andrzej Bauer wiolonczela i sam kompozytor obsługiwał elektronikę. A przed nami msza Zbigniewa Bagińskiego przeznaczona na Hura Capella. Koncertowe nagranie z festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne z roku 1998. Ten koncert odbył się w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Polskim Radiu. Śpiewać będzie Polski Chór Kameralny z Hola Gaudensis prowadzony przez Jana Łukaszewskiego.

Jan Łukaszewski prowadził polski chór kameralny Schola Gaudensis, a słuchaliśmy mszy Zbigniewa Bagińskiego, koncertowego wykonania tego utworu.

Tempo prestissimo. Tak kończy się symfonia C-dur Jakuba Gołąbka. Słuchaliśmy tego dzieła w nagraniu z 2019 roku, nagraniu orkiestry Martyny Pastuszki. Wówczas jeszcze orkiestry historycznej, prowadzonej wtedy przez Lorenza Coppolę. A oto kwintet fortepianowy Zbigniewa Bagińskiego w nagraniu koncertowym z roku 2006. Przy fortepianie Szabolcs Eszteny, a wraz z nim kwartet Wilanów.

dużo brzmieniowej subtelności oraz partii solistycznych jest w tym utworze. W kwintecie fortepianowym Zbigniewa Bagińskiego kompozycja zabrzmiała u nas w koncertowym wykonaniu z Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie 10 maja 2006 roku w ramach festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne koncertował pianista Szabolcs Eszteni i kwartet Wilanów. A teraz czas na muzykę nieco dawniejszą, nagraną przez krakowski duet skrzypaczka Oriana Masternak i pianistka Justyna Dańczowska. Oto w ich wykonaniu sonata F-dur op. 10 Józefa Elsnera.

Allegro, Andante i Rondo w tempie Allegretto. To oznaczenie kolejnych części sonaty F-dur op. 10 Józefa Elsnera. Wysłuchaliśmy jej w interpretacji skrzypaczki Oriany Masternak i pianistki Justyny Danczowskiej. Mniej więcej 3 dekady wcześniej, przed tą sonatą, jedną ze swoich symfonii skomponował Jakub Gołąbek. Symfonię D-dur, którą kilka lat temu nagrał zespół instrumentów historycznych Martyny Pastuszki. Och, orkiestra prowadzona przez Lorenza Coppolę. Proszę posłuchać.

symfonię D-dur Jakuba Gołąbka grała Och Orkiestra Martyny Pastuszki. I wracamy do skrzypcowo-fortepianowej płyty Oriany Masternak i Justyny Danczowskiej. Płyty wydanej 5 lat temu, na której znalazło się m.in. 5 utworów Aleksandra Tansmana z roku 1930. Proszę posłuchać, z jakim wdziękiem panie wykonują te miniatury.

Basso ostinato allegro molto to oznaczenie ostatniego z pięciu utworów przeznaczonego na skrzypce i fortepian Aleksandra Tansmana. Na skrzypcach grała Oriana Masternak, na fortepianie Justyna Damczowska. A na ostatnie minuty naszego spotkania proponuję między innymi pieśni Stanisława Moniuszki, tyle że w opracowaniu na głos, wiolonczele i elektronikę Cezarego Duchnowskiego. Na otwarcie zabrzmi słynna Prząśniczka do słów Jana Czeczota, Agata Zubel śpiew, Andrzej Bauer wiolonczela i Cezary Duchnowski elektronika.

czy powróci do słów Józefa Ignacego Kraszewskiego. To była ostatnia z tej wiązanki pieśń Stanisława Moniuszki w opracowaniu Cezarego Duchnowskiego i wykonaniu Agaty Zubel, Andrzeja Bauera i samego Cezarego Duchnowskiego. I zanim na pożegnanie kilka fortepianowych intermezzi Aleksandra Tansmana zagra nam Hanna Holeksa, oddajmy raz jeszcze głos skrzypcowo-fortepianowemu duetowi Oriana Masternak, Justyna Danczowska, które zagrają o poranku taniec z baletu Harnasie Karola Szymanowskiego w opracowaniu na skrzypce z fortepianem, opracowaniu stworzonym przez Szymanowskiego we współpracy z Pawłem Kochańskim.

Oriana Masternak i Justyna Danczowska, skrzypaczka i pianistka. Wykonały taniec z baletu Harnasie Karola Szymanowskiego.

0: I to już wszystko w Fantazji Polskiej. Za wspólnie spędzony czas dziękuję, Ewa Szczecińska, i życzę Państwu spokojnej soboty i miłego weekendu. Do usłyszenia.
1: Słowo na dzień.
2: Dzisiaj słyszymy o stosunku ludzi do litery prawa. Tak było kiedyś i tak jest również dzisiaj, że niektórzy trzymają się tak mocno przepisów, iż nie dostrzegają poza nimi potrzeb drugiego człowieka. Prawo stanowione i różnego rodzaju przepisy są rzeczą ważną, ponieważ pomagają zachować porządek w życiu społecznym. Pan Jezus ukazuje jednak, że miłość do drugiego człowieka i troska o jego potrzeby stoją wyżej niż ścisłe, bezduszne przestrzeganie przepisów. Nie chodzi tutaj o to, że Jezus gardzi szabatem, który był świętym dniem odpoczynku w judaizmie. Pokazuje natomiast, że nie można sztywno trzymać się przepisów, kiedy drugi człowiek znajduje się w potrzebie. W tym przypadku chodziło o głód, który odczuwali uczniowie Jezusa. Dlatego zaczęli zrywać kłosy. Nie była to jednak jedyna sytuacja, kiedy faryzeusze zarzucali Jezusowi łamanie szabatu. Robili to również wtedy, gdy uzdrawiał chorych. Na zakończenie Pan Jezus mówi o sobie: Syn Człowieczy jest Panem szabatu, a zatem stawia siebie ponad prawem, ponieważ to On jest ostatecznie dawcą prawa. To On widzi więcej i lepiej rozumie, co jest rzeczywistym przekroczeniem prawa, a co nim nie jest. Kiedy bowiem bardzo ścisłe zachowywanie przepisów prowadzi do sytuacji kuriozalnych, do poniżania czy poniewierania drugim człowiekiem, Jezus pokazuje, że takie rozumienie prawa jest błędne. On widzi to najlepiej, ponieważ od Niego pochodzi prawo i On zna jego prawdziwy sens. Próbuje to uświadomić swoim współczesnym, niestety bezskutecznie. Przez cały czas będzie oskarżany przez faryzeuszów i uczonych w piśmie o łamanie przepisów, zwłaszcza dotyczących właśnie szabatu. Oni uważali się za doskonałych wykonawców prawa, ale nie potrafili dostrzec jego najważniejszego celu. Pojawia się więc pytanie, czy prawo jest dla samego prawa, czy też ma służyć człowiekowi? Pan Jezus wielokrotnie podkreśla, że nie przyszedł po to, aby znieść prawo i proroków, ale aby je wypełnić. Wskazuje tym samym na właściwy kierunek rozumienia prawa. Ono nie jest celem samym w sobie, ale ma służyć człowiekowi i prowadzić go ku dobru. Jeżeli jednak przez nasze rozumienie i wypełnianie prawa drugi człowiek jest uciskany, poniżany czy pozbawiany należnej mu pomocy, to takie jego wypełnianie nie prowadzi nas do Boga.
3: Mówiła Anna Miczen.

0: Reklama.
1: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści, w tym zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni. Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
3: Odkrywaj muzykę i kulturę świata w samym centrum Warszawy. 22. odsłona festiwalu Skrzyżowanie Kultur już od 11 do 13 września w Teatrze Dramatycznym. Na głównej scenie festiwalowej wystąpią gwiazdy Antti Pallanen, Carminiu, Turan, Vertine, Trio Dakali, Eliades Ochoa. A na małej scenie muzyczne spotkania Dasom Beck oraz Shawit. Bilety na stronie

0: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też, mówi Agnieszka Lichnerowicz.
1: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
2: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
3: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
0: Źródła europejskie.
1: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
0: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
4: Reklama.

0: Program Drugi Polskiego Radia jest 7. A Dwójki słuchają Państwo w sobotę 5 września, to 248 dzień roku. Słońce wzeszło o 5.51, zajdzie o 19.17. Solenizantami są Państwo o imionach Dorota, Wawrzyniec, Justyna, Stanisława i Teodor. Składamy najserdeczniejsze życzenia. Dziś za konsoletą Elżbieta Malinowska. Nad całością porannej audycji czuwa Monika Góral. Przy mikrofonie Piotr Kędziorek, a przed nami wiadomości kulturalne, które przedstawi Katarzyna Fitzwilliams.
1: Dzień dobry. Dziś cała Polska czyta Dziady Adama Mickiewicza. W tej corocznej ogólnopolskiej akcji mogą wziąć udział wszyscy chętni. A jednym z miejsc, które dołączyło po raz drugi, jest Biblioteka Muzeum Historii Polski. Jej kierowniczka Anna Krzysztofik powiedziała, że do współpracy zaproszono specjalnych aktorów.
2: Joannę Koc i Jamesa Malcolma, i oni przeczytają wybrane fragmenty Dziadów Adama Mickiewicza, a właściwie zrobią z tych Dziadów takie godzinne przedstawienie i aktorom będzie towarzyszył akompaniament muzyczny. Będzie pani muzyk Renata Banasińska. Dla 31 uczestników Narodowego Czytania mamy przygotowane egzemplarze Dziadów Adama Mickiewicza. Właśnie z Kancelarii Prezydenta otrzymałyśmy taką okolicznościową pieczątkę i każdy z tych egzemplarzy jest podbity tą pieczątką, ale też każdy, który na przykład przyjdzie ze swoim egzemplarzem, będzie mógł otrzymać taką pieczątkę na swoim własnym egzemplarzu i też najmłodsi będą mogli wykonać takie badże, przypinki, tak samo związane właśnie z Narodowym Czytaniem.
1: A finał 15. Narodowego Czytania odbędzie się w południe w Warszawie przed pomnikiem Wieszcza na krakowskim Przedmieściu. Muzyka elektroniczna, improwizowana i eksperymentalna w ten weekend zabrzmi w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Już po raz drugi organizowany jest tam Futurofonia Festival. Wystąpią m.in. Maggie Nichols, Mark Westel, Elisabeth Harnik czy Marcin Dymiter, mówi kurator wydarzenia Max Kochyt.
3: Chyba jako jedyna opera w Polsce robimy taki cykl koncertów, że publiczność znajduje się razem z artystami w bezpośredniej bliskości na scenie. W zależności od koncertu, od artysty, można siedzieć na krześle, albo można leżeć na jakiejś macie, bądź usiąść sobie na poduszkach i wysłuchać takiego koncertu. Dźwięk jest czterokanałowy, więc dodatkowe efekty dźwiękowe i te przestrzenne mogą wprowadzić w zupełnie ciekawy stan słuchacza.
1: I również w ten weekend w Poznańskim Muzeum Sztuk Użytkowych odbędzie się japońska fala. Fala taniesie przede wszystkim tradycyjną japońską muzykę i drzeworyty, mówi organizatorka wydarzenia Karolina Aszurkiewicz.
4: Dwa wykłady, jeden w sobotę, drugi w niedzielę. Sobotę spędzimy przyglądając się japońskim drzeworytom. O japońskich drzeworytach opowie Danuta Rościszewska z gabinetu rycin i rysunków. Z kolei w niedzielę przeniesiemy się do muzycznych krajobrazów Japonii, bo tak zatytułowany jest wykład doktora Patryka Frankowskiego. Wraz z naszym prelegentem przejdziemy od tej tradycyjnej muzyki towarzyszącej przedstawieniom teatralnym, a skończymy podróż na japońskich filmach animowanych.
1: A japońska fala to nie tylko weekendowe wykłady. Przez pierwszą połowę września w Muzeum Sztuk Użytkowych będzie można podziwiać japońskie drzeworyty. Muzyczny pomnik dla jednego z pionierów muzyki elektronicznej, Karl-Heinza Stockhausena, przygotowuje Deutsche Oper Berlin we współpracy z festiwalem MusicFest.
5: Kilkuczęściowy projekt poświęcony twórcy radykalnej awangardy muzycznej rozpoczyna dziś na lotnisku Schönhagen spektakularny helikopterowy kwartet skrzypcowy, w którym każdy członek kwartetu znajduje się w innym, lecącym na innej wysokości helikopterze,

0: a ich muzyka łączy się z dźwiękiem śmigieł samolotu. Ten dźwięk jest wysyłany na ziemię, miksowany i odtwarzany z głośników dla publiczności. Utwór jest częścią opery Środa ze światła, której niemieckie prawykonanie w Deutsche Oper poprowadzi 19 września wybitny znawca i odtwórca twórczości Stockhausena Maxime Pascal. W cyklu Światło, obejmującym 7 dni tygodnia, Stockhausen kreśli wizję kosmicznego świata, poruszając relacje między kobietą a mężczyzną, walkę dobra ze złem i krąg narodzin i śmierci. W Środzie celebruje on utopię miłości i duchowej więzi w duchu muzyki. Berliński omarz dla Stockhausena uzupełnią koncert symfoniczny łączący jego muzykę z Wagnerem, Światło na Parsifala oraz cykl Unlimited łączący Stockhausena z Johnem Cage'em. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
1: To były Wiadomości Kulturalne. Na kolejne zapraszam na godzinę 9, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie dwójkapolskieradio.pl.
2: Pogoda.
3: Dziś będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu w północnej połowie Polski, lokalnie burze. Wysokość opadów miejscami od 10 do 20 mm. Temperatura maksymalna od 16-17 stopni na północy, około 20 w centrum do 23 stopni Celsjusza na południu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Nad morzem silny i bardzo silny, od 40 do 55 km na godzinę. Zachodni na południu Polski w porywach do 65 km na godzinę, na pozostałym obszarze do 75, a na wybrzeżu do 85 km na godzinę. W Tatrach porywy do 80 km na godzinę, a w Sudetach do 90.
4: Reklama.
5: Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertebouw Orchestra, Orkiestr Symphonique de Montreal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra. Od 23 sierpnia do 6 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.niwc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
6: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
7: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
8: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
9: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
6: Źródła europejskie.
7: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
6: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
10: Odkrywaj muzykę i kulturę świata w samym centrum Warszawy. 22. odsłona festiwalu Skrzyżowanie Kultur już od 11 do 13 września w Teatrze Dramatycznym. Na głównej scenie festiwalowej wystąpią gwiazdy Antti Pallanen, Carminiu, Turan, Vertine, Trio Dakali, Eliades Ochoa. A na małej scenie muzyczne spotkania Dasom Beck oraz Shawit. Bilety na stronie estrada.com.pl.
4: Reklama.
3: Na Skrzyżowanie Kultur będziemy też zapraszać w dzisiejszym poranku dwójki. Będziemy tam także obecni i będziemy mieli również, no to nie dziś, ale w najbliższym czasie, niespodzianki związane z tym Festiwalem Muzyki Świata w centrum Warszawy. Co przygotowaliśmy na dzisiejszy poranek, powiem Państwu za kilka minut. Teraz zaczynamy muzyką.

Na początek poranka taki kwartet: Yo-Yo Ma, Stuart Duncan, Edgar Meyer i Chris Thiele. Wspominałem, że będziemy dziś zapraszać na festiwal Skrzyżowanie Kultur i tak po 9:00 spotkamy się z jego dyrektorką artystyczną, programową Marią Pomianowską, profesor Marią Pomianowską, z którą zresztą będziemy się w przyszłym tygodniu spotykać codziennie w cyklu Zapiski ze współczesności. Marysia będzie dzielić się z nami swoimi wspomnieniami, a tych wspomnień na pewno wiele i to bardzo, bardzo interesujących, bo to też i przygody związane chociażby z Dalekim Wschodem i przede wszystkim z instrumentem, który jakoś z Marią Pomianowską nam się nierozłącznie kojarzy, czyli z Suką Biłgorajską i wiele, wiele innych artystycznych i życiowych przygód. Zapiski ze współczesności z Marią Pomianowską w przyszłym tygodniu, a dziś po 9:00 profesor Pomianowska będzie zapraszać na tegoroczny festiwal Skrzyżowanie Kultur. To nie jedyny festiwal, o którym będziemy dzisiaj mówić, bowiem w Żelazowej Woli już niedługo rozpocznie się Festiwal Kultury Regionalnej. 2 dni spotkań z muzyką tradycyjną, możliwość też uczenia się i gry, i śpiewu, a przede wszystkim okazja do tańca przy tej muzyce. Kuratorem tegorocznego festiwalu jest Mateusz Niwiński. I zresztą płyta kapeli niwińskich także dzisiaj w poranku do zdobycia w naszej płytowej zabawie. Ten okres między świętem Matki Boskiej Zielnej a świętem Matki Boskiej Siewnej, czyli od połowy sierpnia do 8 września, to tradycyjnie czas świąt plonów, czyli dożynek. W dawnej Polsce nazywano je także wieńcowym lub okrężnym. Dożynki urządzali dla żniwiarzy niegdyś właściciele majątków ziemskich. Teraz stały się one głównie domeną lokalnych społeczności. Odbywają się dożynki od szczebla gminy po dożynki ogólnopolskie. My trochę o tej dożynkowej tradycji dzisiaj porozmawiamy z naszą gościnią, którą będzie Magdalena Trzaska z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Poza tym powiemy oczywiście o Narodowym Czytaniu, które właśnie dzisiaj w różnych miejscach Polski, przypomnę, w tym roku czytamy w całej Polsce Dziady Adama Mickiewicza. Wiele wydarzeń związanych z Narodowym Czytaniem także jest okraszonych muzyką nawiązującą do tradycji, czy muzyką folkową. Tydzień temu w sobotnim poranku Dwójki na swoje koncerty chociażby zapraszał wielki miłośnik twórczości Adama Mickiewicza, czyli Adam Struk. No a poza tym w poranku oczywiście także stałe jego pozycje, etnowieści, historia polskiego folku, czy herbarium.

Wszyscy na mnie nie zgorają, masku jaw mnie wyganiają. A czy nie wyjdę swego chłopca, kochać będę. A zagrajże, mój graczyku, bo mam rosę na buciku. A raz zagraj mi, ale ładnie, to mi rosa z buta spadnie. A zagraj mi kujawiaka, bardzo wolnego, wolnego. Będę sobie tańcowała do dnia białego, białego. A zagraj, że miły grala, będę z tobą nockę spała.

Kujawianka w wykonaniu kapeli Niwińskich. Z muzyką kapeli Niwińskich będzie można się spotkać przez te najbliższe dwa dni w Żelazowej Woli podczas Festiwalu Kultury Regionalnej. Płyta kapeli Niwińskich Pogłosy dziś do zdobycia w naszej porannej płytowej zabawie. Ja jeszcze przypomnę, że jutro będziemy obecni w Żelazowej Woli od 14 do 16. Specjalne wydanie o nieco innej porze audycji z Słuchaj Świata właśnie prosto z Muzeum w Żelazowej Woli. Zresztą jutro wiele atrakcji i ramówka nieco inna, bowiem będziemy także przenosić się w samo południe do Wrocławia, gdzie w ramach festiwalu Wratislavia Cantans kolejne prawykonanie zamówienia kompozytorskiego Polskiego Radia. Wciąż trwa jeszcze świętowanie przez nas stulecia Polskiego Radia, a w związku z tym także projekt 10 na 100, czyli 10 zamówień kompozytorskich Polskiego Radia na własne stulecie. No a o 16 z kolei będziemy w Zatoniu koło Zielonej Góry. Tam z kolei słuchowisko na żywo z udziałem publiczności Drzewo według Wiesława Myśliwskiego w reżyserii Dariusza Błaszczyka. Zresztą do Zatonia zajrzymy

0: jeszcze dzisiaj w ramach audycji Dwójka na Miejscu, to z kolei o 15. Ale teraz słuchają Państwo sobotniego poranka Dwójki, zbliża się 7:20.
1: Kalendarium.
0: 388 lat temu urodził się Ludwik XIV, król Francji nazywany Królem Słońce. Przydomek nawiązywał do boga Apolla i symbolizował absolutną, niepodzielną władzę, z której król czerpał autorytet. Musiał przejść długą drogę, zanim stał się znaną na całym świecie ikoną popkultury. Jego rodzice wywodzili się z ludu Parsów, indyjskich wyznawców zaratusztrianizmu. 80 lat temu na świat przyszedł z kolei Freddie Mercury, brytyjski muzyk i wokalista zespołu Queen. Co jeszcze wydarzyło się 5 września? O tym Maria Czok.
2: Dziś pamiętamy go jako malarza, pisarza i twórcę stylu zakopiańskiego w architekturze. 111 lat temu zmarł Stanisław Witkiewicz, ojciec Stanisława Ignacego Witkiewicza, a ich korespondencję można odnaleźć w tomie Anioł i syn, o czym przypomina Stefan Okołowicz.
3: Anioł i syn. To jest cytat z ojca, który może żartobliwie podpisał się pod kartką kierowaną do jednej z sióstr, cioci Mary, która mieszkała w Zakopanem. W 1904 roku, kiedy przebywali razem w Lowranie, ojciec tak podpisał kartkę. Anioł i syn. Po prostu ojciec tak był nazywany przez siostry w rodzinie, które traktowały to niezmiernie poważnie. On trochę z przymrużeniem oka.
2: 5 września warto pamiętać o tetetce. 84 lata temu urodziła się Teresa Tuszyńska, aktorka, modelka, której największą popularność przyniosła rola w filmie Janusza Morgensterna Do widzenia do jutra. Teresa Tuszyńska, nazywana tetetką, pojawiła się na okładkach licznych, znaczących pism, wspominał Andrzej Kołodyński.
4: To nie były wtedy tak jak te tabloidowe pisma, ale były poważniejsze. Także no, to, że się było na okładce takiego pisma, to jednak świadczyło o pewnym prestiżu, prawda, o pewnej no, jednak mimo wszystko pozycji. Także to było coś. No i bardzo szybko potem, w 60 roku, prawda, właśnie zdjęcia w 59 roku zaczęto kręcić do filmu Do widzenia do jutra. Rzeczywiście filmu, który pozostał z tej epoki. Jest to opowieść o miłości, gdzie obiektem miłości jest ta piękna dziewczyna. Ma pewne kłopoty z porozumieniem się, prawda, więc tutaj jest wyobcowana i rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze gra tutaj. Muszę powiedzieć, gra. Nie była aktorką, ale jak się dzisiaj na to patrzy, to jednak, no widzimy aktorkę jednak.
5: Jacques, znowu robisz z małą rzeczą dużą rzecz. Po co mówić teraz o rozstaniu? Jest śmieszne. Rozumiesz?
2: A to fragment filmu Do widzenia do jutra z rolą Teresy Tuszyńskiej, czyli tetetki. Autor rozbudowy budynków Sejmu, gmachu Teatru Wielkiego, a także gmachu Polskiego Radia, z którego codziennie do Państwa nadajemy. 61 lat temu w Warszawie zmarł architekt Bohdan Pniewski.
6: Wbrew takiemu czarno-białemu widzeniu historii, tuż po wojnie wrócił do stolicy, odbudował swoją pozycję, a wręcz osiągnął, myślę, że jeszcze wyższe apogeum swojej, drugie apogeum swojej kariery. Zaprojektował kolejne gmachy państwowe, Sejm, NBP, no i odbudowę Teatru Wielkiego.
2: Mówił architekt Grzegorz Piątek, autor książki o Bohdanie Pniewskim. 60 lat kończy dziś urodzony w Złotoryi Mariusz Szczygieł. I choć nagrody nie są dla niego ważne, jedną ceni szczególnie.
7: Może ta Europejska Nagroda Literacka jakoś była ważna, dlatego że książka Gotland miała takie kłopoty we Francji z wydaniem, bo tam twierdzili, no wydawcy, co w ogóle nas obchodzi, że jakiś Polak pisze o Czechach. Oni tak to wąsko widzieli. Ale jak już przeczytali, prawda, połowę tłumaczenia pani Margot Callier, to już bardzo chcieli wydać. Ale mnie bardzo zainteresował ten moment, kiedy właściwie ta książka się spotkała z pewnym uprzedzeniem. Znaczy, ja jako autor się spotkałem z uprzedzeniem. No, wielkim Francuzom, co ty, jakiś Polak będzie pisał o Czechach. Jakby nam pisał Niemiec, Anglik, Amerykanin, to by było ważne. I dlatego tam w tym Parlamencie Europejskim, jak odbierałem tę nagrodę, to powiedziałem wtedy, że się strasznie cieszę, że państwo uznali tutaj, że to nie jest książka Polaka o Czechach, tylko książka Europejczyka o Europie.
2: Najlepsze życzenia dla Mariusza Szczygła. 34 lata temu odszedł Bohdan Korzeniewski, historyk i krytyk teatru, reżyser, tłumacz oraz pedagog.
1: Profesor Bohdan Korzeniewski pełnił funkcję dziekana Wydziału Reżyserii. Wychował wiele pokoleń reżyserów i aktorów. Sam rozpoczął przygodę z reżyserem.

0: reżyserią w 1949 roku, wystawiając Męża i żonę oraz Zemstę Aleksandra Fredry, a we własnym przekładzie Szkołę żon i Don Juana Moliera. Realizował też Dziady Adama Mickiewicza i to on reżyserował pierwszą realizację Nieboskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego po wojnie.
1: Bohdana Korzeniewskiego wspominał Janusz Kukuła.
2: A dzisiejsze rocznice przypominała nam Maria Czok.

Ibrahim Ferrer w sobotnim poranku dwójki. Już jutro w naszym studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego rozpoczną się 12 dni muzyki.

Ukraińskiej w Warszawie. W piątek w naszym studiu wystąpi Andrii Iliaszuk, wokalista, lirnik, właśnie z Towarzyszeniem Liry Korbowej, będzie wykonywał tradycyjne pieśni ukraińskie. My będziemy dla Państwa rejestrować ten koncert, także niedługo na pewno usłyszą go Państwo z naszej anteny. Ja przypomnę, że Andrii Iliaszuk był kiedyś gościem cyklu Muzyczna Scena Tradycji.

0: Andrii Iliaszuk w najbliższy piątek wstąpi w ramach Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
0: Dokładnie tydzień temu nasi południowo-wschodni sąsiedzi obchodzili Dzień Pamięci Obrońców Ukrainy poległych w walce o niepodległość, suwerenność i integralność terytorialną. Posłuchajmy wiersza weterana walk w Donbasie w 2014 roku, który zaginął pod Bachmutem w grudniu 2022. Przekład Anety Kamińskiej czyta Łukasz Lewandowski.
2: Borys Humeniuk. Testament. Dzisiaj znowu kupimy ziemię. Tę nienawistną doniecką ziemię, tę niewzruszoną, zakamieniałą ziemię. Tulimy się do niej, chowamy się w niej, jeszcze żywi. Chowamy się za ziemią, siedzimy w niej cicho, jak małe dzieci za plecami mamy. Czujemy, jak bije jej serce, jak zmęczona oddycha. Jest nam ciepło i zacisznie, jesteśmy jeszcze żywi. Jutro już będziemy martwi. Może wielu z nas, może wszyscy. Nie zabierajcie nas z ziemi. Nie odrywajcie nas od matki. Nie zbierajcie na polu walki naszych resztek. Nie próbujcie na nowo złożyć nas do kupy. I błagamy was, żadnych krzyży, znaków pamiątkowych czy tablic memorialnych. Nam to nie jest potrzebne. Przecież to nie dla nas. Dla siebie. Stawiacie nam majestatyczne pomniki. Nie trzeba nigdzie wykuwać naszych imion, po prostu pamiętajcie. Na tym polu, w tej ziemi, leżą ukraińscy żołnierze. I już. Nie oddawajcie nas rodzicom, nie chcemy, żeby rodzice widzieli nas takimi. Niech rodzice zapamiętają nas jako małe dzieci, nieposłusznych chłopców, z procami, z siniakami na kolanach, z dwójami w dzienniku. Z pełną pazuchą jabłek z ogrodu sąsiada. Niech rodzice spodziewają się, że kiedyś wrócimy, że gdzieś jesteśmy. Nie oddawajcie nas żonom.

Niech ukochane zapamiętają nas jako przystojniaków, takich, którzy podobali się wielu dziewczynom, a dostali się im. Niech zapamiętają nasze gorące wargi, nasz gorący oddech, nasze namiętne objęcia. Niech nie dotykają naszego zimnego czoła, naszych zimnych ust. Nie oddawajcie nas dzieciom. Niech dzieci zapamiętają.

a nas tymczasowym mieszkaniem, a jutro staną się naszymi grobami, pochowajcie nas. Nie trzeba mów pożegnalnych. W ciszy, jaka nastaje po walce, to zawsze wygląda niedorzecznie. To jakby szturchać poległego żołnierza i prosić, żeby ten wstał. Nie trzeba panachid. I tak wiemy, gdzie teraz będzie nasze miejsce. Po prostu nakryjcie nas ziemią i odejdźcie. Byłoby dobrze, jakby na tym miejscu było pole. Kołysało się żyto, żeby skowronek w niebie i niebo. Dużo nieba. Możecie sobie wyobrazić, jaki chleb będzie rodzić pole, na którym leżą żołnierze? Na pamiątkę o nas jedzcie chleb z pola, na którym polegliśmy. Byłoby dobrze, jakby na tym miejscu były łąki i dużo, dużo kwiatów i pszczoła nad każdym kwiatem, żeby pod wieczór przychodzili zakochani, pletli wianki, kochali się do rana. A w dzień, żeby przychodzili młodzi rodzice z małymi dziećmi, nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do nas. Ale to będzie jutro. A dzisiaj jeszcze kopiemy ziemię. Tę drogą ukraińską ziemię. Tę słodką, łaskawą ziemię. Piszemy hurtem saperskimi łopatkami na jej ciele ostatni wiersz literatury ukraińskiej. Jeszcze żywi.

0: Audycja z cyklu 5 minut nad Biblią powstała we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim. Przed mikrofonem diakon Aleksandra Błachut-Kowalczyk.
1: Na początek roku szkolnego 2026-2027 cytuję pytania i odpowiedzi z Talmudu. Kto jest mądry? Kto nauczy się od każdego? Kto jest mocny? Kto zwycięży samego siebie? Oraz Słowo Boże z przypowieści Salomona 3:13. Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość, mąż, który nabrał rozumu. Moi drodzy, czy u progu nowego roku szkolnego są wciąż aktualne podpowiedzi Salomona dotyczące mądrości? Czy jego przekaz jest czytelny dla dzisiejszego ucznia, współczesnego nauczyciela? Najkrótsza definicja tej pojemnej, intelektualno-życiodajnej mieszanki brzmi następująco. Mądrość to umiejętne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia. Więc nie tylko wiedza, nie osobno doświadczenie. Jedno z drugim stanowi o mądrości. Jak widzi to król, znany z tego, że przede wszystkim prosi Boga o mądrość. Salomon wielokrotnie daje wyraz swego dla niej szacunku. W pouczeniu, które następuje po pierwszym wersie trzeciego rozdziału przypowieści, pojawia się tradycyjna teoria odpłaty, według której postępowanie zgodnie z Bożymi przekazaniami przynosi błogosławieństwo, zaś życie dalekie od Bożych norm rodzi chaos, hańbę, brak błogosławieństwa. Wartość mądrości jest nieporównywalna do czegokolwiek, łącznie z drogocennymi kruszcami i klejnotami, srebrem, złotem, perłami. Ten obraz, klarowny bardziej dla współczesnych Salomonowi słuchaczy niż dla obecnego czytelnika, poprzedza kolejną metaforę na temat mądrości. W 9 rozdziale przypowieści autor opisuje dwie biesiady. W przybytku mądrości i w przybytku głupoty. Przeciwstawność dwóch uczt to różnica wynikająca z tego, co reprezentuje mądrość, a co głupota. Ze wschodnim kunsztem obraz wyłuskuje wartość mądrości i obnaża kruchość głupoty. Dwie uczty symbolizują ich zmagania na scenie codziennego życia. Trudne to? Proste? Łatwe? Nieczytelne? Czytelne? Aktualne? Moi drodzy, tak, aktualne. Słowo Boże jest zawsze aktualne i zawsze współczesne. To jest jego fenomen. Jak twierdzi szkocki XIX-wieczny kaznodzieja Alexander White, wystarczy uruchomić swą wyobraźnię. Czynię to i gdzie odnajduję siebie? Jestem wśród słuchających mądrego króla Salomona? Widzę przepych wnętrza świątyni, złoto i kamienie szlachetne? Uczestniczę w uczcie? Ode mnie zależy, w której z biesiad wezmę udział, czyje zaproszenie przyjmę. Odczuwam kruchość i marność głupoty naprzeciw potęgi mądrości. Jakiej mądrości? Mądrości, która nie przekreśla ani intelektualnego wysiłku, ani życiowego doświadczenia razem wziętych. Mądrości, której codziennie uczę się z kart Biblii. Mądrości, którą słyszę z ust nauczyciela.

0: uruchamiam wyobraźnię, otwieram serce, staram się nie tylko być słuchaczem, wykonawcą słowa, ale uczestnikiem sytuacji. Razem z Jezusem w Łodzi, razem z Nim nad brzegiem Jeziora Tyberiackiego, przy Chrystusie, gdy podaje klucz do mądrości w kazaniu na górze. Ubóstwo, smutek, wyciszenie, pokój, miłosierdzie, czystość serca, znoszenie ucisku to nie etapy w kształceniu pozwalające przejść z klasy do klasy, lecz lekcje, bez których nie ma prawdziwej mądrości. Tej mądrości, która czyni człowieka błogosławionym.
1: Audycja z cyklu 5 minut nad Biblią powstała we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim. Usłyszeliśmy rozważania diakon Aleksandry Błachut-Kowalczyk.

0: sobotnim folkowym poranku dwójki czas teraz na spotkanie z Wojciechem Osowskim, który w cyklu Historia polskiego folku przypomina ostatnio afrykańskie inspiracje na naszej scenie folkowej. Dziś skupia się szczególnie na artyście, który nie tylko je podtrzymuje, ale dosłownie przywiózł je ze sobą do naszego kraju.
1: W zeszłym tygodniu wspomniałem o formacji Moribaya, z którą związany jest bohater naszej dzisiejszej opowieści. Postać to malownicza, więc i godna osobnej wzmianki. A mowa o Noumasie Gnomes Dembele, charyzmatycznym multiinstrumentaliście, kompozytorze i wokaliście pochodzącym z Burkina Faso. Artyście, który stał się jedną z kluczowych postaci na polskiej scenie muzyki etnicznej i world music. Urodził się w rodzinie o głębokich tradycjach muzycznych. Jego ojciec był powszechnie szanowanym wokalistą i mistrzem gry na tradycyjnej afrykańskiej harfie Ngoni. Swoją przygodę z instrumentami Noumasa rozpoczął już w wieku 3 lat. Do Polski trafił po raz pierwszy na zaproszenie prestiżowego festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Kolejna wizyta festiwalowa w 2015 roku, na której wystąpił wspólnie z bratem Masą Dembele, zaowocowała kluczowym spotkaniem z członkami warszawskiego kolektywu Moribaya. Muzyczna chemia sprawiła, że Noumasa zdecydował się zamieszkać w Polsce na stałe, stając się filarem brzmieniowym grupy oraz rozwijając autorskie projekty, m.in. formację Faso Tamala. Jeśli chodzi o styl wykonawczy Noumasy Dembele, to definiuje go wszechstronność aranżacyjna połączona z głębokim, tradycyjnym warsztatem. Jako multiinstrumentalista swobodnie operuje skrajnie różnymi fakturami muzycznymi. Jego gra na korze oraz ngoni charakteryzuje się subtelnością, płynnością i precyzyjnym frazowaniem. Gra na zachodnioafrykańskim balafonie.

fonie wykazuje się niesamowitą dynamiką i polirytmiczną biegłością. Dysponuje ponadto jako śpiewak głębokim, nośnym głosem. Śpiewa w rdzennych językach Afryki Zachodniej, stosując melizmaty i tradycyjną technikę opowiadaczy historii, czyli griotów. Choć Noms występuje solo i wydaje autorskie single jak Kora Khan, jego główną bazą artystyczną są formacje zespołowe Moribaya czy Foso Tamala. Autorski projekt promujący energetyczny afrobeat i tradycyjne brzmienia Burkina Faso na polskich festiwalach, na przykład festiwal pod Baobabem. Regularnie koncertuje i nagrywa z polskimi muzykami jazzowymi oraz alternatywnymi, m.in. z perkusistą Hubertem Zemlerem czy Jackiem Mazurkiewiczem. Obecność studyjna Numasa w Polsce obejmuje albumy zespołowe oraz single z Moribają Fila 2020 i Saba z 2023, dwa pełnowymiarowe albumy studyjne, na których jego wokal, kora i balafon zdefiniowały nowoczesne brzmienie kolektywu. Kora Khan 2025, autorski solowy singiel prezentujący intymne brzmienie afrykańskiej harfy, Si Seba Burkina, balafon i fokali, single. Porównując z innymi muzykami etnicznymi w Polsce, należy zauważyć, że większość artystów etno to rodzimi muzycy, którzy rzemiosła afrykańskiego uczyli się na warsztatach lub podczas podróży. Noms Nembele wnosi do polskich projektów element naturalnej, rodowitej autentyczności. W przeciwieństwie do polskich instrumentalistów, dla których polirytmia jest wyuczoną strukturą matematyczną, dla Nembele jest ona naturalnym językiem ekspresji od dziecka. Jego obecność na scenie zmienia status zespołów z grup rekonstrukcyjnych na pełnoprawnych reprezentantów nurtu fuzji międzykulturowej. W jednym z materiałów promujących warsztaty rytmiczne, zapytany o uniwersalną moc muzyki, Noms podkreślił: bęben i struny nie znają granic ani paszportów. Kiedy gramy razem w Polsce, Burkina Faso staje się częścią Warszawy, a muzyka leczy każdą tęsknotę.

Noms Dembele był bohaterem najnowszego odcinka historii polskiego folku. Artystę często ostatnio można usłyszeć ze wspominanym tutaj zespołem Moribaya, a między innymi 19 września sam poprowadzi warsztaty z muzyki z Burkina Faso w ambasadzie muzyki tradycyjnej w Warszawie.

0: Autopromocja.
1: Premiera słuchowiska według dramatu Drzewo Wiesława Myśliwskiego w reżyserii Dariusza Błaszczyka. Na żywo sprzed ruin Pałacu Książęcego zatonie w Zielonej Górze. W roli głównej Krzysztof Wakuliński, któremu towarzyszą lubuscy artyści teatru. Ze specjalnym udziałem Grażyny Barszczewskiej. Adaptacja Janusz Łastowiecki. Muzyka Andrzej Izdebski. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy w niedzielę o 16:00.
2: Jesteśmy na wczasy. Choć Zielona Góra nie była formalnie uzdrowiskiem, w XIX wieku działały tu trzy sanatoria – winne, powietrzne i mleczne.
3: Co z tych dawnych kuracyjnych tradycji zostało do dziś? Jak winiarski charakter regionu wpływa na zdrowie, a jak na jego kulturę? O tym porozmawiamy w przedostatniej audycji z cyklu Jesteśmy na wczasach.
2: Tym razem dwójka nadawać będzie z pałacu w Zatoniu.
3: Monika Pilch
2: i Katarzyna Hagmajer-Kwiatek zapraszamy już dziś o 15:00.
0: Autopromocja.

0: Program drugi Polskiego Radia, jest 8.
1: Dwójka. Józeś Haw na miejscu. Krzysztof Trebuniatutka.
0: A dwójki słuchają Państwo w sobotę 5 września, to 248 dzień roku. Słońce wzeszło o 5.51, zajdzie o 19.17. Imieniny obchodzą Dorota, Wawrzyniec, Justyna, Stanisława i Teodor. Jeszcze raz składamy solenizantkom i solenizantom najserdeczniejsze życzenia. A w sobotnim poranku dwójki to czas na najświeższe informacje z dziedziny kultury tradycyjnej i muzyki folkowej, które dziś przygotowała Monika Gigier.
2: Etno wieści.
3: Dzień dobry. Od 3 września znów można grać i śpiewać w chorzowskim skansenie. Dygająca kapela wraca po wakacyjnej przerwie i zaprasza do współtworzenia grupy. Miejsce znajdzie się dla wszystkich grających, śpiewających, ale i chcących zacząć swoją przygodę z muzyką tradycyjną.
4: Wiktoria Gajos, Muzeum Górnośląski, Park Etnograficzny w Chorzowie. Dygająca kapela powstała z potrzeby wspólnego muzykowania i z ogromnego entuzjazmu uczestników, który wynikał z wcześniejszych spotkań, warsztatów i naszych imprez plenerowych. Serdecznie zapraszamy naszych stałych członków, ale również i nowe osoby, które kochają muzykę ludową, kochają śpiew, tradycyjne instrumenty albo chcą spróbować czegoś nowego. Nie trzeba być profesjonalnym muzykiem, najważniejsza jest pasja, chęć wspólnego grania, śpiewania i przede wszystkim dobra energia. Zajęcia niezmiennie prowadzi Karol Przewłoka, znana z zespołu Dejcie Pozór.
3: A już jutro, w niedzielę, chorzowski skansen zaprasza na wesele. Mówi Marcin Gaweł.
5: Przeniesiemy się w klimat dawnych wesel Śląska i Beskidu Śląskiego. Dowiemy się, jak wyglądały dawne zaloty, zaślubiny, namowy i oczepiny, a opowiedzą nam o tym znakomici goście, etnolodzy i muzealnicy. Nie zabraknie także scenek muzycznych pokazujących dawne obrzędy. A potem to, na co czekamy najbardziej, czyli prawdziwa potańcówka z muzyką na żywo. W strefie warsztatowej ozdobimy drewniane łyżki na oczepiny, pomalujemy szlajfki i wykonamy galandy.
3: Skansen w Chorzowie kusi atrakcjami, a szczegóły wszystkich dostępne są między innymi na facebookowym fanpage'u instytucji. W gdańskim archipelagu kultury na wystawie Stroje kaszubskie dawniej i dziś zwiedzający poznają tajniki haftu kaszubskiego na przykładzie strojów oraz elementów garderoby zespołu pieśni i tańca Gdańsk. To pierwsza odsłona większej ekspozycji skupiająca się na hafcie gdańskim.
6: Co ważne, w strojach wykorzystano wzornik haftu gdańskiego z teczki kaszubskiej artystki Anny Konkel. Wzór mało znany wśród wzorów kaszubskich opiera się na 3 odcieniach koloru niebieskiego. Kamila Kmiecik-Neyman, koordynatorka pracy zespołu pieśni i tańca Gdańsk, Gdańskiego Archipelagu Kultury i programu Etnopolska. Zobaczymy również sztukę użytkową właśnie z tym haftem, która może być również ciekawym sposobem wyrażania siebie w stroju na co dzień. Będzie okazja dowiedzieć się i porównać na zamieszczonej dokumentacji ikonograficznej, jak strój kaszubski ewoluował, jaka jest jego historia powstania i przemian. Wystawa pokazuje, że strój ludowy nie jest tylko pamiątką z przeszłości, zmienia się również z ludźmi, którzy go tworzą, noszą i przekazują dalej.
3: Wernisaż wystawy Stroje kaszubskie dawniej i dziś odbędzie się 10 września o 18 w Galerii Peron, stacja Orunia. A już w listopadzie otwarta zostanie pełna ekspozycja prezentująca wszystkie wzorniki haftu kaszubskiego. W przyszłą sobotę warto wybrać się do Zakopanego. W tamtejszym kinie Sokół odbędzie się premiera wyjątkowego dokumentu etnograficznego. Mówi Agata Zborowska, która przyczyniła się do digitalizacji obrazu.
7: Góralskie wesele to film nagrany w 1961 roku przez imigrantów z Podhala w robotniczej dzielnicy Pilsen na południu Chicago. Jest to najwcześniejszy znany pełnometrażowy zapis inscenizacji tradycyjnego wesela podhalańskiego w kolorze i z dźwiękiem. Prawdziwy góralski musical. Jednocześnie jest to unikalny dokument etnograficzny. W filmie występuje nieprofesjonalny zespół folklorystyczny, lecz imigranci, którzy przyjechali do Stanów Zjednoczonych za chlebem. To autentyczni ludowi śpiewacy, muzycy i tancerze, wykonujący pieśni, melodie i kroki, które znali ze swoich rodzinnych miejscowości. Film wyświetlany był jedynie kilka razy w latach 60. w Chicago, wyłącznie w społeczności podhalańskiej, a następnie zaginął. Oryginał filmu na taśmie 16 mm został odnaleziony w 2024 roku na farmie w Wisconsin. Film został zakonserwowany i zdigitalizowany w archiwalnej jakości. Warto podkreślić, że wykonano także nowe kopie filmu na taśmie 16 mm.

0: mm, dzięki czemu możemy go oglądać z analogowego projektora jak 60 lat temu.
1: Film Góralskie Wesele zostanie wyświetlony w zakopiańskim kinie Sokół 12 września o godzinie 19:30. Wstęp jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. To wszystkie etnowieści na dziś. Kolejne za tydzień.
2: Te dzisiejsze przygotowała i przedstawiła Monika Gigier. Jest prawie 6 minut po godzinie 8, a więc czas już ostatni raz w tym tygodniu sięgnąć po naszą płytę tygodnia, czyli album Rafała Blechacza, na którym znalazły się koncert fortepianowy 24 Wolfganga Amadeusza Mozarta i trzeci koncert fortepianowy op. 37 Ludwiga van Beethovena. Nieprzypadkowo oba koncerty utrzymane są bowiem w tonacji c-moll. Jak mówi Rafał Blechacz, nieustannie fascynuje mnie barwa tej tonacji oraz wszystkie jej harmoniczne osobliwości i modulacje. Pianiście towarzyszą filharmonicy drezdeńscy pod dyrekcją Kenta Nagano. Mamy też dla Państwa płytę dodatkową. Pamiętają Państwo zapewne Leśnego Bożka Adama Struga, więc właśnie ten album, na nim wiele przebojów naszego barda. Można do nas pisać na adres rckl@polskieradio.pl i tam podawać swoje dane kontaktowe i tytuł płyty, którą Państwo wybierają. Czy płytę Rafała Blechacza, czy płytę Adama Struga. rckl@polskieradio.pl. A my słuchamy muzyki Ludwiga van Beethovena.

0: To fragment trzeciego koncertu fortepianowego C-moll op. 37 Ludwiga van Beethovena. Grał oczywiście Rafał Blechacz z Towarzyszeniem Drezdeńskich Filharmoników pod dyrekcją Kenta Nagano. Nagranie z naszej płyty tygodnia, dziś ostatnia szansa, aby tę płytę zdobyć. No i mamy dla Państwa też płytę dodatkową. To Leśny Bożek Adama Struga. Czekamy jeszcze na Państwa maile rckl@polskieradio.pl. Proszę podawać swoje dane kontaktowe i czy wybierają Państwo płytę Rafała Blechacza, czy Adama Struga. Dziś o 12:00 rozpocznie się 15. Narodowe Czytanie. Akcja została zainicjowana w 2012 roku wspólną lekturą pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W kolejnych latach podczas wydarzenia czytane były m.in. dzieła Aleksandra Fredry, trylogia i Quo Vadis Henryka Sienkiewicza, lalka Bolesława Prusa, wesele Stanisława Wyspiańskiego, Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, Balladyna Juliusza Słowackiego, Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej czy Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. W ubiegłym roku lekturą była z kolei poezja Jana Kochanowskiego. O inicjatywie, o jej historii opowiadał w Poranku Dwójki Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej.
1: Po 15 latach jeszcze wyraźniej widać, że to jest przede wszystkim akcja, która pokazuje, że istnieje coś takiego jak kanon polskiej literatury. Utwory, które można znać lepiej, gorzej, lubić, nie lubić, omijać w szkole, wracać do nich, ale to są utwory, które są częścią naszej tożsamości, stanowią o tym, kim dzisiaj jesteśmy.
2: Powiedział pan, podkreślił pan, że to jest narodowe czytanie, ale chyba należy podkreślić także, że to jest takie obywatelskie czytanie, taki rodzaj spotkania, gdzie jesteśmy mimo rozmaitych podziałów wspólnotą i to właśnie literatura staje się tym polem naszego często pojednania. Jest też okazja do pobycia razem właśnie

0: tworzenia wspólnoty, co nieczęsto się nam już zdarza.
1: Tak, Narodowe Czytanie jest przedsięwzięciem wspólnotowym. Ono jakby połączyło trzech prezydentów Rzeczpospolitej i ono łączy jakby miliony Polaków. Jestem wdzięczny za to podkreślenie tej wspólnotowości, bo fenomen Narodowego Czytania polega właśnie na tym, że oczywiście jest to akcja, którą organizuje Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej. To jest akcja, która odbywa się pod patronatem pary prezydenckiej. To jest akcja, do której zaprasza prezydent oraz pierwsza dama. Rozpoczną jak zawsze o 12:00 wspólne czytanie. Natomiast siła i znaczenie tej akcji bierze się właśnie z tego faktu, że to tysiące miejsc i taka oddolna aktywność Polaków mieszkających w miastach, miasteczkach, na wsiach i Polakach rozsianych po całym świecie. To, co właśnie będzie świadczyło o znaczeniu wielkości, odbywa się w setkach miejsc, przy pomnikach Adama Mickiewicza, przy ulicach, placach Adama Mickiewicza w różnych miejscach w Polsce i w setkach miejsc na świecie. I zachęcam wszystkich do śledzenia tego centralnego wydarzenia z udziałem pary prezydenckiej w najbliższą sobotę od godziny 12:00 w Warszawie. Zapraszam wszystkich, żeby przyszli na Krakowskie Przedmieście. Kto nie będzie mógł, będzie mógł śledzić w mediach społecznościowych na stronie Kancelarii Prezydenta, jak to widowisko będzie wyglądać, a naprawdę warto, bo oprócz polskich aktorów różnych pokoleń będzie również brał w tym spektaklu udział, w tym wydarzeniu udział znakomity litewski aktor Vladas Bagdonas, a będą aktor z Białorusi, co daje mi teraz możliwość jeszcze dodania jednego ważnego wątku, że w tym roku ta wspólnotowość wykracza poza jakby polską narodową wspólnotę. Dziady to jest utwór, który szczególnie w tym momencie, teraz, kiedy za wschodnią granicą trwa brutalna rosyjska agresja, kiedy trwa wojna na Ukrainie, kiedy mamy do czynienia z odrodzeniem się rosyjskiego neoimperializmu. Ta lektura jeszcze silniej do nas przemawia, do nas, Polaków, ale też do przedstawicieli innych narodów Europy Środkowej. Stąd otrzymaliśmy my w kancelarii nagranie, krótkie nagranie, w którym to prezydent Litwy, Gitanas Nausėda, czyta po litewsku fragment Dziadów i też kończy to takim przesłaniem o aktualności Dziadów. I stąd obecność właśnie aktorów z Białorusi, stąd obecność aktora z Litwy, a ja myślę, że wśród publiczności również będzie wielu przedstawicieli narodów Europy Środkowej, dla których ten utwór jest też częścią tożsamości, a z całą pewnością dzisiaj z uwagi na swój ten właśnie wymiar narodowy zyskuje na aktualności.
0: To Narodowe Czytanie to nie tylko samo spotkanie z lekturą, ale także bardzo często oprawa muzyczna, której bardzo często towarzyszy między innymi Adam Struk, zespół Monodia Polska. Często śpiewamy także to, co czytamy. Co jeszcze czeka nas w tym roku na Narodowym Czytaniu? Bo mówimy o Warszawie, ale tych miejsc jest bardzo, bardzo dużo. Coś przykuło pana uwagę.
1: Wspomniała pani Adama Struga i chór Monodia. To stały partner Kancelarii Prezydenta przy Narodowym Czytaniu. Tak też będzie w tym roku. Dziady doskonale wpisują się też w charakter i twórczości Adama Struga i jego zespołu. W zasadzie każde miejsce i każde wydarzenie w tych tysiącach miejsc w Polsce i na świecie zależy od inwencji i pomysłowości organizatorów. Te tysiące miejsc to są biblioteki, to są szkoły, to są też koła gospodyń wiejskich, ambasady, instytuty kultury, teatry. Jedno jest tutaj najważniejsze, to spotkanie miłośników literatury albo po prostu spotkanie tych, którzy uważają, że literatura jest ważna, że kultura narodowa jest ważna i że dobrze się spotkać tego dnia i być razem z naszymi wielkimi twórcami.
2: Z Wojciechem Kolarskim, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o 15. Narodowym Czytaniu rozmawiała Małgorzata Niecicka-Mac. Tak jak słyszeliśmy, w Narodowym Czytaniu, w ramach Narodowego Czytania pojawi się także Adam Struk ze swoimi koncertami, a ponieważ dzisiaj

Mieliśmy dla Państwa płytę Adama Leśny Bożek, to teraz po nią sięgniemy. Ja tylko dodam, że nasza płyta tygodnia, czyli płyta Rafała Blechacza z koncertami fortepianowymi Mozarta i Ludwiga van Beethovena, powędruje do pana Ignacego z Lublina. Natomiast pani Marianna z Niemodlina dostanie od nas właśnie płytę Adama Struga Leśny Bożek.

Adam Struk z płyty Leśny Bożek. Adam Struk pojawi się dziś w ramach Narodowego Czytania w Warszawie, a potem jeszcze w Chrzęsnem, a jutro okazja spotkania z nim w Pargowie. Słuchają państwo sobotniego poranka dwójki, 23 minuty po ósmej.

Emerson String Quartet w muzyce Antonina Dworzaka. Między innymi muzyka tego kompozytora zabrzmi podczas dzisiejszego koncertu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. To będzie koncert inaugurujący nowy sezon artystyczny naszej warszawskiej radiowej orkiestry. No i związane z tym ważne wydarzenie, bowiem w roli dyrektora artystycznego naszej orkiestry zadebiutuje basem Akiki. W programie oprócz muzyki Dworzaka także siódma symfonia C-dur Jana Sibeliusa i muzyka Agaty Zubel, a więc i muzyka najnowsza, i ta bardziej klasyczna. A jak widzi w ogóle program orkiestry na ten sezon i swoją w niej rolę basem Akiki, mogą Państwo dowiedzieć się chociażby z wywiadu z naszym maestro na kanale YouTube Polskiego Radia Radiowej Dwójki. Zapis wywiadu z audycji Wybieram Dwójkę, który przeprowadziła z basem Akiki Monika Zając. Ten koncert w studiu Lutosławskiego dziś o 19:00 oczywiście będzie transmitowany na naszej antenie. Obok muzyków naszej orkiestry jeszcze solista Iwan Karizna, wiolonczelista pochodzący z Białorusi, a więc serdecznie Państwa zapraszam także przed radioodbiorniki. No a w sobotnim poranku Dwójki czas już teraz na naszą folkową płytę poranka, ponieważ dzisiaj zapraszamy Państwa także do Żelazowej Woli, gdzie Festiwal Kultury Regionalnej, muzyka, która inspirowała twórczość Fryderyka Chopina. Kuratorem tegorocznego festiwalu jest Mateusz Niwiński, więc mamy dla Państwa płytę kapeli niwińskich, płytę zatytułowaną Pogłosy, na niej muzyka właśnie pochodząca z tych rejonów, a więc to zachodnie Mazowsze, pogranicze Mazowsza, Łęczyckiego i Kujaw, te tereny, gdzie Fryderyk Chopin mógł zetknąć się też właśnie z muzyką ludową wykonywaną na żywo. A żeby tę płytę otrzymać, należy odpowiedzieć, nie wiem, czy na trudne pytanie. Mateusz Niwiński w tym roku pojawił się na festiwalu Nowa Tradycja w takim mniej tradycyjnym składzie, chociaż z muzykami tego składu grywa już od dłuższego czasu. Proszę powiedzieć, jak nazywa się ten zespół, z którym pojawił się Mateusz Niwiński w tym roku na festiwalu Nowa Tradycja. Proszę do nas dzwonić 22 645 22 22. Czeka album Pogłosy kapeli niwińskich.

0: Kapela Niewińskich z płyty Pogłosy, naszej folkowej płyty Poranka, którą mogą państwo dzisiaj zdobyć. A pytamy państwa, z jakim zespołem, jakim składem Mateusz Niwiński wystąpił w tym roku podczas festiwalu Nowa Tradycja. Można wciąż do nas dzwonić 22 645 22 22. Z Mateuszem Niwińskim będzie okazja się spotkać i dziś, i jutro w Żelazowej Woli, w Muzeum Domu Urodzenia Fryderyka Chopina, bowiem w ten weekend odbywa się tam czwarty Festiwal Kultury Regionalnej. Andrzej Kosowski i Anna Tarnawska z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina o misji festiwalu i o nadziejach na przyszłość opowiedzieli Oldze Bożyszkowskiej.
1: Jeśli mówimy

o tradycji, jeśli mówimy też o tym, jak drzewiej bywało, to nie sposób nie wspomnieć o dziedzictwie. No i tu nasuwa się pytanie, jak patrzeć w przyszłość, jeśli chodzi o kultywowanie różnych tradycji, zwyczajów. Czy mamy z tym problem jako społeczeństwo, a może wręcz przeciwnie?

0: osób, które wzięły udział, było bardzo dużo i były to rodziny z dziećmi. Warsztaty i Festiwal Kultury Regionalnej to jest misja. Misja w przekazywaniu najmłodszemu pokoleniu, czyli dzieciom, przekazywania tradycji, ukazywania, w jaki sposób pewne rzeczy były robione, jak jest to piękne, sięgania do korzeni. Naprawdę uczestnictwo rodzinami, które obserwuję, czy w warsztatach kultury, czy też w festiwalu, jest naprawdę wzruszające. Ja widzę, że rodzice prowadzą dzieci od punktu do punktu i odbywają te wszystkie czynności. Haftują, malują, wycinają, uczą się tego wszystkiego, a tym samym, sama doskonale wiem po sobie, to w człowieka zapada. A jeżeli to ziarenko gdzieś tam wpadnie, to będzie później kiełkować. Więc po prostu w ten sposób wydaje mi się, i to jest spojrzenie w przyszłość, bo wiem doskonale, że te dzieci, które obcują czy z muzyką, czy z jakimkolwiek przejawem właśnie działania artystycznego, to wszystko to jest nasionko, które pada na bardzo dobry grunt. Jestem przekonana, że tego typu działania będą skutkowały tym, że ta kultura się zachowa.
1: Największe dla mnie odkrycie z zeszłego roku to była obserwacja dzieci, które się świetnie po prostu bawiły w żelazowej woli przy wycinankach.
2: Andrzej Kosowski, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina do spraw muzeum i edukacji.
1: Sam przyznam szczerze, że uśmiechałem się w duchu, że dzieci się świetnie bawią, nie mając w ręku smartfona. I rzeczywiście chyba nie mają tego ani w domu, ani w szkole, bo dla nich obcowanie wydawałoby się z taką prostą rzeczą, jaką są po prostu kawałki kolorowego papieru, z których można szybko i bez jakichś konkretnych wielkich umiejętności wykonać przedmiot, który jest efektem ich kreacji artystycznej pod okiem doświadczonego mistrza albo podpatrywanie tego mistrza, który na miejscu potrafi zrobić chyba jedną z najpiękniejszych ozdób świątecznych w Polsce, czyli pająka. I to dziecko nigdy tego nie widziało na żywo, tak? No bo nikt pająków dzisiaj na suficie w bloku czy w domu jednorodzinnym nie wiesz, podejrzewam, że większość już zapomniała, co to w ogóle jest, bo wszyscy mają tylko choinki z bombkami, tak? Nikt nie poświęca godzin na to, żeby wycinać bibuły, kolorowe ruloniki i składać je potem w jakiś rodzaj lampionu. No ale to jest taka właśnie też fajna obserwacja, że coś, co mamy w naszej tradycji, na szczęście nie zaginęło tak całkowicie, tylko jest szansa na odtworzenie pewnych tradycji i że właśnie to najmłodsze pokolenie, które tam może jeszcze nie zatańczy oberka, bo dla nich jest to kulturowo już troszeczkę obca sprawa i to tu rzeczywiście bardziej starsze osoby przypominają sobie, że o, takie potańcówki kiedyś bywały i to super, my tutaj sobie przypomnimy te kroki i te układy taneczne, ale rzeczywiście młodzi uczestnicy Festiwalu Kultury Regionalnej z bardzo dużym zainteresowaniem obserwowali, co tam się działo, bo dla nich był to świat jednak nowy.
0: W sobotę i w niedzielę w zasadzie cały park jest objęty działaniami. To nie tylko tańce, ale również warsztaty różnego rodzaju, koncerty muzyki poprzeplatane pokazami wytwórstwa ludowego, warsztaty rękodzielnicze, prezentacje sztuki ludowej. Cały park tętni życiem, życiem tradycyjnym. Region określamy dosyć ogólnie, ponieważ Fryderyk Chopin nie tylko z regionu Mazowsza czerpał swoje inspiracje. On podróżował po Polsce, w związku z tym my też staramy się jego śladami podróżować i zapraszać rękodzielników, czy też właśnie kapele. Ale skupiając się na rękodzielnictwie, będą rozstawiane namioty, w których będą hafciarze, plastycy, będzie sztuka zdobnicza, rzeźba, tkactwo, ceramika. Można zrobić sobie na przykład dzbanek gliniany, który później można pomalować. Wycinanka, bibułkarstwo. W zasadzie oferta, którą przedstawiamy, to jest całodniowe wydarzenie, żeby przejść przez wszystkie warsztaty, aby wziąć udział, czy wysłuchać, czy potańczyć. Należy po prostu zarezerwować sobie piękny dzień wrześniowy w Żelazowej Woli.
3: Mówiła Anna Tarnawska, kierowniczka Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli. Wstęp na wszystkie festiwalowe wydarzenia jest bezpłatny, a szczegółowy harmonogram festiwalowych wydarzeń znajdą Państwo na stronie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Ja jeszcze przypomnę, że jutro od 14 jesteśmy w Parku w Żelazowej Woli i będziemy stamtąd dla Państwa także relacjonować to, co się dzieje wokół domu urodzenia Fryderyka Chopina. A teraz mamy połączenie ze słuchaczem, który znał odpowiedź na pytanie, z jakim zespołem Mateusz Niwiński pojawił się na tegorocznej nowej tradycji. Halo, halo.
4: Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Z kim mam przyjemność?
4: Adam z Krapkowic.
3: Panie Adamie, to co to za skład?
4: Ten skład...

0: Mateusz Iwiński pojawił się w grupie Oberkast Travel.
1: Tak jest.
0: A tam między innymi i Emil Młynarski, i Piotr Zabrocki, tak z doborowym towarzystwie.
1: No, Maria Siwiec i Kuba Mielcarek w takim składzie Oberkast Travel pojawili się. Wystąpili też na nowej tradycji po prostu jako laureaci nagrody w konkursie na folkowy fonogram roku za swoją płytę. Bardzo dobra odpowiedź. Do pana wędruje zatem płyta Pogłosy kapeli Niwińskich, a my słuchamy Oberkast Travel w sobotnim poranku dwójki.

0: Oberkast Travel, ich koncert na festiwalu Nowa Tradycja, tutaj wspominany przez nas w audycji, mogą Państwo obejrzeć na przykład na kanale YouTube Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Słuchają Państwo sobotniego poranka dwójki za kwadrans dziewiąta.
1: Herbarium Ludowe.
0: Dawna kuchnia ludowa potrafiła czerpać z roślin znacznie więcej niż moglibyśmy dziś przypuszczać. Na przykład klon zwyczajny, jego sok na terenach dzisiejszej Białorusi służył do przygotowywania polewek. Do ich przyrządzania dodawano młode dzikie rośliny, m.in. podagrycznik. Klon dostarczał również prostych, codziennych przekąsek. Na kurpiach dzieci jadały słodką miazgę i owoce klonu, a z rozwijających się pąków przygotowywano głodową zupę.

0: opowiadają Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska i Elżbieta Skrzymowska.
1: Botaniczne przekąski i napoje roślinne w tradycji ludowej. Tak jak mówiłyśmy już przy przednówku o różnych niedoborach pokarmowych, warto powiedzieć, że kiedyś trzymano się postów bardziej ściśle niż w tej chwili i tych postów było więcej. Tak naprawdę w całym roku post nakazany przez Kościół trwał ponad 100 dni. Także to też ułatwiało funkcjonowanie, ponieważ i tak ludzie nie mieli co jeść, ale szukali tego wszędzie wokół siebie i faktycznie dzieci też często z nudy wyszukiwały sobie jakieś jedzenie i ten smak słodki i kwaśny, przede wszystkim kwaśny smak, myślę, że był bardzo pożądany i bardzo lubiany w polskiej kuchni.
2: Dzieci bardzo lubiały podjadać różne kwiaty, zwłaszcza były lubiane i zbierane kwiaty, które są kwiatami roślin miododajnych. Takie kwiaty po prostu są bogate w nektar i pyłek. I dzieci lubią to samo co owady, żeby było dużo cukru. To też przyciąga owady zapylające do tych kwiatów. Były to kwiaty na przykład żmijowca zwyczajnego, naszych rodzimych miodunek. Były też bardzo lubiane kwiaty dzwonków, zwłaszcza tu taki gatunek dzwonek brzoskwiniolistny, ponieważ on ma duże te kwiaty. One faktycznie mają realnie kształt dzwonka. I dzieci wykorzystywały te kwiaty jak kielich. Podobno często do tych kwiatów zbierano poziomki, że dzieci wykorzystywały to jako naczynie, zbierały sobie do środka poziomki, a później te poziomki razem z tym kwiatem dzwonka były też zjadane.

0: Dzieci bardzo lubiały też owoce klonów, bo one też były takie śluzowate, właśnie słodkie, lepkie. I coś, co może pamiętamy też, ja w każdym razie pamiętam, może też więcej tutaj słuchaczy pamięta, że zjadało się coś takiego, na co u nas się mówiło chlebki. To są owoce tasznika pospolitego, taka roślina, która ma takie serduszka jakby po bokach. Na to się też czasem mówiło serduszka, no u nas się na to mówiło chlebki. To w sumie nie było ani smaczne, no ale było to fascynujące, że można sobie takie serduszko urwać i zjeść. No i okazuje się, że ta przekąska już dawniej też była przez dzieci lubiana. Słodycz była też lubiana w napojach. Na początku XX wieku bardzo popularny stał się taki fermentowany napój z płatków chabra buławatka. Jego popularność wzrosła w czasie, kiedy no już rozpowszechniło się użycie cukru, bo to też nie jest takie oczywiste, to nie było od początku. Taki napój robiło się w bardzo prosty sposób. Zbierało się do słoika kwiaty chabrów, właśnie chabrów buławatków. Dosypywało się trochę cukru, zalewało wodą, no i heja, gdzieś świeci trochę słonka, żeby to sfermentowało. Ten napój był bardzo popularny, ale w podobny sposób na przykład dzisiaj robi się napój z kwiatów czarnego bzu. To też gdzieś było stosowane, chociaż na wsi polskiej jednak bardziej popularne było przetwarzanie owoców bzu niż kwiatów.
1: Taka fermentacja napojów zabezpieczała je też przed psuciem się, więc one mogły wytrzymać odrobinę dłużej. I warto powiedzieć, że zdarzało się robienie właśnie takich napojów a la, nie chcę powiedzieć piwo, bo to się kojarzy jednoznacznie z chmielem nam, ale takie dzikie piwa były robione z różnych owoców też, między innymi właśnie z tych owoców czarnego bzu, ponieważ one samoczynnie fermentowały, bo te owocki są pokryte takimi naturalnymi drożdżami i to świetnie samo się fermentowało, samo ładnie gazowało, więc to było bardzo orzeźwiające i też nam się ciężko psuło. Takimi popularnymi napojami orzeźwiającymi, które były bardzo sezonowe, były soki z drzew, które najczęściej ściąga się najlepiej wczesną wiosną, tak naprawdę już w marcu zaczynano. Najpopularniejszy to oczywiście sok z brzozy, zwany oskołą, który no, w dzisiejszych czasach nawet jesteśmy w stanie kupić sobie w butelce, w aptece czy w jakichś delikatesach. Nazywano to też czasami bzowiną. Jest to płyn bogaty w glukozę i fruktozę, w aminokwas.

0: kwasy, sole mineralne, a dodatkowo przy tym jest też właśnie orzeźwiający, smaczny, lekko słodkawy, więc dzieci bardzo chętnie dopiły. Przy smakiem takim dziecięcym typowo były skrzepłe soki z drzew wiśni i dzikiej czereśni. Największą ilość soku dało się pozyskać właśnie z brzozy, dlatego potem przerabiano te soki również na ocet i wino, więc one były wykorzystywane ile się da, bo było ich najwięcej.
1: Zdarzało się, że bazą do gotowania zupy takiej przednówkowej, którą na przykład robiono czy z lebiody, czy czasem z liści żywokostu, to już były te rośliny głodowe tak zwane, to właśnie gotowano tą zupę na takim soku z drzew, żeby jednak było tam troszkę więcej jakichś minerałów, witamin, czegokolwiek, więc zamiast wody używano do gotowania tych liści soków z drzew.
0: Warto wspomnieć również o żołędziówce, czyli kawie z żołędzi, która była nie tylko napojem, bo to było jakby na pograniczu pokarmu, ponieważ takie prażone, umielone i zalane wrzątkiem żołędzie miały bardzo wiele cennych składników mineralnych, bardzo dużą zawartość węglowodanów, która dodawała energii, a dodatkowo była pożywna i pozostawiała uczucie sytości. W momencie, kiedy człowiek faktycznie był głodny, to ta kawa potrafiła ten brzuszek jakoś zapełnić i człowiekowi wydawało się, że zjadł posiłek.

0: Widać więc niezaprzeczalnie, że rośliny w kulinariach towarzyszyły każdej grupie wiekowej, na każdym kroku, od śniadania przez pożywniejszy posiłek aż do kolacji, były źródłem pożywienia, były źródłem też różnych preparatów, które spożywano, żeby się wzmocnić, żeby wyleczyć jakieś choroby. Przetwarzano te rośliny na wszystkie możliwe sposoby, gotowano, suszono, na surowo. Nie można tego inaczej podsumować, jak w taki sposób, że rośliny naprawdę towarzyszyły tej ludności naszej wsi na każdym kroku.
1: O botanicznych przekąskach i roślinnych napojach w tradycji ludowej opowiadały Elżbieta Skrzymowska i Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska z Arboretum Bramy Morawskiej. A za tydzień posłuchamy o roślinnych zapasach na zimę. Cykl Herbarium Ludowe przygotowuje Patrycja Cisz.

0: autopromocja.
1: Aryomi Hosomo Presents Non-Standard Label.
2: Założona w połowie lat 80. w Tokio, oficyna Non-Standard stała się przestrzenią dla nowych muzycznych pomysłów i nieoczywistego popu. Wokół było mnóstwo ludzi zainteresowanych semiotyką, teorią mediów. Musiałem się zastanawiać, czy to ambient, czy pop, czym właściwie jest muzyka. To były dni pełne takich rozważań. W nocnej strefie o historii Non-Standard i muzyce, która wyrastała wokół tej niezwykłej oficyny, opowie gość specjalny Soichiro Suzuki. Poniedziałek o 22.45. Do usłyszenia, Krzysztof Dziuba.
3: Co naprawdę słyszał młody Chopin i co z tej muzyki pozostało w jego twórczości w rytmach Mazura, Kujawiaka czy Oberka?
4: Zapraszamy do Żelazowej Woli na Festiwal Kultury Regionalnej.
3: Będziemy szukać żywych źródeł muzyki Chopina w śpiewie, w tańcu,
4: w muzyce kapel ludowych i w tradycji przekazywanej z mistrza na ucznia.
3: Porozmawiamy o tym, jak Chopin słuchał muzykantów grających do tańca.
4: Co z tego przeniknęło do jego własnego języka?
3: I dlaczego muzyki tradycyjnej warto nie tylko słuchać, ale też przy niej tańczyć?
4: Zaczynamy w niedzielę o 14.
3: Będziemy na miejscu.
4: Małgorzata Nieciecka-Mac
3: i Klaudia Baranowska.
5: Zamierzałem popracować nad tą zapowiedzią audycji. Całkowicie obezwładniła mnie jednak niechęć do tego przedsięwzięcia. Jest zatem taka, jaka jest. O gnuśności porozmawiamy dziś o 23. Do usłyszenia. Michał Nowak.
0: Autopromocja.
6: Dwójka. Jesteś na miejscu? Susana Waka.
7: Słuchają Państwo Dwójki, minęła dziewiąta. A dziś jest sobota, 5 września, 248 dzień roku. Słońce wzeszło 9 minut przed 6, zajdzie 17 po 19. Solenizantkami i solenizantkami

0: Reprezentantami są państwo o imionach Dorota, Wawrzyniec, Justyna, Stanisława i Teodor. Jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia, a w poranku czas teraz na wiadomości kulturalne, które przedstawi Katarzyna Fitzwilliams.
1: Dzień dobry jeszcze raz. Basem Akiki obejmuje kierownictwo artystyczne Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Dziś poprowadzi koncert inaugurujący sezon 2026-27 z muzyką Agaty Zubel, Antonina Dworzaka i Jana Sibeliusa.
2: Basem Akiki współpracował z Orkiestrą Polskiego Radia już wcześniej. Teraz po raz pierwszy stanie przed muzykami jako ich dyrektor artystyczny i pierwszy dyrygent.
3: Dla mnie to nie jest początek, to jest jakby naturalna kontynuacja pewnej rzeczy. Orkiestrę bardzo dobrze znam, oni też mnie bardzo dobrze znają.
2: Za jego kandydaturą opowiedzieli się sami muzycy. Dyrektor orkiestry Kajetan Prochyra mówi, że pozyskanie Akikiego było dla zespołu bardzo ważne.
4: Basem Akiki jest artystą, który jest na polskiej międzynarodowej scenie obecny około 20 lat i to jest raczej dla nas pewne spełnienie marzenia.
2: Pierwszy koncert pod nowym kierownictwem łączy współczesność z klasycznym repertuarem. Koncertmistrzyni Sylwia Mierzejewska zapewnia, że znajdzie się w nim coś także dla mniej doświadczonych słuchaczy.
5: W koncercie wiolonczelowym Dworzaka jest wszystko co najlepsze muzyki klasycznej i myślę, że utwór pani Zubel jest ciekawy, nowe brzmienia. Jednym słowem, nudy nie będzie.
1: Koncert Weź Głęboki Oddech rozpocznie nowy sezon Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Początek dziś o godzinie 19, a transmisja na antenie dwójki. Lekturą narodowego czytania są w tym roku Dziady, a wczoraj dramat Adama Mickiewicza czytano w Wilnie, gdzie wieszcz mieszkał i studiował. W wileńskim dawnym klasztorze bazylianów znajduje się też słynna cela Konrada. Narodowe czytanie w litewskiej stolicy odbyło się w tym roku w piwnicach Pałacu Paców. Akcję poprzedził występ aktorów Polskiego Teatru Studio w Wilnie, a z uczestnikami rozmawiał korespondent Polskiego Radia na Litwie Kamil Zalewski.
6: Mój księże, weź ten pierścionek. Przedaj.
7: Piękna atmosfera, bardzo pomysłowo wybrane miejsce, bo oczywiście gdyby to było w jakiejś sali, w jakiejś auli, to by nie oddawało tego ducha, tego dramatu.
8: Zawsze emocje, kiedy idę na te czytania, bardzo dobre. I teraz trochę inaczej, ale inaczej może być, to nie znaczy gorzej.
9: A na nich co rok siać będę.
10: To jest no też takie chyba łączące nieco z macierzą, bo wiadomo, że teraz cała Polska to czyta, nas to nie może ominąć.
11: W końcu to jest patriotyzm i takiego mickiewiczowskiego patriotyzmu dużo komu dzisiaj trzeba.
1: Dodajmy, że finałowi narodowego czytania towarzyszy audiobook Dziad w interpretacji Mariusza Bonaszewskiego i Doroty Landowskiej. Odsłuchać można na specjalnym kanale w serwisie YouTube. A na dużej scenie Teatru Muzycznego w Gdyni dziś premiera musicalu Zakonnica w przebraniu. Spektakl reżyseruje Paweł Eigner.
12: To jest po prostu super napisany materiał, który bardzo bym chciał, żeby zaistniał w kształcie takim, powiedzmy, nienaruszonym, żeby publiczność no, troszeczkę powąchała Broadwayu.
13: Jak my niby teraz mamy znaleźć Delores, co? Przecież nie wejdziemy sobie do klasztoru od taksi.
14: O, musical się bardzo różni od filmu. Gdyby miał być odzwierciedleniem filmu, byłby sztuką dramatyczną, bo piosenki tylko w zasadzie były ilustracją i jakby były dodatkiem. Natomiast w spektaklu wątki wielu postaci się rozrosły bardzo. Właściwie w filmie były tylko delikatnie nakreślone, a tu mają swoje piosenki.
1: Dodał odpowiedzialny za projekcję Adam Kaufholt. Premiera dziś o godzinie 19 w Teatrze Muzycznym w Gdyni. A na koniec wiadomości kulturalnych informacja nie tylko dla filatelistów. W Pradze jeszcze tylko do jutra można zobaczyć najrzadszy i najdroższy znaczek pocztowy na świecie. Wystawa Skarby Światowej Filatelistyki pokazuje wartą ponad 8 milionów dolarów tak zwaną Gujanę Brytyjską i inne rzadkie eksponaty.
15: One Cent Magenta, znany również jako Gujana Brytyjska, to jedyny zachowany egzemplarz znaczka wydanego w 1856 roku w brytyjskiej kolonii w czasie, gdy zabrakło znaczków dostarczonych z centrali. W Pradze jest on pokazywany przy zachowaniu szczególnych środków bezpieczeństwa, za kuloodporną szybą i ze stałą ochroną, która towarzyszy zwykle wystawom klejnotów koronnych. Na wystawie, która potrwa do niedzieli w Miejskim Domu Reprezentacyjnym, znalazła się także słynna amerykańska Inverted Jenny z odwróconym wizerunkiem samolotu, rzadkie znaczki Mauritiusa oraz pierwsze znaczki pocztowe świata Penny Black wydane przez brytyjską pocztę w 1840 roku.

0: roku. Według organizatorów łączna wartość eksponatów sięga 48 milionów dolarów. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: A ja mam nadzieję, że wszystkie wakacyjne pocztówki ze znaczkami już dotarły do właściwych adresatów. Idę sprawdzić swoją skrzynkę. Kolejne wiadomości kulturalne jutro o godzinie 7, a więcej informacji na stronie dwojkapolskieradio.pl.
2: Pogoda.
3: Większość Europy obejmuje rozległy układ wyżowy. Jedynie częściowo centrum kontynentu, w tym Polska oraz północny wschód, znajdują się w zasięgu głębokiego niżu z głównym ośrodkiem nad Estonią i wtórnym nad Skandynawią. Napływa do nas powietrze polarne, morskie. Dziś w Polsce będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, w północnej połowie kraju lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 16-17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 stopni Celsjusza na południu kraju. Wiatr ma być umiarkowany i dość silny, nad morzem silny i bardzo silny. W Tatrach porywy wiatru do 80 km na godzinę, a w Sudetach nawet do 90 km na godzinę.
4: Reklama.
5: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsowia.org.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
7: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
8: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
9: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
10: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
7: Źródła europejskie.
8: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
7: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
4: Reklama.
3: Już prawie 9 minut po 9:00 zaczynamy trzecią godzinę naszego porannego spotkania, a w niej nieco więcej o tych festiwalach, o których dzisiaj mamy państwu opowiadać i na nie zapraszać. Już za chwilę spotkamy się z Marią Pomianowską, która zaprosi na tegoroczne skrzyżowanie kultur. Będzie też wprowadzenie do przyszłotygodniowego cyklu zapisków ze współczesności, których profesor Pomianowska będzie bohaterką. A potem porozmawiamy o dawnych i współczesnych zwyczajach dożynkowych, bowiem dobiega powoli końca ten okres święta plonów w naszej tradycji, związany z okresem od Matki Boskiej Zielnej do święta Matki Boskiej Siewnej, czyli między 15 sierpnia a 8 września generalnie tego typu obchody powinny się odbywać. Elżbieta Malinowska, Monika Góral, Piotr Kędziorek. Zapraszamy.

0: Carminho, portugalska gwiazda tegorocznego festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Wielkie święto muzyki i kultury wraca do serca stolicy. Festiwal Skrzyżowanie Kultur, organizowany przez Stołeczną Estradę, już po raz 22 zabierze swoich gości w niezwykłą podróż do najdalszych zakątków świata. Na słuchaczy w Teatrze Dramatycznym czekają nie tylko koncerty, ale także warsztaty, seanse filmowe, panele dyskusyjne i coroczne rozmowy miłośników muzyki z całego świata. O wydarzeniu opowiada profesor Maria Pomianowska, dyrektorka artystyczna festiwalu Skrzyżowanie Kultur.
1: W dawnych czasach, że tak powiem, festiwal starał się na przykład przedstawiać jeden region, albo na przykład jakąś sprawę, głosy, piękne, unikatowe, albo świątynie świata, albo wyspy, prawda, albo po prostu na przykład Azja. I cała dana edycja była poświęcona konkretnemu miejscu. Teraz nie, teraz przede wszystkim koncentrujemy się na tym, żeby było różnorodnie, czyli teraz jest różnorodność z różnych miejsc i właściwie takim głównym mottem to jest to, że jeżeli spotkamy na naszej drodze, bo wszyscy my w Radzie Programowej jesteśmy podróżnikami, bo ja oczywiście jako artysta koncertujący bardzo dużo podróżuję, a tak samo Maciek Szajkowski z kapeli ze wsi Warszawa, a tak samo Marta Dobosz, która na stałe mieszka właśnie w Portugalii. Więc my podczas swoich podróży, jeżeli znajdziemy jakąś perełkę, no to oczywiście staramy się ze wszystkich sił, żeby tą perełkę sprowadzić i czasem to trwa bardzo długo, ale o tym powiem przy okazji omawiania programu tegorocznej edycji. Zaczynamy od piątku. W piątek mamy Finlandię oraz Portugalię, czyli ewidentnie Europa. Antti Palanen, żywiołowy, genialny, fiński akordeonista. Rzeczywiście to jest taka postać charyzmatyczna. On nie tylko pięknie gra i wspaniale improwizuje, ale przede wszystkim jest taką osobowością na scenie, że wystarczy, że on wychodzi, już my wiemy, że będzie się dużo działo, więc taki czarodziej akordeonu. I po nim wystąpi Carminho, czyli portugalska wokalistka fadu, która w tej chwili jest uznawana za jedną z najwybitniejszych głosów w swoim kraju, a przede wszystkim jest ceniona za takie innowacyjne eksperymenty i dosyć feministyczne podejście do gatunku. Ona się skupia przede wszystkim na to, jak kobiety opowiadają swoje historie właśnie poprzez ten gatunek, jakim jest fado. Więc myślę, że czeka nas bardzo ciekawy koncert. Potem sobota, czyli w sobotę mamy koncerty główne, na razie omawiam, czyli powiem od zespołu Turan. Bardzo bliski zespół memu sercu. Jest to zespół folkowy, który niesamowicie dużo koncertów gra na całym świecie i to jest powód, dla którego ja, kiedy spotkałam ich w 2011 roku, uwaga, a mamy 2026, i zobaczyłam ich koncert, a oni wtedy istnieli bodajże tylko 3 lata, tam była jeszcze kobieta w zespole, teraz są sami mężczyźni, to ja sobie zamarzyłam, żeby ten Turan przyjechał właśnie na Festiwal Skrzyżowania Kultur. I ile lat? 14 lat zabiegałam o to. Nie mogłam ich po prostu złapać, bo oni są bez przerwy w biegu. I w tym roku też było trochę kłopotów, ale udało się wszystko załatwić i oni się zgodzili przyjechać, więc myślę, że to będzie bardzo wielkie wydarzenie.
2: Ale właśnie ta muzyka w Polsce to jest rzadka okazja, żeby usłyszeć tego rodzaju twórczość muzyczną.
1: Bardzo rzadka okazja, bo to jest przede wszystkim tak. Istotną rzeczą jest znać w ogóle realia Kazachstanu. Ja byłam zachwycona, że w Kazachstanie, w szkołach muzycznych, gdzie uczą Beethovena, Bacha i gry na skrzypcach i innych instrumentach tak zwanych klasycznych, można powiedzieć, są

0: z zachodu, czyli z tej naszej kultury europejskiej. Oprócz tego równolegle jest edukacja, gra, śpiew i formy muzyczne konkretne tradycyjnej muzyki Kazachstanu i w ogóle Azji Środkowej. Poziom edukacji jest tak wysoki, ja o tym w ogóle od 30 lat ciągle mówię, że edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja, to co widziałam w Japonii. Kazachstan jest tego, poza Japonią moją ukochaną, jest Kazachstan tego cudownym przykładem i właśnie ten zespół wyrósł w takiej atmosferze, wyrósł na tej edukacji, jednocześnie tradycyjnej muzyki, bo oni jeżdżą i po wsiach i w różnych miejscach spotykają się z mistrzami tej tradycyjnej muzyki, co nie przeszkadza w tym, że potrafią spisywać te melodie. W związku z tym to jest 5-osobowy zespół, a oni grają na 30 instrumentów. Proszę sobie wyobrazić, na ilu każdy chłopak w tym zespole musi grać. Humej, czyli gardłowymi głosami, tymi alikwotowymi, które zawsze, wszędzie, nadal, pomimo że my już to znamy, to robią bardzo wielkie wrażenie na słuchaczach.
1: Zmieniając teraz świat muzyczny z Kazachstanu, wędrować będziemy w sobotę dalej. Dokąd?
0: Znowu wracamy do Finlandii i jest zespół, taka ikona właściwie stylu Warttina. To jest, można powiedzieć, nie tylko ikona, to jest legenda w ogóle fińskiej muzyki folkowej, bo oni pokazują pieśni karelskie. Pamiętam, jak to się wszystko rozkręcało, jakim wielkim wrażeniem było dla mnie posłuchanie ich pierwszy raz kilkadziesiąt lat temu i ich podejście w ogóle do tradycyjnych brzmień, bo to nie jest takie bardzo oczywiste, po prostu są bardzo kreatywni, zresztą jak cała Skandynawia. Tam to też jest coś takiego, co mówiłam o Kazachstanie, że ta edukacja, która łączy muzykę tak zwaną klasyczną i tradycyjną, czyli te umiejętności, powoduje to, że zarówno wyobraźnia niesamowicie u klasyków się rozwija, no i te umiejętności potrzebne do wysublimowanej wysokiego gatunku muzyki, to z kolei przekłada się to na muzykę tradycyjną, którą oni ubogacają właśnie. To jest w ogóle też takie pozytywne wydarzenie, że widzimy pewne na przykład miłości młodzieńcze muzyczne, prawda, które nie giną wraz z czasem, tylko nagle się pojawiają, to też daje taką nadzieję ludziom po prostu, że ludzie, ci fani, ci ta publiczność myśli sobie, o proszę, można coś zrobić jeszcze, że właściwie dla każdego jest ta nadzieja, bez względu na to, ile mamy lat, za każdym razem możemy być twórczy. No i mamy niedzielę, czyli finale grande, też taki piękny akcent, bo najpierw są artyści z Mali, czyli trio da Kali, muzycy, którzy reprezentują kulturę Mandę, którzy właściwie nadają takim malijskim pieśniom, melodiom, nowoczesne brzmienie, takie bardziej może klasyczne. Więc mamy tutaj taki wspaniały zespół. Oni zresztą stali się sławni, kiedy współpracowali z Kronos Quartet, prawda? No takim naprawdę już ikonicznym, można powiedzieć, zespołem. No i mamy tutaj już taki finał finałów, czyli Eliades Ochoa, wokalista, gitarzysta, kompozytor i co więcej współzałożyciel zespołu Buena Vista Social Club. My znamy ten zespół właśnie z filmu, który dostał nominację do Oscara. No oczywiście w tym 98 roku współpracował z Manu Dibango przy albumie Kup Afrika. To też taki przełomowy, dosyć ważny album muzyczny w jego życiu. No więc mamy taką postać nietuzinkową, a poza tym genialnego gitarzystę, kompozytora, taką postać bardzo, bardzo kreatywną. A to, co jeszcze ważnego chciałam dodać, poza sceną dużą festiwalu będziemy mieć po raz pierwszy po pandemicznej historii naszego festiwalu scenę małą. I będą to dwa dni, które będziemy dedykować dwóm różnym artystom. Przyjedzie do nas z Korei kompozytorka, improwizatorka, tegumistka, czyli grająca na flecie tegum koreańskim, moja przyjaciółka zresztą, Tasom Baek.
1: To był jeden warsztat?
0: To był jeden warsztat, to była sobota 12 września, a teraz mamy niedziela 13 września i mamy tutaj ciekawego artystę z Kanady, Shawit. Pochodzi on z północnego wybrzeża Quebecu i śpiewa o swoim ludzie, o Inuitach. To jest taka promocja tego też języka, w ogóle wiedzy na temat rdzennych mieszkańców, umówmy się jednak, Kanady. Teraz troszkę jest taka moda od lat zresztą, żeby ich pokazywać, bo był czas, kiedy ich się nie pokazywało. Natomiast teraz, z czego ja się bardzo cieszę, od kilkudziesięciu lat jest odwrót, żeby jednak tych rdzennych mieszkańców pokazać. To są oni, to są tą solą ziemi. Więc myślę, że to będzie spotkanie w ogóle bardzo ciekawe z człowiekiem, który przyjeżdża do nas no, z takiego miejsca, które rzadko jest odwiedzane. Może nas jeszcze zaskoczyć.
1: To już wszystko w najbliższy weekend w Warszawie, następna odsłona Skrzyżowania Kultur, ale zanim festiwal się rozpocznie, to my w tym tygodniu na antenie zapraszać będziemy na specjalne spotkanie z panią profesor w ramach audycji.

0: i Zapiski ze współczesności. Tę audycję jakiś czas temu nagrywała z panią Maria Baliszewska. W jakie struny też w pani poruszyło wspominanie różnych ważnych momentów z pani życia muzycznego, ale też osobistego?
1: No tak, bardzo się wyróżniona czuję. Bardzo dziękuję mojej kochanej dwójce, że tak mnie uhonorowała, bo jak zobaczyłam listę osób, które w tej audycji występowały, między innymi mój ukochany pisarz Lem, niejaki. W związku z tym pomyślałam sobie, oj, no cudownie się stało. Tak, to rzeczywiście było bardzo ciekawe doświadczenie, nagrywanie tych audycji, bo ja przeszłam od dzieciństwa przez młodość, potem poprzez moją podróż do Indii, która kompletnie odmieniła moje życie, potem studia w Akademii imienia Chopina i nagłe spotkanie się z Suką Biłgorajską, z jej tematem, potem rekonstrukcja, czyli i budowanie na nowo jakby tej całej praktyki wykonawczej na Sukę Biłgorajską, Fidel Płocką, potem opowieści o podróżach licznych, o projektach międzykulturowych po całej Afryce, Azji, Europie i Ameryce Północnej, o studentach, bo udało się instrumenty zrekonstruowane, można powiedzieć, podnieść do rangi takiej akademickiej, dlatego że ja w tej chwili właśnie uczę w Akademii Muzycznej w Krakowie gry na tychże instrumentach, które sama zrekonstruowałam, wraz oczywiście z genialnym, już nieżyjącym Andrzejem Kuczkowskim i Ewą Dalik. Cała część długa na temat mojego pobytu w Japonii, który był też przełomowy, podobnie jak te Indie. Indie to były lata 80. Japonia to koniec 90., początek 2000, 2003. Tam spotkania z Jojomą, ta przyjaźń z nim, jego jakby zlecenie, żebym mu skomponował utwory, z nim grała, to w ogóle było jak we śnie. Potem przyjaźń z całym dworem cesarskim, taka, która do dzisiaj jeszcze trwa. To był w ogóle jakiś szok dla mnie, że im się tak podoba ta Suka Biłgorajska, jak ja śpiewam, jak gram na Fideli, jak opowiadam o kulturze polskiej, w ogóle o Chopinie, który oczywiście jest ukochanym kompozytorem cesarzowej Michiko. I potem ten przyjazd do Polski, powrót, jakby na nowo tworzenie swojego tutaj wizerunku już właśnie przez pryzmat tych 5 lat w Japonii spędzonych i przemianach niezwykłych zupełnie, o moich studentach i też o Festiwalu Skrzyżowanie Kultur nie omieszkałam opowiedzieć, bo to też jest takie bardzo ważne wydarzenie. Taki rodzaj festiwalu był moim marzeniem. Ja nigdy nie pisałam tego scenariusza swojego życia, a jak o nim opowiadam, to mi się wydaje, że to w ogóle jest niemożliwe, żeby się tyle rzeczy wydarzyło i że to właściwie to chyba historia jakiejś innej osoby. Ja bardzo serdecznie zapraszam, bo proszę wierzyć, że to jest cała opowieść prosto z mojego serca.
2: Zapiski ze współczesności z profesor Marią Pomianowską od najbliższego poniedziałku, a w piątek 11 września startuje 22. Festiwal Skrzyżowanie Kultur w Warszawie. Koncerty będą odbywać się w Teatrze Dramatycznym. No i mamy dla państwa zaproszenia na koncerty Festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Proszę teraz do nas dzwonić 22 645 22 22. A z Marią Pomianowską rozmawiała Aleksandra Tykarska.

0: To jeszcze jeden gość festiwalu Skrzyżowanie Kultur, tutaj wspólnie z kwartetem Kronos, Trio Da Cali. Koncert tego zespołu będziemy dla Państwa nagrywać i pojawi się na pewno na naszej antenie. To wszystko właśnie na festiwalu Skrzyżowanie Kultur, na który dzisiaj Państwa zapraszaliśmy, a który rozpoczyna się w Warszawie w najbliższy piątek, 11 września. Słuchają Państwo sobotniego poranka dwójki, 29 minut po dziewiątej.
1: Gość poranka dwójki.
0: Magdalena Trzaska z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, etnografka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać trochę o takim obrzędzie, który no, przechodził różne koleje losu, mam wrażenie, ale ostatnio jakby przeżywa renesans. Mówimy często o różnych tradycjach, że odchodzą, zanikają, że wymagają jakiejś szczególnej opieki, troski, żeby przetrwały, żeby powróciły do nas. A wydaje się, że dożynki mają się dobrze i cieszą się olbrzymią popularnością.
2: No to prawda, tylko dyskusyjne jest, w jakiej formie one się czasami odbywają, ale oczywiście jak najbardziej jestem za, bardzo dobrze, że one w ogóle żyją, że jest to jeden z tych obrzędów, których nie trzeba reanimować.
0: Kiedyś ten obrzęd dożynkowy to było wspólne świętowanie plonów. W tym obrzędzie brała udział zarówno społeczność wiejska, chłopska, jak i na przykład mieszkańcy dworów. Wiele obrzędów właśnie na tej relacji.

0: i wieś, chłopi, a dwór się opierała, mam wrażenie.
1: No tak, dożynki się w ogóle wykształciły razem z tą kulturą dworsko-folwarczną. I rzeczywiście...
0: Taki ścisły związek między dożynkami a pańszczyzną?
1: Może nie tyle pańszczyzną, co z tym, że był dwór i on był właścicielem jakiejś wsi, w której żyli chłopi. I był to właściwie jedyny taki moment w roku, gdzie te światy się nie tyle krzyżowały, co wręcz świętowały razem. No i jedyny moment, gdy się trochę zacierały te granice, bo tylko na dożynkach na przykład taki chłop mógł zatańczyć ze szlachcianką, więc myślę, że to dla obu stron było coś wyjątkowego.
0: A kiedy obrzędy dożynkowe powiązane zostały z tymi świętami w kalendarzu religijnym, takimi jak właśnie, nie wiem, Matki Boskiej Zielnej czy Matki Boskiej Siewnej?
1: No tak jak z wieloma świętami w kalendarzu takim chrześcijańskim, one się nadbudowywały na takie święta słowiańskie, pogańskie, bo w każdej kulturze, no myślę, że zresztą, że wszędzie na świecie od tego, od plonów, od tego jak one będą obfite, zależy przetrwanie człowieka, więc wszędzie takie święta, gdzie ten dobrobyt i te plony, no trzeba było za nie podziękować albo wręcz wyprosić także następne, to zawsze było to związane z jakimś świętem. Tak było także u nas. Zwłaszcza ta równonoc jesienna była takim momentem. No chrześcijaństwo troszkę przesunęło to w kalendarzu, ale właściwie dalej się to odbywa na tym fundamencie tych starych świąt.
0: Zresztą Kościół jakoś też te dożynki wplótł w swoje życie.
1: Nie tylko dożynki, bardzo wiele rzeczy wplótł.
0: Kościelne właśnie, tak. bo odbywają się też uroczystości dożynkowe takie o charakterze stricte religijnym. Czy też te dożynki takie lokalne też na przykład rozpoczynają się mszami?
1: No dzisiaj się na pewno rozpoczynają mszami i dzisiaj troszkę właśnie tych takich pogańskich pozostałości, to może one trochę odchodzą, bo to było rzeczywiście moment, gdzie było oczywiście kościół i takie wierzenia kościelne, ale było dużo tych pozostałości, może trochę inaczej były tłumaczone, może ta symbolika trochę była inaczej pokazywana, ale było to samo, jak na przykład zostawianie tak zwanej przepiórki, czyli tego miejsca, z którego się nie ścinało zboża, gdzie się potem kładło sól, chleb, żeby jakby wybłagać o ten dobrobyt na przyszły rok. Nie wiem, czy dzisiaj się to robi. Dzisiaj zostały rzeczywiście święcenie wieńców, święcenie chleba.
0: Wiem, że dba się o to w skansenach, gdzie tak, się też urządza dożynki, tak, ale... i pokazy właśnie. Tak. A nie wiem, jak to jest w takich społecznościach lokalnych po prostu.
1: Może ktoś wie. Jeśli ktoś wie, to proszę dawać znać tutaj do Radiowej Dwójki.
0: Mówiliśmy o tym, że Kościół włączył też dożynki w takie życie religijne, ale dożynki też zainteresowały polityków i to już dosyć dawno, bo już w okresie międzywojennym zaczęto urządzać
1: takie centralne dożynki. W przyszłym roku będzie stulecie tego, bo te pierwsze dożynki w międzywojniu to był rok 1927, dożynki w Spale Prezydenckie, tam gdzie była ta siedziba taka letnia naszych władz, no to już będzie rzeczywiście stulecie.
0: No bo to też trochę się odwołuje do tej symboliki prezydent, trochę jak ten pan z dworu, prawda?
1: Tak.
0: Obywatele jako ci... mieszkańcy
1: wsi. No w takiej formie się to dzisiaj właściwie odbywa. Czy to są dożynki prezydenckie, czy w gminach, czy gdzieś w takich samorządach, to tak to właśnie wygląda, że są ci mieszkańcy wsi, oni mają wieńce, ten chleb dożynkowy, a gospodarzem jest jakiś lokalny polityk.
0: To powiedzmy trochę więcej właśnie o tych atrybutach, bo tu pani wspomniała, czy o wieńcach, czy o tym bochnie chleba. Jakie atrybuty związane są z obrzędami dożynkowymi? Czy one w całej Polsce są identyczne? Czy widzimy jakieś różnice?
1: No to są te dwa, myślę, że są podobne. No chleb to przede wszystkim musi być pieczony z tych pierwszych ziaren zebranych w tych aktualnych, tegorocznych żniwach. Natomiast wieniec powstaje także z tego, co się ścięło. No, z tego, co wspominałam, z tych ostatnich takich ściętych wiązek. No wieńce bardzo przechodzą tutaj różne koleje, one dawniej wyglądały inaczej, dzisiaj to już jest właściwie, można powiedzieć, działalność artystyczna, bo tam już wszelkie chwyty dozwolone.

0: w emocji, bo bardzo często towarzyszą dożynkom konkursy wieńców.
1: Tak, myślę, że praktycznie wszędzie
0: grupy tworzące wieńce rywalizują między sobą jeszcze.
1: Tak, więc troszkę te wieńce się zmieniają, bo dawniej najważniejsze było to, żeby to wszystko było z naturalnych materiałów. No dzisiaj jest wszystko dozwolone i plastik się tam pojawia i różne inne ozdoby, ale oczywiście no czasy też się zmieniają. Inna jest dostępność do tych materiałów, więc

0: rzeczywiście.
1: Wielka kariera, nie wiem, kukurydzy na przykład, która w ogóle zmieniła krajobraz na polskiej wsi.
0: No tak,
1: w wielu
0: dawniej to właściwie były cztery podstawowe zboża, czyli pszenica, żyto, owies i jęczmień. No i to była ta absolutna podstawa do wieńca. No do tego jakaś jarzębina, która jest symbolem jesieni. Może jakieś orzechy, tego typu rzeczy. No dzisiaj pojawia się tam rzeczywiście wszystko. No stelaż dawniej był zwykliny, dzisiaj to już jest używane i drut, i różne inne materiały, więc no ludzie sobie ułatwiają pracę jak mogą.
1: Ale też w związku z tymi zmianami upraw, z pojawianiem się nowych upraw na polskiej wsi, mam wrażenie, że też pojawiają się nowe obrzędy, nowa obrzędowość, bo w wielu miejscach Polski są dożynki takie wyspecjalizowane właśnie w konkretnych uprawach. Święta plonów, ale właśnie nie wiem, kukurydzy albo śliwki, truskawki, tym podobnych roślin użytkowych. Więc no, ta kariera dożynek przybiera czasami bardzo różne formy.
0: No i nie zawsze się to nazywa dożynkami, ale właściwie jak się zagłębimy, to rzeczywiście polega to na tym samym.
1: Wszystko odwołuje się do tego schematu dawnego święta plonów. Wspomniała pani właśnie o symbolice różnych roślin, które pojawiają się chociażby w wieńcu. Czy jest tego więcej w takich tradycyjnych wieńcach?
0: No właściwie to są te podstawowe rośliny, które się pojawiały wszędzie. Myślę, że w całej Polsce o tym możemy powiedzieć. No to dzisiaj raczej się pojawiają te nowe, bo też w różnych regionach no mamy winorośl, w niektórych regionach święci już triumfy.
1: My jesteśmy dzisiaj pod Zieloną Górą.
0: Tak, właśnie.
1: Winnicach zielonogórskich będziemy sporo mówić.
0: Więc myślę, że to też, jeśli jeszcze nie jest widoczne, to za chwilę zacznie być widoczne także w wieńcach.
1: A czy w innych krajach Europy te zwyczaje dożynkowe też się cieszą taką popularnością jak w Polsce?
0: To znaczy na pewno jakieś świętowanie plonów jest wszędzie. Tak jak wspomniałam, właściwie no bez względu na szerokość geograficzną, w której żyjemy, no to każdy potrzebuje pokarmu i to ziemia rodzi to wszystko, więc wszędzie na każdym kontynencie także takie święta są. Oczywiście one przyjmują różne formy, nie zawsze są związane także z kościołem, ale są wszędzie.
1: Wspomniała pani na samym początku, jak mówiłem o tej popularności obrzędów dożynkowych, że rzeczywiście dożynki są takie powszechnie spotykane i wydaje się, że to taki żywy obrzęd, ale tak usłyszałem taką nutkę krytyczną w pani słowach, że forma tych obrzędów nie zawsze pani odpowiada.
0: To nie powiem, że to jest moje osobiste zdanie. Powiem, myślę, że tutaj wielu etnografów by się ze mną zgodziło, nie tylko etnografów, tylko w ogóle miłośników kultury ludowej. No, jako pracownik instytutu mam okazję bywać na tych dożynkach często. Nie mówię, że wszystkie, ale pojawiają się dożynki, gdzie na przykład ten jakby podstawowy schemat jest już zaburzony, bo na przykład jest podział na VIP-ów i na zwykłych uczestników, co samo w sobie już troszkę się kłóci z ideą dożynek, bo jak wspomniałam na początku, to był właściwie jedyny moment, gdzie ten dwór i chłopi byli razem i gdzie tych podziałów właśnie nie było.
1: To trzeba to naszym VIP-om przede wszystkim chyba wytłumaczyć.
0: Tak.
1: Ale oni często lubią uprzywilejowane miejsca i pozycje, to prawda. Czy jako Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi jakoś wspieracie te tradycje dożynkowe?
0: Na pewno o tym dużo mówimy. Mamy program dofinansowywania różnych wydarzeń, więc przychodzą do nas wnioski z całej Polski na różne dożynki i one mogą dostawać dofinansowanie. Część z nich dostaje, no ale muszą spełnić takie nasze mocno wyśrubowane te reguły. No choćby to, żeby muzyka, bo oczywiście dożynki to był obrzęd, to mówimy o jednej rzeczy, ale po tym obrzędzie następowała wspólna zabawa oczywiście. Była to potańcówka przy muzyce ludowej. W dobie, gdy mówimy o ustawie o zespołach ludowych, to wychodzimy z założenia, że te zespoły oczywiście muszą być dofinansowywane, ale muszą też mieć okazję po prostu wystąpić, pokazać się tej publiczności, no i żeby trochę więcej osób znało tę muzykę, więc jesteśmy za tym, żeby

0: żeby, skoro już jest potem zabawa i potańcówka, żeby ona się odbywała właśnie przy tej muzyce ludowej, która naprawdę żyje, ma się świetnie, wiele osób o tym nie wie, ale to jest doskonała okazja, żeby właśnie o tym przypomnieć. No natomiast muzyka, która się tam pojawia, jest też bardzo różna, często nie mająca żadnego związku z wsią i z tradycją.
1: No zresztą na dożynkach, na zabawach, które kończyły te obrzędy dożynkowe, to rzeczywiście pojawiała się po prostu muzyka taneczna z danego regionu, ale samemu obrzędowi towarzyszył też specjalny, specyficzny repertuar. Słyszeliśmy przed chwilą, przed naszą rozmową.
0: No pieśni dożynkowe oczywiście, jest ich bardzo dużo.
1: Chociażby. Tak, to jest jeden z takich bogatszych segmentów, jeśli chodzi o te cykl
0: doroczne. Poza tym i wieniec, i chleb musiał być ośpiewany też i to właściwie też do dzisiaj w wielu tych wydarzeniach lokalnych się ma miejsce.
1: Czyli te pieśni ciągle są znane, pamiętane i
0: pojawiają
1: się w obrzędach
0: dożynkowych. Tak. Oczywiście jest ich bardzo dużo, więc na pewno nie wszystkie są znane i nie wszystkie mają takie życie, jak miały kiedyś, ale część z nich rzeczywiście jeszcze funkcjonuje.
1: No to zachęcamy Państwa do kultywowania tych tradycji dożynkowych. Warto też dowiadywać się, sięgać po te informacje o najdawniejszych formach z Waszego regionu, jak te dożynki wyglądały, jaki repertuar muzyczny takim dożynkom towarzyszył, co powinno znajdować się w takim tradycyjnym wieńcu dożynkowym, no a przed nami właśnie jeszcze te centralne obchody, o których wspominaliśmy, że w przyszłym roku będą świętować swoje stulecie, czyli te dożynki w Spale. Czemu to w ogóle Spała doczekała się takiej kariery?
0: No trochę dlatego, że prawie środek Polski, a poza tym, jak wspomniałam, tam była ta siedziba, ta letnia rezydencja prezydenta, więc no w tym dwudziestoleciu międzywojennym wydawało się to dla ówczesnych władz dobrym miejscem. Potem to się odbywało już gdziekolwiek, za czasów PRL-u to były dożynki centralne, czyli i nazwa była inna, i miejsce też było inne. Dożynki w Spale, czy w ogóle dożynki prezydenckie, to już znowu XXI wiek wróciły w tym wieku. Natomiast w Spale to chyba po raz pierwszy w zeszłym roku się odbyły znów. No i w tym roku, z tego co wiem, także będą.
1: No więc jest też powrót do tej tradycji. Zachęcamy jeszcze raz do świętowania dożynek. Na pewno jest to świetna okazja nie tylko właśnie do cieszenia się z plonów, ale przede wszystkim do przeżywania
0: do
1: swojej lokalnej
0: takiej
1: wspólnoty.
0: Tak.
1: Właśnie. Właśnie, bo to i spotkanie, i wspólne muzykowanie. Dobrze, jeśli temu spotkaniu towarzyszy muzyka tradycyjna z danego regionu.
0: Jesteśmy za tym.
1: Magdalena Trzaska z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi gościła dzisiaj w sobotnim poranku Dwójki. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

A to już zespół Tęgie Chłopy, a ja jeszcze raz chciałem Państwu przypomnieć o Festiwalu Kultury Regionalnej, który dziś i jutro w Żelazowej Woli wokół domu urodzenia Fryderyka Chopina. Kuratorem odpowiedzialnym za program tegorocznego festiwalu jest Mateusz Niwiński i Kapela Niwińskich oczywiście pojawi się także w programie festiwalu. Będzie przygrywać chociażby do warsztatów tańca prowadzonych przez Piotra Zgorzelskiego, a towarzyszyć jej będzie Maria Siwiec. Maria Siwiec pojawi się także obok Bogusławy Drzewieckiej, Jana Emila Młynarskiego, Piotra Zabrockiego, Marka Kądzieli, Patryka Petersona, Kuby Mielcarka i Akademii Tańca Tradycyjnego podczas mazurkowego jam session. To może być bardzo ciekawe wydarzenie dziś o 16:00. Warsztaty tańca Piotra Zgorzelskiego już od 13:00. No a wieczorem w namiocie tańca Wieczór Tańców Polskich. Tam znakomite grono wykonawców, solistów, kapel z różnych regionów Polski, ale oczywiście dominować będzie Polska Centralna, to pogranicze Mazowsza i Kujaw, czy Mazowsza i Łowickiego. Kolejne wydarzenia Festiwalu Kultury Regionalnej także jutro. Tam sporo w programie również dla najmłodszych. Zresztą będziemy tam z Państwem od rana w specjalnym wydaniu audycji Źródełko na antenie Polskiego Radia Dzieciom, a potem o 14:00, wyjątkowo właśnie o 14:00, audycja Słuchaj Świata prosto z parku w Żelazowej Woli. Zapraszam zatem wszystkich, którzy mają niedaleko do Żelazowej Woli, na spotkanie z muzyką tradycyjną, która inspirowała Fryderyka Chopina. A w dzisiejszym naszym spotkaniu w sobotnim poranku dwójki to już wszystko. Elżbieta Malinowska nadal nasz program realizuje. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Monika Góral i Piotr Kędziorek. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Noumen to w filozofii Kanta rzecz sama w sobie. Coś, co istnieje, ale czego człowiek nie może do końca rozpoznać. Podobnie jest z kompozycjami i ich wykonaniami, szczególnie tymi premierowymi. W najbliższą niedzielę przekonamy się, jak brzmi Noumen, i to już piąty w dorobku Aleksandra Kościowa. Jego pomysł zrealizuje sekstet wokalny Promodern, a to wszystko z okazji stulecia Polskiego Radia i to na festiwalu Wratislavia Cantans. Na transmisję z Wrocławia i zarazem kolejną odsłonę projektu 10 na 100 zapraszam w niedzielę o 12. Michał Dębski-Wachowicz.
2: Skrzypek, dyrygent, solista, kameralista, pedagog, gościnny koncertmistrz Europejskich Orkiestr Symfonicznych i pierwszy koncertmistrz otwierającej się we wrześniu na nowo orkiestry Sinfonia Varsovia. Jakub Haufa będzie gościem najbliższej audycji Café Muza. Biorąc pod uwagę, ile bierze na swoje barki, tematów do rozmowy raczej nam nie zabraknie, ale tradycyjnie czekać będziemy także na pytania od Państwa. Do usłyszenia w niedzielę o 10:00. Karol Furtak.
3: Oprócz roślin śródziemnomorskich, w górach Grecji spotykamy nawet rośliny ze środkowej Europy. Na północnych krańcach Grecji, co mnie bardzo zaskoczyło swego czasu, rosną dziko brzozy. Jak stanąłem pod greckimi brzozami, to czułem się egzotycznie, ale one, jak się okazuje, obok tych palm, obok tych oliwek, obok storczyków, również tam są.
4: Na opowieści Tomasza Piotra Kozłowskiego o florze Grecji zapraszam w kolejnej audycji z cyklu Ludzie i świat Śródziemnomorza. Dziś o 12:00. Dorota Gacek.
5: Premiera słuchowiska według dramatu Drzewo Wiesława Myśliwskiego w reżyserii Dariusza Błaszczyka. Na żywo sprzed ruin Pałacu Książęcego zatonie w Zielonej Górze. W roli głównej Krzysztof Wakuliński, któremu towarzyszą lubuscy artyści teatru. Ze specjalnym udziałem Grażyny Barszczewskiej. Adaptacja Janusz Łastowiecki. Muzyka Andrzej Izdebski. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy w niedzielę o 16:00.
0: Autopromocja.
6: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 10:00.
7: Beethoven 2027.

Marcin Majchrowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj jeszcze jedno spotkanie z interpretacjami Jaszy Hajfeca i jednocześnie spotkanie z jednym z najważniejszych dzieł ze skrzypcami w roli głównej, które skomponował Beethoven, czyli słynną sonatą A-dur op. 47 Kreutzerowską. To będzie nagranie z września 1960 roku, zarejestrowane, jak większość zresztą, których do tej pory słuchaliśmy, w studiach RCA w Hollywood w Stanach Zjednoczonych. Materia tej sonaty jest może i najlepszym probierzem możliwości technicznych Jaszy Hajfeca. I w nagraniu, które za chwilę zabrzmi, nie ma wątpliwości, że to Hajfec jest na pierwszym planie i wiedzie prym, chociaż

Zgodnie z tradycją, sonata była raczej na fortepian z towarzyszeniem skrzypiec. Zadedykował ją Beethoven francuskiemu skrzypkowi Rudolfowi Kreutzerowi, co wyniknęło ze splotu niezwykłych okoliczności, bo pierwotnie poświęcona była innemu niezwykłemu wirtuozowi, który nazywał się George Augustus Palgrin Bridgetower. To był muzyk, który w wieku lat kilkunastu brał na przykład udział w słynnych londyńskich koncertach Józefa Haydna, a na początku XIX wieku z powodzeniem koncertował w Europie. W 1803 poznał w Wiedniu Beethovena. No i ten napisał dla niego jedno właśnie z najgenialniejszych swoich dzieł, czyli właśnie sonatę A-dur op. 47. Z inicjatywą wspólnego jej wykonania wyszedł chyba kompozytor i zobowiązał się ukończyć ją do dnia koncertu. Udało się Beethovenowi ostatecznie zamknąć jedynie partię skrzypcową pierwszej i drugiej części. Jako finał wykorzystał odnośne ogniwo, wcześniej napisane na potrzeby sonaty A-dur z opusu 30. Bridgetower otrzymał materiały nutowe zaledwie dzień przed premierą, miał więc niewiele czasu, by z wirtuozowską, wymagającą materią solową się zaznajomić. Beethoven podczas koncertu korzystał, no i to miał we zwyczaju, z rękopisu mocno szkicowego. Ich wspólny występ 24 maja 1803 roku w Augarten Theater, podobno koncert rozpoczynał się o 8 rano, okazał się jednak sukcesem. Dlaczego więc słynna sonata nie nosi tytułu Bridgetowerowska? Ponieważ po premierze obaj panowie się po prostu pokłócili. Poszło o niewybredne żarty i uwagi Bridgetowera tyczące dobrego imienia pewnej damy nieobojętnej Beethovenowi. Porywczy i bezkompromisowy Ludwik wycofał dedykację dla Bridgetowera i postanowił unieśmiertelnić innego wirtuoza skrzypiec, właśnie Rodolfa Kreutzera. Ten zresztą dedykowanej sobie sonaty nigdy ponoć nie wykonał. I gdzież tu sprawiedliwość, można by się zapytać. Karta tytułowa Kreutzerowskiej zredagowana została zgodnie z XVIII-wieczną tradycją, to znaczy właśnie sonata per il pianoforte et uno violino obbligato. Ale to jedynie litera, bo duch tej muzyki jest jednak nowatorski. Dopełnienie tytułowego opisu in uno stile molto concertante quasi come d'un concerto mówi znacznie więcej o roli i wadze, jaką Beethoven powierzył skrzypcom. No bo one są tutaj chwilami zupełnie pierwszoplanowym i pierwszorzędnym instrumentem. I symbolicznie w tym kontekście, jak rodzaj ideowej deklaracji, brzmią właśnie pierwsze dźwięki sonaty, solowy recytatyw skrzypiec, powtórzony przez fortepian, stanowiący frapującą introdukcję do rozgrywającego się w tonacji amol sonatowego Allegra w tempie presto. Nie poskąpił błyskotliwej wirtuozerii, ani mrocznej, dramatycznej poetyki, także niespokojnych zwrotów muzycznej akcji oraz erupcji tragizmu w kulminacjach rozbudowanego przetworzenia. Ukojenia próżno szukać, nie zapewnia go bynajmniej aluzja do wstępu przed kodą. Wrażenie takiej jakiejś boleści pozostaje. Kontrast przynosi dopiero temat części drugiej w tonacji F-dur w tempie andante i cykl pięciu kunsztownych wariacji. Spokój i idylliczność, elegancja tanecznych rytmów dominują, nawet gdy w trzecim minorowym przekształceniu tematu robi się poważniej, to brzmi to raczej jak dalekie wspomnienie dawno przecierpianego dramatu. Powrót do brzmień zdecydowanych i wirtuozowskich faktur anonsuje zdecydowany akord fortepianu otwierający finałową część rondo. Żywiołowa tarantela toczy się wartko, a kilka retorycznych pauz, wymownych zawieszeń oraz delikatniejszych epizodów skrzącej się błyskiem materii dodaje jedynie mocniejszych rumieńców. Jak powiedziałem, faktura i materia tego dzieła wręcz wymarzone dla Jaszy Hajfeca i jego perfekcyjnej gry skrzypcowej. Zresztą proszę posłuchać. Sonata A-dur op. 47 Kreutzerowska. Adagio sostenuto presto, andante con variazioni i finale presto. Jascha Hajfec, skrzypce, Brooks Smith, fortepian.

Van Beethovena grali Brooks Smith i Jascha Heifetz. Interpretacja utrwalona w Hollywood 22 i 23 września 1960 roku. Dzisiaj jeszcze jeden kameralny utwór. To będzie trio D-dur na skrzypce, altówkę i wiolonczele opus 9 numer 2. Mimo, że tu tylko trzy instrumenty smyczkowe, to cały opus 9 jest ambitnym kompozytorskim dokonaniem Beethovena, jakby taką ostateczną próbą, egzaminem przed kwartetami smyczkowymi. Pod względem brzmienia to muzyka naprawdę mistrzowska. I jedna uwaga. Wszystkie kompozycje w opusie 9 oparte są na czteroczęściowym cyklu, konsekwentnie w nich obowiązującym. Trio D-dur, drugie, otwiera Allegretto i wcale nie jest ono lekkie, co sugerowałoby określenie wykonawcze czy oznaczenie tempa. Pod względem koncentracji i przetworzenia bardzo intensywne. Beethoven sięga na przykład po imitacyjne wprowadzanie motywów i tworzy ciekawe kontrasty dynamiczne z ostrymi akcentami. Ale może ważniejsze w tym triu jest ogniwo drugie, andante quasi allegretto w jednoimiennej tonacji d-moll, oderwane, skandowane krótkie motywy je otwierają. No i od razu robi się poważnie, a pamiętajmy, że d-moll było tonacją żałobnej powagi. I warto zwrócić uwagę na wyzyskanie wiolonczeli grającej w wysokim rejestrze, a potem jakby nigdy nic. Beztroski menuet, sielanka z XVIII-wiecznego malarstwa, dodatkowo z interesującymi brzmieniowo motywami granymi staccato w trio. Finał natomiast jest rondem i w nim to chyba wiolonczela gra pierwsze skrzypce, jeśli w ten sposób można podkreślić wagę powierzonych jej epizodów. Całe dzieło dopełnia odpowiednio widowiskowa muzycznie koda. A więc Allegretto, Andante quasi Allegretto, Menuetto Allegro i Rondo Allegro. Trio smyczkowe D-dur opus 9 numer 2. Grają Jascha Heifetz, skrzypce, William Primrose, altówka i Gregor Piatigorski, wiolonczela.

0: Nagranie zrealizowane w sierpniu 1960 roku w Hollywood w Stanach Zjednoczonych grali Jascha Heifetz, skrzypce, William Primrose, altówka i Gregor Piatigorski, wiolonczela, a zabrzmiało Trio de Dur, opus 9, numer 2 na skrzypce, altówkę i wiolonczele Ludwika van Beethovena. No i tak kończy się 82. spotkanie z jego twórczością. Bardzo dziękujemy. Adam Hrynkiewicz i Marcin Majchrowski. Do usłyszenia.
1: Wakacyjna playlista.
2: Dzień dobry, witam Państwa, Klaudia Baranowska. Wakacje już się skończyły, ale my jeszcze na chwilę zostaniemy w bardzo wakacyjnym trybie, a właściwie wyruszymy w podróż nieoczywistą i zaskakującą. A przewodnikiem będzie dzisiaj Hubert Zemler, jeden z najbardziej wszechstronnych perkusistów, improwizator, kompozytor, artysta swobodnie poruszający się między jazzem, muzyką eksperymentalną, współczesną, ale też bardzo jest uważnym słuchaczem muzyki różnych epok i gatunków.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Cieszę się bardzo, że jesteś z nami, no bo słuchanie muzyki z Tobą to ogromna przyjemność. No i teraz nasi słuchacze również będą mieli taką możliwość. Wybrałeś bardzo szczególne utwory, które też pokazują szerokie obszary Twoich zainteresowań, ale jest też jeden motyw przewodni, łączący wszystko w jedną spójną koncepcję i dramaturgię.
3: Tak, tak. Ponieważ kończą się wakacje, a w czasie wakacji niektórzy przeżywali różnego rodzaju romanse i złamane serca, bądź też szczęśliwe zakończenia, i pomyślałem sobie, że kluczem do audycji będą piosenki, utwory traktujące o miłości.
2: To będzie ten punkt wyjścia, będzie się przewijał przez różne epoki, różne style, różne języki też.
3: Tak, też kładę na to nacisk, żeby nie było dominacji jakiegoś konkretnego regionu.
2: No dobrze, to zdradzisz nam, od czego zaczniemy.
3: No, zdradzę, jak ten, kto mnie zna, to wie, że to jest mój po prostu ulubiony utwór, chyba w ogóle. Claudio Monteverdi, Orfeo i aria Possente Spirito, która traktuje o Orfeuszu schodzącym do piekieł i próbującym przekupić Herona, by ten go przepuścił, i staje się, że w micie jest tak, że on go usypia graniem na lutni, z tego co pamiętam. No i uważam, że tekst Orfeusza i generalnie ten mit jest najlepszą opowieścią o miłości, która po prostu pokazuje, że człowiek zakochany potrafi zejść nawet do piekieł, by

0: swoją miłość odnaleźć, tak, czy uratować. Więc to na wszechwymiar symboliczna sytuacja. I jest to taki utwór założycielski, moim zdaniem, wszystkich piosenek o miłości, które przenikły do popkultury.
1: Claudio Monteverdi, przecież ojciec teatru muzycznego. Tutaj tak. Wszystko się zaczęło, rzeczywiście. No i cała scena ma taką niemal hipnotyczną siłę. Orfeusz nie tylko śpiewa właśnie, ale pod względem dramaturgicznym to jest niezwykłe. I też efekty echa, jak to wszystko zostało
0: to
1: ułożone.
0: To jest mistrzostwo pod każdym względem dla mnie. Jakby uważam, że opera skręciła w złą stronę, że nie kontynuowała myśli Monteverdiego w tej materii, bo te właśnie efekty echa, o których mówisz, czyli ta instrumentacja, która się polega na tym, że instrumenty są często zdublowane, ale usadowione w innych miejscach sali, na przykład na balkonach, czy w jakiś tam, nie wiem, jak dokładnie to było w tamtych czasach wykonywane. I to piękne instrumentarium oraz to wykonanie konkretne, które jakby mi bardzo przypadło do gustu Gardinera i Anthony Rolfe Johnson, który jest tutaj tym głównym właśnie bohaterem tego, więc jakby mam tutaj do tego akurat nagrania bardzo duży sentyment.
1: No to jest rzeczywiście mistrzostwo i zjawiskowe nagranie.

niezwykle intensywny emocjonalnie początek, dynamiczne, bardzo zniuansowane, wręcz hipnotyzujące nagranie i posante Spirito z trzeciego aktu Orfeusza Klaudia Monteverdiego. To jest początek playlisty wakacyjnej, którą przygotował Hubert Zemler. No i rzeczywiście nagranie wyjątkowe pod dyrekcją Johna Eliota Gardinera, który prowadzi English Baroque Soloists, a w

0: partii Orfeusza Anthony Rolf Johnson.
1: Tak jest.
0: To jest ten początek, czyli zaczęliśmy od człowieka, który próbuje śpiewem odzyskać ukochaną.
1: Tak, wchodząc do piekieł, to jest bardzo istotne. No i idąc tym kluczem, jak tą listę utworów sobie układałem, pomyślałem o takim też w sumie nawiązaniu do opery, no bo Jacques Brel w zasadzie to jest, można powiedzieć, taka opera pop trochę, można tak to nazwać. No tam był musical, jak to nazwać, vaudeville, no nie wiem, jak to w lata 30. prawdopodobnie, tak? I Scott Walker, o którym właśnie zaraz go będziemy słuchać, dokonał nagrania utworu po francusku, proszę powiedzieć ładnie.
0: Ne me quitte pas.
1: Ne me quitte pas, czyli If You Go Away po angielsku, ponieważ Scott Walker jest amerykańskim artystą, znaczy był niestety, zmarł kilka lat temu, który zrobił karierę w Wielkiej Brytanii, więc jakby poszedł bardziej taką stronę w ogóle ballad, takim barytonem właśnie śpiewanym na pograniczu troszeczkę właśnie popu i takiej muzyki, powiedzmy, muzykalowej troszeczkę. I co moim zdaniem łączy te dwa utwory? Przede wszystkim to, że i to jest o miłości, i tu jest smutek, jeśli odejdziesz, tak? Pojawia się ta fraza. A poza tym Scott Walker ma w głosie coś takiego, co zresztą będzie się przewijało w kolejnych nagraniach, że nie da się nie słuchać, o czym śpiewa. Czyli ma taki rodzaj przekazu, kiedy...
0: Przyciągający,
1: że od razu nieważna, instrumentacja się staje i jakby cała reszta. To najlepsi ci wykonawcy mają coś takiego, że słuchamy, o czym śpiewają.
0: Tak,
1: nawet jeśli to jest
0: obcy język. Anthony Rolf Johnson.
1: Tak samo jak Anthony Rolf Johnson. I co ciekawe, zaczyna się od tego samego dźwięku utwór, więc to też było takie dla mnie ciekawe zjawisko. Jak sobie puszczałem jeden po drugim, byłem zaskoczony. Więcej chyba może muzyka powiedzieć.

0: Scott Walker i If You Go Away na Mekitepa. Odchodzenie, lęk przed utratą i miłość wypowiedziana właściwie na granicy rozpaczy. No ja się bardzo cieszę właśnie, że ta wersja pojawiła się dzisiaj. I tak sobie rozmawialiśmy, słuchając tego nagrania, że to rzeczywiście czyste piękno.
1: Tak, no piękno w sztuce ostatnio nie ma dobrej pasy. Jakby bardziej myślę, że to jest zasługa też awangardy lat 60., ale jest późniejszych eksperymentów, a już teraz mamy taką sztukę postinternetową, która w ogóle miesza wszystko naraz. A ja jednak jako taki boomer muzyczny wracam często do takich utworów, które są po prostu piękne. Można by taką audycję zrobić o pięknie kolejną. No i też mam, to rozmawialiśmy w trakcie, że te utwory i Posente Spirito, i ta wersja If You Go Away są tak naprawdę dość podobne i w koncepcji przekazania tekstu, i w takiej narracji, i nawet troszeczkę bym powiedział zaryzykowo, że instrumentacji, no bo tutaj, tam był ten teorba i te instrumenty barokowe, ale tutaj współczesne, że tak powiem, rock'n'rollowe instrumenty, no gitara, perkusja, ale i smyczki. I sama koncepcja utworu, który nie ma tak naprawdę refrenu, tak? Czyli ma tak naprawdę część A, B, A, B i C ewentualnie. I tam było również podobnie. Także mam wrażenie, że one wbrew pozorom są bardzo blisko siebie.
0: A teraz przechodzimy dalej i głos zupełnie inny. I od miłości jako błagania przechodzimy w inne rejony i przejawy miłości. No bo na twojej playliście to miłość za każdym razem pokazuje inną twarz.
1: Tak, teraz będzie Hildegard Knef. No to jest przede wszystkim bardzo ciekawa artystka, bo w Polsce raczej no, unika się niemieckojęzycznej muzyki popowej. To znaczy można ubolewać, bo tam są również perły. I akurat Hildegard Knef była, poza tym, że śpiewaczką, to była też aktorką, walczyła o prawa kobiet. Ona jeszcze przed wojną zaczynała w jakichś teatrach i w Berlinie takim przedwojennym. I oczywiście przeżyła to całą hekatombę, która całą Europę nawiedziła. I, no i po wojnie była taką orędowniczką właśnie pokoju i rozbrojenia, raczej była totalnie antynazistowską osobą. I ta jej walka właśnie, zwłaszcza o prawa kobiet, była dość istotna. Wiem, że to też od znajomych Niemców, którzy na jej wspomnienie jej bardzo dużo wypowiadają ciepłych słów. I ona wydała taki piękny album, nazywa się Knef. Ja wybrałem utwór im Ach, ist ein Stockwerk na 80. piętrze. To jest taki utwór o takiej miłości, na którą się czeka. Tak bym to nazwał. Czyli trochę taka o pustce tak naprawdę. Czyli nie, tej miłości tutaj nie ma, na nią czekamy. To jest taki bardzo smutny utwór, bardzo symboliczny. I
0: która może nigdy nie nadejdzie.
1: Która może nigdy nie nadejdzie, tak. To jest taka jakby pustka po miłości, na którą się by chciało czekać, albo się czeka, ale nie wiemy, czy ona przyjdzie. Czyli taki coś, tutaj jest trochę inne podejście.
0: No bo to jest dom na 80. piętrze, który tak właściwie nie istnieje.
1: Tak.
0: W mieście, którego również nie ma.
1: Również nie ma, tak. No bo to są też postwojenne nawiązania. Ona bardzo dużo traumy wojennej i takiej złości na to, że po prostu ludzkość decyduje się na toczenie wojen przy rozwiązywaniu sporów. Jakby jest tyle innych sposobów, a to jakoś wybierają. No więc to jest taki bardzo antywojenny też przekaz tak naprawdę i uniwersalny, więc tak też postanowiłem, tak, żeby też to oblicze pokazać. O, tęsknota za utraconą miłością lub tą, której nigdy nie było, albo jakoś wyobrażoną. I też uważam za bardzo silną artystkę i ona również ma to.

0: że mimo to, że isto jest po niemiecku, ja po niemiecku mówię bardzo słabo, ale na tyle, że rozumiem, o czym jest ta piosenka i też mam coś takiego, że ona jakby tak przemawia, że ja jej słucham.
1: Że chce się jej słuchać.
0: Tak, chce się jej słuchać, tak.
1: Hildegard Knef.

0: meine Damen und Herren, das war im 80. Stockwerk Hildegard Knef.
1: Na 80. piętrze.
0: Tak jest.
1: To kolejny punkt dzisiejszej wakacyjnej playlisty Huberta Zemlera i kolejny, który właśnie ma taką hipnotyzującą moc, że chce się tego słuchać. Każdego słowa.
0: Czy muzyka w służbie tekstu, czyli przekazujemy tutaj właśnie na plantaży schodzą melodie, są dość proste, ale na przykład w aranżacjach, w każdym z tych utworów do tej pory bardzo ważne były aranżacje, ponieważ sama muzyka treścią była dość prosta, ale właśnie przekazywała ten tekst. I mimo to, że to jest język niemiecki, to jakoś przykuwa się ucho do głosu.
1: Ale właściwie też każda z tych historii o miłości, bo każda była o miłości, była też... No historią o właściwie jej braku, no bo Orfeusz stracił Eurydykę, tak. Później Scott Walker śpiewa do kogoś,
0: jeśli
1: kto...
0: odejdziesz.
1: Właśnie, kto może odejść, no a Knef czeka na kogoś, kto być może nigdy nie nadejdzie. No ale teraz zmiana i kolejny punkt, pogodno.
0: Tak, no i ja uważam, że ten dar, który artyści występujący do tej pory mają, czyli to, że słuchamy, o czym śpiewa, również miał Jacek Szymkiewicz, Budyń z Pogodno. Szukałem też tekstów po polsku po prostu, też było dla mnie istotne, żeby znaleźć kolejny język. Oczywiście można iść do Moniuszki, czy gdzieś tam poszukać, ale chyba wolałbym nie iść w ten kierunek. I uważam, że Jacek Szymkiewicz miał coś takiego, że przyciągał jak magnes po prostu. I jak nawet w swojej piosence ma. Kiedy kochasz, jesteś magnes, również jest taka piosenka zespołu Pogodno. On dużo traktował o miłości. I w tej piosence również jest coś takiego,

0: takiego, co... To jest takie trochę też moim zdaniem bardziej pozytywne, bo on też jakby szuka miłości, chyba kolejnej po rozstaniu, czyli jakby ten tekst poszukiwana jest właścicielka, tak? Czyli, że jakby się oddajemy komuś, jeśli jest w relacji miłosnej, to oddajemy się komuś, tak? Ktoś tak, właścicielka
1: ktoś
0: oczywiście...
1: jest twoim właścicielem
0: coś takiego, tak, tak, tak.
1: No ale tutaj właśnie pojawia się humor i język bardziej może współczesny, tak. Trochę potoczny.
0: No to był
1: jednak
0: zespół taki popowy, balansujący na takim niezależnym jakby bardziej podejściu. Ten surrealizm u niego jest zawsze widoczny i ten humor też jest zawsze, co ja akurat lubię. Uważam, że też nie może się tak zupełnie cały czas pogrążać i smucić. I można nawet o poważnych rzeczach mówić z lekkim humorem. I uważam, że ironia jest potrzebna, nie powinniśmy się jej pozbywać, nie powinniśmy się pozbywać żartowania i sarkazmu, bo to jest ratunek na czasy, które są niepewne. Moim zdaniem to pomaga człowiekowi funkcjonować. I Jacek to miał i ta nut ma bardzo ciekawą na przykład formę, bo tam się cały czas zmienia metrum. W ogóle on nie jest typową piosenką popową. Wydaje mi się, że ktoś próbował to zagrać jako cover, to poległby, bo musiałby to poćwiczyć dobre parę tygodni, bo tam jest cały czas zmiana tempa, zmiana metrum, która podąża właśnie za tekstem. To jest właśnie też dlatego to wybrałem. To troszeczkę ma tak jakby ten utwór ma tą samą ideę, czyli ten tekst jest czynnikiem formotwórczym.
1: Pogodno i właścicielka.

0: Pogodno i Właścicielka, a Hubert Zemler śpiewał razem z Jackiem Budyniem Szymkiewiczem tutaj, kiedy słuchaliśmy właśnie tej piosenki.
1: Ona mnie porusza też, tak, mam coś takiego, że też Jacek śpiewający mnie zawsze przyciąga. Szkoda, że tak młodo odszedł, bo myślę, że jeszcze miał dużo przed sobą, no ale zostawił całkiem pokaźny bagaż.
0: No i znowu miłość pokazała zupełnie inną twarz, no a przy okazji nasza playlista coraz bardziej przypomina podróż także przez różne języki, no bo był włoski na początku, później angielski, niemiecki, teraz polski. No właśnie, czy język, w którym śpiewa się o miłości, zmienia też sposób, w jaki tę emocję odbieramy?
1: To wynika chyba z charyzmy wykonawcy i kiedy po prostu słychać, że wykonawca utożsamia się z tekstem i śpiewa go w ten sposób, że nie jakby recytował, tylko tak jakby on wychodził z jego trzewi. To chyba stąd się bierze ta taka emocjonalna historia. No przecież słucha się muzyki świata bardzo często ze wzruszeniem, nie znając ani słowa w językach, które...
0: Ale jest inna melodyka.
1: Tak, jest inna melodyka, tak. I barwa. Barwa jest bardzo ważna przede wszystkim. To też słychać w jakości nagrań, tak? Że ja na przykład bardzo lubię stare nagrania, bo są nagrywane w jakichś technikach taśmowych, czy też często nagrywane bez udziału w montażu. I tam te takie drobne jakieś omsknięcia i to akurat uważam, że to jest czynnik ludzki i bardzo mi się nie podoba współczesna realizacja muzyki klasycznej, która jest, brzmi tak, jakby to zrobił komputer. I tutaj przechodzimy do następnej piosenki, ponieważ wracając na chwilę do Niemiec, tam zespół Kraftwerk przeprowadził taką rewolucję trochę muzyce popularnej, odcinając się od wpływów anglosaskich i głównie amerykańskich i zamiast rock'n'rolla i gitar poszli w syntezatory i tematykę, która bardziej dotyczy charakteru ludzi, którzy tam mieszkają, czyli zrobili utwory o autostradach, o robotach, ale też nagrali album Computer Liebe, czyli Computer Love, bo ta płyta wychodziła, większość płyt Kraftwerk wychodziła dwujęzycznych, po niemiecku i po angielsku. To był rok 81, kiedy myślę, że komputery naprawdę raczkowały. To były wielkie jakieś takie urządzenia gdzieś tam w uniwersytetach czy w jakichś tam instytutach badawczych. Pierwsze domowe się gdzieś pojawiały, no tam, ale generalnie nikomu nie przyszło do głowy, żeby to wyglądało tak jak teraz, że mamy, w zasadzie nie jesteśmy w stanie się ruszyć bez smartfona, który jest komputerem. I Ralph Hütter i Frolia Schneider stworzyli utwór, który się nazywa Computer Love, Computer Liebe. On opisuje po prostu to, co się obecnie dzieje. Czyli możliwość zakochania się przez internet przy użyciu apki, czy przy użyciu komunikatora czatu, czy też Instagrama, patrząc się na osobę ukochaną i jakby podglądając ją tak naprawdę, bo przecież czym jest oglądanie czyichś zdjęć w social mediach, jak nie podglądaniem tak naprawdę. Tak ktoś celowo to zresztą udostępnia, żeby się pokazać. Czyli to są gierki miłosne tak naprawdę i ta piosenka wyprzedziła ten czas. I ja wybrałem też taką wersję dość interesującą, bo wiadomo, że oryginał zawsze będzie głęboko w moim sercu, ale tutaj jest takie, że chciałem też troszeczkę właśnie namieszać i w tym roku ukazała się taka krótka płyta, taka epka czteroutworowa, właśnie w zasadzie z coverami Anny Calvi, takiej brytyjskiej wokalistce, artystce i ona dokonała tutaj bardzo fajnego takiego twistu, że zaprosiła do wykonania tego utworu Laurie Anderson.

wspaniałą artystkę, którą ja cenię niezmiernie jak za całość, za całokształt, za podejście, za pokazanie, że sztuka jest możliwa również w popularnej muzyce i to taka przez duże szy. Jak ktoś nie widział teledysku kiedyś Laurie Anderson o Superman, to polecam, jakby, jak może wyglądać minimalizm analogowy i teledysk po prostu wykonany przy użyciu światła tylko.

0: Computer Love w wykonaniu Anny Calvi i Laurie Anderson, nowa interpretacja utworu Kraftwerk. No i właściwie sam tekst jest niezwykle prosty, no bo kolejna samotna noc, nie wiem co ze sobą zrobić, więc szukam przez komputer.
1: Gapię się w ekran, tak? Oświetlony, twarz oświetlona. Można sobie to wyobrazić nawet tak wizualnie, że jest ciemny pokój i taka twarz oświetlona ekranem komputera i wyszukuje właśnie miłości, a nie The Rendezvous, tak na końcu.
0: Lata 80. Wtedy tak. Mogło brzmieć to bardzo futurystycznie, no a tak. Teraz stało się częścią naszej codzienności.
1: Tak, to samotność w sieci tak zwana, tak? Czyli to jest, tutaj jest też miłość, tylko właśnie też tęsknota, taka niespełniona troszeczkę. No i bardzo aktualne. I podoba mi się to, że Anna Calvi, mimo to, że ma niebywałe możliwości wokalne, schowała się na drugi plan.
0: Gdzieś tam w tle.
1: I wtedy takie, dopiero te chóry na końcu, to jakby nałożone, to jest jakby jej partia, a ten przepiękny, głęboki głos Laurie Anderson, czytający tylko ten tekst tak, tak trochę radiowo wręcz bym powiedział. Na mnie ta interpretacja robi wrażenie, mimo to, że znam ten utwór na wylot.
0: Miłość przez komputer, a teraz ten moment naszej podróży jest też bardzo ciekawy, no bo znika tekst.
1: Tak, ja też tak sobie pomyślałem, no właśnie co się stało z muzyką klasyczną po II wojnie światowej, kiedy ta emocjonalność została uznana za zmanierowanie jakieś takie i poszukiwano raczej zupełnie innych źródeł ujścia twórczości artystycznej. No i oczywiście pomyślałem sobie o Johnny Cage'u, który po prostu szukał sztuki i dźwięku poza tak naprawdę instrumentami. I to jest dość wczesny utwór, bo to są też lata 40, z tego co pamiętam.
0: Czy to jest koniec lat 40.
1: Coś takiego. Mhm. Czyli sonaty interludia na fortepian w wykonaniu, w tym wykonaniu Johna Tilbury, z którym kiedyś miałem przyjemność
0: nawet, na fortepian preparowany.
1: Na w zasadzie to było pianino preparowane. Mhm. Ciekawa jest też historia, że to powstało przez przypadek, kiedy on pracował w jakimś teatrze i nie miał swoich instrumentów, bo się przeprowadził do innego miasta i było tylko to pianino i dokonał wtedy tej preparacji i teraz to już nikogo nie szokuje, bo preparacja pianin i fortepianów jest standardem w muzyce nowej.

0: I wydawać by się mogło, że John Cage jest pozbawiony emocji właśnie, bo poszukuje tego takiego raczej relacji z czasem, prawda? Czy relacji z przedmiotem, czy z otoczeniem, czy happeningu. Tak? On z tego był najbardziej znany. No ale ja wybrałem 12 sonatę, która według mnie jest naprawdę romantyczna. Bo jak się człowiek otworzy i przejdzie ponad to preparowane pianino i że ta melodyka i nawet ta harmonia, która się tworzy z tych dysonansów tak naprawdę, taka nowa harmonia, według mnie ten utwór jest bardzo romantyczny i wyobrażam sobie to, że to jest taka właśnie jakaś, może nie do końca miłosna, ale taka na pewno romantyczna taka historyjka. Także i też postanowiłem tak trochę na przekór, żeby John Cage poleciał nie tylko o trzeciej w nocy w programie Drugim Polskiego Radia, ale też tak w ciągu dnia. To też pomyślałem, że to taka mała walka moja jest, żeby awangardę wrzucać w ciągu dnia, bo to są piękne utwory, bardzo często niedoceniane i odrzucane często przez melomanów z racji swojej jakiejś takiej nieprzystępności, a tam również jest piękno.
1: I to piękno przed nami.

0: tym miejscu playlista Huberta Zemlera. To już przestało mówić dosłownie o miłości, a bardziej o emocjach, które mogą być o miłości.
1: Tak, też i o kontekście, bo muzyka Johna Cage'a jest kontekstowa bardzo często i tutaj w tym wypadku muzyka instrumentalna taką też ma rolę, że tak naprawdę każdy ma taką piosenkę albo utwór na przykład, niekoniecznie właśnie z tekstem, który mu się kojarzy z jakąś chwilą romantyczną w swoim życiu i sobie przywołuje i wtedy sobie popłacze w kąciku albo się pocieszy, albo się uśmiechnie do siebie, w zależności jakie to emocje są. Przecież to pokazuje, jak muzyka jest uniwersalna, że każdy może sobie po swojemu zinterpretować. Ja osobiście ten utwór jakoś lubię i on mi sprawia przyjemność. I też znajduje w nim taki właśnie trochę pradawne piękno, a to pradawne piękno zawsze się trochę kojarzy z miłością jednak. Nie?
0: A to była 12. sonata ze zbioru Sonaty i Interludia Johna Cage'a. Na fortepianie preparowanym grał John Tilbury.
1: Tak.
0: Teraz finał naszego spotkania i wakacyjnej playlisty, którą przygotowałeś. Zaczynaliśmy od Monteverdiego, od początków opery Ojca Teatru Muzycznego. No a teraz finał i przenosimy się o kilka stuleci do drugiej połowy XX wieku. 1976 rok.
1: Lata 70. Bardzo bogaty okres w amerykańskiej twórczości, właśnie minimaliści i to przenikanie się na wzajemne minimalizmu z

0: muzyką uznaną za klasyczną i muzyką popularną. To był ten okres właśnie, kiedy te i utwory Steve'a Reicha, Terry'ego Riley'a, czy właśnie Philipa Glassa, one były takimi uznanymi za klasyczne, a jednocześnie pobudzały też serca szerokiej publiczności, w ogóle niezwiązanej z filharmoniami. I tutaj mamy klamrę, ponieważ to jest opera Einstein on the Beach, która generalnie jest abstrakcyjna, tak.
1: Ale burzy tradycję, jest zaprzeczeniem tradycyjnej opery, bez fabuły linearnej, bez postaci i co tam jest? Liczby, sylaby?
0: Są liczby i sylaby, czyli tak jakby no, opera czasów właśnie post. o liczbach. I rzeczywiście w całości się tego słucha bardzo ciekawie, to też lubię. Ona jest taka bardzo płynąca, ma powtarzalne te segmenty, które powtarzają kilkokrotnie, ale my reprezentujemy tak naprawdę finał, to jest Ni 5, czyli jakby ostatni utwór tej opery, który zawiera tekst, który jest bardzo taką prostą historyjką miłosną o parze, która siedzi na ławeczce, trzyma się za ręce, patrzy się w gwiazdy i chłopak się pyta dziewczyny, czy może ją pocałować. Taki teoretycznie wręcz banalny tekścik, który w zestawieniu z tą całą operą, która jest o tych liczbach i tekst, to jest solmizacja i liczby, nagle pojawia się ten taki właśnie romantyczny wątek, który moim zdaniem tak zamyka ten temat operowości tego utworu. I też bardzo ciekawe to wykonanie. Susan Vega jako narrator i Collegium Vocale Hand jako zespół instrumentalny. Bardzo ciekawa płyta, właśnie wydana w tym roku bodajże, z tego co pamiętam. I myślę, że to jest ładna klamra do opowieści o miłości przez lata i kraje.
1: Kolejny wątek miłosny, który zamyka nasze dzisiejsze spotkanie i playlistę wakacyjną, którą wybrałeś. Bardzo mi się podobała, Hubert, twoja playlista i mam nadzieję, że niebawem spotkamy się na kolejne słuchanie muzyki, wspólne słuchanie muzyki.
0: Z wielką przyjemnością.
1: Bardzo dziękujemy i żegnamy się właśnie nagraniem z opery Philipa Glassa. Pozdrawiamy państwa serdecznie.
0: Hubert Zemler
1: i Klaudia Baranowska.

0: as the two lovers sat on a park bench, with their bodies touching, holding hands in the moonlight. Once more, her voice was heard. "Kiss me, John," she implored. And leaning over, he pressed his lips warmly to hers in fervent osculation.
1: Reklama. Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertebouw Orchestra, Orkiestr Symphonik de Montreal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra. Od 23 sierpnia do 6 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.niwc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia, patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin, mecenas Orlen.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
3: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.
4: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
3: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona szalonych dni muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
1: Reklama.

0: Ludzie i świat Śródziemnomorza.
1: Wieś Skalochori na zachodniej Lesbos. Kwiecień. Miesiąc nieprzykurzonej jeszcze zieleni, świeżości, aromatów, kwitnących różnobarwnością muraw. Spędzę tu Paschę. Właśnie przyjechałem do tej dość rozległej osady i zmierzam do domu przyjaciół. Zabudowa wsi jest pięknym przykładem dobrze zachowanej na wyspie dawnej architektury. Wędruję zaułek po zaułku. Mijam kościół świętego Jerzego, stare, jeszcze osmańskie zdroje, a także pozostałości minaretu. Część miejscowości to dawne Turko Mahalas, osiedle Turków. Niegdyś, jeszcze przed wymianą ludności z lat 1923-1924, w wielu wsiach Lesbos chrześcijanie i muzułmanie mieszkali obok siebie. Docieram na miejsce. Przede mną nieduży kamienny dom z ciemnozielonymi okiennicami. Przekraczam drewniane, pachnące upływem czasu drzwi. Wchodzę w zapach świątecznych przygotowań. Na wprost, nad framugą, wisi zasuszony i przewiązany zieloną wstążeczką dorodny owoc granatu. Natychmiast zwraca moją uwagę.

0: To na szczęście, słyszę od domowników.
1: Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie w to sobotnie południe. Prawie dobiega końca nasza śródziemnomorska wędrówka, podczas której goście dwójki opowiadali pod różnymi kątami o tej przestrzeni śródziemnomorskiej, na przykład o różnych punktach na mapie Śródziemnomorza, o ciekawych pisarzach związanych ze Śródziemnomorzem, o wydarzeniach historycznych, zwyczajach, kulturze tego regionu, o kuchni. Dziś opowieść przede wszystkim, choć nie tylko, o przyrodzie śródziemnomorskiej, na przykładzie Grecji. Odkrywanie kwitnących i na różne sposoby ciekawych roślin może przynosić wiele zachwytu i emocji. Dla entuzjastów botaniki i wszelkiej maści obserwatorów natury Grecja jest jednym z najważniejszych rajów w Europie. Tak pisze Tomasz Piotr Kozłowski w książce Szafran, Mastyks i Figa – greckimi drogami. Autora witam w studiu dwójki. Witam pana serdecznie.
2: Dzień dobry państwu.
1: Tomasz Piotr Kozłowski, biolog i podróżnik, który był w Grecji blisko 70 razy. Czy pan pamięta pierwszą wyprawę do Grecji? Co to był za rodzaj odkrycia? Od razu ta przyroda pana tak wciągnęła i stwierdził pan, że no, to ja się temu przyjrzę.
2: Pamiętam bardzo dobrze ten pierwszy wypad, pierwszą rodzinną podróż. Ja wtedy jeszcze byłem nastolatkiem. Po 8 klasie podstawówki. Była to taka trochę nagroda za całokształt właśnie szkoły podstawowej. Ta nagroda okazała się być dla mnie w zasadzie planem na przyszłość, dlatego że dzięki tej podróży rozkochałem się w kraju. Nie planowałem tego, to byłem jeszcze młodym człowiekiem, który poszukiwał pewnie jakichś swoich kierunków na przyszłość. No i przyszła Grecja, przyszła Kreta. To był lipiec 97 roku. Ta podróż na Kretę otworzyła mi oczy jakby na wszystko. Ten zachwyt dotyczył wszystkiego. Dotyczył ludzi bardzo przyjaznych. Przyrody oczywiście, która już mnie wtedy bardzo zachwycała. Dotyczył muzyki, dotyczył kuchni. No był to zachwyt w całokształcie tego, czego wówczas doświadczyłem. Więc Kreta do dzisiaj, nie ukrywam, zajmuje też ważne miejsce w moim sercu jako ten prapoczątek.
1: Rozpoczęliśmy od takiego fragmentu pana książki poświęconego granatowi, granat, też jego rola w kulturze, bo to jest też bardzo ważne właśnie, że ta przyroda oczywiście pana interesuje jako taki fenomen botaniczny, natura tej greckiej przyrody, niezwykle zróżnicowanej właśnie, jak pan mówi, no taki raj, ale ta grecka przyroda dla tych antycznych Greków i dziś jest po prostu czymś bardzo silnie związanym z kulturą.
2: Z kulturą i wręcz przyroda jest tak naprawdę źródłem także utrzymania, jest sferą, która budowała cały świat i dzisiaj w naszych czasach mam wrażenie, że ludzie troszkę zapominają o takim naszym pradomu, można powiedzieć, dla ducha. Lubimy gdzieś uciekać do przyrody, ale najczęściej jest to na chwilę. Tymczasem kiedyś kontakt człowieka z przyrodą budował jego kulturę, budował też prosperity człowieka w różnych sferach i całe takie mikroświaty greckie czy śródziemnomorskie i nie tylko mogły budować swoją dobrą przyszłość w oparciu właśnie o rośliny. Granat jest dla Greków i dla ludzi chyba dużej części Śródziemnomorza oraz tego, co tradycyjnie nazywa się wschodem, takim owocem bardzo symbolicznym, bo on oczywiście jest też owocem pomyślności, owocem dobrych życzeń. Dzień Nowego Roku rozbija się tradycyjnie granat o próg domu. Ten zwyczaj może nie przez wszystkich w Grecji jest już dzisiaj kultywowany, ale widziałem rozbijanie granatu o próg rzeczywiście greckich domów tego dnia, bo lubię odwiedzać Grecję o różnych porach roku, nie tylko latem, ale też bardzo ciekawi mnie ona zimą. Więc miejscami wciąż to się tak naprawdę robi. Czasami taki granat zawiesza się też jako taki dobry omen na resztę roku gdzieś na ścianie. Więc granat, ale nie tylko, bo oczywiście bardzo wiele innych roślin, które te światy greckie, śródziemnomorskie budowały, tworzyły, poniekąd do dziś tworzą. Dziś może wiąże się z tym trochę więcej wyzwań.

0: wyzwań, bo kiedyś było w zasadzie oczywiste, że duża część tak zwanej prowincji po prostu żyje z rolnictwa, z uprawy tego, co tam się na miejscu udaje. Dzisiaj no, widzimy w dużej mierze odchodzenie od takiego dawnego trybu życia i nie da się ukryć, że także grecka prowincja w pewnym stopniu pustoszeje. Ten proces zaczął się już po II wojnie światowej, kiedy bardzo wielu ludzi zaczęło za lepszą przyszłością przenosić się do miast. Ateny dzisiaj mają niemal 5 milionów ludzi w kraju, który liczy 11 milionów. Saloniki w zasadzie około miliona. Wciąż widzi się też odpływ ludzi z tych regionów, coraz większe wyzwania dla uprawy roślin, dla miejscowych tradycji. No, w dzisiejszych czasach zarówno przekształcenia klimatu, które bardzo doskwierają całemu Śródziemnomorzu, nie tylko Grecji oczywiście, pożary. Wystarczy, prawda, jakiś bardzo silny grad wiosną, żeby no, wiele plonów zostało zniweczonych. Te narastające wyzwania są takim trochę znakiem zapytania i trochę się niepokoję i stawiam ten znak zapytania, co my zobaczymy tam za 10 lat. Moim zdaniem powinniśmy spieszyć się w odkrywaniu tego śródziemnomorskiego świata teraz.
1: Bo na przykład pisze pan o tych pożarach pustoszących Grecję także tego lata. Na przykład pisze pan o pożarach na Chios, prawda? Gdzie są te drzewa pistacjowe, ten mast, który się pojawia w tytule pana książki, jest taką nazwą, no nie do końca rozpoznaną. Figa wiadomo, szafran wiadomo, mastyx, bardzo to jest ciekawy właśnie produkt. Co to jest mastyx?
0: Mastyx jest żywicą drzewa pistacji mastyxowej. To jest szczególna odmiana pistacji właściwej, która jest znana choćby z orzeszków pistacjowych i też nawiązuje, do nich nawiązuję pisząc o wyspie Egina, która,
1: to z kolei
0: która
1: tam
0: słynie z
1: 100 pistacji, rodzajów tak. Lodów pistacjowych można
0: dokładnie,
1: zjeść.
0: Dokładnie, różnych przetworów
1: likierów,
0: pistacjowych,
1: przetworów,
0: oczywiście.
1: Lodów, 100 różnych. Każde smakują inaczej, no 100 nie próbowałam.
0: Na Chios właściwości tej żywicy, szczególnej żywicy, odkryto już w starożytności, przy czym w starożytności znano więcej pistacjowych żywic. Także starożytny Egipt miał swoją znaną, która z jakichś przyczyn, być może klimatycznych, w pewnym momencie zaczęła zanikać i od pewnego momentu na głównym planie była już tylko ta pistacja i jej żywica z wyspy Chios, która oczywiście znakomicie wykorzystała ten potencjał, a o żywicy pisali już starożytni. Pisał Hipokrates, pisał Galen, Dioskurydes, więc ci wielcy mężowie dawnej medycyny, farmacji, botaniki. Ona była znana już zresztą w starożytności, nawet jako prototyp gumy do rzucia, a były też nawet takie wykałaczki pistacjowe, już chyba w czasach bardziej rzymskich, a one miały oczywiście taki przyjemny, mastyksowy zapach, bo to jest bardzo charakterystyczny zapach, trudny do pomylenia z czymkolwiek. Ten potencjał oczywiście z czasem odkryty też w kulinariach, w produkcji kosmetyków, on bardzo się tej wyspie przydał, dlatego że była to jedna z takich bardzo silnych opok wyspy Chios w takim dobrostanie. Nie tylko mastyx, to był też na pewnym etapie między innymi jedwab, ale no, mastyx był ewidentnie kluczowym produktem południowej części wyspy Chios, bo warto dodać, że te drzewka pistacjowe i te gaje do dzisiaj spotkamy tylko w jednym regionie tej wyspy, w którym z różnych powodów glebowych, klimatycznych, razem wziętych, to drzewko udaje się najlepiej. I Grecy dzisiaj ten produkt, troszkę mniej u nas wciąż znany, bardzo silnie promują. Gdy będziemy na przykład na lotniskach Grecji, polecam rozejrzeć się, dlatego że jest bardzo duża szansa, że nawet nie będąc na wyspie Chios, produkty mastyksowe znajdziemy w ofercie choćby na lotniskach, czy w greckich aptekach na przykład są bardzo łatwe do dostania. To dzisiaj są nie tylko mastyksowe kulki do rzucia.
1: A to jest słodkie?
0: Odświeżające oddech. To jest trudne do opisania. Tam jest taka lekka nutka słodkawa, ale to nie jest bardzo słodkie. Po rzuciu takiej gumy, bo jest też guma mastyksowa do dostania, ma się poczucie takiego odświeżonego oddechu. Ale jest jeszcze coś. Odkryto, i to są już badania z XXI wieku, które były opublikowane w bardzo prestiżowych czasopismach medycznych, które wskazują na bardzo silną rolę wspomagającą mastyksu, tej żywicy, w walce z bakterią Helicobacter pylori, która, jak wiemy,

0: prowadzi do wrzodów żołądka, w konsekwencji do nowotworów. A już starożytni coś musieli wiedzieć, dlatego że oni oczywiście nie znali Helicobacter pylori, ale dobrze wiedzieli, że żucie mastyksu bardzo pomaga na szeroko rozumiane sprawy żołądkowe. No i dzisiaj te uprawy są w pewien sposób zagrożone. No w ostatnich latach mieliśmy na Chios kilka dużych pożarów. Oczywiście to drzewko po pożarze, jeżeli zostanie spalone, potrzebuje czasu, żeby znowu zacząć rodzić. Więc ten areał jeszcze w tym momencie jest troszkę zmniejszony, ale na szczęście te główne obszary produkcji mastyksu nie ucierpiały. Ale jest to bardzo ważny taki wykrzyknik na przyszłość, bo oczywiście jeżeli przyjdzie jakiś pożar, który wejdzie na te największe obszary plantacji w okolicach takich wiosek, pięknych wiosek mastyksowych, takich średniowiecznych jeszcze w swoim klimacie, jak właśnie Pirhi czy Olimbi, te straty będą niepowetowane. W zasadzie możemy powiedzieć, że pożary na obszarze śródziemnomorskim są od zawsze. Nawet roślinność śródziemnomorska jest w pewien sposób przystosowana do pożarów. Na przykład sosny tych gatunków strefy śródziemnomorskiej stricte, gdy płoną, wyrzucają z dużą siłą swoje nasiona, które później na tych pożarzyskach, jeżeli dostaną deszcz, kiełkują zimą i ten las odrasta. Pożary są jakby integralną częścią strefy śródziemnomorskiej od zarania dziejów. Natomiast to, co nas martwi obecnie, to skala, częstość i szczególnie duże obszary, które te pożary pochłaniają.
1: No, tytułowa figa, bardzo słodka, w odróżnieniu od mastyksu. Nie tylko na wyspie Chios, może nie przede wszystkim na wyspie Chios, w całym basenie Morza Śródziemnego figowce, drzewa figowe, przetwory z figi możemy dostać, ale pan pisze szczególnie o figach z wyspy Lesbos, prawda?
0: Tak, jest to też jedna z moich bardzo ukochanych wysp. Polecam wyjazdy na Lesbos, żeby odkryć taką trochę mniej komercyjną Grecję, mniej turystyczną. Oczywiście turystów w sezonie zwłaszcza tam spotkamy. W tym momencie, co ciekawe, na Lesbos przyjeżdża wielu turystów z Turcji. Przy okazji mniejszej widać z Lesbos, widać też ze stolicy, z Mityleny, bardzo dobrze. Światła tych miasteczek naprzeciwko również, więc między innymi turystów z Turcji, którzy są tam lubiani, bo Lesbos jest spokojnym miejscem. Turyści z Turcji też słyną z tego, że jakby szanują lokalną tradycję, więc są tam na miejscu lubiani. Tak, figa.
1: No bardzo też w kulturze ważna właśnie, nie tylko greckiej, tej wyspy śródziemnomorskiej.
0: Bardzo ważna. I od czasów starożytnych figę, oliwkę i winorośl to była taka triada ważnych roślin. Oczywiście do tego jeszcze musimy dorzucić zboża i jak już mamy w ten sposób w zasadzie taki podstawowy komplet roślin, które były bardzo silnie kulturotwórcze już od czasów antycznych. Tradycje upraw fig, bardzo słodkich owoców. Te greckie figi są obłędne w smaku. Polecam, jak będą nasi słuchacze w Grecji pod koniec lata, czy nawet jeszcze we wrześniu.
1: Trzeba je świeże, zjeść tuż po zerwaniu.
0: Tuż po zebraniu, tak.
1: Z drzewa, prawda? No bo po jakichś nawet kilku godzinach ten smak ginie, ten najprawdziwszy smak. Ten zostają nam figi suszone.
0: Ten najprawdziwszy smak jest świeżo po zbiorze, więc jeżeli jesteśmy w Grecji, szukajmy tych miejsc figowych. Często wręcz drzewa figowe rosną tam na przydrożach, więc to też nie jest tak, że musimy jechać w okolice, gdzie one są uprawiane, bo figa jest drzewem w zasadzie takim wszędobylskim. W Grecji jest też bardzo odporna. Ja ze zdumieniem obserwowałem takie krzewy figowe, bo tam może na murach to nie wyrastają drzewa, ale krzewy figowe, które wyrastały na środku murów pionowych. Jakimś cudem gdzieś tam zakorzeniły się, wykorzystując jakieś przerwy w zaprawie tych murów. Zachodnia część i środkowa Lesbos słynie ze swojej tradycji figowej. Trafiłem tam również na święto fig, które jest organizowane co roku we wrześniu. Również polecam odwiedziny na tym święcie w wiosce Ipios. Też wspominam święto fig na Peloponezie w Mesenii. Ze swoich fig bardzo znana jest też Eubea. Więc tych miejsc jest oczywiście więcej, ale one tylko w niektórych terenach stworzyły pewną tożsamość. Takie święta, co było dla mnie też w pewien sposób wzruszające, one tworzą, próbują dalej podtrzymywać tę więź, bo ludzie gromadzą się znowu wokół tego świętego, także w starożytności, drzewa.

0: wokół jego produktu. Na tym święcie były degustacje, wszyscy mogliśmy kosztować tych wspaniałych na przykład konfitur figowych, czy popatrzeć na suszące się figi, a później były tańce, później lokalna społeczność radowała się wokół figi. No to jest coś pięknego.
1: Remis, Hermes, to niezwykły lokal z Mityleny, zlokalizowany w pobliżu północnego, starożytnego portu. Regularnie tu powracam. Kawiarnia działa w tym samym niedużym budynku od około 1800 roku i początkowo była lokalem miejscowej społeczności muzułmańskiej. Niektórzy uważają ją za najstarszy kafenion Grecji. W 1922 roku przejął go pan Georgios Spanoudakis, który przybył na Lesbos wraz z falą greckich uchodźców z Azji Mniejszej. Znał się na sztuce prowadzenia kawiarni. Uszanował historię tego miejsca. Nadal można było tu palić nargile, które zresztą bardzo lubili Grecy małoazjatyccy. Przez dekady lokal był centrum życia tej części miasta. Schodzili się tu lokalni rzemieślnicy, rzeźnicy czy dorożkarze. Organizowano wieczory z muzyką na żywo. W pewnym momencie kafenionowi groziło zamknięcie, ale wtedy do akcji wkroczyła wnuczka pana Georgiosa, Kiveli Spanoudaki. Pragnęła, aby kawiarnia nadal tętniła życiem i zachowała swój klimat oraz stary, prosty wystrój. Na przekór zmieniającym się czasom.

0: Skoro mowa o Lesbos, to jest też Mitylena, niezwykły lokal Hermes, Hermes Cafenion, który pan bardzo lubi, taki tradycyjny lokal, o czym słyszeliśmy przed chwilą we fragmencie pana książki. Śródziemnomorze to są rośliny, o czym mówimy, tradycje, ale o czym pan też już opowiada, ludzie. I takie przywiązanie chyba do tradycji, do miejsc, co nie jest łatwo utrzymać w dzisiejszym świecie, o czym pan mówi, ale pan tam lubi wracać właśnie do Mityleny, do tego Hermesa.
1: Za każdym razem, gdy jestem w Mitylenie, chociaż raz chcę tam zajrzeć. Grecy bardzo celebrują swoją tradycję do dzisiaj. Mają świadomość, że oczywiście funkcjonują w świecie bardzo współczesnym już, ale świadomość tych korzeni, to co po grecku się nazywa rizes, korzenie, to jest coś, co bardzo trzyma ich razem. Kawa jest w zasadzie nałogiem, bardzo silnym nałogiem Greków. Większość Greków zaczyna dzień od dobrej kawy i ma wrażenie, że kawa w Grecji jest naprawdę pyszna i lepszej jakości niż w wielu innych miejscach. Grek kiepskiej kawy się nie napije. Od razu powie, że to nie jest to, zmieniam kawiarnię. I co ciekawe, bo to też nie wszędzie w Grecji tak jest, na Lesbos w tych kafenionach bardzo często możemy zjeść przekąski. I ja do Hermesa, do Hermesa uwielbiam wracać, między innymi dlatego, że mogę po pierwsze zaspokoić apetyt, a po drugie później po jedzeniu, po pysznych na przykład jakichś faszerowanych bakłażanach, czy jakiś na przykład horta, czyli tej blanszowanej dzikiej zieleninie, którą też uwielbiam, no później po prostu pocelebrować i niespiesznie cieszyć się dobrą kawą.
0: Akropol to miejsce, które trzeba zobaczyć, góruje nad Atenami. Taka kamienna przestrzeń, prawda? Partenon, świątynia Nike, Propyleje, no i Erechtheion, a przy Erechtheionie oliwka. To jest właśnie też opowieść, jest w pana książce o rywalizacji Posejdona z Ateną. Posejdon ofiarowuje Grekom wodę, Atena oliwkę, tak? I wybierają Ateńczycy, mieszkańcy właśnie oliwkę. Chociaż przecież morze mają we krwi zamiast. Chyba mają słoną wodę, oczywiście.
1: Może dlatego właśnie skusili się na oliwkę.

0: bo według legendy, no właśnie ją wybrali i Atena została patronką ich miasta, bo oliwka dostarczyła im czegoś więcej. Grecy do dzisiaj traktują oliwkę jako takie w zasadzie panaceum na wiele potrzeb, prawda? Bo my kojarzymy oliwkę przede wszystkim z owocem stołowym, no i z oliwą, ale przecież przez wieki do dzisiaj to było też źródło światła. Oliwka była światłem dla człowieka. Dzisiaj może bardziej to są lampki, prawda, oliwne zapalane w intencji gdzieś tam świętym czy na grobach, ale do niedawna jeszcze lampy oliwne z tą prawdziwą oliwą z oliwek były podstawą oświetlenia w niektórych miejscach. Poza tym, może to też nie jest znany fakt, że zmielone pestki oliwne, tak zwana pirina, są znakomitym opałem, więc tych kontekstów, drewno oliwne oczywiście, bardzo plastyczne, więc tych kontekstów oliwki było bardzo wiele i ja nie dziwię się Ateńczykom, że wybrali oliwkę, uczynili ją świętym drzewem, bo oliwka była jednym z najpoważniejszych filarów dobrostanu starożytnych Ateńczyków, tego, że te starożytne Ateny, które tak kochamy, które podarowały światu demokrację, myśl, filozofię, że one wszystko mogły to zrobić w dużej mierze dzięki drzewu oliwnemu. Dzisiaj koło Erechtheionu rośnie symboliczna oliwka. Oczywiście tamta prastara oliwka nie zachowała się, chociaż na terenie Grecji do dzisiaj mamy rzeczywiście też wspaniałe drzewa, które pamiętają czasy starożytne jeszcze. Takie wyjątkowe, sędziwe, ogromne okazy. No ale oliwka przy Erechtheionie jest oliwką współczesną. Ona była sadzona już w XX wieku, ale ma tę wartość symboliczną.
1: A daktylowiec Teofrasta, Teofrast z Eresos na Lesbos, jeden z, czy może pierwszy właśnie przyrodnik, tak, który zajmował się w starożytności jakby opisem tej przyrody śródziemnomorskiej, greckiej, no i właśnie ten daktylowiec.
0: Teofrast był uczniem Arystotelesa, więc był uczniem też jego całej wielkiej szkoły, także opowiadającej o postrzeganiu przyrody i o relacji człowieka z przyrodą. Pochodził z Eresos na południowo-zachodni Lesbos. Tam do dzisiaj można zobaczyć jego pomnik. Tam są dwa pomniki obok siebie. Teofrast i Safona, która pochodziła dokładnie z tego samego miejsca. I daktylowiec Teofrasta został nazwany na cześć tego ważnego uczonego. Jest jedyną drzewiastą palmą Europy. Na paru jeszcze innych wyspach egejskich i w kilku punktach południowo-zachodniej Azji Mniejszej. Czyli mówimy o tym drzewie, że jest ono endemitem południowo-egejskim, w zasadzie tak możemy powiedzieć, czyli rośnie wyłącznie tam. Ale najpiękniejsze kolonie tego drzewa są właśnie na Krecie.
1: Pisze pan w swojej książce, że w Grecji jest około 1300, tak, gatunków endemicznych. Tę niezwykłą przestrzeń, jeśli chodzi o roślinność, bo na niej głównie się tutaj skupiamy w tej dzisiejszej rozmowie, stworzyło właśnie to Śródziemnomorze. Takie niezwykła historia geologiczna, rzeźba terenu, sąsiedztwo mórz i masywów górskich. Także na przykład długotrwała izolacja wielu obszarów, na przykład wysp. Ten cały konglomerat stworzył właśnie tę przyrodę śródziemnomorską.
0: Bez wątpienia mogę polecić Grecję, wszystkim miłośnikom przyrody, jako, no dzisiaj tak się często mówi, hotspot bioróżnorodności, do oglądania, do podziwiania o każdej porze roku, szczególnie to widać wiosną, przy czym wiosna śródziemnomorska zaczyna się w zasadzie w lutym. Może być trochę bardziej deszczowo jeszcze, ale co nam przeszkadza deszcz, jeżeli mamy przed sobą na przykład łąki pełne storczyków, czy dzikich narcyzów, czy dzikich tulipanów, dzikie piwonie, prawda? Więc tak rzeczywiście się złożyło, że Grecja jest wyjątkowo uprzywilejowanym miejscem na mapie, ponieważ spotyka się kilka różnych stref. Ja nazywam Grecję takim spotkaniem czterech światów. Dla mnie jest to spotkanie tradycyjnie rozumianego Zachodu i Wschodu, ale też Bałkanów i Śródziemnomorza. I to w pewien sposób wyraża się też w przyrodzie, dlatego że oprócz roślin śródziemnomorskich w górach Grecji spotykamy nawet rośliny ze środkowej Europy. Na północnych krańcach Grecji, co mnie bardzo zaskoczyło swego czasu, rosną dziko brzozy. Jak stanąłem pod greckimi brzozami, to czułem się egzotycznie, prawda? Bo w Polsce stojąc przy brzozach, no to po prostu jesteśmy u siebie. W Grecji stojąc pod

0: brzozami, czujemy się niejako egzotycznie, ale one, jak się okazuje, również tam są. Obok tych palm, obok tych oliwek, obok storczyków. Więc ten konglomerat różnych mikroświatów i tych mikroklimatów też, bo jak pojedziemy w lipcu, prawda, kojarzymy lipiec jako już taki czas, kiedy wszystko powinno być spalone słońcem i rzeczywiście na dole, nad morzem, roślinność jest już w stanie spoczynku. To w zasadzie jest wegetacyjnie taka niemalże nasza zima. Kwitnie już tam niewiele roślin, głównie tych ozdobnych gdzieś przy siedzibach ludzkich, czy rośliny przypominające nam osty, ostrożenie. Jeżeli w tym samym czasie wjedziemy na obszary górskie, wysokość ponad 1000 metrów nad poziomem morza, czy gdzieś w okolicach Olimpu, czy w Epirze, który uwielbiam, ze wspaniałymi, zielonymi, lesistymi górami, nawet w lipcu możemy trafić na łąki, gdzie zrosną właśnie storczyki, naparstnice kwitnące, czy dzikie goździki, prawda, czy firletki i tak dalej. Więc polecam poszukiwanie przyrody w Grecji o każdej porze roku, bo o każdej porze roku może nas zaskoczyć.
1: Czuje się pan człowiekiem śródziemnomorskim?
0: Zdecydowanie. Grecja jest moim, ja nazywam ją równoległą ojczyzną, dlatego że ona tak silnie zainspirowała mnie w trakcie życia, tak bardzo mnie pochłonęła, by odwiedzać, by uczyć się języka greckiego, by stać się także częścią tamtejszej lokalności, gdy tam jadę, żeby uczestniczyć w różnych wydarzeniach, świętach, koncertach i tak dalej. No nawet nie chcę jej nazywać drugą ojczyzną, ona jest taką moją równoległą ojczyzną. Jak ląduję w Grecji, wiem, że ląduję w domu, że to jest mój taki równoległy dom dla nie tylko ciała, żeby tam przebywać, ale też dla ducha.

0: drzewie mastyksowym, a wcześniej o kawie śpiewał Orfeas Peridis. O swojej Grecji dziś w Dwójce opowiadał Państwu Tomasz Piotr Kozłowski. Fragmenty jego książki Szafran, Mastyks i Figa greckimi drogami przeczytał Andrzej Mastalerz. Dobiega już końca nasza wakacyjna żegluga po Śródziemnomorzu. Za tydzień na finał opowieść o kimś, kto nad Morzem Śródziemnym od strony afrykańskiego wybrzeża dorastał, ale bliska mu była też Grecja. Po swoim pierwszym pobycie w tym kraju zanotował. Kiedy myślę o tych 20 dniach podróży po Grecji, wydają mi się nieprzebranym źródłem światła, jedynym, jakie mógłbym zachować w sercu na całe życie. To słowa Alberta Camusa, o którym opowie Maciej Kałuża. A zatem do usłyszenia za tydzień. Dorota Gacek.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Julie Meritin.
2: Minęła 12:30.

Zielona Dwójka, Katarzyna Nowak, dzień dobry Państwu. Jestem w Parku Skaryszewskim w Warszawie i dziś będziemy rozmawiać o gatunku w Polsce obcym, ale już bardzo dobrze tutaj zadomowionym, takim obcym, który budzi uśmiech na naszych ustach, kiedy go widzimy, który przywołuje na myśl egzotyczne podróże, też jest symbolem miłości, wierności, tam skąd pochodzi. Niektórzy z nas mogą tęsknić za wakacjami, no więc no, przywodzi właśnie na myśl jakieś dalekie wyprawy i sam nieraz w te dalekie wyprawy się udaje. To teraz rzucę tylko hasłem, które rozszyfruję.

0: Rujemy za niedługo. K13, proszę Państwa. A ze mną jest ornitolożka, biolożka ze Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Łódzkiego, członkini warszawskiej grupy obrączkarskiej Tridactylus. Warszawski zespół obrączkarski Tridactylus. Fatima Hayatli, którą zobaczycie Państwo za chwilę na, jak Państwo chcą, będą mieli ochotę na zdjęciu w koszulce właśnie tegoż zespołu. Fatima od ponad 10 lat prowadzi od 2015 roku z zespołem właśnie Tridactylus, prowadzi badania nad kaczką mandarynką. Pierwsze polskie stwierdzenie to był jakieś 60. lata, Wałcz. No ale to było jednorazowe i potem nic, aż do lat 90., kiedy to nastąpiła ich introdukcja w Łazienkach Królewskich, celowa.
1: Tak, to jest w ogóle bardzo śmieszna historia, znaczy, no, myślę, że jednak zabawna, którą opowiadał profesor Mazgajski, że wtedy, kiedy zbierał informacje wraz z żoną o mandarynkach i generalnie o gatunkach obcych kaczek,
0: to... Ja tylko się włączę, tak. Że te dźwięki, które Państwo słyszą, szelesty, to jest słonecznik, tak, torebka słonecznika, czyli narzędzie badawcze, którym się posługują ornitolodzy w terenie.
1: Tak jest, liczę po prostu na to, że jedzeniem przywołam mandarynki, ale jak na razie tutaj same krzyżówki nam wyszły pod nogi.
0: I gołębie.
1: I gołębie również, oczywiście. Więc wracając, to profesor Mazgajski właśnie opowiadał, że ktoś do niego zadzwonił i powiedział, że to, że mandarynki są w łazienkach i że ten pierwszy lęk w 2001 roku został w łazienkach odkryty, to jest jego zasługa, bo stwierdził, że tak ładny park jak łazienki zasługuje na ładne kaczki i wpuścił tam kilka par mandarynek, czyli to nie było tak jakby intencjonalne wpuszczenie ze strony dyrekcji parku, tylko właśnie ze strony indywidualnej osoby, więc pod koniec lat 90. zostało wpuszczonych kilka par.
0: Ale nie zachęcamy Państwa do tego, bo to jest niezgodne z prawem.
1: Oczywiście, nie zachęcamy do takich działań, więc taka jest generalnie historia, skąd te mandarynki się wzięły w łazienkach. A że łazienki są takim miejscem, gdzie jest dużo starodrzewu, jest dużo dziuplastych drzew, są kanały i to trochę też przypomina takie leśne kanałki, no to mandarynki się tam zadomowiły, bo to przypomina im to, co miały w swoim pierwotnym siedlisku. No i od tego 2001 roku mamy mandarynki w Polsce, największą populację w Warszawie.
0: Pierwotne siedlisko. Czyli teraz udajemy się w wyobraźni do Azji, do Japonii, do Chin między innymi i do tamtejszych, no niestety coraz bardziej ubożejących lasów, starolasów, bo właśnie w takich najwięcej jest tych dziuplastych drzew.
1: Tak jest. Mandarynka pochodzi z Azji Wschodniej, tam jest jej naturalny zasięg. To są Chiny, Japonia, Tajwan między innymi, Korea, także tam mandarynkę można spotkać w tym takim właściwym zasięgu, właściwym siedlisku. Natomiast no, liczebność mandarynki światowa, którą szacował BirdLife jeszcze kilkanaście lat temu, to było około 63 tysięcy osobników, więc to nie jest w sumie zbyt dużo i wtedy też trend liczebności był malejący. Natomiast w tej chwili jest nieznany, zwłaszcza, że po prostu bardzo trudno jest badać mandarynkę w naturalnym zasięgu, bo to jest po prostu kaczka leśna. I to, co powiedziałaś wcześniej, że w wyniku zanikania starych lasów, w wyniku właśnie wycinki, po prostu te siedliska mandarynki są tam zagrożone.
0: Od dawna już jest w Wielkiej Brytanii, też w Holandii, w Niemczech mandarynka i wszędzie ma też podobny status, prawda? Czyli gatunek obcy, ale inwazyjny minimalnie.
1: Trudno generalnie od tych 200 lat, kiedy mandarynka jest populacja mandarynki w Europie, nikt nie udowodnił jej tego, że jest gatunkiem inwazyjnym. Raczej się stosuje, mówi się, że może być gatunkiem potencjalnie inwazyjnym,

0: na pewno jest gatunkiem obcym. Natomiast właśnie z tą inwazyjnością jest o tyle problem, żeby to stwierdzić jednoznacznie, bo w przeciwieństwie do innych gatunków kaczek, między innymi mandarynka nie krzyżuje się z innymi gatunkami kaczek.
1: I to jej szczęście.
0: Tak, to jest jej szczęście i właściwie to gdyby ona się krzyżowała, to myślę, że ona od razu miałaby status gatunku inwazyjnego. Natomiast w tym momencie

0: w mieście. Ona oczywiście też poza miastem również te lęgi wyprowadza w mniejszej ilości i mniej intensywnie, natomiast ona jest głównie w miastach. I w Wielkiej Brytanii również to są tereny miejskie i to jest tak, że ona znalazła sobie swoją niszę, taką wolną niszę, ale też nie można odmówić tego, że może konkurować o miejsca lęgowe z innymi gatunkami ptaków, mimo tego, że mandarynka jest o wiele mniejsza. W miastach na przykład, tak jak w Warszawie, no to gongoła nie mamy, więc tak jakby konkurencja z gongołem w samym mieście nie występuje.
1: Gongoł też jest kaczką, która właśnie wyprowadza lęgi w dziuplach, a nie na ziemi.
0: Tak jest, wyprowadza w dziuplach. No jest jeszcze nurogęś, która jest jednak trochę większa od mandarynki.
1: To teraz jak idziemy dalej sobie i ty wypatrujesz naszych bohaterek, to powiedz o tym egzemplarzu K13. To jest bardzo fajna historia, która zaczęła się tutaj właśnie w roku 2021.
0: Tak, mówisz o K13, czyli o tym, co poleciał do Norwegii, prawda?
1: Tak, nad Morze Norweskie.
0: Tak jest. No to mamy kilka takich stwierdzeń zagranicznych, między innymi właśnie ostatnie to było K13. Tak zaobrączkowane jako piskle, jeśli dobrze pamiętam, przeze mnie i to była moja, że tak powiem, pierwsza zagraniczna mandarynka, która została stwierdzona w Norwegii. Głównie wszystkie te ptaki, które są zagraniczne, są samcami. Prawdopodobnie takimi, znaczy na pewno takimi, które nie były sparowane z innymi samicami. I wygląda na to, że po prostu leciały do tych krajów tak jakby na pierzenie. Dlatego, że to już było za późno na to, żeby sobie szukać samicy, no bo one dobierają się w parę, kaczki dobierają się w parę podczas jesiennych toków i potwierdzają sobie te pary później zimą i wiosną. Więc jeżeli ptak nam wylatuje za granicę i jest tam stwierdzany w kwietniu, no to już tak naprawdę jest po lęgach. I to był właśnie K13, ale był też w sumie nasz taki rekordzista E43, który poleciał do Wielkiej Brytanii. Tak więc odwiedził, powiedzmy, populację mandarynek, tą pierwszą w Europie brytyjską.
1: Kuzynów odwiedził.
0: Kuzynów odwiedził, tak. Także on też był dość ciekawym takim, powiedzmy, egzemplarzem.
1: To jest ten szkocki?
0: Tak, tak, to jest ten szkocki i to była właśnie nasza pierwsza mandarynka, która poleciała tak daleko.
1: Już mówiłaś o tym, że w swoim naturalnym, na swoim naturalnym terenie występowania, czyli właśnie w Azji Wschodniej, mandarynki są raczej, kryją się w lasach, nie są takie przyzwyczajone do człowieka jak w Europie. Tutaj zdecydowanie żyją w miastach w Europie. Natomiast no właśnie kolejną różnicą, już zahaczyłaś o tę kolejną różnicę między naturalnym terenem występowania mandarynki a tym terenem, gdzie pojawiła się poprzez działania człowieka, z powodu działań naszych, jest to, że one u siebie są migrantami, a u nas są migrantami bardzo sporadycznymi. W zasadzie są osiadłe, tak można powiedzieć.
0: Tak jest, mandarynka w Polsce jest gatunkiem osiadłym i też dzięki temu metodyka, którą stosujemy do liczenia tych mandarynek, że jak się one koncentrują w zimowych takich właśnie stadach, no to mniej więcej wtedy to jest tyle tych mandarynek, które przystępuje później do lęgów. I faktycznie one są raczej tutaj osiadłe i bardzo rzadko coś zmusza je do jakichś takich wypraw zagranicznych, bo bym tutaj raczej chyba mówiła o tym, że to jest jakieś, nie wiem, jakieś wyprawy zagraniczne może bardziej niż kwestia migracji. Natomiast jak sobie tutaj pomyślimy, to się ekscytujemy, że tutaj 1000 kilometrów polecia, tam jakieś 1800 i że to jest wow. A tymczasem w Azji Wschodniej tam jest właśnie między innymi chińska populacja jest migrująca i między tak naprawdę zimowiskami a lęgowiskami jest około 2000 kilometrów, więc to dla tej kaczki, tak powiedzmy biologicznie, to nie jest żadna odległość. Także te nasze 1000 kilometrów, przy czym po prostu te ptaki, które zbiegły z hodowli, czy zostały wprowadzone przez człowieka, ptaki hodowlane, mówi się o tym, że one po prostu zatraciły instynkt wędrówki. I to, co tutaj się dzieje, to też jest dość fajny mechanizm do tego, żeby zbadać, co tam się zmienia, czy coś się w ogóle zmienia, czy to są takie naprawdę sporadyczne przypadki. No na razie mieliśmy

0: mieliśmy tak naprawdę tylko do czynienia z tymi samcami, które nie były sparowane.
1: I dlatego sobie mogły polecieć. Może szukały partnerki?
0: Trudno powiedzieć o tym, że szukały partnerki, bo u nas mandarynki już tak pod koniec lutego dobierają się, znaczy może nie tyle dobierają się w pary, co tak jakby no wtedy już siedzą w tych swoich parach i zazwyczaj mają gdzieś słonecznik rzucany przez nas, bo one teraz są już zajęte kolejnym etapem toków i sezonu lęgowego. I to się dzieje pod koniec lutego. W marcu już tam sobie szukają miejsca na gniazda, oglądają sobie dziuple, w kwietniu jest to wysiadywanie. Samce kończą swój sezon lęgowy zazwyczaj około maja, połowy maja i wtedy przystępują do pierzenia, czyli zmiany piór z szaty godowej, tej kolorowej, na taką kryptyczną, która ma za zadanie troszeczkę je uniewidocznić w momencie, kiedy przechodzą wymianę piór, czyli to pierzenie, a kaczki robią to całkowicie jednocześnie, czyli po prostu wszystkie lotki, czyli te pióra służące do latania są zrzucane i ptak na około 5 tygodni traci zdolność do lotu, więc wtedy nie może być kolorowy, tylko musi być jakoś schowany. Jakoś w ten sposób musi się bronić przed drapieżnikami, właśnie kamuflując się. Więc jeżeli mamy informację o tym, że w kwietniu, bo zazwyczaj to są wiosenne informacje o tym, że te ptaki, te samce nam gdzieś poleciały, no to one raczej poleciały tam na pierzenie, bo zaczynają właśnie się pierzyć w tym maju, później się pierzą i potem znowu na jesień są z powrotem kolorowe, kiedy im te pióra już do latania wyrosną, już mogą latać, wtedy dopiero zaczyna się powrót do szaty godowej, czyli do tej kolorowej szaty. I to ma miejsce gdzieś tak wrzesień, październik. I mniej więcej właśnie wrzesień, październik, listopad, te ptaki wracają z powrotem tutaj. Więc trudno mówić o tym, że one szukają tam partnerki, dlatego że partnerki szukają dopiero jesienią. I tak ten cykl wygląda. Dobrym takim przykładem jeszcze był taki samiec A64, który latał do Finlandii. Poleciał tam dwa razy i wrócił z powrotem, natomiast za trzecim razem, jak myśleliśmy, że sobie tam poleci, no to okazało się, że znalazł sobie samicę i już został tutaj, już w maju był ostatni raz widziany, no i później chyba już zakończył swój żywot, bo już o nim nie słyszeliśmy od dawna.
1: No ciekawe, co będzie z K13, czy on przyleci, wyczekujemy tych informacji. No nam się włączył tutaj dźwięk niestety częsty o tej porze roku, czyli dźwięk koszenia. Jakoś damy radę. Przed nami spektakularnie przypłynęło bardzo w takim pięknym szyku rodzina łabędzi. Szóstka młodych.
0: Tak, to ta słynna rodzina łabędzi, co goni kajakarzy na Jeziorku Kamionkowskim.
1: Kajakarze też są. No, życie się toczy, a gdzie nasze mandarynki?
0: No właśnie, chwilowo ich nie ma. Musimy przejść na inny staw w takim razie.
1: Zobacz, tak długo rozmawiamy, a jeszcze w ogóle nie powiedziałyśmy jak o wyglądzie mandarynek, co jest najbardziej chyba taką widowiskową sprawą, która im zjednuje te sympatie ludzi.
0: Tak jest i może zacznę od tego, że nazwa mandarynka bierze się nie od owocu, tylko od nakrycia głowy urzędników chińskich mandarynów. I faktycznie ten taki hełm jakby mandarynki faktycznie przypomina te nakrycia głowy.
1: No trochę też szaty w ogóle kolorowe, prawda? Bo mandaryni właśnie w takich pomarańczach i żółciach.
0: No to wygląda trochę, samiec mandarynki wygląda jak taka trochę plastikowa kaczka, która jest bardzo kolorowa, z barwami przeróżnymi, bo chyba ma tam wszystkie możliwe kolory, bo tam jest i pomarańczowy, i jasny, i ciemny, i zielony, i niebieski, i granatowy, fioletowy, kasztanowy, także tu jest ogrom tych barw. Co ciekawe, jeszcze powiem, jesienią wcale niełatwo jest je zobaczyć. Jak leżą sobie w liściach, to dopiero jak widać białe elementy albo te białe brzuszki, to dopiero po nich można znaleźć mandarynkę śpiącą. Więc mimo tego, że są takie kolorowe, to nie znaczy, że tak bardzo się rzucają w oczy. I to, co myślę też bardzo przyciąga wzrok, to taki właśnie pióro, takie duże, tak zwany żagiel, który jest pomarańczowy, ogromny i właśnie u tych samców też jest.
1: Większość osób zwraca uwagę na to upierzenie samców, no bo ono jest rzeczywiście takie, no jakby bezdyskusyjne piękno, takie piękno z ryciny.

0: I mówi, nieraz się zdarzają takie osoby, które mówią, ale dlaczego te samiczki takie nieładne? A one są przepiękne, jak się im przyjrzeć, tylko są po prostu subtelne.
1: Też to, że samice mają takie kolory właśnie w szarościach, brązach, to jest super moc samic, dlatego że to one wychowują młode, to one wysiadują jaja i one nie mogą się rzucać w oczy tak jak samce, dlatego że one mają bardzo ważne zadanie wychować pisklęta i doprowadzić do tego, żeby je ochronić i żeby doprowadzić je do lotności.
0: A im mniej będą widoczne dla innych, tym szansa jest większa.
1: Dokładnie tak, więc to, że samice mają takie barwy, jakie mają, trzeba rozpatrywać w kategoriach supermocy, a nie tego, że po prostu, nie wiem, natura im czegoś poskąpiła.
0: Dobra, idziemy szukać.
1: Tak, musimy się tam wrócić.
0: Ile jest w ogóle już teraz lęgowych par w Polsce?
1: W Polsce lęgowych par myślę, że będzie lekko ponad 300. W samej Warszawie minimum 243 pary lęgowe. Robiliśmy taki właśnie takie liczenie zimowe i wyszło nam w styczniu, w połowie stycznia, jak były takie największe mrozy, że mamy 243 samice i zakładamy, że tyle, ile jest samic, tyle jest par lęgowych. Samców zazwyczaj jest o wiele więcej. W tym roku stosunek liczby samców do samic to był 1,8, czyli niecałe dwa samce na jedną samicę. I tych po prostu samców jest więcej, czyli łącznie w populacji mandarynki warszawskiej mamy około 700 osobników. Dobrze, sprawdźmy tutaj, czy coś do nas przypłynie mandarynkowego. Na razie krzyżówki bardzo chętne. O, widzę samca mandarynki tam na kłodzie, ale jakoś taki
0: niemrawy.
1: Tak, schował dziób w pióra i się na nas patrzy. I tyle. Tyle go było. Nawet nie odczytam obrączki, bo nie chcę się ruszyć z tej kłody. Czy zajdę jeszcze trochę niżej? O, mamy dwie samice mandarynki. Tak, obie mają obrączki. Może wyjdą, to jej odczytamy od razu. K87. No a druga. P52. Jeśli dobrze pamiętam, to obie były tegorocznymi matkami. I mam jeszcze samca M04. Przyszedł. No to teraz zagadka dla ciebie, który to samiec?
0: Wiem.
1: Który?
0: Czerwony dziób.
1: Tak jest.
0: I on teraz jest nielotem, tak?
1: Jemu już wyrosły lotki, z tego co widzę, więc on już sobie lata. I zwróć uwagę, że po bokach piersi pojawiają mu się takie białe paski.
0: Tak.
1: O, ale tutaj na przykład mamy samca, który jeszcze tych pasków nie ma, dopiero mu się pojawiają i on akurat nie jest zaobrączkowany. O, a tam w ogóle, zobacz, z tyłu jest w ogóle samiec, który dostaje szaty godowej od głowy i dopiero ma właśnie, wyrastają mu dopiero białe pióra. I zobacz, trochę słonecznika i nagle nam się objawiły mandarynki. I tu mamy co? P62.
0: A chcesz tego samca niezaobrączkowanego jednak zaobrączkować teraz?
1: Wolałabym piskle, ale jako, że one się pochowały i ich w ogóle nie ma, to możemy spróbować tego samca zaobrączkować.
0: No to jest pułapka.
1: Tak, to jest taka pułapka ze specjalnej grubości żyłki i kamieni. Raczej nie mówimy tego dokładnie, jak to robimy, żeby zapobiec ewentualnym samozwańczym obrączkarzom. Natomiast no to jest kwestia właśnie dobrze dobranej grubości, żeby po pierwsze nie skaleczyło ptaka, a po drugie, żeby nie urwała się z tym ptakiem. A druga rzecz, no to właśnie te kamienie są też potrzebne, żeby no na przykład, żeby się nie złapał za głowę. O, tylko za nogę. Kaczki mają bardzo, bardzo silne nogi, także ten sposób łapania jest dla nich bezpieczny.

0: Oczywiście najfajniej byłoby, jakby podeszły pod rękę i to byłoby najlepsze, ale w tej sytuacji nam na pewno nie podejdą pod rękę.
1: A już było tak blisko.
0: No było tak blisko, było. Ale to właśnie tak wygląda właśnie to łapanie, że no nie wszystko jest idealnie i no bywa tak, że idziemy na cały dzień, żeby coś zaobrączkować i wracamy totalnie z niczym. Jest wtedy, nie wiem, 5-0 dla mandarynek. Także bywa i tak, no to jest, że tak powiem, wpisane w naszą pracę, że czasami idziemy popracować i nic z tego nie wychodzi. Muszę iść poprawić pułapkę. No, chodź. Mamy tutaj samca, mandarynki, o już zdążył zrobić na mnie kupę. No i możesz zobaczyć, że tutaj jak jest żyłka, tam gdzie jest złapany, się nic nie wydarzyło. Nawet nie ma żadnego śladu, nic. O, widzisz?
1: Mhm. Także tak, czysta noga.
0: Czyściutka noga, nic się totalnie nie wydarzyło. Jesteś cała obładowana, to nie będę cię prosić o pomoc.
1: Ale mogę ci pomóc, to jakoś przejmę.
0: Tak.
1: Tak.
0: A potrzymasz mi ją po prostu?
1: A ja mam potrzymać.
0: Tak, bo wtedy będzie mi łatwiej, tylko musisz mieć wtedy dwie ręce.
1: Dwie
0: wolne.
1: Ręce, dobra, czyli o, odkładam sobie mikrofon.
0: Tak.
1: Momencik, dobra.
0: Generalnie to musi być tak, że albo sobie kucniesz w jakiejś w miarę wygodnej pozycji, w lekkim rozkroku, że jak idzie kupa, no to na dół i trzymasz kaczkę w ten sposób, tak jakby ona trochę pływała. Tak. No i nie daj się zwieść, bo po prostu czasami one udają i po prostu mogą uciec. Także albo na stojąco, albo w kuckach, jak ci wygodniej.
1: Tak, mogę.
0: Możesz tak, jeżeli tak ci jest wygodnie, to tak.
1: Czuję, jak jej bije serce. Jemu.
0: Tak, one są spokojne, czasami się wyrywają, ale to bez wątpienia jest stres dla ptaka, dlatego no, jeżeli ktoś mówi, że obrączkowanie nie ma żadnego wpływu, no to nie jest prawda, bo ten ptak też nie wie, że zaraz go wypuścimy. Będzie też trochę walczył o życie, no bo nie wie, czy my go teraz zjemy, czy... O, właśnie, jak
1: walczy,
0: widzisz,
1: walczy,
0: tak?
1: Walczy, no trzymam cię.
0: Tak, także musisz trzymać go mocno, żeby też nam nie uciekł.
1: Nie chcę mu zrobić krzywdy.
0: Nie zrobisz mu krzywdy.
1: Piękne, opalizujące kolory ma.
0: Tak jest. Jednak. Właśnie u nich jest bardzo dużo tej tak zwanej...
1: chyba dziabę. Dziabnąć.
0: Tak. Troszkę niżej ręka, żeby on nie wyciągnął skrzydeł. Mhm. I to jest po prostu bezpieczna forma tak trzymania ptaka tej wielkości. Dobrze.
1: Nic ci nie zrobię.
0: Ja to podejdę sobie do lewej nogi najpierw. Założę metalową obrączkę na lewą. W Polsce według instrukcji obrączkowania ptaków zakładamy metalową obrączkę z indywidualnym numerem na nogę lewą. Zazwyczaj na skok.
1: Jaki numer?
0: I tutaj mamy indywidualny numer PA17968. Także tutaj mamy na lewej nodze. I używam po prostu, są stalowe obrączki, więc muszę użyć kombinerek, żeby w ogóle zagiąć tą obrączkę i zapiąć zamek. No i jak widzisz, to tutaj jest lekka przerwa. Tutaj w tym przypadku akurat obrączka się nie obraca, bo nie ma się obracać, bo kaczki mają lekko spłaszczoną nogę, więc i obrączka jest takiego kształtu, żeby się nie obracała, tylko żeby po prostu była dostosowana do kształtu nogi. Jakbyśmy mieli tutaj sikorkę, no to sikorka by miała okrągłą obrączkę, dużo mniejszą i wtedy ona by się obracała po zaciśnięciu.
1: Już spokojnie.
0: I teraz założymy obrączkę plastikową, czyli tą, którą jest łatwiej odczytać. Damy mu może Y11. I tą zakładam na nogę prawą, spróbuję ją tak po prostu wsunąć. O! Udało się. No to lecimy. No i teraz poszedł, pofrunął. Teraz się czyści, musi się z tych naszych brudnych ludzkich rąk wyczyścić, wypielęgnować swoje pióra, natłuścić z powrotem substancją tłuszczową, która jest wydzielana przez gruczoł kuprowy. No i teraz się pewnie schowa, będzie się czyścił. Być może przez pierwszą godzinę będzie próbował sobie zdjąć obrączkę, a potem zupełnie... No to tak jak człowiek zakłada bransoletkę, na początku czuje, a później te receptory się przyzwyczajają i

0: I tak jakby się nic nie miało na ręce.
1: Fatima Hayatli, ornitolożka, edukatorka przyrodnicza, którą możecie spotkać podczas rozmaitych spacerów ornitologicznych w Warszawie, między innymi w warszawskich łazienkach.
0: Między innymi, tak.
1: Gdzie możemy również zobaczyć mandarynki i one już są tam na pewno w ilościach, no możemy powiedzieć już teraz, hurtowych.
0: Hurtowych, ale przez to też, że one zaczęły się rozprzestrzeniać po całym mieście i po wodach w Warszawie, no to już tak jakby w łazienkach troszkę się ich mniej zrobiło niż kiedyś. Po prostu zaczęły sobie zajmować też inne miejsca. W łazienkach też się pojawił lis, który już tak jest bardziej, no zawsze była ta rodzina lisów, ale on też chętniej co prawda poluje na gołębie niż na kaczki, z tego co wiem, od zespołu profesor Dagny Krause-Gryz, ale no też na kaczki lubi zapolować, więc też te mandarynki może dlatego sobie troszkę poszukały innych miejsc. No zobaczymy, jak będzie dalej. Właśnie po to obrączkujemy, po to liczymy, po to obserwujemy i zbieramy różne informacje, żeby cały czas to monitorować.
1: Dziękuję bardzo. Katarzyna Nowak, do usłyszenia w Zielonej Dwójce.
2: Pełną, dłuższą wersję audycji znajdą Państwo na platformach podcastowych, w tym oczywiście naszej radiowej, podcastypolskieradio.pl, Zielona Dwójka.
3: Autopromocja.
4: Premiera słuchowiska według dramatu Drzewo Wiesława Myśliwskiego w reżyserii Dariusza Błaszczyka. Na żywo sprzed ruin Pałacu Książęcego zatonie w Zielonej Górze. W roli głównej Krzysztof Wakuliński, któremu towarzyszą lubuscy artyści teatru. Ze specjalnym udziałem Grażyny Barszczewskiej. Adaptacja Janusz Łastowiecki. Muzyka Andrzej Izdebski. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy w niedzielę o 16:00.
3: Autopromocja.
5: Dwójka, jesteś na miejscu. Serhii Żadan.
6: A słuchają nas Państwo w sobotę, 5 września, jest 13:00.

0: Kłaniamy się Państwu, realizująca program Elżbieta Malinowska i mówiący te słowa Przemek Psikuta. To jest 832 wydanie Dużej Czarnej. Dziś razem z nami w dwójkowym studiu Roman Markowicz. Dzień dobry.
1: Kłaniam się Państwu, dzień dobry.
0: I dziś, proszę Państwa, zamierzamy w Czarnej powrócić do nagrań pewnego wspaniałego pianisty, artysty, który urodził się w Warszawie 120 lat temu, który większość swojego życia spędził w Stanach Zjednoczonych, pozostawił po sobie imponujący dorobek płytowy. To już kiedyś, Romanie, ustaliliśmy. Tak się składa, że właśnie tak jak powiedziałem, powracamy do postaci Artura Balsama, bo on będzie bohaterem naszego dzisiejszego spotkania. Powracamy w Dużej Czarnej w miarę regularnie do tego nazwiska, ale dwie takie biograficzne audycje poświęciliśmy mu dawno temu. To były wydania 229 i 230.
1: Czy 2014 to był chyba, tak?
0: Ja tego dokładnie nie pamiętam, ale jeśli tak mówisz, to,
1: wydaje
0: to
1: mi
0: na
1: się,
0: pewno
1: że,
0: tak
1: że chyba,
0: było.
1: Że chyba 2014.
0: Pamiętam, że w...
1: A, może 3. Nie, już nie będę. Na pewno 12 lat temu.

0: lat temu. Tak. Na pewno był wtedy z nami w tym studiu Stanisław Dybowski.
1: Tak, tylko nie na pewno, a nie był. Ponieważ ja dokładnie pamiętam, jaka była sytuacja. Aha. Mnie już nie było, ja już byłem za oceanem i Staszek wtedy przyszedł do studia, jak gdyby kończyć ten materiał, który myśmy rozpoczęli.
0: Masz rację, rzeczywiście tak było, to był taki dyptyk, prawda? Tak. Taka podwójna opowieść, rodzaj takiej sztafety.
1: On znał, on poznał Balsama, ale chyba tylko korespondencyjnie.
0: On poznał, Stanisław Dybowski poznał Artura Balsama korespondencyjnie, mamy na to dowód, tak. Mamy ze sobą oczywiście tak. Naszą księgę, Słownik Pianistów Polskich, gdzie Stanisław Dybowski poświęcił sporo miejsca Arturowi Balsamowi, zamykając cały esej poświęcony pianiście takim oto zdaniem. Uczniem i w pewnym sensie spadkobiercą artystycznym Artura Balsama jest działający w Stanach Zjednoczonych pianista i publicysta muzyczny Roman Markowicz.
1: Znam go skąd.
0: Kropka. My też tego pana w Dużej Czarnej już dobrze znamy i bardzo się cieszę, Romanie, że dziś właśnie z tobą będziemy słuchać nagrań Balsama, które przygotowaliśmy wspólnie. Na razie nie zdradzajmy klucza do tego naszego dzisiejszego spotkania. Dorobek tego pianisty jest tak imponujący, tak bogaty, że moglibyśmy ułożyć kilka audycji poświęconych poszczególnym kompozytorom, bo to był pianista niezwykle, niezwykle pracowity, przy czym miał jakąś niebywałą łatwość w uczeniu się, w poznawaniu nowego repertuaru.
1: Znaczy, ja bym nawet to zakwestionował. On miał po prostu fantastyczną zdolność czytania avista. W jakimkolwiek języku. Ja mówię języku muzycznym.
0: Tak, tak.
1: To znaczy, jeśli postawione przed nim były nuty Beethovena, których nigdy nie widział, których nigdy nie grał, był w stanie po prostu zagrać avista lepiej niż niektórzy pianiści po wielotygodniowym ćwiczeniu. Więc on rzadko kiedy faktycznie miał do czynienia na dłuższy czas z repertuarem. To był taki pianista, do którego wszyscy się zwracali w potrzebie. O, potrzebujemy koncert Beethovena, w porządku, na jutro będziecie mieli. Potrzebujemy sonatę jakiegoś nieznanego kompozytora, w porządku, nauczy się za tydzień jest nagrywana. Potem opowiadał mi, że słuchał owo wykonanie przez radio, nie miał pojęcia, co to jest, kto gra, bo po prostu nie utrwaliło się w głowie. Ale jeśli mógłbym dwa słowa, oczywiście to nie będą dwa słowa, ale powiedzieć o moim jak gdyby poznaniu się z Balsamem. Nigdy nie nazywałem go polską manierą profesorem, bo on sam nie uważał się za profesora, ale to wszystko. W każdym razie do mojego spotkania z Arturem Balsamem doszło pierwszy raz chyba na falach Polskiego Radia, bo usłyszałem nagle kompozycję, w której ktoś podrabia Chopina, koncert Chopina. Kto mógł napisać, podrabiać koncert Chopina? Okazuje się, że to był Hummel w swoim koncercie, napisanym dwie dekady wcześniej. Więc i to był pierwszy raz na fortepianie gra Artur Balsam. W porządku. Koniec aktu pierwszego. Więc przez Polskie Radio go poznałem. Nie byłem na jego koncercie w 1962 roku, bo wtedy jeszcze żeśmy nie mieli takich źródeł informacji. Wiedziałem, że gra, no to poszedłem do Filharmonii Narodowej, bo gdzie taki artysta powinien grać? Oczywiście on nie grał w Filharmonii, grał w Zamku Ostrogski, czyli tam, gdzie dzisiaj jest Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina, to muzeum imienia Fryderyka Chopina.
0: Tak, tam było sporo.

0: Tam była fantastyczne koncerty były. Tak. Oczywiście wielcy artyści tam występowali, tylko zanim się zorientowałem, zanim w ogóle przyszło mi do głowy, to już było zbyt późno. Koniec aktu drugiego. Akt trzeci. Chyba w 66 roku obracałem na koncercie kartki dla pianisty Aleksandra Zakina, który był wtedy, znaczy nie chcę, przeklinam to słowo, akompaniatorem, pianistą dla Isaaca Sterna. I wtedy troszeczkę żeśmy rozmawiali, on mówił bardzo dobrze po polsku. On był polskim Żydem i za takiego się uważał również. Koniec aktu trzeciego. Kiedy już zostaliśmy delikatnie, ale stanowczo poproszeni, aby opuścić Polskę w 68 roku, znaleźliśmy się w Rzymie. I kiedyś podczas jakiegoś spaceru niedaleko schodów hiszpańskich, w jakiejś otwartej restauracji, stoliki stały na zewnątrz, nagle widzę przy stole siedzi Dawid Oistrach ze swoją pianistką Fridą Bauer, Isaac Stern ze swoją żoną i właśnie pan Zakin, chyba również z kimś jeszcze siedział. Więc ja wtedy zdobyłem się na to, na odwagę, bo wiedziałem, że następnego dnia jest koncert ich, właśnie Stern i Zakin. I poszedł do niego, powiedział: proszę pana, pan mnie pamięta, ja panu kartki obracałem właśnie. Tak, pan pytał o Chorowica. Dokładnie pamiętał. Więc ja chciałbym przyjść na koncert, czy mógłbym panu kartki? Oczywiście, dobrze, zostawię pana nazwisko. No i wtedy odwracałem mu kartki w Rzymie. Potem jeszcze miałem tą samą przyjemność z Koganem, którego osobiście dotychczas też nie znałem. No ale jakoś mieliśmy już kontrakt, powiedziałam mu, że jestem tranzytem w Rzymie, że za kilka miesięcy będziemy w Nowym Jorku i że chciałbym kontynuować swoją karierę pianistyczną, znaczy nie karierę pianistyczną, przepraszam, studiować dalej, przepraszam, przejęzyczyłem się. A to niech pan do mnie zadzwoni, jak pan przyjedzie, ja może panu coś doradzę. Dał mi numer, zadzwoniłem, kiedy już przyjechałem do Nowego Jorku. Wie pan, mam takiego znajomego, nazywa się Balsam. Niech pan do niego zadzwoni, on uczy w szkole muzycznej Manhattan School. Dobrze. Zadzwoniłem, pana Artura nie było w domu, odebrała telefon jego żona. No i ja takim łamanym, bardzo ciężko łamanym angielskim, którego jeszcze wtedy nie znałem, powiedziałem, że jestem z Polski. No to co pan próbuje po angielsku? Niech mówmy po polsku. Nigdy nie wiedziałem wtedy. Myśmy mieli znikome informacje o artystach, że on jest w ogóle polskiego pochodzenia. No więc kiedy przyjechał, umówiliśmy się na spotkanie, no i wtedy już przyjęło mnie do swojej klasy w Manhattan School, no i potem reszta już jest jak gdyby historią. Pozostałem z nim przez kilka lat, ale w kontakcie prawie, że do samego końca.
1: Jak państwo słyszą, te akty, te skrótowe akty, które przedstawiłeś, to jest zaledwie preludium do tego naszego dzisiejszego spotkania. Ja tylko dodam, że później wielu wydawców, producentów, tych, którzy chcieli pokazywać twórczość Artura Balsama, także już na płytach kompaktowych, tu mam na myśli przede wszystkim Oficynę Bridge, korzystało z twoich zbiorów, jeśli idzie o nagrania. Proszę państwa, zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie muzycznie, zachęcając oczywiście wszystkich do wspólnego słuchania, do kontaktu. Pan Piotr, nasz stały słuchacz, napisał już tak literą wstępu: nie znam drugiego takiego pianisty, który z tak ujmującą elegancją interpretowałby kompozycję Haydna czy Clementiego. Choć utwory drugiego z wymienionych kompozytorów najbarwniej brzmią na pianoforte czy fortepianach stołowych, zwłaszcza z własnej wytwórni Clementiego, to właśnie

wykonania Balsama mają jakąś tajemniczą siłę przyciągania. To ponadczasowe piękno, które się nie starzeje. Ogromnie cieszę się na tę dzisiejszą audycję.

0: Ja G-moll opus 77. Pod palcami oczywiście naszego bohatera Artura Balsama. Nagranie, które ukazało się w roku 1957 nakładem małej amerykańskiej oficyny Washington Records WR-401. Monofoniczny long play zatytułowany Krótkie utwory fortepianowe, część pierwsza. Krótkie utwory fortepianowe Beethovena. Na płycie bagatele, ronda, tańce szkockie, menuety i właśnie fantazja G-moll, którą wybrałeś, Romanie, na otwarcie naszego dzisiejszego spotkania. Przed chwilą oglądając okładkę tej płyty i czytając o tej wytwórni, która krótko istniała, doszliśmy do wniosku, że druga część, pewnie tak to było pomyślane, zaprojektowane, druga część miniatur Beethovena w wykonaniu Balsama po prostu się nie ukazała.
1: Więc chciałbym może cofnąć się odrobinkę, bo może już jest czas zdradzić słuchaczom, że dzisiejszą audycję, troszkę podobnie do twojego kolegi Marcina Majchrowskiego, który Beethovena już od dłuższego czasu prezentuje jako Beethoven 2027, żebyśmy właśnie poświęcili, skupili się właśnie na kompozycjach Beethovena, a z drugiej strony nie wiem, czy on nam podkradł, czy po prostu zdarzyło się, że Andrzej Sułek dwie audycje poświęcił również nagraniu Balsamo w dwie ostatnie soboty. Więc nie wiem, czy on nie wiedział chyba o naszej audycji, ja nie wiedziałem o jego. Ale mi się zdaje, że jest bardzo dobrze.
0: Repertuaru jest tak dużo,
1: że na pewno nie pokryje się.
0: Nawet gdybyśmy słuchali tylko Beethovena, prawda?
1: To by nam zajęło.
0: Warto na jedną rzecz zwrócić uwagę, aby nam to nie umknęło, że Balsam był dzięki temu szerokiemu repertuarowi i temu, że lubił właśnie sięgać po utwory także znacznie mniej wykonywane, tak się składa, że w historii fonografii często jest wymieniany jako pierwszy wykonawca pewnych utworów.
1: Jeśli chodzi o tę konkretną płytę, to ja dzisiaj takie moje ciche życzenie było, żeby przedstawić płyty, na których uczyłem się poszczególnych kompozycji Beethovena. Więc z tej płyty pamiętam, on mi puszczał po prostu, bo wówczas jeszcze późne lata 60. Trudno było niektóre rzeczy znaleźć jeszcze na płytach. Ta fantazja była grywana i nagrywana przez Serkina, Rudolfa Serkina. Ale to był chyba jedyny pianista, o którym wiedziałem, że to wykonuje. Na tej płycie znajdują się bagatele op. 126, których również wtedy w ogóle nie znam jako kompozycji. Właśnie z tej płyty uczyłem się i bagateli, znaczy uczyłem się w sensie, poznawałem kompozycję i również ronda, które są ronda op. 51. Więc ta płyta ma szczególne jakieś takie nostalgiczne znaczenie dla mnie. Po prostu, że wspólnie słuchaliśmy tych kompozycji. No on z równym powodzeniem mógł siąść do fortepianu i mi zagrać, ale preferował najwyraźniej.
0: Świetnie czuł się w studiach nagraniowych. Lubił nagrywać, nie sprawiało mu to żadnego problemu, nie stresowało go, koncentrował się szybko. Stanisław Dybowski podkreśla, że Artur Balsam dogłębnie znał utwory Chopina, że je wykonywał, ale publicznie nie dotykał ich, uważając, że inni robią to lepiej. To wyraz skromności też pianisty.
1: on znał swoją

0: wartość i znał swoje, ale wspomnijmy, jeśli jesteśmy już przy Beethovenie, do którego za chwileczkę powrócimy. To był artysta jednak, któremu BBC w późnych 50. latach poświęciło wykonanie 5 ostatnich sonat Beethovena. Mm-hmm. Czyli tej w tym włączając tą wielką sonatę op. 106. On przyznawał, że pracował nad tym. Ale najwyraźniej to był artysta, który był poważany. Nie zapomnijmy, że również dla BBC nagrał, czego nie mogę odżałować, że to się nigdy nie odnalazło, symfonię fantastyczną Berlioza w wersji Lista. Mhm. No to byle kto tego nie gra, ani nie rzuca
1: to prawda,
0: na tego
1: to
0: rodzaju kompozycję.
1: No i dodajmy, że był niezwykle zapracowanym kameralistą, partnerem w koncertach z wieloma gigantami skrzypiec, wiolonczeli. Ja tylko na wstępie podam fragment listu, który napisał do Stanisława Dybowskiego Artur Balsam 2 lutego 1976 roku. Skreślił tam swój biogram, opisał swoją drogę, także łódzką, bo przecież on w Łodzi sporo czasu spędził. I nazwiska tylko kilku, z którymi najczęściej koncertował. Milstein, Menuhin, Morini, Francescati, Oistrach, Kogan, Rostropowicz, Fournier, Nelsowa, Sigeti. Koncerty z kwartetami. Budapeszt, Weig, Juilliard, Kroll. Solista z orkiestrami. No i tu cały wianuszek także światowych orkiestr.
0: Prywatnie mówił, że jedyny wielki muzyk, z którym nie grał, to był Heifetz. Poza tym właściwie wymieniłeś, nie wymienił artysty, którego później posłuchamy, czyli Josepha Fuchsa.
1: Fuchsa, właśnie.
0: Wspaniały amerykański skrzypek, który zyskał sławę, choć nie, znowu nie taką, jaką można byłoby sobie wyobrazić. Tak. Ale on miał wielu wrogów, z których największym był on sam.
1: Był on sam. Nie wymienił także Romanie Szymona Goldberga.
0: A właśnie, z którym nagrał.
1: Z którym
0: też
1: nagrał sonaty Brahmsa, to nagranie.
0: Tylko, nagrał jeszcze Debussy'ego i tak, coś innego.
1: Tak. Ale tylko chciałem powiedzieć, że to nagranie Brahmsa, Goldberg Balsam z 1953 roku, to było chyba moje pierwsze spotkanie z Balsamem, płyta wytwórni Testament. Wtedy bardzo, bardzo polubiłem, zanurzyłem się w te nagrania.
0: To było wszystko oczywiście jako Decca Gold.
1: Jako Decca Gold wcześniej, tak. Beethoven i bardzo ciekawe nagranie z orkiestrą, które wybrałeś.
0: To jest poza koncertem Humla i wieloma koncertami Mozarta. To jest bardzo rzadkie nagranie. Jak zerkniesz na Discogs, nawet nie wymieniają tego w Discogs. I to jest znowu orkiestra, z którą bardzo często nagrywa szwajcarska orkiestra Winterthur. Dyryguje Walter Gerr, bardzo poważany kapelmistrz. I na tym nagraniu, my posłuchamy chyba tylko pierwszej części, usłyszymy własną kadencję Balsama i prawdopodobnie przygotowanie tego koncertu znowu trwało jakieś 2-3 godziny. To był zresztą jeden z nielicznych koncertów, które słyszałem na żywo z nim, właśnie z orkiestrą.
1: Mówimy o koncercie
0: Bedur. Numer drugi, opus 19.
1: Słuchamy.

0: Dokładnie za kwadrans wybije godzina 14, duża czarna w dwójce, a w dużej czarnej mała 10-calowa płyta oficyny Concert Hall z 1952 roku. Allegro con brio, pierwsze ogniwo koncertu fortepianowego B-dur opus 19 Beethovena, Winterthur Symphony Orchestra pod batutą Waltera Gera, a przy fortepianie Artur Balsam i jego własne kadencje zamykające część pierwszą tego koncertu. Roman Markowicz razem z nami w dwójkowym studiu i Romanie, z twojej kolekcji przepastnej pochodzi właśnie to nagranie, które nie zostało później przypomniane, powielone, w przeciwieństwie na przykład do koncertu D-dur skrzypcowego w wersji fortepianowej, który miał także w repertuarze Balsam.
1: Przede wszystkim chciałem powrócić na skąd. Tak, jest sporo płyt długogrających, które mam w swojej kolekcji w różnym stanie niesłuchalności, bo to są zazwyczaj płyty poharatane, pełne trzasków i tak dalej. Trudno się tego słucha, ale niedawno udało mi się po prostu zdobyć program komputerowy, który te szumy, znaczy szumy w mniejszym stopniu, ale te wszystkie trzaski jakoś usunął, więc potrafię, mam na przykład powiedzmy 3 egzemplarze tej samej płyty z nadzieją, że powiedzmy druga część na jakiejś płycie będzie w lepszym stanie niż druga część na innej płycie. No, ale,
0: Remastering by Markowicz.
1: Taki to jest chałupniczy remastering.
0: To jest bardzo żmudna praca. Zegarmistrzowska niekiedy.
1: Tak, ale to jest właśnie coś, co przynosi przyjemność.
0: Właśnie,
1: tak.
0: Chciałem to powiedzieć.
1: A jeśli chodzi o samą kadencję, no to nie jest nic dziwnego, ponieważ znana kadencja, która jest grywana przez większość pianistów, pochodzi ze znacznie późniejszego okresu. Więc byli pianiści właśnie, na przykład Wilhelm Kempf, który również pisał kadencję do koncertów Beethovena. Na pewno byli inni, którzy mi umknęli z pamięci w tym momencie. Co mamy dalej?
0: Dalej mamy oczywiście Beethovena,
1: bo
0: dziś Beethoven w czarnej. Ja tylko dodam, że podczas tej jedynej powojennej bytności w Polsce, o której wspomniałeś, Artura Balsama w 1962 roku, on dał kilka koncertów i dla potrzeb Polskiego Radia, mówiliśmy już o tym kiedyś, utrwalił zbiór 50 wariacji różnych kompozytorów na temat walca Diabellego. I tutaj jest również Beethoven i to nagranie też mamy. Ale zanim do tego, nie uprzedzajmy faktów.
1: Moim jakby takim założeniem, które wymusiłem na tobie, mam nadzieję, że bez większych szkód,

0: jest posłuchanie nagrań utworów, które uczyłem się właśnie po raz pierwszy, które poznawałem po raz pierwszy. Ja mówię poznawałem, w wielu przypadkach były to kompozycje mi wówczas jeszcze nieznane. I właśnie Beethovena najbardziej uczyłem się.
1: Z nagrań właśnie Artura. Nie
0: z nagrań, po prostu ze współpracy. Ale te nagrania, tak, które po prostu służyły mi no, jako jakiś wzór, żeby po prostu wiedzieć, o co chodzi, kiedy doprawdy nie wiedziałem jeszcze, o co chodzi. Więc mamy przed sobą sonatę, pierwszą sonatę Beethovena, którą grałem z 10. I to nie była jedna z takich najbardziej znanych, a właściwie taka być może najmniej znana w tonacji amol, czwarta sonata w 3 częściach, z bardzo takim dramatycznym początkiem, takim jakby tarantella na samym początku z trójkami w lewej ręce i pełna humoru, charakteru operowego. Druga część jest urocza, taki dialog pomiędzy fortepianem a skrzypcami, dwie nutki fortepianu, którym odpowiadają dwie nutki skrzypiec, taka wymiana. I trzecia też dość taka dramatyczna. No ja po prostu nie tylko, że lubię tą kompozycję, ale to jest taki Beethoven, który łączy i dramat, i humor, i właściwie te wszystkie cechy, które już później okażą się jeszcze bardziej ewidentne w jego kompozycjach. No i właśnie się wtedy, co to znaczy lewa ręka, co to znaczy za głośno, co to znaczy wystarczająco głośno, a gdzie powinna, gdzie się powinna prawa ręka schować, żeby skrzyć. Wszystkie
1: czym
0: rzeczy, które po
1: jest
0: prostu...
1: dialog, czym jest
0: czym
1: rozmowa?
0: Jest dialog? Ja tego po prostu nie wiedziałem. Mm-hmm. Byłem zupełnie nieświadom tych rzeczy. No, dlatego z takim trochę rozrzewnieniem przypominam te kompozycje właśnie pod tym kątem.
1: I to będzie piękne, monofoniczne nagranie z roku 1952, które nagrania sonat na skrzypce i fortepian z Josephem Fuchsem ukazywały się nakładem amerykańskiej Decca, tak. Decca Gold.
0: Decca Gold. I one ukazały się jako 5 osobnych płyt, po czym takie luksusowe wydanie, album 5-płytowy, do którego dołączona jeszcze była partytura wszystkich sonat.
1: Wspaniale.
0: W formacie rozmiaru płyty. Czyli 2 strony to powiedzmy mogło być na całe 2 części sonaty, powiedzmy. Rzadkość, ale i to potem jak zauważysz w Discogs, to osiągało niewiarygodnie wysokie ceny, bo to była taka ograniczona ilość egzemplarzy.
1: Jeśli ktoś z Państwa ma gdzieś na wysokiej półce w mieszkaniu, prosimy o kontakt. Joseph Fuchs zagra na skrzypcach o 7 lat, jeśli dobrze liczę, starszy od Artura Balsama. No fantastyczny skrzypek i tak jak powiedziałeś, później trochę w cieniu tych największych, a przecież był koncertmistrzem Clevelandczyków.
0: Cleveland, tak. I był solistą noworoskiej, londyńskiej orkiestry, nagrał z nimi. Był wieloletnim, przez 5 dekad chyba, profesorem w Juilliard School. Jego ostatni recital chyba odbył się, kiedy on, w Carnegie Hall byłem na nim, kiedy miał 94 lata. Mm-hmm. Bez precedensu.
1: I spoglądając na jego dyskografię, no mnóstwo nagrań z Balsamem utrwalonych i dodajmy także, bo to myślę ważna informacja dla tych, którzy nas słuchają, zbierają nagrania, a nie posiadają tych nagrań beethovenowskich Fuchsa i Balsama, zostały one w sposób naprawdę znakomity pokazane na kompaktach w serii historycznej Naxosu w roku 2008. 8.

0: Więc można to było później już sobie skompletować.
1: Było przyjemniej, solidnej,
0: wersji. No dobrze, to czwarta sonata Amol op. 23 w dużej czarnej.

0: I już tak subtelnie zakończyli sonatę Amol opus 23 Ludwika van Beethovena Joseph Fuchs i Arthur Balsam. Amerykańska dekka, rok 1952. I jedno z nagrań wyjętych z tego przeogromnego cyklu płytowego Arthura Balsama. Około 350 utworów muzyki solowej i kameralnej na płytach, w tym wszystkie sonaty skrzypcowe i wiolonczelowe Beethovena, wszystkie skrzypcowe Brahmsa, Prokofiewa, Schuberta i tak dalej, i tak dalej.
1: Mój pierwszy kontakt z sonatami wiolonczelowymi były dwie sonaty. Sonata G-moll, druga z opusu piątego i ostatnia sonata D-dur, opus 102. Wybrałem dzisiaj raczej tą wcześniejszą, ponieważ ona była właśnie pierwsza, której się uczyłem z Arthurem Balsamem. I oczywiście otrzymałem ogromną ilość informacji, wiedzę. On był mistrzem jednego z aspektów pianistyki, czyli ułatwianie sobie. Są puryści pianistyczni, do nich należał kiedyś Claudio Arrau czy Rudolf Serkin. W dzisiejszych czasach do nich należy Andras Schiff. I są pianiści, którzy po prostu mają jeden cel, żeby to dobrze brzmiało. A jeśli nawet się, powiedzmy, w jakimś fragmencie rozłoży ręce, rozłoży jakiś trudniejszy fragment pomiędzy dwoma rękami, to dla nich nie jest to grzechem.
0: My, słuchacze, i tak
1: nie
0: tego
1: będziemy tego wiedzieć. Nie wiemy. Ale to jest właśnie taki troszeczkę fanatyzm, którego na szczęście ani Balsam, ani inni znani pianiści jak Brendel, czy Rubinstein, czy nawet Robert Casadesus raczej po prostu nie podpisywaliśmy. Więc tutaj nauczyłem się bardzo, bardzo wiele. No i właściwie to cieszę się, że ta nauka jakoś została ze mną, że mogłem to po prostu już samodzielnie w innych kompozycjach samemu kontynuować. Ale te nagrania z Zarą Nelsową też miały taki trochę legendarny status. W czasach, kiedy komplety utworów Beethovena na wiolonczele i fortepian nie były aż tak popularne. Richter i Rostropowicz jeszcze nie pojawili. Serkin i Casals. To było takie pierwsze, standardowe, jakby takie monumentalne punkt odniesienia właściwie. A potem właśnie Nelsowa i Balsam. Nelsowa była jego dobrą znajomą, koleżanką, przyjaciółką, nie wiem jak nazwać, partnerką raczej muzyczną. I występowali wiele. I pamiętam jeszcze ich recitale na żywo w latach 70., kiedy był taki przegląd literatury na wiolonczele i fortepian. Zdaje się, trzy recitale. Ale te sonaty, no i oczywiście legendarna jeszcze inna wersja sonaty Rachmaninowa, ale zdaje się, że tego nazwiska nawet nie wolno dzisiaj wymawiać w polskim radio. I o ile się dobrze orientuję.
0: Nie, tak źle. Tak źle
1: nie jest. Źle. Znaczy, wolno wymawiać, ale nie grać. Dobrze, w każdym razie.

0: Zara Nelsowa, myślę, że też było jej po drodze w takim podejściu otwartości, jeśli idzie o repertuar wiolonczelowy, prawda?
1: Ona miała przeogromny repertuar.
0: Barber, Hindemith, Szostakowicz, Bloch.
1: Bloch dla niej pisał.
0: Ona grała Elgara, przecież koncert znacznie wcześniej niż Jacqueline Dupré, prawda? Rozsławiła ten koncert.
1: I ona była kiedyś wielką wiolonczelistką.
0: Wielką wiolonczelistką. Pochodziła z Kanady.
1: Z rosyjsko-żydowskiej rodziny, bo to nie było jej prawdziwe nazwisko. No ale nie o nazwisko tu chodzi, tylko o to, że właśnie, że nagrali też taki raczej epokowy zestaw, który był... Zobaczysz znowu na Discogs, zdaje się, że $500. Za komplet. Właśnie ten oryginalny komplet.
0: U nas teraz brytyjska dekka z 1956 roku, czyli...
1: Już w wersji wznowionej.
0: 70-letnia płyta i słuchamy finału sonaty G-moll drugiej z opusu 5. Oczywiście Ludwika van Beethovena.

0: finale sonaty wiolonczelowej G-moll, opus 5, numer 2 Beethovena. Dekka, rok 1956. Przepiękne nagranie.
1: No fajnie grali.
0: Takie wiele radości w tym wspólnym muzykowaniu. Zara Nelsova, dodajmy, małżonka Granta Johannessena. Właśnie przypomnieliśmy sobie ten fakt, kiedyś
1: z małżeństwem, z końcem małżeństwa skończyły się również wspólne występy. I dzięki temu właśnie chyba ona poprosiła Balsama wtedy, żeby z nią zagrał. Użyłeś słowa w repertuarze. Ja uważam, że to nie jest adekwatne słowo w przypadku, kiedy artysta jest proszony, że za 2 dni ma nagrać koncert Beethovena, tym razem koncert skrzypcowy w wersji fortepianowej, którego oczywiście nikt nie grywał i wciąż mało kto gra. Więc on nie tylko, że się nauczył tego koncertu, ale jeszcze zredagował kadencję. Więc to było jedno z takich dość popularnych nagrań, które były wznawiane w przeciwieństwie do innych kompozycji. Więc chciałbym, żebyśmy chociaż kawałka posłuchali, może od repryzy do końca, właśnie z tą kadencją, w której Beethoven używa kotły. To jest dość ciekawa.
0: Osobliwa ta kadencja.
1: Więc to nie jest taka historia jak powiedzmy koncerty Janiewicza, które są na siłę przerabiane na fortepian. To mówię o koncertach skrzypcowych. Tylko tu mamy własną wersję kompozytora. Oczywiście chyba przyniosło mu to jakieś zyski. Nie przypuszczam, żeby to zrobił po prostu, bo czuł się. Ale myślę, że to jest warte po prostu posłuchania. I właśnie, czy można powiedzieć, że pianista ma to w repertuarze, jeśli to jest jedno wykonanie?
0: No, coś w tym jest, ale jeśli ma taką wrodzoną gotowość, no to jest po prostu pianistyczną, muzykalność, jaką miał Artur Balsam.
1: Ja grałem utwory, ćwiczyłem po parę godzin dziennie przez 10 dni, przyniosłem mu, żeby przesłuchał. On siada, gra Avista 10 razy lepiej, niż ja byłem w stanie zagrać po 10 dniach ćwiczenia. Co ja mogę powiedzieć? Po prostu niektórzy mają te zdolności.
0: Finałowy fragment zatem z ową kadencją Allegro Manon Troppo koncertu D-dur opus 61 A, czyli ta wersja z fortepianem, Winterthur Symfony Orchestra i Clemens, Dachinden. Nagranie pochodzi z roku 1952.
1: Znowu.

Szczególne bardzo nagranie przyznają Państwo. Wersja koncertu skrzypcowego Beethovena, ta fortepianowa, ta autorska. Tutaj u nas dziś w Dużej Czarnej w interpretacji, w ujęciu Artura Balsama z jego kadencją fortepian i kotły. Rok 1952. Naszemu soliście towarzyszyła Winterthur.

0: Symphony Orchestra pod batutą Clemensa Dachindena. No, jeśli, tak jak mówisz, Romanie, Artur Balsam potrafił przygotować się do tego nagrania w ciągu jednego popołudnia.
1: No, praktycznie, tak.
0: To rzeczywiście był pianistą absolutnie wyjątkowym.

0: czytania nut a prima vista. Był kiedyś taki pianista jazzowy, Sonny Clark, który był pianistą na telefon, był w stanie właśnie stawić się na sesji nagraniowej, grać standardy, miał w swoim repertuarze setki standardów. Kiedy wydał swoją pierwszą płytę, zatytułował ją Dial S for Sonny. Wybierz S
1: for Sonny,
0: aby Sonny pojawił się natychmiast.
1: Chciałbym na zakończenie naszego programu powrócić do, moglibyśmy to nazwać, balsam a sprawa polska. Bo on przyjechał do Polski tylko jeden raz, po wojnie znaczy, tylko jeden raz w 1962 roku, jak już wspomniałem. Muszę tutaj przytoczyć jedną szczególną historyjkę, bo jako człowiek on nie był sentymentalny. Nigdy nie widziałem jakiegoś specjalnego podniecenia, wzruszenia. To na pewno istniało w nim, tylko po prostu nie eksponował tego. Jedyny raz, kiedy widziałem jakiekolwiek wzruszenie w jego głosie, było kiedy opowiadał mi o swojej wizycie w Łodzi. Właśnie podczas tego pobytu w 1962 roku. Jak wiemy, Łódź była zaniedbana, ale nie zniszczona. Jego dom, przedwojenny dom, ocalał. Mówił mi, że wszedł do tego domu, stanął przed drzwiami mieszkania, które, mówi, pamiętałem jeszcze cała moja rodzina, jeszcze i mówi, że nie byłem w stanie nacisnąć dzwonka. Mój stał, myślałem, że dostanę ataku serca. I to było właśnie jedyne takie zobaczyć miejsce, które widział ostatnio, kiedy jeszcze wszyscy byli przy życiu. Oczywiście nikt z jego rodzin nie ocalał. Koniec aktu pierwszego, akt drugi. Był powtórnie zaproszony przez Polskę w 1968 roku. No i przepisowo odmówili mu wizy za pochodzenie. Czyli w momencie, kiedy myśmy wyjeżdżali, on nie mógł tutaj powrócić. Ale teraz mamy jeden przykład właśnie kompozycji, której posłuchamy z jego własnym komentarzem. Mi się zdaje, że to powinno wszystko wytłumaczyć. Nie mówił tylko jednej rzeczy. Niektóre z tych wariacji, które będziemy słuchać, napisane przez 50 różnych kompozytorów, są po prostu koszmarnie niewygodne. Mhm. Więc tutaj jednak nie grał Avista, tylko musiał dobrze posiedzieć, bo o tym też słyszałem. Więc przejdźmy może, bo
0: niezwykle rzadko nagrywany cały cykl i pokazywany w ogóle podczas koncertu.
1: Istnieje inne nagranie jego z tego samego roku, dokonane dla innej rozgłośni radiowej. Ale mnie zależało, żeby
0: miał to wtedy w palcach, prawda?
1: No tak, tak.
0: Zaczynamy od początku.
1: Tak, zaczynamy.
2: Utwór, który za chwilę nadamy, ma charakter bardzo niezwykły i posiada wagę ogromnie interesującego dokumentu historycznego. Będzie to 50 fortepianowych wariacji na temat walca Diabellego, skomponowanych przez 50 różnych kompozytorów. Ta ciekawa pozycja literatury muzycznej wymaga specjalnych wyjaśnień, którymi podzieli się ze słuchaczami wykonawca utworu Artur Balsam, cieszący się dziś międzynarodową sławą pianista Polski, który osiadł przed wojną na stałe w Stanach Zjednoczonych. Warto przy tej okazji przypomnieć, że Artur Balsam urodził się w Warszawie w roku 1906 i ukończył konserwatorium w Łodzi u profesora Lewandowskiego. Następnie studiował jeszcze w Akademii Muzycznej w Berlinie, gdzie na międzynarodowych konkursach dla pianistów imienia Feliksa Mendelssohna zdobył dwukrotnie w roku 1930 i 1931 pierwszą nagrodę. Obecnie artysta ten znany jest jako solista i kameralista z występów na estradach Europy i Ameryki oraz z licznych płyt, na których utrwalił ponad 100 utworów. Wariacje na temat walca Diabellego Artur Balsam nagrał specjalnie dla Polskiego Radia. A oto jego wypowiedź.

0: Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat 50 wariacji na temat Diabelliego, napisanych przez 50 różnych kompozytorów współczesnych Beethovenowi. Wszystkim muzykom znane są piękne i wielkie 33 wariacje Beethovena na temat Diabelliego. Natomiast nie wszystkim jest wiadome, że one były poprzedzone tymi właśnie 50 wariacjami. Doszło to do tego w ten sposób, że Diabelli, który był jednym z mniej znanych kompozytorów tego okresu, pochodzenia włoskiego, ale mieszkał we Wiedniu i znał dobrze Beethovena i był wydawcą muzycznym. I ażeby zainteresować nabywców nowych publikacji muzycznych, napisał małego walczyka i dał go jako temat 50 kompozytorom wiedeńskim z prośbą o wysłanie po jednej wariacji. Wśród tych kompozytorów znajdziemy kilka nazwisk, które są znane i naszej generacji muzyków, i nawet uczni, tak powiedzmy. Jest nazwisko Schuberta, który między innymi wiadomym jest, że jego wariacja doszła do Diabelliego pierwsza, znaczy on od razu ją napisał. Ciekawym do podkreślenia jest fakt, że jest też jedna wariacja młodego Liszta, 11-letniego, który przyjechał właśnie wtedy do Wiednia i grał przed Beethovenem. I Diabelliemu także dał ten temat tego walca i Liszt bardzo szybko napisał tą wariację. Spośród jeszcze znanych nazwisk jest nazwisko Humla, jest Moscheles, wielki przyjaciel Mendelssohna, jest Kalkbrenner, słynny pianista. Jest też jedna wariacja Wolfganga Amadeusza Mozarta, ale nie tego słynnego, tylko syna jego, który także był kompozytorem. Jedna wariacja jest napisana przez Michała Umlaufa, którego pamiętamy jako pierwszego dyrygenta 9 Symfonii. Jedna wariacja w formie fugi jest napisana przez arcyksięcia Rudolfa, któremu Beethoven poświęcił tyle i bodajże najlepsze swoje kompozycje. Niestety stwierdzi, tak, jest też wariacja Czernego. Czerny też napisał wielką kodę na jakieś kilkanaście stronic, którą usłyszymy po 50 wariacji. Wariacje te są ułożone w porządku alfabetycznym, znaczy, jeżeli chodzi o nazwiska kompozytorów. Niestety, większość z tych wariacji nie ma wielkiej wartości czysto muzycznej. Widocznie to były takie tylko, jak to się mówi, lokalne wielkości, znaczy jacyś tam profesorowie muzyki, czy jacyś tacy, czy pianiści, czy muzykolodzy, którzy w wolnych chwilach zajmowali się kompozycją, jednakże każdy chciał zobaczyć swoje nazwisko w druku i posłał tą wariację i większość z tych wariacji oczywiście muzycznie nie przedstawia wielkiego znaczenia. Całość jednakże jest ciekawa jako dokument muzyczno-historyczny z jednej strony, z drugiej, ponieważ Beethoven napisał swoje też wariacje, te 33 na ten sam temat, widzimy tę kolosalną różnicę w gatunku między wariacjami Beethovena a wariacjami tych panów jego współczesnych. Poza tym bardzo ciekawe jest traktowanie fortepianu, nawet przez tych kompozytorów w tych wariacjach, którzy muzycznie nic nowego nie wprowadzili. Ale widzi się, że fortepianowo technika już była nawet bardziej zaawansowana niż w wariacjach na ten sam temat Beethovena. Przypuszczam, że nagranie to jest pierwszym nagraniem tego utworu. Mimo to, że on został skomponowany przez tych 50 kompozytorów już prawie 150 lat temu.
1: Wysłuchamy obecnie w wykonaniu Artura Balsama owych 50 wariacji 50 różnych kompozytorów na temat walca Diabelliego. Oto temat, a zaraz po nim 3 wariacje.

Rzymy napisał Karol Czerny, wiedeński pianista, pedagog i kompozytor, uczeń Beethovena, znany ze swych niezliczonych ćwiczeń i etiud, bez których nie można sobie wyobrazić nauki gry na fortepianie.

A tak brzmi wariacja Frederika Kalkbrennera, znanego pianisty i świetnego pedagoga, który na próżno zabiegał, aby Chopin został jego uczniem w czasie pobytu obydwu artystów w Paryżu.

Słynny Franciszek Liszt włożył także swój wkład w utwór, którego słuchamy. Miał wtedy lat, warto zwrócić uwagę, 11. A oto jego wariacja.

No, niezwykła, przyznają państwo, pamiątka po tej jedynej powojennej bytności Artura Balsama w Polsce 1960.

0: drugi rok. I nagranie całego cyklu, całego zbioru 50 wariacji różnych kompozytorów na temat walca Diabellego z komentarzem samego pianisty. Te taśmy, Romanie, otrzymałeś od Artura Balsama?
1: Nie, nie, nie, to już po jego śmierci.
0: Aha.
1: To już od jego wdowy, która to było po prostu już gdzieś w jego kolekcji.
0: W jego kolekcji.
1: Nie, to już było po jego śmierci.
0: Artur Balsam odszedł 1 września 1994 roku w Nowym Jorku. Zamykamy dzisiejsze wydanie Dużej Czarnej, jednocześnie zapraszając Państwa do słuchania naszego cyklu w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu spotykamy się w tym samym składzie i pojawią się kolejne rarytasy. Na razie powiem tak. Dla kolekcjonerów, dla zbieraczy płyt, ale także dla wszystkich miłośników archiwalnych nagrań pianistycznych będą złote dekki i inne w przyszłym tygodniu. Tak dziś było w Dużej Czarnej. Roman Markowicz był razem z nami. Romanie, pięknie dziękujemy.
1: Cała przyjemność po mojej stronie. To coś specjalnego dla mnie również.
0: Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska, Przemek Psikuta. Kłaniamy się. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Skrzypek, dyrygent, solista, kameralista, pedagog, gościnny koncertmistrz Europejskich Orkiestr Symfonicznych i pierwszy koncertmistrz otwierającej się we wrześniu na nowo orkiestry Sinfonia Varsovia. Jakub Haufa będzie gościem najbliższej audycji Café Muza. Biorąc pod uwagę, ile bierze na swoje barki, tematów do rozmowy raczej nam nie zabraknie, ale tradycyjnie czekać będziemy także na pytania od Państwa. Do usłyszenia w niedzielę o 10:00. Karol Furtak.
2: Haruomi Hosomo Presents Non-Standard Label.
3: Założona w połowie lat 80. w Tokio, oficyna Non-Standard stała się przestrzenią dla nowych muzycznych pomysłów i nieoczywistego popu. Wokół było mnóstwo ludzi zainteresowanych semiotyką, teorią mediów. Musiałem się zastanawiać, czy to ambient, czy pop, czym właściwie jest muzyka. To były dni pełne takich rozważań. W nocnej strefie o historii Non-Standard i muzyce, która wyraz

0: powstała wokół tej niezwykłej oficyny, opowie gość specjalny Soichiro Suzuki. Poniedziałek o 22.45. Do usłyszenia, Krzysztof Dziuba.
1: Zamierzałem popracować nad tą zapowiedzią audycji. Całkowicie obezwładniła mnie jednak niechęć do tego przedsięwzięcia. Jest zatem taka, jaka jest. O gnuśności porozmawiamy dziś o 23.00. Do usłyszenia. Michał Nowak.
2: Autopromocja.
3: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 15.00.
4: Jesteśmy na wczasach.
5: Za konsoletą Iga Kamińska. W wozie transmisyjnym Marcin Kocięba, muzykę przygotowała Olga Bożyszkowska, a my mówimy Państwu dzień dobry. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek
3: i Małgorzata Szymankiewicz. A witamy Państwa z pokoju różowego pałacu w Zatoniu, pałacu księżnej Dino. Jesteśmy aktualnie już w dzielnicy miasta Zielona Góra. To jest miejsce, w którym księżna Dorota Dino osiadła po ślubie, ale to miejsce wiąże się z bardzo skomplikowaną historią Polski, ale też stosunków międzynarodowych. No wszystko było tutaj bardzo płynne.
5: To jest piękne miejsce, które zarazem jest ruiną i miejscem pełnym życia. Będziemy być może za chwilę rozmawiać o tym, jak można wprowadzić właśnie życie i kulturę w mury zamku, czy pałacu tak naprawdę, w mury pięknego pałacu, z którego stały się tylko ściany.
3: A że bywał tutaj Franz Liszt, to teraz posłuchamy Marzenia miłosnego w wykonaniu Kati Buniatiszwili.

0: pałacowym studiu witamy gospodarza tego miejsca, Jarosława Skorulskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Prezesa Fundacji Ogrody Kultury imienia Księżnej Dino.
2: Nasza letnia, tegoroczna dwójkowa trasa prowadzi szlakiem uzdrowisk. Stąd być może wybór Zielonej Góry czy Zatonia nie jest tak oczywisty, ale czytałam, że chociaż formalnie Zielona Góra nigdy nie uzyskała takiego tytułu uzdrowiska, to w XIX wieku były tutaj trzy sanatoria. Winne, powietrzne i mleczne, to prawda?
1: Tak, to prawda. W ogóle miasto Zielona Góra miało być zaprojektowane jako takie miasto ogrodów, a więc nie miało mieć zwartej zabudowy. Niewielkie osiedla domków jednorodzinnych miały być przeplatane ogrodami, a już od XIII wieku przeplatane były też i winnicami. I właśnie między tymi winnicami były rozmieszczone domy, do których starano się przede wszystkim zachęcać ludzi z Berlina, żeby przyjeżdżali, ponieważ mieliśmy bezpośrednie połączenie kolejowe z Berlinem. I faktycznie takie budynki zachowały się do naszych czasów. Tam są pewne takie elementy sztukaterii, które nawiązują właśnie do winorośli. Takie eksperymentalne kuracje, na przykład kąpiele w winie czerwonym.
2: No tak, bo kąpiele w mleku to od czasów Kleopatry, tak wiadomo, że służą.
0: Była też ampeloterapia, czyli to jest no właśnie terapia, kuracja winogronowa miała oczyszczać organizm z toksyn. Ale jeśli się mówi, czyli wypowiada się sformułowanie sanatorium winne, to brzmi jednak to trochę prowokacyjnie, jak leczono w takim sanatorium.
1: Tak naprawdę sama ta idea tych sanatoriów opartych na winogronach i winach nie do końca zafunkcjonowała. To dzisiaj bardziej możemy mówić o takiej przymiarce do tego, żeby zwabić turystów z Berlina. Niemniej jednak faktycznie te domy, gdzie mieli odpoczywać kuracjusze, zostały wybudowane. Miejsca, gdzie mieli odpoczywać między winnicami na wzgórzach zielonogórskich, też były przygotowane. Ale tak do końca ta idea nie zmaterializowała się.
2: My jesteśmy dziś w Zatoniu, w centrum.

0: centrum Zielonej Góry rozpoczęło się winobranie, chyba największe doroczne święto tej miejscowości. Zatonie formalnie, jak Małgosia powiedziała, przynależy do miasta, ale jest położone dobrych kilka kilometrów.
1: Na południe, od centrum miasta.
0: Tak, chociaż i tu, jak Państwo słyszą, coś się dzieje, to próby do jutrzejszego słuchowiska. A my może powiedzmy o samym Zatoniu, o tej miejscowości i o historii nazwy?
2: Zatonie niemiecką nazwę miało Gintersdorf, czyli była to wieś Gintera. To samo już polskie określenie Zatonia, ono wzięło się od tego, że tu był bardzo wysoki poziom wód gruntowych. Wprawdzie pola częściowo były zmeliorowane, natomiast to nie do końca pomagało w tej sytuacji. Natomiast sama historia, no to jest historia od XIII wieku, kiedy to książę Henryk Brodaty prowadził na tych terenach osadnictwo. Ruiny kościoła, które znajdują się niedaleko pałacu, właśnie pochodzą z XIII wieku. Ale ta rezydencja pałacowa, w której teraz jesteśmy, no, głównie znana jest z tego, że była siedzibą księżnej Doroty de Talleyrand-Périgord. To była najsłynniejsza z tych właścicielek, chociaż inne postaci też bardzo kolorowe, bardzo takie wpływowe, bo mieliśmy tutaj również i Friedenthala, który był ministrem u Bismarcka i to dwóch ministerstw pokłócił się z tym Bismarckiem i po tej kłótni w Berlinie wyjechał właśnie do Zatonia. Mieliśmy barona von Langenwacken, 30 lat w dyplomacji niemieckiej spędził. Książę Dino, też postać, która pisała libretta do oper, które były wystawiane we Florencji na przykład. Ale ta księżna Dino to zdecydowanie najważniejsza postać.
1: To miejsce tętni historią. Ja tak na początku nieco z problemami nie potrafiłam tego dokładnie powiedzieć, ponieważ samo pochodzenie księżnej Dino jest dość skomplikowane. To jest oczywiście arystokracja przełomu XVIII i XIX wieku, a więc różne mariaże. No właśnie, jak księżna Dorota, późniejsza księżna Dino, znalazła się tutaj w Zatoniu?
2: Ona była córką księcia Birona i Anny Biron. To byli książęta z takiej bajkowo dzisiaj brzmiącej krainy Kurlandii i Semigali.
0: Którą musieli sprzedać, zda się.
2: Tak, ale to są Inflanty, czyli tereny dzisiejszej Łotwy i tam bardzo pięknie pamiętają o Bironach, także o księżnej Dorocie. Ale tak naprawdę książęta Biron większość czasu spędzali w Warszawie, na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego. Chociażby w Łazienkach Warszawskich mamy przepiękny portret pędzla Baccarellego, no właśnie matki Doroty, Anny von Meden Biron, która trzyma w dłoniach portret właśnie Stanisława Augusta Poniatowskiego. To było najbliższe otoczenie króla i stąd też trudno się dziwić, że też i nauczyciel Doroty był postacią niezwykle zasłużoną.
1: Sekretarz króla.
2: No tak, Scypion Piattoli, spolonizowany Włoch, w ogóle polonofil, człowiek, który ukochał Polskę, wyjechał ze słonecznej Italii, był bibliotekarzem i był lektorem też Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale no, nie mógł się pogodzić z przystąpieniem króla do targowicy. Uważał, że król zdradził po prostu wszystkie ideały, którym on w Polsce służył i wyjechał do Berlina. I tam właśnie matka Doroty zaproponowała mu, żeby był wychowawcą i mentorem małej Dorotki.
0: A jeśli chodzi o trafienie tego majątku w ręce rodziny, to jeżeli słusznie mówią moje źródła, Piotr Biron kupił specjalnie tę posiadłość jako posag dla swojej najmłodszej córki, czyli Doroty. Najmłodszej z czterech sióstr.
2: Najmłodszej z czterech sióstr. Tak, tak naprawdę to w testamencie Piotra Birona zapisane było takie miasto Syców. Przepiękna miejscowość na pograniczu Dolnego Śląska i Wielkopolski, ale upomnieli się inna linia Bironów o ten Syców. I faktycznie po śmierci ojca Syców przypadł tej drugiej linii Bironów, a jako rekompensatę za tą utratę skupywano wokół Otynia, który przynależał do Doroty, poszczególne wsie i tak trafiło Zatonie. I faktycznie Dorota z tego miejsca uczyniła taką swoją pierwszą siedzibę na Dolnym Śląsku, bo trzeba pamiętać, że ona spędziła 30 lat w dyplomacji francuskiej. Reprezentowała Francję na kongresie wiedeńskim.
1: Co za niesamowita kobieta.

0: No, kobieta wielu talentów, ale to była jedna z pierwszych arystokratek, która założyła porządny bank w Niemczech, kasę berlińską, a więc ona obracała pieniędzmi, tworzyła pewne mechanizmy finansowe, twardo stąpała na ziemi. Te 30 lat pobytu we Francji, to było za pieniądze, które ona zarabiała właśnie na tych terenach.
1: A na kongresie wiedeńskim ona miała raptem 20 parę lat, bo urodziła się w 93 tak. roku, w XVIII wieku, no, kiedy kongres wiedeński wszyscy wiemy, ale powiedzmy jeszcze, jak ona trafiła do tej dyplomacji francuskiej, ponieważ zapewne urok osobisty, nie tylko wykształcenie, miał tutaj wpływ.
0: No, Scypion Piattoli sobie inaczej to wymyślił. Scypion Piattoli wymyślił sobie, że Dorota będzie żoną księcia Adama Czartoryskiego. Poznali się między innymi w Mitawie, jak był Czartoryski, ale matka miała inny plan. Uważała, że trzeba to małżeństwo tak umiędzynarodowić, żeby przyszłość przez lata dla tej rodziny była zapewniona. No i tak się faktycznie stało. To był pewien układ między carem Aleksandrem I a ministrem Talleyrandem, że swojego bratanka minister Francji wydał właśnie za
2: Dorotę. Co za czasy, w których car decyduje o mariażu, prawda?
0: Tak.
1: No jednej ze swoich podwładnych, jak rozumiem.
0: Tak. Chociaż ono pobierała, matka pobierała rentę od cara właśnie po sprzedaży tej Kurlandii i Semigali. No, wielkie zawiłości, ale młoda Dorotka trafia na
1: tak naprawdę
0: trafia tak w ręce Edmunda. Niezbyt to była miła,
1: udany
0: mariaż, bo to i karciarz, i hazardzista, i kobieciarz, i do więzienia trafiła. Ona go wyciągała z tych więzień. Ale ona trafiła jako na dwór Napoleona, jako dama dworu małżonki Napoleona. I wówczas sam stary Talleyrand zobaczył, że tak, biegle mówi po niemiecku, biegle mówi po francusku, świetnie mówi po angielsku, nieźle sobie radzi po włosku, a przede wszystkim
2: zaiskrzyło.
0: Takie ogólne obycie, jeżeli chodzi o kulturę, o naukę, o sztukę. Postanowił ją zabrać ze sobą na kongres wiedeński i faktycznie, no, Francja, trzeba pamiętać, że jechała na kongres wiedeński w roli
1: pokonanego.
0: To był przedmiot polityki międzynarodowej, a wyjeżdżała jako równoprawny podmiot tej polityki międzynarodowej. I to też między innymi zasługa Doroty, bo najlepsze przyjęcia, dzisiaj powiedzieliśmy imprezy, no, były w ambasadzie Francji w Wiedniu.
1: Siostra musiała być...
2: To jest ta zakulisowa dyplomacja.
0: A niekoniecznie, dlatego że na przykład Dorota razem z Talleyrandem przywieźli ze sobą z Francji Marie-Antoine Carema. To jest papież wśród kucharzy. Jeżeli powiemy, że kuchnia francuska, komuś coś to mówi, to właśnie to pojęcie kuchnia francuska stworzył Marie-Antoine Carême. Tak, wiesz, że świetnie żywili, świetnych muzyków sprowadzali i zaczęli coraz częściej, no, wielcy tego świata na kongresie wiedeńskim bywać w tej ambasadzie. Coraz bardziej mi się podobało. A i te alkowy też się przydawały, bo tam aż oprócz Doroty były jeszcze dwie siostrzyczki, które mieszały z kolei w innych ambasadach.
2: No właśnie,
0: ambasadach.
2: Reprezentowały Niemcy.
1: Austria, tak. Metternicha.
0: Wilhelmina, starsza siostra, była kochanką Metternicha. Też sekretarz Kongresu Wiedeńskiego niezbyt pochlebne słowa powiedział o tych siostrach, jak one załatwiają sprawy, ale wiadomo
1: ale były
0: było.
1: Były
0: skuteczne. Jak się ktoś chciał dowiedzieć najważniejszych informacji, co się dzieje na kongresie, musiał uderzyć do siostrzyczek.
1: Tutaj trwały te takie życiowe, najgorętsze projekty Doroty Biron, później księżnej Dino za sprawą właśnie Karola de Talleyrand, a później po jego śmierci to ona odziedziczyła jego majątek i ona odziedziczyła jego tytuł.
0: Tak, Dorota miała w ogóle trzy tytuły książęce. To jest też niesamowite. Pierwszy tytuł to właśnie ten tytuł włoski, księżna Dino, drugi de Talleyrand, czyli tytuł francuski, i trzeci uzyskała tutaj właśnie, już będąc na tych terenach, kiedy zamieszkała w Zatonie w 1840 roku i rozpoczęła starania o przejęcie księstwa żagańskiego. Po 4 latach batalii ze swoim siostrzeńcem uzyskała prawo do księstwa i została księżną żagańską. Czyli mamy trzy tytuły książęce, ale zawsze podkreślała, że jest też ostatnią księżniczką kurlandzką, czyli podkreślała to, że pochodzi z Kurlandii.
1: I ten talent do organizowania wielkich, jak pan powiedział w dzisiejszym języku, imprez, czy też balów, jakby się chciało myśleć o tych XIX-wiecznych przyjęciach, pozostał jej. I pozostały również ruiny pałacu w Żaganiu, które też
0: pamiętają. Tam jest piękny pałac, to nie ruiny, to jest przepiękny, olbrzymi pałac, w którym

0: mieści się i Dom Kultury, i Biblioteka, i część Urzędu Miasta, więc ten pałac żyje.
1: W Archiwum Polskiego Radia znalazłam fragment pamiętników ochmistrza właśnie tego Żagańskiego Pałacu. Pewnie atmosfera spotkań w Zatoniu była podobna. Posłuchajmy.
2: Z pamiętnika kawalera Regaldi, ochmistrza dworu księżny żagańskiej Doroty Talleyrand-Perigeot. Bal rozpoczął się o 8 wieczorem. Przy dźwiękach starannie dobranej kapeli pod dyrekcją pana Bilskiego z Legnicy. Schody i apartamenty jaśniały światłem. Wszędzie widać było pełne wdzięku kobiety we wspaniałych strojach i zacnych kawalerów. Wśród zaproszonych gości powszechną uwagę zwracała księżna badeńska Stefania, przybrana córka cesarza Napoleona I. Wymienię także członka Izby Lordów, księcia Hamiltona z małżonką, markiza de Boyle, hrabiego Colloredo, bohatera spod Waterloo, hrabiego Kajta, generała de Calliano. Gdziekolwiek spojrzeć, widać sławne osobistości z urodzenia czy też ze względu na zajmowane stanowisko. Uwagę na siebie zwracała także młoda para narzeczonych. Maria de Castellane, wnuczka księżnej pani i książę Antoni Radziwiłł, wnuk słynnego kompozytora muzyki do Fausta Goethego, przybranych w pyszne stroje polskie. Bal rozpoczął się od kadryla, nazwanego Wallensteinowskim, składający się z figur i scen, które ożywiały wydarzenia, jakie miały miejsce nad Bobrem, kiedy księciem żagańskim był znany bohater wojny 30-letni Wallenstein.
3: W Zatoniu też były takie bale jak w Żaganiu?
0: Chyba trochę mniejsze. Dorota zupełnie inaczej traktowała Zatonie niż Żagań. To była przez 4 lata jej siedziba tutaj na Dolnym Śląsku. Później przeniosła się do Pałacu Żagańskiego, który położony jest pośrodku miasta. I traktowała Zatonię jako swoją taką letnią rezydencję, azyl od tego pałacowego zgiełku. Tutaj przyjmowała rodzinę, ale też był tutaj między innymi Fryderyk Wilhelm IV, król Prus, wraz ze swoją małżonką. Oni przyjechali tutaj oczywiście z oficjalną wizytą, ale Fryderyk Wilhelm IV inaczej się nie zwracał do Doroty jak moja serdeczna przyjaciółko. To jest przyjaźń od dziecka. Dorota się wychowywała też na dworze w Berlinie i znała wszystkie dzieci Fryderyka Wilhelma III, ale szczególnie sobie podobała właśnie tego Fryderyka Wilhelma IV. Zresztą podarował jej niesamowity prezent. Cóż może być cenniejszego od króla niż pukiel jego włosów?
3: To rzeczywiście. Szczęście wielkie ją spotkało.
1: A jak to się miało z tym jej wychowaniem patriotycznym polskim? Czy to bez przesady?
0: Bez przesady, bez przesady. Myślę, że ona była przede wszystkim obywatelem świata, obywatelką Europy. Trudno powiedzieć coś na temat jej tożsamości. No, czuła się bałtką, czuła się kurlandką. I pierwszym językiem był język niemiecki. 30 lat w dyplomacji francuskiej i 20 lat tutaj na Dolnym Śląsku. Bardzo trudnym terenie, gdzie mieszały się wpływy katolików, protestantów, Polaków, Niemców, Austriaków, Czechów. Odwiedzała między innymi braci czeskich, braci morawskich tutaj niedaleko w Nowej Soli. A więc rozpoznawała te wszystkie różnice i starała się wszystkich wspierać. To była dobra księżna. My nie tylko mówimy o jej zasługach tutaj dla dyplomacji. To była dobra księżna dla swoich poddanych.
3: Fundacja Ogrody Kultury opiekuje się tymi ruinami. Jak Państwo słyszą słowo ruiny, to pewnie myślą, że to jakieś straszne miejsce. Tymczasem to są bardzo spektakularne ruiny. Zadaszone również są okna, takie niezamknięte, no z luftem, tak bym powiedziała. Co się dzisiaj dzieje w pałacu? Jakiego rodzaju wydarzenia tutaj można spotkać? Kogo można spotkać w tym miejscu?
0: Zieloną Górę bardzo trudno jest zaskoczyć nowymi terenami zielonymi, więc jak padła decyzja o tym, żeby rewitalizować park, który ma 50 hektarów, no i zabezpieczyć ruiny, no to trudno było mieszkańcom zaproponować, będziecie mieli kolejne trawniki, kolejne drzewa. Dlatego obudowaliśmy to

0: kulturą i od ponad 6 lat to miejsce przede wszystkim tętni kulturą. Tu się odbywają koncerty kameralne, spektakle teatralne. Mamy niemalże co miesiąc nową wystawę w oranżerii obrazów. Częstym gościem jest pan Jan Wołek. W następnym tygodniu przyjeżdża Dariusz Miliński. Mieliśmy przez 4 dni też odsłonę tutaj Festiwalu Rzeki Literatury. Przez 4 dni przyjeżdżała tutaj pani Olga Tokarczuk wraz z czołowymi pisarzami. Była też i pani Joanna Bator, i pani Kuciel Fredryszaka, więc no, to miejsce nie tylko w sezonie letnim, ale też przez cały rok tętni życiem.
1: Skoro mowa o ogrodach, ja chciałam jeszcze o taki jeden, nie bez powodu, element tego ogrodu zapytać, o dąb Talleyranda. Jaka legenda jest związana z tym drzewem? My jutro będziemy stąd na żywo nadawać słuchowisko pod tytułem Drzewo. Co prawda nie dokładnie pod tym dębem, a innym, ale jaka historia wiąże się z tym dębem?
0: W ogóle Dorota poprzez swoje kontakty chociażby z Aleksandrem Humboldtem, poprzez kontakty z księciem Piklerem, który był genialny projektantem ogrodów i parków, postanowiła sama zaprojektować park w Zatoniu. Zachowała się korespondencja, zachowały się rysunki, informacje, które przesyłała do ogrodników, żeby ta kompozycja była właśnie taka. Najważniejszą częścią tego wielkiego parku jest łąka Joanny, od imienia jej siostry, pośrodku której stoi soliter, czyli takie jedno drzewo, które jakby dominuje nad całą łąką. Niezwykle rozgałęziony, potężny dom, który właśnie jest tak nazwany. Jako ciekawostkę powiem, że jak pan... Później. Przepraszam, się zaplątałem. Będzie tutaj sporo rzeczy się działo też od strony kulinarnej. Mamy fajne warsztaty. Tutaj była jedna z największych w Prusach uprawa ananasów. Dorota specjalizowała się w uprawie ananasów, niezwykle kapryśnej rośliny. Były aż 4 ananasarnie, które przynosiły 1/3 zysków tutaj z gospodarstwa.
1: Proszę pamiętać, że ananasy nie rosną na drzewach, to one wyrastają z ziemi, tak na marginesie.
0: Tak.
2: Niesamowite miejsce i fantastycznie, że udaje się tyle jego tradycji kontynuować. Jarosław Skorulski, prezes Fundacji Ogrody Kultury imienia Księżnej Dino, który opiekuje się ruinami pałacu i powoduje, że tak dużo życia do niego wpływa, był naszym gościem. Dziękujemy serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jak państwo słyszeli, księżna Dino miała rozległe kontakty, prowadziła także korespondencję z Fryderykiem Chopinem. Posłuchajmy introdukcji Poloneza C-dur, opus 3, w wykonaniu Stevena Isserlisa i Deneša Varijona.

0: Radiowa Dwójka dziś z pałacu w Zatoniu. Zatonie jest częścią Zielonej Góry. Tutaj jest całkiem sporo odwiedzających i pałacowy park, i właśnie te ruiny, w których mamy przepiękne plenerowe studio. Natomiast najwięcej osób zdecydowanie dziś jest w samym centrum Zielonej Góry, ponieważ dziś oficjalna inauguracja Winobrania 2026, czyli chyba największej takiej regionalnej imprezy tutaj w województwie lubuskim. Wczoraj już zaczęły się pierwsze wydarzenia. Między innymi można było spacerem przejść się po piwnicach w Zielonej Górze. A miałam okazję też zapytać różnych uczestników tych wydarzeń, co ich sprowadza, skąd przyjechali.
1: Ja jestem oryginalnie z Zielonej Góry, ale już tu dawno nie mieszkam, a siostra mieszka w Zielonej Górze.
0: Winobranie to jest jakaś ważna

0: Na dla pani tradycja?
1: Obowiązkowa. Lubię ten klimat. Radości, bez troski, przedłużonego urlopu. Ja mam bardzo dużo wspomnień, bo już trochę lat mam. A winobranie jest od zawsze. Zawsze ze wspomnieniami.
2: Jesteśmy z Poznania, jesteśmy tutaj pierwszy raz, bo słyszeliśmy, że w Lubuskim produkuje się pyszne wino.
3: Mieszkamy w Zielonej Górze od zawsze, więc no, przychodzimy co roku. Nie za dużo się tutaj dzieje, nie? Więc to jest taka tradycja, że trzeba przyjść, jak jest winobranie.
0: Bo jesteśmy po raz pierwszy tutaj, z Warszawy. Wszyscy to tak chwalą, że tu jest ciekawie, że tyle to trwa, że jest święto. I przyjechaliśmy pierwszy raz w życiu tutaj. I teraz jak jeszcze taka jest wycieczka wieczorem z pochodniami, no to dodatkowo ciekawość człowieka, no że tak powiem, zżera, żeby przejść to i zobaczyć, na czym to polega.
4: A my znowu jesteśmy w centrum Zielonej Góry i jeśli państwo myślą, że przez przypadek jesteśmy w centrum Zielonej Góry, by mówić o tradycjach winiarskich, to nie jesteśmy przez przypadek. Jest z nami Szymon Płóciennik z Fundacji Tłocznia i opowie nam o piwnicach winiarskich, które właściwie w całym mieście są gdzieś tutaj rozmieszczone. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Tak, winobranie to jest taki szczególny moment w tym życiu miasta, kiedy przyjeżdża mnóstwo turystów, kiedy zielonogórzanie też wychodzą ze swoich domów i idą do centrum Zielonej Góry, żeby zobaczyć, co się dzieje. To jest takie święto, które się już też bardzo mocno wpisało w kalendarz takich miejskich wydarzeń w całej Polsce, bo my to winobranie obchodzimy już od 1842 roku i nawet w 1945 roku, kiedy się zmieniły granice, to Polacy, którzy tutaj przyjechali już pod koniec września, też świętowali, nie było tej przerwy. A podczas winobrania faktycznie jako Fundacja Tłocznia organizujemy aż 15 takich spacerów po winiarskich zabytkach Zielonej Góry. 10 spacerów to są takie wycieczki w ciągu dnia, a 5 to są nocne, wieczorne spacery z lampami naftowymi. I te lampy naftowe myślę, że dodają taką aurę tajemniczości. No i to jest coś, czego na co dzień już dzisiaj się nie uświadczy właśnie widoku takiej zapalonej lampy.
0: Małgosia powiedziała o piwnicach, pan powiedział o winiarskich zabytkach. Czy to samo, czy są piwnice i jeszcze coś?
5: Piwnice faktycznie są takim najlepiej zachowanym chyba świadectwem tej dawnej świetności winiarskiej Zielonej Góry, ale one też są dla ludzi takie tajemnicze, niedostępne na co dzień i zawsze każdy z ciekawością zagląda tam, gdzie nie ma wstępu w taki zwykły dzień, ale staramy się, żeby podczas takiej wycieczki, która trwa mniej więcej półtorej godziny, każdy, kto w ogóle nie zna Zielonej Góry, mógł się dowiedzieć, no oczywiście nie wszystkiego, ale tak w pigułce najważniejszych rzeczy o samym mieście, a że to jest miasto z wielkimi tradycjami winiarskimi, to na przykładzie tej winiarskiej historii opowiadamy o dziejach i o teraźniejszości Zielonej Góry. Przenosimy się w czasie, robimy taki test na wyobraźnię do 1800 roku, kiedy w mieście było aż ponad 700 hektarów winnic, a dzisiaj już tylu winnic oczywiście nie ma, ale cały czas są winiarze i w miasteczku winiarskim dookoła ratusza prezentują się. Dzisiaj będzie apogeum, że faktycznie to przyciąga gości z całej Polski, z zagranicy.
4: Mówił pan o bardzo długo trwającej tradycji winiarskiej. Nawiązał pan też do II wojny światowej i no, przesiedleń i przyjazdu Polaków tutaj. Wiemy o tym, że po wojnie te tradycje winiarskie na jakiś czas zanikły tutaj na miejscu. Właściwie dlaczego tak się stało?
5: Paradoksalnie to nie było właśnie tuż po wojnie, bo ostatnia winnica w Zielonej Górze, taka przemysłowa i to nie byle jaka, ona miała 15 hektarów, została wykarczowana w 1977 roku. No i te winnice dobiło po prostu centralne planowanie w tym takim bloku wschodnim, w którym się znaleźliśmy. No i zapadła decyzja, że skoro mamy takie kraje winiarskie jak Gruzja, Mołdawia, Węgry, Bułgaria, to nie ma sensu utrzymywać winnic w Polsce, ale jeśli spojrzymy na statystyki, to, i to też jest paradoks, jakiś czas po wojnie ten areał winnic był większy niż przed wojną, bo tu musimy patrzeć na to, jak zmieniała się ta historia Zielonej Góry i nie możemy tego całego okresu przedwojennego wkładać do jednego worka. Często odwołuje się do tego 1800 roku, kiedy było apogeum, ponad 700 hektarów winnic w samej Zielonej Górze, ale z kolei już Polacy, którzy przyjechali do tej polskiej Zielonej Góry, zastali raptem ponad 20 hektarów. Oczywiście to cały czas było miasto winiarskie, ale miało lepsze i gorsze momenty, ale to, co te tradycje utrzymywało, to była właśnie pamięć o nich i utożsamianie się, czy mieszkańców Green

Bergu czy mieszkańców Zielonej Góry z tym, że to miasto iście winiarskie, chociażby winobranie. To jest niesamowite, że w latach 90. XX wieku, kiedy tych winnic już w Zielonej Górze nie było, to mieszkańcy nadal chodzili na winobranie napić się wina i to mogło być jakieś słodkie wino owocowe, ale mieli to poczucie, że kultywują te tradycje z dawnych lat. A dziś no, winnic jest coraz więcej, dzisiaj w miasteczku winiarskim ponad 40 winnic województwa lubuskiego, a będzie ich przybywało, bo zarejestrowanych winnic w Lubuskiem jest ponad 70. No i Lubuskie jest województwem z największym areałem

0: W Polsce to jest ponad 170 hektarów. No, winobranie to też takie ogólne święto Dni Zielonej Góry, więc wspaniałe jest to, że każdy znajduje tutaj coś dla siebie i nawet jeśli ktoś wyjdzie przy okazji zobaczyć sobie taki zwyczajny, niewiniarski jarmark winobraniowy, no to też zawsze, no mówiąc brzydko, liźnie tej tradycji, bo chociażby przekona się, ile osób zagląda do miasteczka winiarskiego i pomyśli, no a może faktycznie to jest coś, z czego powinniśmy być dumni i czym powinniśmy się chwalić, no bo nie da się ukryć, że Zielona Góra właśnie w Polsce jest najbardziej znana z winiarstwa.
1: To wróćmy do początku. Od jakiego miejsca zaczyna pan oprowadzanie publiczności podczas spacerów, właśnie podczas tegorocznego winobrania? Co to jest za miejsce?
0: Spotykamy się przy planetarium Wenus, dawnym kinem Wenus. Tu jest taki duży placyk, łatwo tu trafić i jesteśmy kawałek od Starego Rynku. Mamy taką zasadę, że te spacery prowadzimy trochę bokiem, ale wynajdujemy takie miejsca, które też są i niezwykle ważne, ciekawe, a mało znane, bo gdybyśmy weszli wszyscy do miasteczka winiarskiego, gwarantuję, że połowa grupy zaraz by się zagubiła albo poszłaby szukać innych atrakcji, ale chociażby tuż przy planetarium jest dawny Dom Stanów Ziemskich, miejsce z bardzo ważną historią w dziejach Zielonej Góry. Tutaj podejmowano ważne decyzje dla tego regionu, ale też nocowały koronowane głowy, między innymi tutaj swoją ulubioną izbę miał król Prus Fryderyk II Wielki i no, patrząc na to miejsce, no, nie sposób przypuszczać, że kryje się za nim taka historia, ale staramy się właśnie o tym opowiadać, o takiej restauracji, winiarni pod Starym Frycem, która tutaj się mieściła, gdzie można było chociażby zjeść raki czy kawior z Ostendy. Sala Szeptów jest takim drugim punktem. To jest miejska piwnica winiarska, jedna z największych w Zielonej Górze, wcale nie największa, ale szacujemy, że tam mogło się pomieścić 300 tysięcy litrów wina. Ma prawie 170 lat, bo ta wytwórnia powstała w 1858 roku. Założył ją Edward Zajdel, taki znany zielonogórski kupiec winny, przemysłowiec, ale też filantrop. No i oprócz wina gronowego była tam produkowane także wino owocowe, przetwórstwo owoców, dżemy, marmolady, powidła, naprawdę bardzo wiele różnych rzeczy. Obecnie od kilku lat mamy to szczęście jako Fundacja Tłocznia dzierżawić piwnicę od miasta. Udało się też przekonać władze miasta do przeprowadzenia kilku remontów i my zawsze pokazujemy na spacerze, jak ta piwnica wyglądała jeszcze kilka lat temu. Można się bardzo zdziwić.
2: Wygląda na to, że takie winobranie jest momentem, kiedy mieszkańcy miasta mogą się integrować, być ze sobą razem, no i właśnie z dumą myśleć o swoim mieście.
0: Tak, bo przez wiele lat było takie przekonanie w Zielonej Górze, kiedy to winiarstwo się odradzało, że my nie mamy się tam czym chwalić, że to nasze wino jest takie i owakie, że kwaśne. Tymczasem, kiedy się porówna chociażby wyniki konkursów, to na przykład nasze Rieslingi zdobywają czołowe lokaty na prestiżowych konkursach, czy właśnie kiedy są takie degustacje w ciemno z wybranymi trunkami z innych krajów, to czasem nie sposób się zorientować, które wino jest z którego kraju, z którego regionu. Mamy swoje szczepy, mamy swoją tradycję i winiarzy, którzy już jako drugie pokolenie, bo niektóre winnice właśnie już się uczą, winiarze się uczą od swoich rodziców, od swoich dziadków i rośnie nam kolejne pokolenie, tak jak to miało miejsce właśnie w czasach przedwojennych, kiedy ojciec przekazywał te tajniki synowi, a syn później swojemu synowi.
1: O winiarskich tradycjach Zielonej Góry opowiadał Szymon Płóciennik z Fundacji Tłocznia. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję serdecznie i zapraszam na winobranie.
2: Tymczasem my wracamy do Zatonia, gdzie w ruinach Pałacu Księżnej Dino trwa nasza audycja Jesteśmy na Wczasach. Naszą rozmówczynią jest teraz Agata Miedzińska, dyrektorka Ośrodka Kultury w Zielonej Górze. Dzień dobry, serdecznie witamy.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Osoba, za której sprawą już trzy sceny stoją w centrum Zielonej Góry, na których momentami wręcz równolegle będą się rozgrywać wydarzenia muzyczne.
3: Ale dokładnie właśnie tak, już mogę głęboko odetchnąć, bo przestał padać deszcz i wszystko już jest na scenach przygotowane, czekamy na artystów, a rzeczywiście te sceny grają równolegle, ponieważ są tak różne, że w zależności od tego, jaki rodzaj muzyki lubimy, to na tę scenę idziemy, albo przechadzając się po zielonogórskim deptaku, zaczynamy od sceny przy Filharmonii, a kończymy na palmiarnie, albo wręcz odwrotnie.
1: Dzisiaj właśnie koncert filharmoników zielonogórskich, prawda?
3: Tak, ja uwielbiam ten czas nauczyliśmy Zieloną Górę.

0: że winobranie, czyli ta impreza, która ma w sobie tak dużo różnych rzeczy, elementów, zaczyna się właśnie koncertem naszej filharmonii. I to już tradycja, próbowałam sobie przypomnieć, czy to 7 czy 8 rok, ale to nie ma znaczenia. Najpiękniejsze jest to, że oni są z nami i zaczynają z nami winobranie.
1: Z pani perspektywy, jak to jest? Czy mieszkańcy uczestniczą w winobraniu, czy właściwie to jest impreza dla turystów? Bo powiedzmy, że winobranie jest częścią też obchodów Dnia Miasta Zielonej Góry.
0: Tak, dokładnie. Połączono lata temu te dwie imprezy. Winobranie, które tak naprawdę powinno odbywać się w październiku, w listopadzie, bo wtedy te zbiory się zaczynają wielu szczepów winnych, połączono z obchodami Dni Miasta. Więc mamy Dni Zielonej Góry, winobranie. Ale jest to piękne połączenie, bo jedno drugie uzupełnia i tak jak Szymon mówił, każdy znajdzie coś dla siebie, więc tak. Jest chyba jak w każdym mieście. Jak dużo się dzieje, to niektórzy zostają, niektórzy wyjeżdżają, ale turystów nam wciąż przybywa.
2: Ja wrócę jeszcze do dzisiejszego koncertu, ponieważ on będzie bardzo taki barwny, będzie prezentował muzykę oscarową, tak, filmową, więc taką, która dużej rzeszy publiczności może się spodobać i może dobrze na takiej plenerowej imprezie zabrzmieć, ale to jest też ważny koncert dla samej Lubuskiej Filharmonii.
0: To prawda. Dziś wyjątkowy dzień, ponieważ ten koncert poprowadzi już nie dyrektor naszej filharmonii, bo od 1 września mamy nową panią dyrektor, a dyrektor, który był z nami w Zielonej Górze przez 5 lat, Rafał Kłoczko, dziś poprowadzi ten spektakl muzyczny i nie chcę zdradzać, ale kochani, jeżeli tylko macie jeszcze okazję i jesteście w Zielonej Górze lub w okolicach i przyjechać na ten koncert, przyjedźcie,
1: ale co?
0: Bo niespodzianki nas czekają. No nie zdradzę.
1: To są jeszcze bilety, wejściówki, tak, dostępne?
0: Można... Nie. Wszystkie koncerty, które odbywają się podczas winobrania, są otwartymi koncertami, ale scena i to miejsce przed sceną pomieści naprawdę ogromną publiczność, więc przyjedźcie, bo tam się będzie działo, a na końcu, no dobrze powiem, zatańczymy poloneza.
1: O, to jest dopiero
0: wszyscy
1: pomysł.
0: Wszyscy razem. Więc zapraszam.
2: Przy żywej orkiestrze symfonicznej.
0: Przy żywej orkiestrze, absolutnie.
1: No więc winobranie to także zabawa, śpiew. Myślę, że taniec też się wpisuje w to, co można robić na winobraniu. Zresztą jak sięgniemy do głębokich tradycji winobrania, no to się przenosimy gdzieś do Grecji i widzimy te korowody, ale o tym za chwilę. Więc winobranie to jest jedna z takich czołowych imprez w roku organizowanych przez Ośrodek Kultury w Zielonej Górze, ale to nie tylko winobranie. Są też inne imprezy, na które Państwo zapraszają cały rok. Gdyby Pani nam powiedziała, co jeszcze w najbliższym czasie będzie się tutaj w Zielonej Górze działo.
0: Tak, muszę powiedzieć, że będąc jedynym ośrodkiem kultury o takiej specyfice w naszym mieście, Zielonogórski Ośrodek Kultury, te nasze działania dzielimy na kilka takich dużych elementów. Te eventy duże, jakim jest na przykład winobranie, czy lato mus wszelakich, czy wszelkie jarmarki, które się dzieją w przestrzeni naszego miasta, to są nasze działania. Do tego dochodzi cały program edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, między innymi w ramach którego odbywa się festiwal, który za chwilę...
2: Fuma
0: właśnie, na który od 18 lat... Ojej, naprawdę.
2: Już dorasta ten festiwal.
1: Ja jako osoba pochodząca z Konina muszę powiedzieć, że trochę zazdroszczę, ponieważ akurat festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej, właściwie w Koninie dziecięcej, no przed laty przestał być organizowany w moim rodzinnym mieście.
0: No właśnie i gdzieś poczuliśmy, że trochę brakuje takiego festiwalu, na którym dzieci i młodzież mogą śpiewać piosenki specjalnie napisane dla nich, ale z żywą orkiestrą. Młodzież, która do nas przyjeżdża, bierze udział w warsztatach przedfestiwalowych, uczy się niejednokrotnie śpiewu razem z orkiestrą, która za plecami. I dla niektórych jest to taki rodzaj wyzwania. Oczywiście, że znajdują się tacy, którzy po festiwalach jeżdżą i już doskonale wiedzą, jak to wszystko wygląda, ale ta młodzież i te dzieci, które przyjeżdżają do nas po raz pierwszy i po raz pierwszy mogą wystąpić na dużej scenie z pełną orkiestrą na żywo, to jest dla nas wyzwanie, a dla nich myślę wielka przygoda. Bardzo lubią tu przyjeżdżać, a my bardzo lubimy im ten festiwal przygotowywać.
2: Są duże imprezy, takie o jakich pani dyrektor przed chwilą opowiadała, ale też taka codzienna działalność Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, choćby jak bardzo mnie to ujęło, klub miłośników

0: Andygerman, gdzie przede wszystkim osoby nieco starsze, ale myślę, że właściwie każdy, kto lubi posłuchać piosenek Andygerman i o niej porozmawiać, też może się spotkać, ale są też inne kluczowe dla miasta instytucje kultury, z którymi ściśle pani współpracuje.
1: Trochę mówię, że Zielona Góra, choć jest jednym z powierzchniowo największych miast w Polsce, to zachowujemy się tutaj i trochę jesteśmy taką wspólną rodziną. Klub Andygerman, działający ponad 20 lat, to klub, do którego może każdy przyjść. Jeżeli dobrze pamiętam, to spotykają się w czwartki i pewnie za chwilę w październiku znów te czwartki będą oblegane. Herbatka, kawka, ciasteczko i to, na co mamy ochotę. Do posłuchania, do powspominania. Anna German, będąca patronką naszego amfiteatru, który w tej chwili jest w remoncie, scala jakby tę grupę, ale słuchaj, mają bardzo różnej muzyki, czasami po prostu przynoszą coś swojego po to, żeby się podzielić swoimi emocjami. To jest najważniejsze, bo te grupy po to się też tworzą, żeby pobyć ze sobą wspólnie. A co do instytucji, które w Zielonej Górze, uważam, że jesteśmy szczęściarzami, bo mamy naprawdę bardzo różne instytucje kultury. Muzeum Ziemi Lubuskiej, Filharmonię Zielonogórską, Teatr Lubuski, ale również mamy Muzeum Wojskowe, mamy Muzeum Środkowego nad Odrza, Muzeum Archeologiczne, mamy Biuro Wystaw Artystycznych. Każda z tych instytucji ma tak różną działalność, że jak przychodzi nam czasami do głowy, żeby się spotkać i spróbować zrobić coś razem, to nagle się okazuje, że absolutnie tworzymy taką imprezę tak interdyscyplinarną, że każdy znajdzie coś dla siebie zupełnie tematycznie innego, a jednak wspólnego.
0: Dyrektorka Zielonogórskiego Ośrodka Kultury Agata Miedzińska opowiadała, myślę, proszę Państwa, że bardzo zachęcająco, jak będą Państwo planowali kolejne wakacje, może właśnie tutaj okolice Zielonej Góry warto wpisać do swoich planów. Opowiadała o właśnie kulturalnej stronie miasta.
2: Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.
2: A my teraz posłuchamy utworu patrona Filharmonii Zielonogórskiej Tadeusza Berda w wykonaniu Orkiestry Smyczkowej Filharmonii Zielonogórskiej pod dyrekcją Marty Kluczyńskiej. A solo na flecie gra Łukasz Długosz.
0: To za chwilę, bo w Zielonej Górze powstaje też znakomita literatura. Choćby pisana przez Krzysztofa Fedorowicza, którego odwiedzimy już dosłownie za kilka minut. Tymczasem posłuchajmy jego wiersza z tomu Zimowe cięcie winorośli. Czyta Piotr Bajtlik.
3: Kozioł i pies. Na stromym stoku opadającym do rzeki pies goni koziołka. Labirynty okopów, wypalone ruiny. Pies i kozioł nieruchomieją jak na czarno-białym zdjęciu. Po drugiej stronie rzeki wzgórze patrzy w lustro. To zwrócone na północ jest ciemną przepaścią z gniazdami starych jabłoni w sosnowych lasach. Tamto rozświetlone na dnie, między nimi. Pies pije z kałuży z kawałkiem lodu. Brzozowa aleja prowadzi do rzeki, za którą świat leży na plecach jak pies szczęśliwy. Ludzie opalają się na kocu. Zboża między kropkami domów, wieżami kościołów, jasnym pałacem i kominem cegielni. Stamtąd wzgórze, z kozłem i psem, jest jak okręt wojenny patrzący na nadmorską plażę.

0: Magia Radia przenosi nas 10 kilometrów od pałacu w Zatoniu i stoimy u drzwi pewnej bardzo ponętnej, bardzo pięknej i chyba starej piwnicy, która należy do Krzysztofa Fedorowicza, pisarza i winiarza. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry. Zapraszam. Z tym, że jedna korekta, to nie jest moja piwnica. Mhm. Ja dzierżawię piwnicę. Łukasz Bartkowiak, właściciel domu przy sąsiedniej ulicy, a ta piwnica sięga od ulicy do ulicy pod ziemią, jest wbita we wzgórze, jest właścicielem całego terenu właśnie nad piwnicą. Zbudował ją w 1786 roku Jeremiasz Zajdel. Jeremiasz Zajdel, słyszymy ten pogłos chyba teraz, jest nestorem zielonogórskiego winiarstwa. Jak to winiarz? Żył długo, bo 96 lat. Pisał dzienniki, zapisywał pogodę na przestrzeni 70 lat, na przełomie właśnie XVIII-XIX wieku. Był nazywany właścicielem całego Rodelandu. Rodeland to taki rewir winiarski w Zielonej Górze, całe wzgórze, które jest nad nami, i robił tutaj wino.
2: A co pana przywiodło tutaj do tej piwnicy? Jednak pan postanowił w którymś momencie swojego życia zostać winiarzem.
1: Ach, nie wiedziałem, co robię. No niestety. Rodzice mieli sad wiśniowy, przekazali mi ziemię. Ja sobie pomyślałem, jeżdżąc gdzieś do Francji, do Włoch, ach, posadzę winnicę. Jeszcze znalazłem obok naszej wsi

0: tereny, lasy, gdzie winorość pnie się po drzewach. I jest to winorość szlachetna, Vitis vinifera, więc tym bardziej sobie myślę, a to będzie łatwo. Nie jest łatwo oczywiście, winnica wymaga najwięcej pracy z wszystkich upraw, no ale pal 6 jest inspiracją do pisania.
1: Co doskonale wiemy z pana powieści parę lat temu wydanej Zaświaty, zresztą na antenie Dwójki zauważonej, o tym jak wino czy też winorośl łączy różne części świata i różnych ludzi, także na przestrzeni pokoleń.
0: Tak, tak, tam jest sporo opowieści opartych na faktach właśnie, na tych tutaj korzeniach. Między innymi książka zaczyna się od motywu, którego bohaterem jest Fryderyk Zajdel, bratanek naszego Jeremiasza, który posiadał 40 winnic, które wieńcem otaczały miasto, a winobranie robił przy pomocy gwardii 100 winiarek. Więc sobie wyobraziłem, jak te wozy konne, jak kobiety na koniach jadą wokół miasta, no i zbierają winogrona, zabierają po kolei konkretne szczepy, bo winorośl naraz nie dojrzewa, tylko zbieramy po kolei wcześniejsze odmiany, późniejsze. Tam jest też ciekawy motyw o tym, jak ludzie stąd właśnie, winiarze między innymi, wyznania protestanckiego, konkretnie luteranie, wyjechali do Australii, wypłynęli. 1000 osób, 1000 luteran, którym ograniczono wolność sumienia, bo zakazano wiary luterańskiej. Na początku XIX wieku w Prusach zunifikowano wiarę protestancką i to wyznanie było zabronione. Wypłynęli do Australii, zabrali pędy winorośli i posadzili winnice w okolicach Adelaide. Dzisiaj to jest Barossa Valley, a kiedyś to się nazywało New Silesia. Było taka miejscowość jak Greenberg, jak Klemcić, jak te miejscowości wokół Zielonej Góry po prostu, więc te miejscowości nadal tam są w tej Australii i pokolenia tych winiarzy kolejne przyjeżdżają do nas w poszukiwaniu swoich korzeni.
2: To jest też taka historia o korzeniach i o tym, jak tożsamość ludzi łączy się z miejscem i właśnie ta tożsamość ludzi i tożsamość szlachetnych szczepów winorośli jakoś się splata.
0: Tak, tak, jest takie pojęcie terroir, które nam określa właśnie siedlisko, miejsce, w którym uprawiamy tę winnicę, tę winorość. Wiadomo, że w każdym miejscu jeden szczep winorośli będzie się zachowywał inaczej, prawda? To terroir nasze, kiedyś to był najbardziej na północ wysunięty region winiarski praktycznie Europy. Dzisiaj powiemy, że jesteśmy w klimacie już takim śródziemnomorza prawie że. No tego lata mieliśmy te temperatury 40-stopniowe, więc było też za gorąco na uprawie winorośli, nie oszukujmy się. Zmiany klimatyczne naprawdę są, jest takie coś i my tego doświadczamy bardzo mocno. W każdym razie siedlisko jest bardzo ważne. Mieliśmy niedawno, zakończyliśmy 2 tygodnie temu festiwal Rzeki Literatury, gdzie terytorium i terroir, taki esej Olga Tokarczuk popełniła, który był mottem akurat gór literatury, ale na rzekach też bardzo mocno się przyjął.
2: A skoro mówi pan o terroir, jakie szczepy pochodzą właśnie stąd, z okolic Zielonej Góry, jakie pan sam posadził w swojej winnicy?
0: Trudno powiedzieć o szczepach, które stąd pochodzą, ale takim najważniejszym szczepem dla nas jest Pinot Noir. Szczep, który w XIV wieku za panowania Karola IV Luksemburskiego, bo tu było, sobie wyobraźcie, Królestwo Czeskie. Greenberg Schlesien później, ale Zelena Hora generalnie i Zielona Góra teraz. No więc ten Karol IV dla podniesienia jakości win śląskich i czeskich sprowadził z Burgundii pinoty i te pinoty się doskonale tutaj przyjęły, dzisiaj są wiodącymi odmianami.
1: No dobrze, a jak ktoś taki, co się nie zna zupełnie na winach, trochę jak ja, przyjeżdża do pana do tej piwnicy, to jak pan wprowadza takie osoby, które są zupełnie laikami w ten świat tworzenia win?
0: Tłumaczymy, że wino rodzi się w winnicy. W winnicy, ani w piwnicy. To jest podstawowe, czyli wyhodujmy jak najlepszy owoc, naturalnie, żeby on zawierał takie cechy, żeby dać jak najlepsze wino. A nie róbmy wina w piwnicy, znaczy nie poprawiajmy tego, co stworzyła natura. Czyli zaczynamy od hodowli krzewu, od uprawy winorośli. Mamy certyfikat bio, robimy wino biologiczne, też sporo korzystamy z nauki Rudolfa Steinera, czyli biodynamiki.
2: Czyli co to znaczy?
0: To znaczy chronimy winorośl przy pomocy

0: naturalnej odporności. Stymulujemy na przykład opryskami z roślin. Podwyższamy pH na liściach, kiedy grzyby, bo winorośl, musicie wiedzieć, jest bardzo wrażliwa na choroby grzybowe. Kiedy jest duża presja chorób grzybowych, no to wtedy co tydzień robimy zabiegi, czyli opryski, ale za pomocą preparatów naturalnych, nie pestycydów.
1: Czyli pokrzywa i skrzyp.
0: Pokrzywa i skrzyp oczywiście, ale nie tylko. Chodzi o też zawartość naturalnych nawozów mineralnych, czyli potas. Wspomagamy odporność. Jeżeli wspomagamy systematycznie tę odporność, to rośliny nie chorują. Jeżeli nie chorują i pielęgnujemy je, usuwając nadmiar liści, pędów, nadmiar gron również, bo im mniej gron na krzewie, tym lepsze wino, o tym trzeba wiedzieć. Czyli bardziej skoncentrowane. To tak powstaje wino tak naprawdę. Pod słońcem, pod lubuskim słońcem.
1: No dobrze, dobrze, ale jak przyjeżdżają tu te zielone pędy dowiedzieć się czegoś o winiarstwie, no to zaczynacie od winnicy, ale potem pewnie jest proces produkcji i leżakowania.
2: Z takich laickich opowieści o tworzeniu wina, to ja wiedziałam, że są jakieś beczki, może nawet dębowa albo jakiekolwiek inne i potem to wino się przelewa.
0: Zbieramy z krzewów, zgniatamy albo wyciskamy sok i pozwalamy mu się rozwijać w kierunku wina. Oczywiście przelewamy dość często, próbujemy, spotykamy się, każdy dostaje kieliszek, wąchamy, bierzemy do ust, wypluwamy. Tak. Żeby te 20 wzorków czy 30 beczek sprawdzić. I takie przelanie z wina w porę, kiedy pojawia się jakiś nieprzyjemny aromat, zwyczajnie pomaga. Więc trzeba to kontrolować, trzeba być w piwnicy. Jest takie powiedzenie, że winiarz wychodzi do winnicy rano i mówi dzień dobry winnico, wieczorem schodzi z winnicy, mówi dobranoc winnicy, wchodzi do piwnicy, mówi dobry wieczór piwnico i rano wychodzi z piwnicy tam. No i jak tu pisać? Kiedy? Zebraliśmy pierwszą winorośl 2 tygodnie temu i ona nam pięknie już fermentuje. Nie w tej piwnicy, w której jesteśmy, tutaj w Zielonej Górze, ale w piwnicy winnicy. Winnicy w Łazie, to jest znowu 15 kilometrów na zachód, za to nie mamy 10 kilometrów na południe.
2: Jesteśmy w piwniczce, są takie stojaki, puste butelki, czy nie? Już są zakorkowane, tak.
1: Nawet kapsel.
2: Zakorkowane, tak. To przy czym my stoimy? Zielona butelka to coś białego musi być w środku.
0: Białego albo różowego, bo to jasno-różowy kolor, trudno powiedzieć, bo ciemno-zielona butelka, sama pusta taka butelka waży kilogram z winem. 2 razy więcej prawie. Robimy tu wina metodą tradycyjną, czyli metodą szampańską. Ta metoda się pojawiła w Zielonej Górze w 1826 roku, czyli akurat obchodzimy 200 lat. Wina marki Grempler Sekt, bo to tak się nazywa. My mamy tę nazwę zastrzeżoną w urzędzie patentowym. Robimy tak samo, znamy recepturę. I w tej piwnicy właśnie historycznej, XVIII-wiecznej, to wino leżakuje pod kapslem. Bo to się robi tak, że się najpierw robi wino spokojne, później do takiego wina dodaje się, jak już jest gotowe, po pierwszej fermentacji, dodaje pewne proporcje drożdży i cukru, zamyka się kapslem i tam pod tym kapslem robi się druga fermentacja. Ciśnienie sięga 8 atmosfer, więc jest potężne.
1: To dlatego takie mocne muszą być te butelki.
0: Dlatego takie mocne muszą być butelki, tak. No i później to wino musi leżakować przez 2 lata. Takie specjalne dla takich win aromaty, nazywane aromatami tastowymi, pojawiają się wtedy w takim winie. No po 2 latach przywozimy je z tamtej piwnicy do tej, stawiamy na stojakach i obracamy. Obracamy o mniej więcej 30 stopni 3 razy dziennie przez miesiąc, żeby osad, który jest w butelce, zszedł na kapsel. On się gdzieś tu pojawia na dole, wino się robi klarowne. Następnie przenosimy to wino po miesiącu do maszyny, gdzie zmrażamy końcówkę szyjki. Czyli osad więźnie w lodzie, odstrzeliwujemy, wylatuje korek lodowy z osadem i dopiero korkujemy. No, zobaczcie. Czasami możemy być tacy przemoknięci za chwilę.
1: O! Jak na Formule 1.
0: No i tu już strzeliło, prawda?
1: I teraz pięknie dymi, a bąbelki są takie...
0: Zobaczymy. O, zobaczcie. Piękne chyba.
1: Malutkie bąbelki.
0: Drobniutkie. Tak jak powinny być.
1: Ze specjalnej receptury zielonogórskiej.
0: Tak, no ale oni z kolei z szampanii. Wtórna fermentacja w butelce narodziła się szampanii.

0: A kto pana tego wszystkiego nauczył?
1: No jeździłem trochę do Szampanii się uczyć właśnie do takiego Marka Augustin, takiego winiarza biodynamicznego, bo biodynamika, o której wspominałem już i której tezy Rudolf Steiner ogłosił w Kobierzycach pod Wrocławiem niedaleko stąd w 1923 roku, opiera się generalnie tylko na tych preparatach naturalnych, które służą ochronie winorośli, ale na pracy zgodnie z rytmem księżyca.
2: Mówi pan, że uczył się od innego winiarza. Czy to jest tak, że to jest trochę wiedza tajemna? Czy winiarze chętnie dzielą się swoją wiedzą? No bo to jest trochę jakby sprzedawać po prostu pomysł na biznes.
1: Ci najlepsi dzielą się swoją wiedzą, nie czują się zagrożeni. Także uczyłem się zawsze od najlepszych i oni chętnie zdradzali. Jeżeli ktoś ma taki dryk pedagogiczny, to chętnie przekazuje tę wiedzę. Przecież nikt ze sobą tego w zaświat nie zabierze.
2: Nomen omen, zaświaty. Jesteśmy w tej piwnicy i tu jest właściwie ciemno. Proszę powiedzieć, dlaczego tak mało światła w tej piwnicy? Czy w ogóle piwnica to jest kwestia temperatury, jaka utrzymuje się w podziemiu? Czy też właśnie po prostu chodzi o to, żeby to wino, kiedy leżakuje, nie miało dostępu światła?
1: Chodzi o to, żeby miało jak najmniej światła. Kiedy nie ma potrzeby, to nie prześwietlajmy go, nie dodajemy siarczynów. To jest konserwant naturalny siarczyny, natomiast my nie używając go, robimy wina bliższe natury. Wtedy wino jest bardziej podatne na uszkodzenie przez światło na przykład. A to wszystko się wzięło od Demeter, prawda, czyli biodynamika. Bogini Demeter, to wszystko jest bliskie sobie.
2: Czyli wracamy do źródeł wina i do krainy, w której wszystko się zaczęło.
1: Do starożytnej Grecji.
0: A ja bym chciała do innego miejsca wrócić. Skoro powiedział pan nam już tak dużo o sztuce winiarskiej, to chciałabym wrócić do tej sztuki literackiej, bo nasza rozmowa zaczęła się od gorzkiego trochę westchnienia, że jest to niełatwe zajęcie, ale inspirujące literaturę. Słuchacze Dwójki, uważni słuchacze Przypadków Słowa, pamiętają wiersze z pańskiego tomiku Zimowe cięcie winorośli. Na naszej antenie czytał je Piotr Bajtlik. Zresztą słyszeli państwo chwilę temu jeden z tych wierszy. No właśnie, jak to jest z tą słodyczą i goryczą winogron i pisaniem później również takich niekoniecznie słonecznych wierszy?
1: No tak, bo ja ten tom komponując, pisząc, patrzyłem na Odrę, która umiera, bo była katastrofa wtedy ekologiczna na Odrze. Patrzyłem, jak te ptaki, które żyły nad Odrą, zaczęły znikać. Nie pojawiały się na niebie. Wybuchła wojna w Ukrainie, więc to wszystko dziewczyny, które przyjeżdżały do nas do pracy, kiedy przelatywał samolot, to padały na ziemię zwyczajnie, bo miały tak duży stres związany z doświadczeniami, z samolotami wtedy. Więc to wcale nie jest takie słodkie. Znaczy wino jest winem, natomiast powstaje w określonych okolicznościach. Akurat my, winnicy, chętnie też zatrudniamy migrantów generalnie. Mam teraz chłopaka z Iranu, któremu odmówiono azylu niedawno, chociaż uciekał stamtąd w obawie o stratę życia, ponieważ brał udział w protestach przeciwko reżimowi. Mamy pracowników z Białorusi, z Ukrainy. No i te ich doświadczenia są naszymi doświadczeniami tak naprawdę. Więc im pomagamy. Oni się uczą polskiego, oni chcą tutaj żyć, chcą tutaj zostać. Sami z Iranu właśnie, ten nasz taki ostatnio największy bohater, który jest z nami od 2 lat. Jest fajnym człowiekiem. Zresztą zawsze opowiadam na degustacjach, kiedy jest sami. No słuchajcie, gdzie powstało wino? Albo w Gruzji, albo w Iranie. Persowie twierdzą, że w Iranie. Gruzini, że w Gruzji, prawda? Czyli od nich się uczmy. Znów od tej najstarszej cywilizacji. No miejmy dla niej szacunek.
2: Krzysztof Fedorowicz zaprosił nas do winiarskiej piwnicy w Zielonej Górze. Bardzo dziękujemy za opowieść i o winie, i o literaturze.
1: Dziękuję bardzo.

0: 17 minut po 16. Program Drugi Polskiego Radia dziś w gościnnym pałacu. Jakoś słowo ruiny nie do końca przychodzi mi przez gardło wobec tego, gdzie się znajdujemy, z pałacu w Zatoniu w Zielonej Górze. Za nami wspaniały duet Więc pijmy z wesołych kielichów. Tak brzmi polskie tłumaczenie z opery Traviata Giuseppe Verdiego w wykonaniu Luciano Pavarottiego i John Sutherland. Także myślę, że Państwo też rozśpiewali się już.
1: A my w tym pałacu jesteśmy w pokoju różowym, gdzie zaimprowizowano nasze plenerowe studio, w którym witamy Cezarego Molendę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Aktora, reżysera tegorocznego korowodu winobraniowego, także silnie związanego z teatrem alternatywnym, tu lokalnym, ale nie tylko, w ogóle. Tegoroczne hasło korowodu, korzenie i liście, to jest hasło, które łączy historię Zielonej Góry z jej współczesnością, więc dla debiutującego reżysera korowodu pytanie takie, jakie są wątki miejskie, nie tylko winiarskie, które będą wplecione w tę opowieść, którą pan zaproponuje publiczności?
2: Wątki miejskie, miejskie, miejskie. Już się skoncentrowałem na wątkach winiarskich.
1: To za chwilę.
2: A wątki miejskie to raczej będą te właśnie liście. To będzie ta nowa ekspresja ludzi, którzy żyją teraz w mieście i oni tworzą atmosferę, oni tworzą to miasto, oni tworzą ekspresję tego miasta. I postawiłem w tym roku na ich ekspresję, więc potraktowałem ich jak liście. To jest ten wątek miejski. A wątek korzeni to właśnie korzenie, czyli to winiarstwo, historia. Trochę też będzie mały ukłon w stronę naszych dziadków, którzy tu przywędrowali. Więc jakieś tam odnośniki historyczne będą.
0: Ten temat przesiedleń w ogóle, wydaje mi się, że to nie pierwszy raz, kiedy pan jakoś go dotyka mocniej lub lżej. Ten temat właśnie zmieniającej się tkanki społecznej tych ziem.
2: Tak, to nie pierwszy raz, kiedy się koło tego gdzieś tam kręcę. W tamtym roku zrobiliśmy z Jolantą Juszkiewicz z Teatru Kropka Teatr Festiwal właśnie spektakli o przesiedleniach i o przesiedleńcach i o uchodźcach i o wygnańcach, czyli o tych osobach, które tutaj wcześniej mieszkały, o obywatelach Niemiec, którzy musieli stąd odejść. Ten temat jest mi bliski, bo jestem z takiej rodziny, jak większość

0: nas tutaj na zachodzie, która przywędrowała ze wschodu. Jedni przyjechali, inni przyszli na piechotę, innych tutaj praktycznie prawie zesłano i kazano im się tutaj osiedlić. I ten temat jest dla mnie o tyle bliski, że będąc często na różnych festiwalach, na różnych spotkaniach, eventach w centralnej Polsce, w Wielkopolsce, na Mazowszu, spotykam ludzi, którzy mają swoje korzenie. Mają w domu swoje stroje ludowe, mają swoje przyśpiewki, mają historię, mają po prostu to, czego ja nie mam. Bo poprzedni ustrój zrobił wszystko, żebyśmy tu byli zhomogenizowani, żeby to okiełznać jakoś zapewne, pewnie o to im chodziło. I moje pokolenie zostało pozbawione tych korzeni. Ja te korzenie miałem tylko tyle, co w domu, po cichu przez dziadków opowiadane, bo też nie można było o tym do końca mówić.
1: Aga Zano o tym pisze w najnowszym tomiku Szóste Wymieranie, który został nagrodzony Silesiusem za debiut w tym roku. Także rzeczywiście, jeśli chodzi o ten zachód, a na z kolei Pomorze Zachodnie, Kołobrzeg, to rzeczywiście chyba jest taki jeszcze temat, który cały czas wymaga omówienia, przepracowania artystycznego też.
0: Myślę, że tak, bo to się chyba nie da załatwić jednym spektaklem, jednym festiwalem albo jednym spotkaniem, dopóki żyją jeszcze pokolenia, które mają ten brak, bo już myślę, że moje dzieci, może dzieci moich dzieci będą już miały tą tradycję i trochę więcej tych korzeni, bo też myślę, że ta wolność, którą żeśmy uzyskali po upadku komunizmu, spowodowała, że my też trochę sięgamy do historii tych miejsc i tego regionu, nie wyrzekając się tego, że mieszkali tutaj też po prostu obywatele innego narodu i my przejmujemy ich tradycje, tak jak przejęliśmy tradycje winiarskie. No. Całe winobranie właśnie to są jednak tradycje związane z tradycjami niemieckimi. Tam gdzieś pocztówki. Ja próbuję nawet gdzieś tam może w tym roku gdzieś coś odtworzyć delikatnie, jakiś kawałek tego korowodu, żeby gdzieś tam pojawiły się te girlandy, te wstążeczki, żeby jakieś beczki były, żeby jednak ten korowód winobraniowy, ta część winiarska odrobinę chociaż gdzieś jakimś echem się odbiła, że to idą właśnie mniej więcej tak jak wtedy przez centrum miasta, rządkiem z końmi na wozach, rolnicy, którzy nieśli winorośla, którzy byli poprzebierani w bluszcze, w winiarskie różne akcenty, więc chciałbym bardzo się przynajmniej w tej części odwołać do tej historii. Stąd te korzenie. I też wyobraziłem sobie, że odwołam się do korzeni i do liści, bo to jest też odwołanie się do winorośli, która tak ładnie oplata tą zieloną górę, tak bardzo poetycko. Później gdzieś tam napisałem, że to jest korzeń i taka gałąź z liśćmi i my wszyscy jesteśmy tymi owocami na jednej winorośli i tworzymy to miasto jak jedną kiść winogron, z którego się później robi to pyszne zielonogórskie wino.
2: Ta tożsamość miasta rzeczywiście jest nie tyle skomplikowana, co złożona, bo nie chcę mówić o jakimś problemie tożsamości, ale powiedział pan, że patrzył na stare pocztówki. Kiedyś korowód, właściwie przemarsz winiarzy był przemarszem ludzi, którzy pracowali w winnicach, którzy tworzyli wina. Teraz ma to charakter jednak jakiś performatywny. Jest to rodzaj spektaklu, tak sobie to wyobrażam przynajmniej. Więc jak ta tożsamość miasta objawia się w tym korowodzie, który pan reżyseruje w tym roku?
0: No, idą winiarze, idą rolnicy, idą ci, którzy produkują wino. Zielona Góra jest jednym chyba z większych miast, jeżeli chodzi o terytorium. I na terenie Zielonej Góry są winiarnie i są winnice.
1: Chwilę przed chwilą, chwilę temu gościliśmy w jednej z tych piwnic razem z słuchaczami.
0: I te winnice są na terenie miasta, a winiarze idą jakby w osobnym, może nie w osobnym, w jednej z części korowodu.
2: Właśnie, dlatego jest dopytywałam, czy to też jest bardzo rolnicze, w tym sensie, że to są ci prawdziwi twórcy wina,
0: tak,
2: też będą w korowodzie.
0: Tu będą wędrowali prawdziwi winiarze, którzy sami własnymi ręcyma zbierają te winogrona i no, można by rzec, że własnymi nogami jeszcze wyciskają winogrono. I tak, to cały ten korowód będzie, jest związany z rolnictwem, pójdą też koła gospodyń wiejskich, będą też wieńce dożynkowe, które niedawno mieliśmy okazję oglądać w Ochli, w muzeum. Więc cały ten nasz człon rolniczy,

0: czy miasta będzie szedł. No i zaraz za tym cała reszta, która tworzy aktualną strukturę i całe miasto.
1: Czyli to jest ogromne wydarzenie wspólnotowe w gruncie rzeczy. Czy to jest taki moment, że bardzo bym chciał mieszkańcy się jednoczą?
0: Tak, bardzo bym chciał to tak potraktować i cały czas o tym mówię, że to ma być wspólne święto nas wszystkich zielonogórzan, niezależnie od pochodzenia, wyznania, orientacji, zamożności, no cokolwiek. Po prostu wszyscy powinniśmy iść razem i dobrze się bawić, bo to przecież o to chodzi.
2: Ja jestem właściwie pewna, że zabrzmi tam taka jedna pieśń, której fragmencik udało nam się wczoraj zarejestrować.

0: Hej Winobranie, czyli walc winobraniowy. Fragment śpiewała pani Monika, która zagościła w piwnicy Szeptów wczoraj na tym nocnym spacerze po miejscach związanych z tradycją winiarską Zielonej Góry. Przypomnijmy, że Janusz Gniatkowski ten walc winobraniowy śpiewał. Będzie walc winobraniowy na Korowodzie?
1: No mam nadzieję, że będzie. Myślę, że będzie, bo zespół, który będzie nam przygrywał do całego tego przemarszu, czyli Prababa, jest z Zielonej Góry, więc mam nadzieję, że ten kawałek, a jak nie będzie, to przynajmniej jak teraz usłyszą, to może szybko go wrzucą do repertuaru, bo fajnie by było, żeby się pojawił. Tak, ale myślę, że, że tam będą szły różne zespoły śpiewacze i różne zespoły, które się zajmują wokalnie swoją sztuką, więc myślę, że na pewno te kawałki gdzieś tam się pojawią, winobraniowe.
2: A osoby, z którymi pracuje pan w teatrach, czy po prostu w Teatrze Chrobrego 14 też będą, też są zaangażowane w tegoroczny korowód?
1: No jak najbardziej. To jest po prostu moje biuro organizacyjne. To są cudowni ludzie, którzy pracują razem ze mną nad tym, żebyśmy mieli fajne show i fajny czas i fajną zabawę. Część z nich będzie po prostu pracowała razem ze mną nad organizacją, nad logistyką i nad różnymi rzeczami, które są jakby poza sztuką, a jednak bez nich się nie da. A część po prostu pokaże się w najnowszych naszych kreacjach, strojach z najnowszej naszej premiery Zwianka, który był grany właśnie w plenerze w Muzeum w Ochli z okazji święta Kupały.
0: Świętojańskie święto.
2: Proszę w ogóle właśnie trochę powiedzieć o Teatrze Chrobrego 14 i o tej scenie, alternatywnej scenie teatralnej. Pani dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury opowiadała o tych oficjalnych instytucjach kultury, ale jak rozumiem, ta scena alternatywna teatralna też ma się w Zielonej Górze dobrze.
1: Myślę, że bardzo dobrze. Jesteśmy co prawda od niedawna, bo my takie już, no, zaraz będzie 3 lata. Ja wcześniej pracowałem w Teatrze Terminus Aquo i u Edwarda Gramonda, to bardzo alternatywna scena. Stamtąd też moje zainteresowanie tego typu sztuką i tego typu teatrem. Okazało się parę lat temu, że jestem w posiadaniu całkiem niezłej piwnicy, w której dało się zrobić teatr, więc pomyślałem sobie, dlaczego już by nie? Po co ma stać biedna przestrzeń pusta, jak można tam po prostu zrobić sztukę? I nagle się okazało, że to miejsce po prostu jest bardzo potrzebne, że zapraszamy różne zespoły właśnie te offowe, te, które nie są w mainstreamie i one świetnie się czują w tych przestrzeniach, świetnie się czują u nas w teatrze i widownia po prostu bardzo chętnie przychodzi na te spektakle i biorą wszystko.
2: Jakie na przykład spektakle? Proszę chociaż od 3-4 powiedzieć, co można tutaj zobaczyć.
1: Na przykład czasem takie performatywne spektakle. Na przykład, nie wiem, Leon Dziemaszkiewicz niedawno był. To taki znany polski performer, bardzo mocny. Teatr Terminus Aquo bardzo często występuje. Teraz ale zostałem wywołany i już odruszam.
2: Nie, to dobrze. To ewentualnie jak skończycie z korowodem, wiadomo co będzie dalej?
1: Tak, już są jakieś plany związane z teatrem. Będziemy grali, będziemy realizowali.

0: teraz dużo sami próbujemy produkować i dużo pokazywać, bo już mam zespół. Wcześniej nie miałem, więc repertuar cały czas układałem, bazując na gościach z Polski i nie tylko. Ale mam już świetny zespół, bardzo chętnych ludzi do pracy. Do niełatwiej pracy, dlatego że ja jestem też tancerzem buto. To nie jest łatwe, ale robimy spektakle właśnie w tym stylu. I jesień też zostałem teraz wywołany i do końca nie jestem jeszcze przygotowany, więc nie potrafię powiedzieć, co do końca będzie grane, bo mamy też taki sposób, że no, z miesięcznym wyprzedzeniem coś tam wiemy i jak alternatywa, to alternatywa.
1: A poza tym jest teraz pan zajęty reżyserowaniem Korowodu winobraniowego, który już dziś o 20.
2: Dziś początek, a 12.
1: Tak.
0: 19.45, dzisiaj spod hotelu Śródmiejskiego w Zielonej Górze jest rozpoczęcie. Tam Bachus się pojawi, później będzie zmierzał przez centrum miasta w Korowodzie barwnych postaci po odbiór klucza. Dojść do miasta i zacznie rządzić w Zielonej Górze.
1: Nie wiem, co tu się będzie działo.
0: Oj, będzie się działo jak co roku.
1: Ja myślę o tym całym tygodniu, kiedy on przejmie władzę w mieście. Cezary Molenda, aktor, performer, reżyser i pedagog teatru, twórca i założyciel Teatru Chrobrego 14 w Zielonej Górze, gościł u nas w audycji Jesteśmy na wczasach gościnnie z pałacu w Zatoniu. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
2: A posłuchajmy teraz muzyki Jerzego Filipa Telemana ze zbioru Tefel Music, czyli muzyki towarzyszącej ucztom.

0: 24 minuty pozostały do 17, a więc jeszcze przez 24 minuty będziemy gościć w pięknych, proszę Państwa, to nie jest przejęzyczenie, ruinach pałacu w Zatoniu. I przez całą naszą audycję być może słyszeli Państwo echa docierające do prób do realizacji na żywo słuchowiska Drzewo na podstawie dramatu Wiesława Myśliwskiego i to słuchowisko dla Państwa na jutro szykujemy na godzinę 16. Proszę posłuchać, jak te próby przebiegają.
1: Tak czy inaczej czekamy na dźwięk?
2: Wiesz co, nie.
1: Od razu jest. Czyli po tekście od razu Dudy.
2: I ten się wbija w nowo.
1: Biegnę, złazić! Złazić!
2: Pamiętaj, że jak się pobiegł jakimś aktywnym, to żebyś miał też trochę oddechu.
1: Dobra.
2: Żeby tam było trochę wyższe.
1: Dobra.
2: I jak ten, to nawet jak pamiętaj, jak to nie ty będziesz uderzał tą tyczką, to musisz udawać, że to ty, czyli żeby było złazić. Żeby była jakaś tam sytuacja, że jest interakcja, prawda?
1: Złazić! Do roboty! Nie bzikować!
2: I nawet zięcie takie teraz. Dźgaj, zarazo. Widzisz, i tu jak będzie on mówił...
1: Też mogę sobie to...
2: Tak. I możesz tam trochę takich echów porobić, bo też nie za dużo, nie?
1: Dobra.
2: Dźgaj, zarazo. Może trochę się wyciągniesz, bo jak ci Pan Bóg rozumu i tak wysokości postąpił. I chcę to gospodarzem być.
3: A nie miałbyś trochę siana dla tej mojej krowiny?
1: Dla jakiej krowiny?
3: No, tej mojej, co tam stoi.
1: Gdzie?
3: No przy drzewie, uwiązana, nie widzisz? Przestań dźgać, to zobaczysz.
1: Nie ma tu żadnej krowy. Kpicie? Czy wam się w oczach roi?
3: Nie, stoi, no jakże. Ona mnie tu przyciągnęła. To jakby mogło jej nie być?
1: Złazić!
4: Zastanawiałyśmy się, kto przyjdzie do nas do studia, bo jak Państwo słyszeli, próba trwa, ona wciąż jest pełna emocji. Dariusz Błaszczyk dyryguje swoimi artystami, których zaprosił do tego słuchowiska na żywo, ale udało nam się wyciągnąć, właściwie porwać z próby Andrzeja Brzoskę, reżysera dźwięku tego słuchowiska, Janusza Łastowieckiego, adaptatora, ale także tutaj koordynatora produkcji i Andrzeja Izdebskiego, kompozytora, który będzie muzykę wykonywał na żywo.
5: Dzień dobry.
0: To jest przedsięwzięcie, zastanawiałam się, czy zainspirowane tym pałacowym ogrodem tutaj i tymi wielkimi dębami, na które potencjalnie właśnie można wleźć i nie zejść i siedzieć jak na historii Polski?
5: Zdecydowanie tak. To jest historia, która jest mocno związana z tym miejscem. Pamiętam ten pierwszy moment, kiedy przyjechałem tutaj z Darkiem pokazać mu to miejsce. Myśmy się okropnie ślizgali, bo było lodowisko. Po tych alejkach w Zatoniu jeździliśmy jak na łyżwach. No i usłyszałem wtedy od Darka, że to jest to. To jest właśnie to miejsce. I to był ten moment, kiedy uświadomiliśmy sobie, że trzeba na nowo opowiedzieć Drzewo właśnie w otoczeniu ruin, w tym nowym kontekście.
4: No właśnie, Drzewo to historia Marcina Dudy, który wchodzi na drzewo, aby...

0: no, spowodować, że ono nie zostanie ścięte. W pewnym sensie jakoś współcześnie to jest mocny wątek, chociaż wiem, że poruszacie też inne tematy. To co było tym najważniejszym impulsem do wyboru właśnie tego tekstu, do opowiedzenia po raz kolejny, niby jakiejś znanej już historii, bo też słuchaczom Polskiego Radia znanej?
1: Przede wszystkim to...

0: tutaj ten pałac, te ruiny, te trwałe ruiny, które też mają swoją historię. Drzewa są ścinane wszędzie. Ja sam doświadczam tego, mieszkam na osiedlu, gdzie co rusz ścinane są kolejne drzewa, bo trzeba wybetonować kawałek nowego świata dla ludzi i to jest bolesne. I my o tym, te dwie rzeczywistości łączymy. Z jednej strony te, gdzie te drzewa są wycinane, a z drugiej strony te ruiny, z których też wycięto kiedyś ludzi. Wycięto dach, wycięto okna. I próbujemy jakoś powiązać. Drzewo jest w ogóle świetnym tekstem. Ja pamiętam realizację z lat 90., w której bardzo
1: często...
0: Tak, adaptacja Joanna Szwedowska, dwójka. I przyznam, że drzewo we mnie grało przez te wszystkie lata i tym bardziej się cieszę, że z jednym z najlepszych twórców, reżyserów radia i z całą świtą, która jest no, wspaniała, będę mógł to współtworzyć tutaj w Zatoniu.
2: Jedną z dużych różnic, które pewnie te realizacje podzieli, jest warstwa muzyczna. Tutaj, zwłaszcza na początku naszej audycji po 15, słychać było wspaniały śpiew solo i churalny. To wszystko jest częścią pomysłu muzycznego.
1: Andrzej Zdebski.
3: Tak, jest to jedna z warstw muzycznych. Jeden z elementów, z których będziemy korzystać, jest biały śpiew w wykonaniu Agaty Harc i aktorów. A drugą jest muzyka, którą będę wykonywał na żywo. Muzyka bardziej ambientowa, zdecydowanie podkreślająca oniryczność tej sytuacji, w której się, takiego odrealnienia sytuacji, w której się znajduje główny bohater i osoby go odwiedzające.
1: No właśnie, jak mówisz oniryczny charakter, to sobie myślę, że ta opowieść no nie jest tylko opowieścią o dudzie, który wchodzi na drzewo i próbuje ochronić. Jakie środki muzyczne ty wykorzystujesz do opowieści takiej metaforycznej? Czy musisz się wpisać w tę metaforykę tekstu także?
3: Znaczy technicznie jest to gitara i syntezator, natomiast również wykorzystuję efekty. Agata, która wykonuje pewne partie na żywo, też jest przetwarzana przeze mnie na żywo, więc no jest to dość bogaty zasób środków i mam nadzieję, że będzie to dobrze słychać na żywo.
2: Wszystko słyszą Państwo na żywo będzie się działo, przetwarzanie i tak dalej, a to wszystko, żeby do Państwa dotarło jutro po 16, o to będzie dbał Andrzej Brzoska. Andrzeju, jak wyglądają z Twojej perspektywy te próby? Na co najbardziej musisz zwrócić uwagę?
4: No ja tutaj przeżywam emocje pewne, dlatego że realizacja z 93 roku, o której tu wspomniano.
1: To też Twoja.
4: To też moja i no, pamiętam również dwoje wspaniałych aktorów w rolach głównych, Bronisław Pawlik i Stanisława Celińska. Co różni te dwie realizacje? Tu jesteśmy na żywo, właśnie to słowo, które bez przerwy się przewija. Mamy publiczność, mamy emisję wprost sprzed pałacu i to jest zasadnicza różnica, która powoduje, że będzie to zupełnie coś innego. Tu mamy taki spektakl, który przybierze formę na antenie, formę słuchowiska. Natomiast tamto nagranie sprzed lat, no to było nagranie studyjne,
2: co najmniej jeden dzień, bo tamto dłuższe chyba niż godzinę nawet słuchowisko oryginalne.
4: 60 minut, dwie części, tak. Także rozbudowane, tu mamy 60 minut. No właśnie wybiegliśmy z próby i również z próby skracania, bo się okazuje, że jest za dużo materiału. Ale myślę, że wszystko się dobrze skończy, że Państwo zapraszamy serdecznie na godzinę 16. To na pewno jeszcze będzie na antenie powtarzane.
1: Tak, przed radioodbiorniki, ale także tutaj do Zatonia, bo to będzie premiera na żywo z udziałem publiczności. Wstęp jest oczywiście wolny. My przed pałacem widzimy drzewo, pod którym ta cała historia będzie się rozgrywała. I Januszu, zwracam się do Janusza Łastowieckiego. Czym dla ciebie, adaptatora tej historii, stało się to drzewo? Czy to jest właśnie element krajobrazu, tak jak tutaj w tym parku, czy może też symbol no, właśnie jakiejś rodzinnej historii, w tym sensie, że osadzonej bardzo w tym miejscu, a może jakaś metafora świata, Axis Mundi mi się kojarzy oczywiście jako właśnie taki centralny punkt.

0: Odpowiem tak. Często, kiedy tutaj przyjeżdżałem, to przyjeżdżałem popatrzeć sobie na te ruiny. Przyjeżdżam wieczorami, mam tutaj niedaleko. I to jest tak, że mam taką perspektywę patrzenia na te ruiny właśnie przez to drzewo. To drzewo jest w centralnej części tego obrazu ruin i patrzę przez to drzewo. I ta historia dla mnie od początku była historią wiązania ruin, pozostałości, pamięci z drzewem. Tekst Myśliwskiego wspaniały, ale tekst Myśliwskiego w innych czasach, to znaczy te lata 90., to kiedy ten tekst był pisany na zamówienie Kazimierza Dejmka na końcu lat 80., to jest zupełnie inna rzeczywistość niż ta, którą mamy dzisiaj.
1: No właśnie, zastanawiałam się, którędy szła ta reinterpretacja. Wiem, że też postać hrabiny jest wpisywana jakoś w lokalną historię, że starał się pan właśnie odnaleźć coś z tego nowego świata w starym tekście, albo wpisać, bo to jednak jest wolność adaptatora.
0: Tak, tam jest z Darkiem od początku zgodziliśmy się, że tutaj w tej starej wersji jest jednak dużo kontekstów społeczno-politycznych z tamtego czasu.
1: Czyli z czasów transformacji.
0: Tak, tak, tak. I to bardzo mocno czuć. Tych postaci jest no, multum i trzeba było coś wybrać. I postawiliśmy, przede wszystkim akcent położyliśmy z jednej strony ze starego drzewa, tego drzewa Myśliwskiego, na historię rodzinną, która się toczy przy tym drzewie. Jest oczywiście akcent historyczny bardzo ważny, postać partyzanta i szpicla. I na to, żeby to związać właśnie z postacią hrabiny, inspirowanej ostatnią niemiecką właścicielką pałacu w Zatoniu. Ale główna zagwozdka była taka, jak zrobić to, żeby zrozumieli to ludzie, którzy tutaj nigdy nie byli, którzy tej historii nie znają. I wymyśliliśmy pewien taki pomysł, ale to zapraszam do słuchania, nie mogę za dużo zdradzić.
2: Aha, czyli nie będzie opowieści o tutaj lokalnej baronowej.
0: Myślę, że tutaj, nie wiem, czy Jarosław Skorulski nasz...
2: Nie, właśnie Jarosław Skorulski nie opowiadał nam tej historii, ale to może, żeby państwa tylko jakoś zanęcić, to powiemy, że to jest historia baronowej, która musiała opuścić ten pałac, jak szła ofensywa armii radzieckiej tak, na zachód.
0: Tak, był sierpień 1945 roku i ona została tutaj do końca. Nie uciekała, chociaż były głosy, były podszepty, żeby po prostu chroniła swoje życie, ale ona została tutaj do końca i myślę, że to zostanie przy tych ruinach. I to, że te ruiny zostały, tak mocno mnie przejęło, że postanowiliśmy tą Renatę tutaj w tym tekście zamieścić, umieścić i spowodować, żeby przeżyła.
1: Czy to jest ta postać, która została powierzona Grażynie Barszczewskiej?
0: Tak, Grażyna Barszczewska wcieli się w rolę hrabiny Renaty. Tak.
2: Dariusz Błaszczyk odmówił przyjścia tutaj, mówiąc wprost.
0: Jest bo robota, jest
2: tak bardzo zajęty próbą z artystami. Marcina Dudę będzie grał Krzysztof Wakuliński, ale obsada jest dużo większa. Gdybyś mógł powiedzieć o tym, kogo zatrudniliście. My, właściwie dwójka także, zatrudniliśmy do pracy przy tym słuchowisku.
0: No mamy tutaj aktorów związanych z Zieloną Górą, ale też z Wrocławiem, z Gliwicami, ze Słupskiem. W rolę Zośki wcieli się Beata Małecka. Franka zagra Ernest Nita. Mamy partyzanta Jerzego Kaczmarowskiego. Janusz Muński zagra rolę Sebastiana, hrabiego. Joanna Wąż wcieli się w żonę. Oczywiście nie wymienię tutaj wszystkich tych aktorów, ale to są postaci, z którymi współpracuję od dłuższego czasu. I myślę, że Darek też mi zaufał w tych wyborach obsadowych i wyjdzie z tego ciekawa taka maszyneria głosów. Darek wszystko słyszy. Słyszy muzycznie. On też aktorów traktuje muzycznie. Myślę, że wydaje tutaj, że to jest to główne nowum. I to jest ta różnica z adaptacją z lat 90., że tu wszystko będzie śpiewać. No. I będzie to rzeczywiście bogate. Jest i Andrzej przecież Izdebski, i muzyk, i dyrygent Darek Błaszczyk, który musi być śpiewany. Tam się musi dziać pod spodem.
2: Ja też nie bez powodu nazwałam go dyrygentem, bo pamiętam dokładnie, jakie gesty Dariusz Błaszczyk, chociażby z czerwca tego roku, wykonuje podczas, gdy reżyseruje słuchowisko na żywo. Wiesław Myśliwski, dramat Wiesława Myśliwskiego łączy w sobie i groteskę, i opowieść ludową, i także

0: filozoficzny monolog. Co dla ciebie było najważniejsze?
1: Dla mnie najważniejsza była historia rodzinna, opowieść.
2: Ten wnuczek, który tutaj też się
1: wnuczek,
2: pojawia.
1: Jak się okazało, postać...
0: To powiedzmy, wnuczka będzie grał Tymon Bitkowski, który w poniedziałek miniony zadebiutował jako...
2: Nadchodzący.
0: Oj, przepraszam, tak, właśnie w nadchodzący poniedziałek zadebiutuje jako król Maciuś I.
2: Ach, te sceny radiowe i telewizyjne. Tak. Już zadebiutował, ale zobaczą państwo w poniedziałek.
0: Tak, bo nawiązywałam do tego, że była kolaudacja i o tym właśnie mówiłam i się zagalopowałam.
1: Tak, jest Tymon Bitkowski. To jest kluczowa rola, dlatego że znowu nie mogę za dużo zdradzać, ale ona jest troszeczkę wydłużona względem tej dawnej wersji i wnuczek jest dla nas, tak jak powiedziałem, w tej historii rodzinnej bardzo ważny. Jestem bardzo ciekawy w ogóle, co Wiesław Myśliwski powiedziałby. To jest taki trudny rok, bo odejście Wiesława Myśliwskiego, niedawno jego żony Wiesławy. I to jest taki też, no trzeba to zaznaczyć, bo nie wspomniałem tego, że to jest słuchowisko, które będzie poświęcone pamięci właśnie jednego z najważniejszych współczesnych naszych pisarzy.
0: Żeby państwa zachęcić, sięgniemy teraz do realizacji z lat 90. Wtedy Andrzej Brzoska wspominał znakomita obsada. My akurat posłuchamy fragmentu, w którym będzie Bronisław Pawlik, Marian Opania i Jerzy Bończak.
3: Złazić! No! Złazić, ojciec! Do roboty! Nie bzikować!
4: Widzisz, Sebastianie, nawet zięcie takie teraz. Czekaj, zarazo. Może trochę się wyciągniesz, bo ci Pan Bóg jak rozumu takiej wysokości poskąpił i chce to gospodarzem być.
5: Wam się wydaje, że głową wszystko można. Co to głowa? Zmięknie, niech no tylko napoczniemy. No, co stoicie, ruszać się, ja mam plan i nie będę się z każdym drzewem ceregielił, bo bym w 100 lat tej drogi nie zbudował. A zrozumiano? Już! Chce się wieszać, jego sprawa. Mnie nic do tego. Ja mam tylko, to drzewo ściąć i musi być ścięte. Musi. Choćby nawet ksiądz proboszcz tu z krzyżem przyszedł, z chorągwiami, z procesją. To co z tego? Na początku był plan, nie słowo, księże proboszczu. Według planu Bóg stworzył świat. My tylko usterki poprawiamy. Ech, niech to wszyscy diabli.
0: Fragment słuchowiska Drzewo w reżyserii Janusza Kukuły. Czas, żeby się żegnać i pożegnać także Janusza Łastowieckiego, który został z nami, adaptator i koordynator produkcji słuchowiska na żywo w Zatoniu, tutaj przed ruinami pałacu. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo, biegnę na próbę.
0: Tak, już rzeczywiście nerwowo przebiera nogami, uciekł. Proszę państwa, my też będziemy uciekać, żegnając się z państwem.
2: I zapraszając koniecznie na jutro, tak. To będzie myślę niesamowite doświadczenie. Ci z państwa, którzy słuchali słuchowiska na żywo na podstawie prozy Wiesława Myśliwskiego w reżyserii Dariusza Błaszczyka w adaptacji jego i Małgorzaty Szymankiewicz, na pewno z czerwca, z Sopotu pamiętają, że to są doświadczenia warte przeżycia. Także jutro o 16:00 zapraszamy ponownie, a tymczasem zespół w składzie Iga Kamińska, Marcin Kocięba, Olga Bożyszkowska, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek
0: i Małgorzata Szymankiewicz. Żegnamy państwa z Zatonia.

0: Reklama.
1: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
3: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
4: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
5: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
6: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Źródła europejskie.
4: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
3: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
2: Odkrywaj muzykę i kulturę świata w samym centrum Warszawy. 22. odsłona festiwalu Skrzyżowanie Kultur już od 11 do 13 września w Teatrze Dramatycznym. Na głównej scenie festiwalowej wystąpią gwiazdy Antti Pallanen, Carminiu, Turan, Vertine, Trio Dakali, Eliades Ochoa. A na małej scenie muzyczne spotkania Dasom Beck oraz Shawit. Bilety na stronie estrada.com.pl.
0: Reklama.
7: Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 17.
2: Sala kameralna.
7: Dzień dobry, Karol Furtak. Witam i zapraszam tradycyjnie, jak co sobotę o tej porze, na blisko 60 minut z muzyką kameralną w roli głównej. Dziś będę miał dla państwa porcję twórczości Franka Martę, ale także sporo muzyki Ludwika van Beethovena. Przygotowałem bowiem dla państwa nagrania z 2007 roku z Wielkanocnego Festiwalu imienia tego kompozytora,

koncert zespołu Altenberg Trio Wien, który odbył się tu w Warszawie, w sali Wielkiej Zamku Królewskiego, dokładnie 4 kwietnia wspomnianego 2007 roku. Altenberg Trio Wien to jeden z nielicznych zespołów w Europie, który stale koncertuje jako fortepianowe trio. Artystów przede wszystkim interesuje muzyka niemieckojęzycznego kręgu kulturowego, ale jeśli zagłębią się Państwo w ich dyskografię, to znajdą w niej Państwo także pozycje poświęcone muzyce kameralnej zza oceanu. Dziś jednak na początek muzyka patrona wspomnianego festiwalu, czyli muzyka Ludwika van Beethovena. Hasło wielkanocnego beethovenowskiego festiwalu w 2007 roku brzmiało Beethoven, muzyka i literatura i nie dziwi w związku z tym fakt, że artyści z Altenberg Trio Wien swój koncert rozpoczęli od Tria de Dur Ludwika van Beethovena z opusu 70, powszechnie znanego jako Trio Duch, czyli Geistertrio. Beethoven pisał ten utwór mimo wszystko jako muzykę absolutną. Co prawda do dziś znaleźć można informację, że temat tej słynnej drugiej części Beethoven zapożyczył z nigdy niezrealizowanego planu napisania opery na podstawie sztuki Macbeth Williama Szekspira, ale co do zasady nie ma konsensusu w tej materii. Najczęściej przyjmuje się, że to po prostu wyobraźnia jednego z uczniów Beethovena, czyli Karla Czernego, poskutkowała tym, że Trio de Dur znane jest dziś właśnie jako Trio Duch. Ale ma to wiele wspólnego z Szekspirem, jednak nie z Macbethem, a z Hamletem. Czernemu po prostu, gdy słuchał drugiej części, ponurej części Tria de Dur, skojarzyło się to ze wspomnianą sztuką Williama Szekspira, no i tak został ten przydomek z Triem de Dur aż do naszych czasów. Niezależnie jednak od poetyki wolnej części tej kompozycji, warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób Beethoven dowartościowuje tu nie tylko fortepian, ale także skrzypce i wiolonczele, co usłyszą Państwo bardzo wyraźnie już w pierwszej części tej kompozycji, w której wiolonczela podaje taki bardzo charakterystyczny, długonutowy, wręcz zawodzący, błagalny temat. Część wolna to ta, która dała przydomek Tria Duch, ale prawda jest taka, że Beethoven postarał się tu także o quasi-orkiestrową wręcz fakturę, która uderza swoim bogactwem, bogactwem pomysłów. Finał natomiast jest tak jakby jak powrót do normalności po tym śmiałym Largo Assai et Espressivo w pierwszym z dwóch triów, które Beethoven opublikował jako swoje opus 70. Allegro vivace e con brio, wspomniane Largo Assai et Espressivo oraz finałowe presto. Trzy części Tria de Dur numer 1 w opusie 70. Tria Duch zabrzmią dziś w koncertowym nagraniu Altenberg Trio Wien, które wtedy w 2007 roku wystąpiło w składzie Amiram Gans, skrzypce, Aleksander Gebert, wiolonczela i Klaus Christian Schuster, fortepian.

Amiram Gantz, Alexander Gebert i Klaus Christian Schuster, czyli Altenberg Trio Wien. To właśnie ci artyści wykonali trio D-dur, opus 70 numer 1, czyli Geister Trio, Trio Duch, tłumacząc to na język polski, Ludwika van Beethovena. Beethoven wypełnił znaczną część tego koncertu, który w Warszawie, w Zamku Królewskim pod szyldem 11 Wielkanocnego Festiwalu Beethovena odbył się 4 kwietnia 2007 roku. W drugiej jego części zabrzmiała m.in. muzyka wspomnianego już dziś Franka Martin, kompozytora, który czerpał w swoim życiu inspiracje z naprawdę, naprawdę wielu różnych źródeł. Jednym z nich, szczególnie w początkowym okresie działalności Franka Martin, była muzyka tradycyjna. I tak w 1925 roku, czyli wtedy, gdy sam Martin miał 35 lat, powstało trio na podstawie irlandzkich melodii ludowych. Ten trzyczęściowy utwór świadczy o, powiedzmy, pewnym kompozytorskim sprycie Franka Martin, bo z jednej strony zależało mu na tym, by jak najmniej ingerować w materiał tych irlandzkich pieśni ludowych. Starał się nie zmieniać nic w melodyce. Co więcej, starał się nie zmieniać nic także w tkance harmonicznej tych ludowych kompozycji. Niemniej pozostawił po sobie pewien ślad kompozytorski. W każdej z trzech części nieco inaczej potraktował rytmikę jako sposób na odciśnięcie swojego własnego piętna na tej ludowej muzyce. I tak, część pierwsza stale zmierza do przodu. W zasadzie Martin napisał ją jako jedno wielkie accelerando. Muzyka przyspiesza i przyspiesza, aż osiągnie kulminacyjne tempo. Część druga to, można powiedzieć w cudzysłowie, rodzaj odwróconej pasacali. Melodia, która pojawia się w górnym planie, powraca stale w tej samej formule. Natomiast zmienia się wszystko to, co pod nią. Mam na myśli podstawę rytmiczną, no i towarzyszącą temu motywowi melodykę. To właśnie ją Frank Martin potraktował jako ten czynnik wariacyjny w części drugiej. Na finał Żig, w której kompozytor nakłada na siebie różne metra tak, by osiągnąć stałe poczucie niepewności co do rozwoju rytmicznego tej części swojego tria na temat irlandzkich motywów ludowych. Ten utwór w trzech częściach, Allegro Moderato, Adagio i Żig, ponownie dziś usłyszą Państwo w koncertowym nagraniu Altenberg Trio Wien.

Altenberg Trio Wien. Raz jeszcze dziś w koncertowym nagraniu, tym razem z muzyką Franka Martin. Zabrzmiało jego trio na irlandzkie tematy ludowe. Trio wykonane przez ten wiedeński zespół 4 kwietnia 2007 roku w Warszawie z okazji 11 Wielkanocnego Festiwalu Ludwika van Beethovena. Przypomnę, że wtedy zespół ten grał jeszcze w składzie Amiram Gans, skrzypce, Aleksander Gebert, wiolonczela i Klaus Christian Schuster, fortepian. Do 18 pozostaniemy przy muzyce Franka Martin. Ja wspomniałem Państwu, że dość późno Frank Martin odkrywał, powiedzmy, te bardziej indywidualne cechy swojego własnego języka kompozytorskiego. Pierwsze kilkadziesiąt lat jego

swojego życia upłynęło mu pod znakiem muzyki nawiązującej wprost do tradycji francuskiej. Bardzo dobitnym przykładem tego jest kompozycja Franka Martin z 1920 roku. To pawana, nazwana przez niego dość specyficznie couleur du temps, czyli dosłownie pawana w barwach czasu. No i ten utwór na kwintet smyczkowy tym razem zabrzmi dziś już w płytowej interpretacji Quatuor Terpsichord i gościnnie François Grinat.

0: To interesujący przypadek Franka Martin i ten jego, nie tylko młodzieńczy zresztą, romans z tradycją francuską. Wysłuchali Państwo Pavane, Couleur du Temps, a było to płytowe nagranie z 2024 roku. Quatuor Terpsichord i gościnnie François Grina, wiolonczelistę. Tak kończymy to nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję zatem i do usłyszenia. Karol Furtak.
1: Autopromocja.
2: Wiosną śledziliśmy ich koncerty w Chinach i Japonii, gdzie reprezentowali polską scenę w ramach trasy Jazz po polsku dookoła świata. Teraz trio MM3 wystąpi przed warszawską publicznością. Zapraszamy do studia imienia Władysława Szpilmana na koncert muzyki balansującej między ambientem, improwizacją a taneczną elektroniką. 14 września o godzinie 19. Wstęp wolny, wejściówki można rezerwować pod adresem koncertydwójki@polskieradio.pl.
3: Zamierzałem popracować nad tą zapowiedzią audycji. Całkowicie obezwładniła mnie jednak niechęć do tego przedsięwzięcia. Jest zatem taka, jaka jest. O gnuśności porozmawiamy dziś o 23:00. Do usłyszenia. Michał Nowak.
1: Autopromocja.

0: wakacje z duchami, wielkich pianistów.
1: Andrzej Sułek, dzień dobry. Ostatnie dwa odcinki tego wakacyjnego cyklu poświęcę pianiście, który bywa określany jako niemiecki, słusznie, amerykański, holenderskiego pochodzenia, ale który 15 lat swojego życia spędził w Polsce, w Zakopanem. Tak, kojarzymy Zakopane z Karolem Szymanowskim, kojarzymy oczywiście z Arturem Rubinsteinem, ale chyba często nie pamiętamy o Egonie Petrim, który spędził w tak zwanej zimowej stolicy Polski lata 1925-1939, a potem wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie został naturalizowanym Amerykaninem. Egon Petri, student, przyjaciel, następca i kontynuator pianistycznego dziedzictwa Ferruccia Busoniego. Wielki

taki i lojalny interpretator jego twórczości, ale także fenomenalny wykonawca muzyki tego najbardziej kanonicznego pianistycznego repertuaru: Beethovena, Brahmsa, Bacha i oczywiście Lista.

To była piąta etiuda na temat Paganiniego, lista w tonacji E-dur. Nagranie Egona Petriego na rolkach pianolowych Welte Minion z 1905 roku, zarejestrowane w Lipsku. Nim przejdę do nagrań akustycznych, analogowych, słów kilka o tożsamości Petriego, który bez wątpienia był związany z polską i polską kulturą, szeroko rozumianą, nie tylko muzyczną, bardzo mocno. Jego zakotwiczenie w Zakopanem to nie tylko wybór pięknego miejsca do życia, to także znakomite operowanie językiem polskim. W międzywojennych reportażach z Zakopanego był często przywoływany i mówiono, pisano o nim, że po polsku mówi jak Polak. Integracja z polską kulturą objawiała się choćby w tym, że Michał Choromański sportretował go w swojej słynnej powieści Schodami w górę, schodami w dół jako pianistę Ramkompfa. A podczas tych zakopiańskich lat w Konserwatorium Krakowskim otworzył klasę fortepianu działającą na zasadzie kursów mistrzowskich, gdzie jego uczniem, a potem asystentem został nie kto inny, tylko sam Jan Hoffmann. Po tym krótkim, listowskim, etiudowym preludium proponuję Państwu jedno z licznych nagrań muzyki Ferruccia Busoniego. To będzie szósta sonatina z podtytułem Kammer Fantasie. A skąd u Busoniego inspiracja? Myślę, że z rozpoznaniem źródła nie będą Państwo mieli kłopotu.

Ferruccio Busoni i jego szósta sonatina Super Carmen w katalogu dzieł Busoniego pod numerem 284, a tu oczywiście w wykonaniu Egona Petriego zarejestrowanym na płytach English Columbia 20 grudnia 1935 i 2 stycznia 1936 roku. Petri urodził się 23 marca 1881 roku w Hanowerze w rodzinie o holenderskim pochodzeniu. Zaczynał od nauki gry na skrzypcach, którą podjął jako pięciolatek, w czym z całą pewnością pomagał mu jego ojciec Henry, koncertmistrz Gewandhausu. Gdy rodzina przeniosła się do Berlina w 1889 roku, Egon został studentem pianistki Teresy Carreño, ale studiował też grę na organach i waltorni. Równolegle podjął także studia kompozycji i teorii. W 1901 roku po raz pierwszy trafił pod skrzydła Busoniego na jego kursy mistrzowskie w Weimarze. I to właśnie pod wpływem Busoniego Petri ostatecznie zdecydował się na fortepian jako instrument swojego życia. Z kolei włoski wirtuoz uważał go za swojego najzdolniejszego, najgenialniejszego studenta. Busoni miał przede wszystkim kolosalny wpływ na pianistyczną technikę Egona Petriego, ale ukształtował także jego muzyczny gust i na pewno miał ogromny wpływ na jego późniejsze repertuarowe wybory. Z pewnością też Busoni ujrzał w Petrim swoje młodsze o 15 lat pianistyczne wcielenie, bo Petri był pianistą wielkiej skali. Ale abstrahując od kwestii czysto technicznych, od pianistycznego warsztatu, wiele wskazuje na to, że jego sposób gry, charakter artystyczny różnił się pod wieloma względami od stylu jego mistrza. Petri był z pewnością dużo bardziej skrupulatny pod względem stylistycznej poprawności, bardziej wierny nutowemu tekstowi. Był swego rodzaju prototypem nowoczesnego pianisty i to nowoczesnego w naszym dzisiejszym rozumieniu. Petri skupiał uwagę na interpretacyjnych niuansach, na wydobywaniu formalnej głębi utworu. Architektura i koncepcja to stało w centrum jego uwagi, podczas gdy Busoni ceniony był przede wszystkim za bogactwo i potęgę brzmienia. Ale właśnie te cechy predysponowały Petriego do repertuaru takiego jak sonaty Beethovena. Grał ich bardzo wiele, od najwcześniejszych do najpóźniejszych. Ja proponuję Państwu Hammerklavier, sonatę B-dur op. 106, Allegro, Scherzo, Assai vivace presto, Adagio sostenuto, Appassionato e con molto sentimento, i finałowe Largo, Allegro, Allegro Risoluto. American Columbia, 14 marca 1951 roku.

To nagranie sonaty Hammerklavier Ludwika van Beethovena dokonane przez Egona Petriego już w Stanach Zjednoczonych w 1951 roku. W Stanach, które stały się jego ostatnią ojczyzną. W Stanach, w których podjął także bardzo żywą działalność pedagogiczną, a wśród jego studentów znalazła się Ruth Slęczyńska, o której mówiłem Państwu kilka tygodni temu. A ponadto takie tuzy światowej pianistyki jak Eugene Istomin, Charles Lynch, John Ogden albo Earl Wild. Zapraszając Państwa już teraz na ostatnią audycję tego wakacyjnego cyklu za tydzień, na jedno jeszcze spotkanie ze sztuką pianistyczną Egona Petriego, dziś domknę tę godzinę klamrą listowską jednym jeszcze nagraniem Egona Petriego z 1951 roku. 16 marca podczas jednej sesji Petri nagrał 7 listowskich parafraz pieśni Schuberta, wśród których na uwagę szczególną zasługuje nagranie jedyne w dyskografii Petriego pieśni Król Olch. Niezwykła emocjonalna intensywność, frazowanie, palcowa biegłość i siła lirycznej ekspresji tekstu, który co prawda nie pojawia się tu w warstwie wokalnej, lecz czysto instrumentalnej, ale nieledwie na wokalny sposób. Petri miał już wtedy 70 lat, pozazdrościć. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z Państwem dziś. Andrzej Sułek, do usłyszenia.

0: Słuchają Państwo programu drugiego, jest 19. Łączymy się ze studiem koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, gdzie jest Agata Kwiecińska.
1: Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego.
2: Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Agata Kwiecińska. Jesteśmy w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Wszystko się zgadza. Witam bardzo serdecznie publiczność zgromadzoną w studiu i słuchaczy programu drugiego Polskiego Radia, którzy są z nami, bo koncert jest transmitowany w dwójce. Dzisiaj mam takie poczucie, że to dobrze, że wakacje się skończyły, bo mogliśmy się spotkać tutaj i właśnie dzisiaj otwieramy wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie 81. sezon artystyczny. W tym tygodniu oficjalnie dotarły do nas też znakomite wieści. Otóż od 1 września tego 2026 roku dyrektorem artystycznym orkiestry jest dyrygent, którego tutaj nie trzeba przedstawiać, Basem Akiki. On właśnie poprowadzi dzisiejszy koncert otwierający sezon 2026-2027. Basem Akiki. Już za moment.

Dyrygent pojawi się na estradzie, jak mówi o sobie, jest polskim dyrygentem pochodzącym z Libanu, jest też kompozytorem, o czym mogliśmy się przekonać wielokrotnie, ale między innymi pod koniec ubiegłego sezonu artystycznego, a dzisiaj to nowe otwarcie i koncert, który nosi tytuł Weź głęboki oddech, który w programie zakreśli nam jakieś takie najważniejsze wątki i tematy, które będą powracać podczas kolejnych koncertów w tym sezonie. A więc klasyka literatury to będzie koncert wiolonczelowy Antonina Dworzaka, który dzisiaj tutaj zabrzmi w wykonaniu Iwana Karizny. To wielka symfonika. W drugiej części słuchać będziemy siódmej symfonii Jeana Sibeliusa, do której specjalny literacki wstęp napisał Bassem Akiki i usłyszą go Państwo zarówno ci, którzy słuchają transmisji, jak i ci, którzy są z nami tutaj w studiu koncertowym Polskiego Radia. No a na początku w roli, trochę się waham powiedzieć, uwertury, muzyka XXI wieku. Waham się trochę używając tego określenia dla utworu Agaty Zubel, nie tylko dlatego, że kompozytorka jest dzisiaj z nami na sali tutaj, ale też dlatego, że to jest klasyka współczesności. I właśnie od muzyki Agaty Zubel zaczniemy. Od kompozycji, o której kompozytorka pisała tak. Jest takie polskie określenie, jak okiem sięgnąć. Oznacza granicę zasięgu wzroku. Jest to więc dystans tak duży, że każdy może coś dostrzec, posługując się swoim wzrokiem. Pojawiają się jednak tutaj dwie uwagi. Po pierwsze, każdy ma inny wzrok. Po drugie, za ową granicą też wiele jeszcze jest. To nieprawda, że dalej wszystko jest w cieniu. A gdyby rozszerzyć to powiedzenie o słuch, a kompozycja nosi tytuł In the Shade of an Unshed Tear, czyli w cieniu nieuronionej łzy. Kompozycja, która została zamówiona w 2016 roku i niespełna 10 lat temu wykonana w Seattle, bo Seattle Symphony Orchestra zamówiło tę kompozycję. No a Agata Zubel wciąż otrzymuje wspaniałe zamówienia i jej międzynarodowa kariera nie tyle się rozwija, co po prostu pędzi, a takim bardzo mocnym otwarciem była nagroda Grand Prix na 60. Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów za kompozycję Not I, zarejestrowaną z Klangforum Wien i reprezentującą Polskie Radio, Agata Zubel otrzymała tę nagrodę. A więc już teraz oficjalnie otwieramy 81. sezon Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Przed nami Orkiestra Polskiego Radia, Bassem Akiki, nowy dyrektor artystyczny i w pierwszej części, na początku, muzyka Agaty Zubel, In the Shade of Unshed Tear.

Muzyka Agaty Zubel, kompozycja z 2016 roku zatytułowana In the Shade of Unshed Tear otwiera koncert inaugurujący nowy sezon artystyczny Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, którą prowadzi dziś wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego Basem Akiki, nowy dyrektor artystyczny orkiestry, choć częsty współpracownik, dyrygent gościnny, a na estradzie już autorka tej kompozycji, Agata Zubel, która specjalnie przyjechała do Warszawy, by wziąć udział w koncercie, posłuchać swojej kompozycji sprzed 10 lat, dziś w interpretacji Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Basema Akiki. Agata Zubel już powraca na swoje miejsce z pięknym bukietem kwiatów, a za moment na estradzie po małych modyfikacjach tutaj przestrzennych pojawi się Iwan Karizna, wiolonczelista, solista dzisiejszego wieczoru, muzyk, który mieszka i działa od wielu lat w Amsterdamie, pochodzi z Białorusi i dzisiaj

Dzisiaj wraz z Orkiestrą Polskiego Radia i Basemem Akiki wykona koncert wiolonczelowy Hamol op. 104 Antonina Dworzaka, kompozycję z roku 1895. Dziś, kiedy myślimy Dworzak i koncert wiolonczelowy, mamy na myśli tylko ten właśnie utwór, ale wiele lat wcześniej, niemal 3 dekady wcześniej, Dworzak podjął próbę skomponowania utworu na wiolonczele i orkiestrę i był to młodzieńczy koncert A-dur z roku 1865, który jednak nigdy nie został zorkiestrowany, a Dworzak sam podobno miał twierdzić, że żałuje, że w ogóle zaczął komponować tego rodzaju dzieło i nigdy więcej takiego błędu nie popełnił. Szczęśliwie, no, okazało się, że popełnił i to już zdecydowanie nie był błąd. Jak wielu twórców konsultował detale partii wiolonczelowej z wirtuozem tego instrumentu, to był jego dobry przyjaciel Hanusz Wichan. Na pewnym etapie współpracy doszło do pewnych kontrowersji, ale ostatecznie utwór powstał. Dworzak zaczął pracować nad swoim koncertem wiolonczelowym Hamol w 1894 roku podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych i wtedy właśnie z Czech, za którymi bardzo tęsknił, dotarły wieści o ciężkiej chorobie Józefiny Czermakowej, która była siostrą żony Antonina Dworzaka, a którą wiele lat wcześniej Dworzak darzył młodzieńczym uczuciem, które wtedy okazało się nieodwzajemnione. Dworzak ożenił się z jej siostrą Anną, ale sentyment pozostał na zawsze i wyrazem tego właśnie przywiązania stał się cytat z ulubionej pieśni Józefiny, zamieszczony w części wolnej, czyli w niezwykle przejmującym, dramatycznym, ale też lirycznym adagiu. Allegro, adagio, manon troppo i finał w tempie allegro moderato. Koncert podzielony klasycznie na trzy części. Już za moment go usłyszymy. Prawykonanie tej kompozycji odbyło się w Queen's Hall w Londynie 19 marca 1896 roku. A na estradzie jest już solista dzisiejszego wieczoru, Iwan Karizna, a wraz z nim Basem Akiki. Przed nami koncert wiolonczelowy Hamol op. 104 Antonina Dworzaka na żywo ze studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego.

Wiolonczelista Iwan Karizna i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, prowadzona dziś w naszym studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego przez Bassema Akiki i koncert wiolonczelowy Hamol op. 104 Antonina Dworzaka. Muzyka z samego końca XIX stulecia, rok 1895, wtedy Dworzak zakończył pracę nad swoim drugim właściwie koncertem wiolonczelowym, ale ten wcześniejszy młodzieńczy koncert A-dur właściwie przepadł w rokach historii. Dzisiaj ten wielki przebój, jeden z najważniejszych w ogóle koncertów wiolonczelowych w całej historii muzyki, zabrzmiał w porywającej interpretacji Iwana Karizny, który jest naszym gościem, gościem Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Muzyk pochodzący z Białorusi, od wielu lat mieszkający w Amsterdamie, jeszcze raz na estradzie wraz z nowym dyrektorem artystycznym Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, Bassemem Akiki, który formalnie od 1 września tego roku artystycznie kieruje naszą orkiestrą. I Iwan Karizna powraca na estradę. Jeszcze raz kłania się przed publicznością i chyba będzie bis. Giovanni Solima Lamentatio.

Iwan Karizna raz jeszcze, tym razem na bis solo, zagrał kompozycję Giovanniego Solime. To jest wciąż żyjący włoski wiolonczelista, ale także kompozytor. Ten utwór nosi tytuł Lamentatio, czyli Lamentacja, ale jak Państwo słyszeli, tylko w tej pierwszej części on jest tym, co kojarzymy z lamentem, a później Giovanni Solima przechodzi przez różne style muzyczne, czegoż tam nie było. No i Iwan Karizna raz jeszcze na estradzie Studia Koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, oklaskiwany przez publiczność, ale także oklaskiwany przez członków Orkiestry Polskiego Radia. Publiczność zachwycił tutaj swoją interpretacją koncertu wiolonczelowego Dworzaka, ale także tym bisem, który bez wątpienia jeszcze tylko dodał jakiejś takiego zachwytu do tego, jak publiczność go odbierała. Teraz tutaj dyrektor Orkiestry Polskiego Radia Kajetan Prochyra zwraca się do publiczności, mówiąc, co tutaj czeka tych, którzy przyszli do studia imienia Witolda Lutosławskiego w przerwie, bo teraz faktycznie rozpoczyna się mniej więcej 20-minutowa przerwa, a po przerwie, jak wspominałam na początku, jeszcze z estrady usłyszymy siódmą symfonię Jana Sibeliusa. To jest utwór, który powstał 100 lat temu. W 1924 roku Sibelius zakończył nad nim pracę.

0: I ta symfonia właśnie dopełni ten pierwszy wieczór, ten pierwszy wyjątkowy, otwierający nowy sezon artystyczny 2026-2027. Koncert, sezon artystyczny już zaplanowany przez nowego dyrektora artystycznego, czyli Bassema Akiki. No i ten sezon właśnie dzisiaj uroczyście otwieramy. Bassem Akiki to jest dyrygent, który z Orkiestrą Polskiego Radia współpracował wielokrotnie, zresztą podczas każdej takiej współpracy podkreślał, jak bardzo ceni ten zespół, jak bardzo lubi współpracować z Orkiestrą Polskiego Radia. No teraz to już jest stała współpraca. Spotkałam się z dyrygentem i kompozytorem wczoraj po próbie, by zapytać go, czy ta nowa rola zmieni sposób jego pracy z orkiestrą i w jaki sposób.
1: Rzeczywiście nic się nie zmienia, w tym sensie nasz kontakt ludzki, bo czasami, no to tak jak w ostatnim wywiadzie, co miałem, też zapytano mnie o to, o tym, jak ja się czuję w takich rolach, bo są ludzi, którzy po prostu zmieniają relacje między sobą. Ja sam byłem w takiej sytuacji jako podwładnym. Ja wolę być Bassemem. Dlaczego? Bo uważam, że człowiek jest ważniejszy jako człowiek, a nie jako funkcję, którą pełni. I w tym momencie artysta szczególnie, artysta to jest ludzkie. To jest po prostu najbardziej ludzka rzecz. To jest sztuka. Oddychamy, czujemy, analizujemy i to nam daje przywilej większy, że dyrektorem się bywa, a mi się wydaje, artystą jest. I to jest największa wartość. Dla mnie nie tylko ja jestem człowiekiem, ale orkiestra także. To jest zbiór ludzi. Ludzi, indywidualiści, które tworzą jeden organizm, tak samo jak nasz organizm ludzki. Mamy wątrobę, mamy serce, mamy mózg. Czy mózg jest ważniejszy niż serce, czy wątroba jest ważniejsza niż ręka? Nie. Nie, bo każdy musi działać odpowiednio i musi współdziałać, żeby cały organizm był pełny i zdrowy.
0: Ale jaka jest rola dyrektora artystycznego orkiestry radiowej? Bo orkiestra radiowa ma swoje pewne zadania. Myślę o nagraniach archiwalnych na przykład. Czy traktujesz to inaczej niż bycie szefem orkiestry jakiejś filharmonicznej czy orkiestry teatru operowego? No wiadomo, że opera to jest jeszcze zupełnie inny temat. Więc jak to planujesz, czy myślisz o tym, że to jest szczególne miejsce, w jakiś sposób wymagające innego podejścia?
1: Tak, to jest szczególne miejsce, dlatego że można się spotkać z publicznością na dwa sposoby, tak? Na żywo na sali, jak są z nami, ale także przez antenę, jeżeli koncerty są nadawane na żywo, tak jak nasz koncert dzisiaj, albo czy są nagrane i później puszczane albo zostają w archiwum, to tak, żeby dużo ludzi wraca do archiwum, jakby żeby zobaczyć nie tylko wartość utworu, ale także ten utwór w tym miejscu i w tym czasie, jak był zagrany. Bo wiemy o tym już w historii muzyki, że w XIX wieku, XX wieku i w XXI wieku gramy te same utwory. No, ciągle gramy Beethovena, gramy Straussa, gramy Szymanowskiego, Chopina. A ta interpretacja się zmienia. Się zmienia nie tylko ze względu na osobowość artystów, ale także na miejsce i przestrzeń, gdzie odnajdujesz się. Dzisiaj inaczej gramy niż kiedyś. Bo jesteśmy w czasie TikToku i szybkich wiadomości. Więc tutaj stąd myślę, że orkiestra musi myśleć do przodu. To nie znaczy, że mamy inaczej grać, mamy się przegrać, mamy inne rzeczy grać. Nie, tylko mamy inaczej przestawiać, bo publiczność już jest bardziej dojrzała niż wcześniej. Oni mają większe dostępy do YouTube'a, do Instagrama, do platform, także Spotify, nagranie. Każde nagranie można otworzyć w każdej chwili i niekoniecznie trzeba mieć płytę już po prostu na zasięgu ręki. A teraz dlaczego ja mam przejść do sali koncertowej, skoro mam ten dostęp w ogóle tutaj w każdym kanale i kiedy chcę, gotując, sprzątając, czytając, czy leżąc na kanapie mogę słuchać. Nie, ale jest inny powód, bo to ten powód jest metafizyczny i ten powód jest właściwie ludzki. Bo to, że mamy wszystko na zasięgu ręki, to nie znaczy, że mamy ta sama jakość i ta sama energia. Bo w momencie, kiedy przechodzimy do sali koncertowej, jesteśmy uczestnikami tworzenia tego utworu. Bo jednak nasza energia jako widownia, to wpływa także na energię muzyków, na energię dyrygenta, na utworu jako utwór. Wszystkie te elementy są ważne. Temperatura, wilgoć, ciśnienie.

0: Nie, w ogóle to wymieniasz to wszystko, to wpływa na nastroje, nie, na nastroju i na kolory, które zdobywasz. Więc tutaj, będąc na sali koncertowej, ja uważam jako widz i potrafię być widzem, nie dyrygentem, nie oceniając, tylko przeżywając muzyki, to jestem częścią tego wykonania. I moje, jak siedzę w 10. rzędzie czy w 13. rzędzie, na miejscu czwartym, jestem tak samo ważny jak w ostatni pulpit, skrzypiec czy pierwszy koncert niż koncertów.
1: Ale to by oznaczało, że publiczność też ma ważne swoje zadanie, że powinna, nie wiem, mieć tego świadomość, czy niekoniecznie, czy po prostu to wy ją wciągacie w to wspólne tworzenie muzyki.
0: Mi się wydaje, że to są zasady niezapisane. Wiadomo, że wyłączamy komórki. No to na każdym koncercie jest komunikat na początku, to proszę o włączenie telefonów komórkowych. Dlaczego? No to, bo to przeszkadza, tak? Tak samo na próbach, to proszę o wyłączenie telefonów komórkowych orkiestry, nawet kiedy kotlista czy waltornista ma kilka taktów przerwy i nie gra w tym czasie, ale on jest uczestnikiem cały czas procesu grania utworu, jest w czasie grania utworu i nie może w tym momencie po prostu odłączyć się z komórką, bo to po pierwsze przeszkadza innym, a po drugie on się wyłączył od odbioru, żeby włączyć z powrotem do akcji. I tu jest tak samo z widownią jest. Po prostu oni są częścią tego wieczoru, oni są częścią tej orkiestry, oni są częścią tej przestrzeni akustycznej.
1: Dzisiejszy koncert, który jest pierwszym w sezonie 2026-2027, pokazuje, jak sądzę, kierunki ważne dla ciebie muzycznie w całym sezonie. Mamy muzykę Agaty Zubel na samym początku w roli uwertury. Tego utworu słuchaliśmy już. Potem koncert wiolonczelowy Antonina Dworzaka i siódma symfonia Jana Sibeliusa. Czy to są drogowskazy i jakieś takie wątki, które będą obecne w całym sezonie? Muzyka nowa, którą sam piszesz, ale też którą dyrygowałeś niejednokrotnie tutaj w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, jest, jak rozumiem, nieodłącznym elementem repertuaru Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie.
0: Tak, bo to jest przede wszystkim to jest jedna z najważniejszych misji Orkiestry Polskiego Radia, żeby promować polskiej muzyki. A polska muzyka to nie jest tylko Chopin, to także Agata Zubel, to także Duchnowski, to także Mekieten, to także Szymański, to także Penderecki. I wymieniać wybitnych kompozytorów, które pisali i nadal piszą. I teraz, jeżeli piszą i te utwory nie zabrzmią, to po co mają pisać? Czy piszemy do szuflady i wiemy o tym i w naszej historii tutaj, historii polskiej muzyki jest wiele utworów napisanych i są nadal w szufladach. I to ludzie próbują wyciągać te utwory i próbują tego zagrać dzisiaj, próbują tego odtwarzać, ale problem jest w tym, ja w to wierzę, nie wiem, to jest moje zdanie, że utwór powstaje nie kiedy kompozytor daje ostatnią kropkę czy ostatnią kreskę taktową i kończy ją, tylko kiedy jest wykonane. Wykonanie utworu to jest jeden z elementów ważnych jego powstania. Stąd mówimy, prapremiera utworu była w 1992, a mimo to, że utwór może był napisany w 1971 na przykład, to jednak ten utwór urodził się. Musi dziecko się urodzić i ujrzeć światło, i utwór ujrzy światło, kiedy jest wykonany. I stąd właściwie wracam do tego, te utwory, które są w szufladach. Czasami mówimy, że to nie są wartościowe, bo ktoś tam ocenia, ale oceniamy okiem człowieka, który jest w XXI wieku. A może utwór, który jest napisany pod koniec XIX czy początek XX wieku, on inaczej znaczył. On był napisany w innej przestrzeni, tylko nie miał prawa, nie miał szans urodzić się w tym czasie, gdzie powinien się urodzić, bo został w szufladzie. My takiej rzeczy powinniśmy uniknąć teraz, nauczyć się od historii, bo utwór musi być wykonany. Czy jest brzydki, czy jest ładny, to jest tak samo jak dziecko. Czy jest brzydki, czy to jest ładny, ja go kocham, bo to jest moje dziecko. I tu ludzi będą odbierać to jak chcą. Oni mają prawo, podoba im się czy nie. Tylko ja jako dyrygent powinienem szanować każdego utworu, który się rodzi dzisiaj i go kochać tak samo. I moje prywatne rzeczy i moje prywatne zdanie zostaje prywatne. A jako dyrektor artystyczny powinien wspierać każdy muzyki, czy to jest tradycyjna, czy to jest współczesna.
1: Później koncert Dworzaka i wiem, że to jest twój wybór osobisty i także zaproszenie solisty. Możesz opowiedzieć, dlaczego akurat ten utwór znalazł się w programie dzisiejszego koncertu?
0: Tak, troszeczkę to jest mój wybór osobisty, bo to jakby pierwszy koncert z Orkiestrą Polskiego Radia jako w tej nowej funkcji, to chciałbym tam czynić też

0: coś mojego, a jednak mimo, że jestem kompozytorem, mógłbym po prostu zagrać swojego utworu, ale nie chciałem tego robić, bo to nie jest jakby autorski moje, to nie jest moje, to jest trochę moje doświadczenie, tak, ale także co orkiestra by chciała grać i co publiczność by chciała też usłyszeć. Koncert wiolonczelowy Dworzaka to jest wybitne dzieło, które po prostu mi się wydaje, większość będzie kochać to dzieło, jeśli już nie kocha. Ja z tym koncertem spotkałem się, jak byłem w Libanie jeszcze, nastolatkiem, który nawet nie myślał o tym, że będzie muzykiem kiedykolwiek. I studiowałem filozofię, tam chodziłem do szkoły też, tam bardziej bym powiedział w nauk ścisłych i biologia i matematyka, ale nikt z mojej rodziny jest artystą. I trafiłem na płyty przypadkowo, na którym był właśnie koncert wiolonczelowy Dworzaka z BBC Music, bo to byłem abonamentem takiej gazety BBC Music, która jest tu była dostępna w Bejrucie. I każda gazeta, każde wydanie miał płytę obok. I na tej płycie był koncert Dworzaka i był koncert fortepianowy Griga. Jak usłyszałem koncert wiolonczelowy Dworzaka i szczególnie ten wstęp, to ręce zaczęły same chodzić. Ja mówię, Boże, może ja powinienem dyrygować, ale w ogóle w tamtym czasie to w ogóle to było w ogóle absurd kompletny, bo takie te absurdy są w tym życiu, a właśnie mówię ludziom, ja jestem bardzo optymistycznym człowiekiem, dlatego że wszystko, co mi się wydarza, niby jest absurdalne, ale nagle się pojawia i jest prawdą. To samo powiedziałam orkiestrze w Amsterdamie, kiedy stanąłem po raz pierwszy w koncert Gebau, gdzie no, jedna z najważniejszych sal koncertowych, jako 17-latek w Libanie, który jeszcze nie miał nic do czynienia z muzyką poważną, poważnie, i widział te koncerty w telewizjach i marzył o byciu w takiej sali tylko na widowni. Wystarczyło mi być w ostatnim rzędzie na widowni, ale chciałem być w tej sali i przeżyć to przeżycie. I nagle pojawiam się na pulpicie dyrygenckim przy jednej z najlepszych orkiestr świata z znakomitymi muzykami, najlepszej sali i tak i stoję tam i naprawdę łzy mi leczały, bo to jest przeżycie. Tak samo z Dworzakiem. I właśnie chciałem tego przeżycie przeżyć też na pierwszym koncercie z tą orkiestrą, dlatego wybrałem ten utwór. A solista Iwan Karizna, także to nie przypadek. Nigdy nie graliśmy razem, nie znamy się artystycznie, znamy się osobiście i z Amsterdamu właśnie, bo on przyjeżdżał, mieszka w Amsterdamie i tak spotkałem go w Amsterdamie wśród tych znakomitych muzyków, których poznałem i pomiędzy Concert Gebouw Orchestra z Rotterdam Philharmonic, z Netherlands Philharmonic, z Chamber Orchestra tam i to jest bardzo fajna społeczność muzyczna i te znajomości tam są dookoła i jest wśród znakomitych muzyków i między nimi był Iwan Karizna. I później myślałem o tym wiolonczelowym koncercie i myślałem o nim od razu. I jakby pierwsza intuicja działa.
1: Jest jeszcze siódma symfonia Sibeliusa, o której za moment powiemy więcej, bo przygotowałeś specjalny rodzaj wstępu literackiego do tego utworu. Ale chciałabym jeszcze rzucić okiem na cały sezon. Czego możemy się spodziewać my tutaj w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego i nasi słuchacze, bo jak zawsze będziemy te koncerty transmitować, więc państwo są z nami tutaj i mogą w tych koncertach uczestniczyć na żywo.
0: Z czego możemy spodziewać? To ja mogę powiedzieć jedną rzecz, bardzo ważną. To nie spodziewamy się bomby i wielkiej rewolucji, bo jestem przeciwnym rewolucji w ogóle. Jeżeli chcesz zmieniać, to nie mówię, nigdy nie mówię, próbuję przynajmniej nie mówić, że wszystko, co było, jest złe i teraz będziemy robić to lepiej. Bo ja wierzę w takiej filozofii niczego, amor fati, czyli kochać swojego przeznaczenia. I trochę jest coś takiego. Wszystko, co się dzieje, jest dla naszego dobra. Inny scenariusz byłby gorzej. I ja w to wierzę. Co do programowania sezonu, już ta orkiestra działa tak, jak działa. Są pewne mechanizmy, które działają. Nawet nie tylko w tej orkiestrze i nie tylko jako orkiestra radiowa, jako programy filharmoniczne i tak dalej. Wiadomo, to widzimy teraz tutaj, jest ten sam schemat, tradycyjny schemat. Uwertura, koncert, przerwa, symfonia. Ktoś spożywa, o, basem przejdzie, dlatego, że to myśli inaczej niż klasycznie dyrygenci, to będzie zupełnie odwrócony cały program. Dlaczego? Jeśli coś działa, działa. Tylko nie ulepszamy, tylko zmieniamy pod względem po prostu zapotrzebowanie dzisiejszego. Po pierwsze, po widowni, po drugie, orkiestry sobie chciała grać. Mhm. Właśnie ten sezon już zaplanowany całkowicie, tylko też jest, jakby tu pokazuje te wszystkie przestrzeni od klasycyzmu do romantyzmu do współczesności i XX wieku i to wszystko się zbiera. W każdym programie staram się po prostu łączyć to. I ten Sibelius też i rozbicie tej formy.

0: symfoniki. W ogóle jak słyszymy symfonia, to od razu cztery części. No niektórzy symfonie też pięć części, a niektórzy mniej. Ale Sibelius w ogóle zlikwidował kompletnie te granice, które po prostu oddzielają te części między sobą. I stąd jakby to, mimo to, że to jest muzyka, już jest, to nie jest już sama muzyka, to jest początek XX wieku i jeszcze w systemie dur-moll i żadnej odkryczy dzisiaj nie mamy w tym momencie, tylko to jest pomost. To jest pomoc pomiędzy na przykład co Dworzak w tym koncercie wiolonczelowym i w tradycyjność przedstawianie wstępu wolnej części i końcówki w bardzo klasycznej formie, tu do formy, która nadal jest klasyczna, tylko ona przekracza pewnych granic i do formy, która już jest zupełnie inna, czyli Agaty Zuppel.
1: Napisałeś operę Atatürk, która będzie miała premierę wiosną przyszłego roku, ale piszesz także teksty. Dzisiejszy koncert postanowiłeś klasycznie zakomponować, jeśli chodzi o program, tak jak powiedziałeś, Agata Zuppel jako uwertura, później koncert solowy, forma koncertująca i symfonia w drugiej części. Ale to, co się zdarzy za moment tutaj w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, będzie taką modyfikacją, można powiedzieć, takim elementem no, trochę teatralnym, bo napisałeś specjalny tekst, który usłyszy zarówno publiczność tutaj, jak i państwo, którzy słuchają transmisji radiowej. Mógłbyś o tym więcej opowiedzieć, w ogóle o tym projekcie literackim, który trwa?
0: Jak ktoś czytał biografii, to wie o tym, że studiowałem filozofię i filozofia jednak zawsze towarzyszy mnie tutaj i w muzyce i staram się to podzielać trochę na próbach z muzykami. Nie rozmawiamy tylko o jak gramy dźwięk, tylko po co gramy ten dźwięk i dlaczego gramy ten dźwięk i co kompozytor miał na myśli nie emocjonalnym, tylko także intelektualnym. I to bardzo jest widoczne w symfonii Sibeliusa. Ta siódma symfonia, i zaraz usłyszymy w tym tekście, która miała być przedostatnia tak właściwie i nie miała być ostatnią, a została ostatnią, ale jak ta symfonia wpływała na niego, depresję, którą miał i to wszystko, jakby te emocje, które on przeżył. My czasami gramy utwory i o, to jest ładne, albo o, to jest emocjonalne i nie zdajemy sobie sprawy, co kompozytor chciał powiedzieć przedtem. I stąd jakby to oczywiście ludzie, niektórzy, no nie wszyscy nie wiedzą, tylko niektórzy czytają, niektórzy przygotowują się do koncertów, a niektórzy po prostu zwyczajnie nie mają czasu tego robić. I tutaj wiadomo, że przechodzimy na koncert nie żeby usłyszeć wykład muzykologiczny półgodzinny o tym, bo nawet pół godziny nie wystarcza, żeby opowiadać o tej symfonii, która trwa 20 parę minut. To jednak stwierdziłam, że wykorzystam to, co... Bo ja piszę dużo, nie tylko muzyki, piszę także literacko. Jestem matematykiem także, zajmuję się matematyką liczby pierwszy, analizuję teorię Riemanna, bo to też jest bardzo istotne, tam hipotezę Riemanna z liczbami pierwszymi, ale to jest zupełnie inny świat i wszyscy mówią, że to jest inny świat, jak to masz, ale to są te wszystkie światy, są połączone. One są połączone w ogóle, jak kompozytor pisze, to myśli matematyką i myśli emocjami i czuje i widzi i rozumie. I dopiero jak rozumie i przetwarza, to zaczyna pisać. I żeby ten utwór wykonać, nie mówię doskonale, bo to nie ma doskonałości, po prostu możemy dążyć do tego. I dążenie do doskonałości, czy to jest granie czysto i granie równo, nie dla mnie. Doskonałość to jest granie to, co kompozytor miał na myśli. Niektórzy kompozytorzy celowo piszą, żeby nie grać równo. To już zaczęło się w XX wieku, że ta równość, ta doskonałość, którą chcemy uzyskać, więc dokąd ona prowadzi? I to było moje pytanie, jakby kim jesteśmy my jako ludzi? I stąd zaczęłam po prostu pisać bajki, ale nie są bajkami. Te bajki są prawdziwe. Bo jak słyszymy bajki Tysiąc jednej nocy i Szeherazada, która opowiada Szeherajarowi te bajki cały wieczór, żeby unikać własną śmierć, a tutaj ja chcę opowiadać te bajki nie żeby unikać śmierci, ale te bajki nie są bajkami, te bajki są prawdziwe ludzi i patrzę na to ta osoba, jaka ona jest jako osoba, a nie kim my ją widzimy, bo często my widzimy Sibeliusa jako kompozytora, nie widzimy go jako człowieka, co on czuł, co on robi, co on chciał, I to jest kompozytor, dobry, zły. Ten jest Polakiem, dobry czy zły. Ten jest Libańczykiem, a ten jest dyrygentem. Nie, to jest funkcja, a człowiek znika.

0: zatem. Nie mówię, że to jest źle, żeby szufladkować, bo lubimy szufladkować, lubisz i robisz katalog, tylko tutaj mówię, żeby patrzeć od czasu do czasu na człowieka, a nie na projekcji, które my stwarzamy o tym człowieku.
1: Basa Makiki, nowy dyrektor artystyczny Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, który dzisiaj w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego prowadzi ten właśnie zespół. Agata Kwiecińska, witam Państwa po przerwie wraz z Gabrielą Blicharz i Michałem Berezą, którzy tę transmisję dźwiękowo reżyserują. Za nami muzyka Agaty Zubel, In the Shade of an Unshed Tear i koncert wiolonczelowy Hamol op. 104 Antonina Dworzaka. A teraz w drugiej części, jak zapowiadaliśmy już w rozmowie z Basemem Akiki, siódma symfonia Sibeliusa. Ostatnie dzieło Sibelius pisał bardzo długo. Prace nad siódmą symfonią trwały w sumie mniej więcej dekadę. Prawykonanie odbyło się 24 marca 1924 roku w Sztokholmie, a już za moment je usłyszymy. Poprzedzone będzie specjalnym tekstem, który przygotował Basem Akiki, który jest już na estradzie ponownie.
2: Najpierw były części. Pierwsza miała rozpocząć drogę, druga zatrzymać czas, trzecia wprawić go w ruch, ostatnia doprowadzić wszystko do końca. Symfonię poznawano po jej granicach, po tym, gdzie jedna część milknie, po tym, gdzie druga zaczyna mówić. I był człowiek, który znał te granice. Nie chciał ich zniszczyć. Gdy kończył jedną symfonię, zostawała w nim myśl o następnej. Najpierw była myśl. Mijały lata. Myśl stała się planem. A plan zakładał trzy części. Ostatnia miała przybrać formę ronda. Lecz muzyka nie chciała zmieścić się w granicach, które dla niej wyznaczył. I pytano go, kto da muzyce formę, jeśli ty jej nie narzucisz. A człowiek zapisał sobie, niech myśli muzyczne rosną. Niech ich rozwój sam nada im kształt w mojej duszy. I nie pytano go więcej. Więc człowiek wracał. Pisał, odkładał, skreślał, przenosił, łączył. I z każdym powrotem granic było mniej. Nie zniknęło jednak to, co granice wcześniej oddzielały. Pozostał ciężar adagia, pozostał ruch skerca, pozostał pęd allegra, pozostała droga ku końcowi. Lecz nie było już miejsca, w którym jedno musiało umrzeć, aby drugie mogło się narodzić. Jedno przechodziło w drugie, jedno niosło pamięć drugiego, a ponad nimi trzykrotnie powracał głos puzonu. Za pierwszym razem jak znak, za drugim jak pamięć, za trzecim jak pieczęć. Trzy razy jeden głos. Jakby za każdym powrotem przypominał, że to, co przybrało różne postaci, wciąż jest jednym. Bo nie wszystko, co ma wiele twarzy, jest podzielone. I nie wszystko, co jest jednym, musi mieć jedną twarz. Czas przechodził nad nim i w nim. A człowiek, który odbierał granice muzyce, coraz trudniej panował nad granicami własnego ciała. Drżała mu ręka, pił. Czasem alkohol uspokajał drżenie. I ręka, która nie potrafiła pozostać nieruchoma, zapisywała muzykę, która coraz pewniej odnajdywała swój kształt. Aż w końcu została jedna część. Nie pierwsza, nie druga, nie trzecia, nie ostatnia. Jedna, a w niej wszystkie. Człowiek spojrzał na to, co stworzył i nie od razu wiedział, jak to nazwać. Bo to, co stworzył, nie było już tym, co znał. A nazwy także mają swoje granice. Napisał Fantazja Symfonika. I pod tym imieniem muzyka zabrzmiała po raz pierwszy. Człowiek sam stanął przed orkiestrą, poprowadził ją od początku do końca, bez przerwy. A potem minął czas. I człowiek zmienił imię dzieła. Nie dopisał części, nie postawił nowych granic, nie zmienił muzyki. Zmienił tylko imię. Napisał Symfonia. Siódma. Nie rzecz musi dorosnąć do imienia, czasem imię musi dorosnąć do rzeczy. Lecz siódma nie miała być ostatnia, miała nadejść następna. Człowiek pisał ją długo, wracał do niej, odkładał, poprawiał, obiecywał,

zwątpił, a potem przestał o niej mówić. Pewnego dnia rozpalił ogień. Do ognia trafiły rękopisy. Być może była między nimi także ona, ósma. Nikt nie wie. Człowiek żył jeszcze długo, lecz następnej symfonii światu nie oddał. I pozostała ta symfonia. Jedna część, a w niej pamięć wielu. Symfonia, która zachowała formę, lecz odebrała jej granice. Człowiek, który ją napisał, nazywał się Jean Sibelius. A ona, siódma, ta, która nie miała być ostatnia i została ostatnią.

0: Siódma i ostatnia symfonia Jana Sibeliusa. Dziś w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmiała w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Bassema Akiki. Bardzo długo publiczność wstrzymywała się z brawami, no ale nic dziwnego, to jest ta dziwna, jednoczęściowa forma ostatniej symfonii Sibeliusa, która zabrzmiała po raz pierwszy 24 marca 1924 roku w Sztokholmie i wtedy kompozytor nazywał ją fantazją symfoniczną, fantazja symfonika. To prawykonanie poprowadził sam Sibelius i później relacjonował ten wieczór żonie w następujący sposób. Wielki sukces, nie ma co zaprzeczać, to jedno z moich najlepszych dzieł. A teraz Bassem Akiki ponownie kłania się przed publicznością zgromadzoną w naszym radiowym studiu koncertowym i dziękuję bardzo Orkiestrze Polskiego Radia w Warszawie, która dzisiaj tym koncertem otwiera swój 81. sezon artystyczny. Zaczynamy w tym roku dość wcześnie. Niektóre zespoły symfoniczne jeszcze, można powiedzieć, na wakacjach. Te sezony artystyczne rozpoczynają się we wrześniu, niektóre nawet w październiku, a my zaczynamy już dziś. Bassem Akiki teraz oklaskami dziękuję orkiestrze i raz jeszcze prosi muzyków, by powstali. Siódma symfonia Sibeliusa na zakończenie, a przed przerwą słuchaliśmy my tutaj w studiu i także Państwo utworu Agaty Zubel, kompozycji In the Shade of an Unshed Tear z roku 2016 i koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka, koncertu, który wykonał dziś Iwan Karizna, wiolonczelista zaproszony na dzisiejszy koncert przez Bassema Akiki. Teraz jeszcze słowo pożegnania i podziękowania od dyrektora orkiestry, czyli Kajetana Prochyry, który bez wątpienia tych, którzy dzisiaj znaleźli się w naszym radiowym studiu, zaprasza na najbliższy koncert orkiestry. Ja także mogę Państwa zaprosić, bo będziemy go transmitować, a to kolejne spotkanie z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie na żywo i tu, i na antenie dwójki, dokładnie 24 października o godzinie 19:00. Także w sobotę, to będzie tuż po zakończeniu konkursu imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, także po dużej dawce skrzypiec wrócimy tutaj do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, by wtedy właśnie w październiku słuchać muzyki Mieczysława Karłowicza. Tak jak wspominałam, tę transmisję dźwiękowo dzisiaj wyreżyserowali Gabriela Blicharz i Michał Bereza i już powoli będziemy się z Państwem żegnać. Agata Kwiecińska, dziękuję bardzo za uwagę i oddaję głos do studia emisyjnego Dwójki, gdzie czeka na Państwa Joanna Grodkowska.
1: I my dziękujemy za ten koncert i komentarze do niego. A ja zapowiadam utwór, który będzie odnosił się do samego początku tego koncertu, a więc do kompozycji Agaty Zubel z 2016 roku.

roku In the Shade of Unshed Tear. To utwór pisany na zamówienie Seattle Symphony i prawykonanie swe miał właśnie w Seattle w roku powstania 2016. Muzycy Seattle Chamber Players zamówili jeszcze wcześniej u Agaty Zubel kompozycję. Tak powstało Cascando na głos, flet, klarnet, skrzypce i wiolonczele do tekstu wiersza Samuela Becketta z 1936 roku o tym właśnie muzycznym, a przynajmniej brzmiącym do złudzenia jak określenie muzyczne tytule. Pierwotnie ten wiersz zatytułowany został przez Becketta Calando, co oznacza uspokajając, zwalniając, wyciszając. Ten quasi-muzyczny ostateczny termin cascando wywołuje podobne skojarzenia z kaskadami, opadaniem. Jest w tym tytule jednak zdecydowanie większe napięcie i stakatowy rytm. O czym jest ten wiersz? Mówiąc banalnie, treścią jego jest odrzucona miłość. Jednak głęboki jego sens to dramatyczna próba ratunku poprzez uzyskanie dystansu. Zamiana emocji w ekspresję, zagłuszanie bólu poprzez słowotok i redukcję skołatanych myśli do logicznych konstrukcji. Bardzo dużo tu muzycznych elementów w samym tekście Becketta, co Agata Zubel wykorzystała perfekcyjnie w swojej muzyce i w tym wykonaniu, bo ona śpiewa w tym utworze, a towarzyszą jej Seattle Chamber Players. Oto Cascando Agaty Zubel.

Tak kończy się Cascando Agaty Zubel. Kompozycja z 2007 roku, pisana na zamówienie Seattle Chamber Players i wykonana przez Agatę Zubel z tym właśnie kwartetem muzyków. To kompozycja na flet, klarnet, skrzypce i wiolonczele oraz oczywiście głos. Słuchaliśmy fantastycznego głosu Agaty Zubel, jej jednego z wielu wcieleń w jej karierze poza muzyką instrumentalną, orkiestrową, którą pisze, czy elektroakustyczną. Są właśnie kompozycje, jest ich dużo, z głosem, jej głosem. Agata Zubel wykonuje także klasykę XX wieku i nie tylko. Jest też twórczynią reinterpretacji, do czego zmierzam, ale zatrzymam jeszcze się przez chwilę przy tym trzecim ogniwie utworu, epilogu, szalenie beckettowskiej końcówce, która choć zamyka się właściwie w czterech zaledwie słowach tekstu Unless They Love You, jest paradoksalnie najdłuższą częścią kompozycji. Wprawia nas w stan odrętwienia, bardzo powoli zamiera w beznamiętnym powtarzaniu zapętlonego motywu ze szmerowych brzmień instrumentów i pojedynczych, wypowiadanych cicho szeptem słów. Ten utwór powstał do tekstu Samuela Becketta i skoro podczas koncertu dziś wspomniana została inna kompozycja Agaty Zubel, Not I, także do słów Becketta, warto te pozycje ze sobą połączyć. I to był swego czasu taki, no powiedziałabym, duża inspiracja dla Agaty Zubel sięgać po teksty Samuela Becketta. Zrobiła to i w Cascando, i w Not I doskonale, co przyniosło jej, tak jak powiedziała Agata Kwiecińska, zwycięstwo w trybunie, międzynarodowej trybunie kompozytorów z tym właśnie utworem Not I. A teraz sięgam do tego działu w działalności Agaty Zubel, bardzo intensywnej, który określiłam jako reinterpretacje. Dokonuje ich ze swoimi muzycznymi przyjaciółmi, choćby z partnerem z duetu Elektrowocze Cezarym Duchnowskim i Andrzejem Bauerem, który gra na wiolonczeli. Agata Zubel do tego dodaje swój niezwykły głos, pomysły wokalne.

No i tak zrodził się projekt Elderwitz, czyli reinterpretację szlagierów pisanych przez Witolda Lutosławskiego pod pseudonimem Derwit. Ja wybrałam 4 z nich z lat dziecinnych, Złote pantofelki, Daleka podróż i Jeden przystanek dalej. Muzyka Derwit, czyli Witold Lutosławski, a teksty pochodzą z wierszy Jerzego Millera, Adama Hospera, Tadeusza Urgacza.

0: Proszę cię. Proszę. Proszę cię, proszę. Proszę. Proszę cię. Już proszę cię przez 3 tygodnie. Kup te pantofle. Kup mi. Kup.
1: Proszę cię, proszę.

Cztery szlagiery pisane przez Witolda Lutosławskiego pod pseudonimem Derwitt. Jeden przystanek dalej, a wcześniej z lat dziecinnych Złote pantofelki i Daleka podróż. Reinterpretacje Agaty Zubel, głos Andrzeja Bauera, wiolonczela i Cezarego Duchnowskiego przy fortepianie i komputerze, które tworzyły ich wspólny projekt, a potem album El Derwitt z Plamy na Słońcu. A teraz sięgam jeszcze na zakończenie tego muzycznego wieczoru do kompozycji młodego Pawła Mykietyna, Choć doleciał dedal. Grają Håkan Rosengren, klarnet, Andrzej Bauer, wiolonczela i Jan Krzysztof Broja, fortepian.

0: Håkan Rosengren, klarnet, Andrzej Bauer, wiolonczela i Jan Krzysztof Broja, fortepian, wykonali kompozycję Pawła Mykietyna, choć doleciał Dedal z roku 1990. Iga Kamińska pozostaje za konsoletą dwójki. Ja dziękuję za uwagę. Joanna Grodkowska.
1: Autopromocja.
2: Skrzypek, dyrygent, solista, kameralista, pedagog, gościnny koncertmistrz Europejskich Orkiestr Symfonicznych i pierwszy koncertmistrz otwierającej się we wrześniu na nowo Orkiestry Sinfonia Varsovia. Jakub Haufa będzie gościem najbliższej audycji Café Muza. Biorąc pod uwagę, ile bierze na swoje barki, tematów do rozmowy raczej nam nie zabraknie, ale tradycyjnie czekać będziemy także na pytania od Państwa. Do usłyszenia w niedzielę o 10:00. Karol Furtak.
3: Zamierzałem popracować nad tą zapowiedzią audycji. Całkowicie obezwładniła mnie jednak niechęć do tego przedsięwzięcia. Jest zatem taka, jaka jest. O gnuśności porozmawiamy dziś o 23:00. Do usłyszenia. Michał Nowak.
1: Autopromocja.
4: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 22:00.
5: Wieczór ze Słuchowickiem.
4: Małgorzata Szymankiewicz, dobry wieczór. Dziś w ramach akcji Narodowe Czytanie w całej Polsce czytano Dziady Adama Mickiewicza. Cykl polskiego wieszcza powstawał etapami, niechronologicznie. Najpierw w 1823 ukazały się druga i czwarta część, 9 lat później część trzecia, która uznawana jest za arcydramat romantyczny. Dzieło pełne, choć co ciekawe, w czasie gdy publikował je Mickiewicz, uznawane było za niesceniczne. W XX wieku, po II wojnie światowej, Dziady stały się utworem, którym twórcy teatralni rozmawiali ze współczesnością o najważniejszych sprawach dotyczących przede wszystkim wolności osobistej i narodowej. Do historii polskiego teatru przeszły realizacje Kazimierza Dejmka z 1967 roku z Gustawem Holoubkiem w roli Gustawa Konrada, których konsekwencją były studenckie protesty w marcu 1968 roku, czy Konrada Swinarskiego z 1973, w których Gustawa Konrada zagrał Jerzy Trela. Dziś w dwójce sięgamy po realizację z 2008 roku w reżyserii Pawła Łysaka z Andrzejem Chyrą kreującym Gustawa Konrada. Osią tej adaptacji jest opowieść starca, który wprowadza słuchaczy w kolejne odsłony dramatu Adama Mickiewicza, badając, na ile dziady mogą dziś posłużyć do opisu świata. Autorzy adaptacji Paweł Łysak i Paweł Sztarbowski przy okazji tej realizacji mówili: jesteśmy skazani na dziady, bo bez naszych umarłych nie staniemy się nowoczesnym narodem. Musimy jedynie zdjąć ich z pomników i uczynić partnerami dyskusji. Zapraszam więc na Dziady Adama Mickiewicza z Andrzejem Chyrą, Wojciechem Przoniakiem, Ignacym Gogolewskim i Barbarą Wysocką w rolach głównych.
6: Teatr Polskiego Radia. Adam Mickiewicz. Dziady. Wieczór pierwszy.

0: serce ustało, pierś już lodowata, ścięły się usta i oczy zawarły. Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata. Cóż to za człowiek? Umarły. Patrz, duch nadziei życie mu nadaje. Gwiazda pamięci promyków użycza. Umarły wraca na młodości kraje szukać lubego oblicza.
1: Nie tęsknij, starcze, prosimy młodzi. Tęsknota sercu i myślom szkodzi. W tym sercu dla nas żyją przykłady. Dla nas w tych myślach jest skarbiec, rady.
2: Stary dąb zruca powiewne szaty. Ocień go proszą trawy i kwiaty.
3: Nie znam was, dzieci nowego rodu. Czyliście warte cienia i chłodu? Nie takie rosły dawnymi laty pod mą zasłoną trawy i kwiaty.
4: Przestań narzekać, niesłuszny w gniewie. Jak było dawniej? Nikt o tym nie wie. Uwiędną jedni, powschodzą inni, chociaż mniej piękni. Cóż temu winni?
1: Strzeż naszej barwy, ciesz się z okrasy, a z nas dawniejsze wspominaj czasy. Nie wzdychaj, starce, w próżnej tęsknocie. Wielu straciłeś? Zostały krocie.
5: Niecałe twoje szczęście jest w grobie.
2: Nie tam są wszyscy znajomi tobie.
4: Weź trochę szczęścia od nas, szczęśliwy.
1: Szukaj umarłych pośród nas, żywy.
6: Jutro pójdziemy na cmentarz. Ty swoim zwyczajem dumać. Ja zdobić krzyże kwiatami i majem. Mówią, że dzisiaj w nocy umarłych spotkamy. Ja ich nie znam. Ja własnej nie pamiętam mamy. Ty oczy w dzień masz słabe. Pragnąłbyś daremnie dawno widzianych ludzi rozeznać pociemnie. I słuch masz słaby. Pomnisz? Dwie temu niedziele zebrało się i krewnych, i sąsiadów wiele urodziny twe święcić. Tyś w milczeniu siedział, nic nie słyszał. Nikomu nic nie odpowiedział. Zapytałeś na koniec, po co ta gromada zeszła się w dzień powszedni? I czy mrok już pada? A my przyszli winszować. I od kilku godzin słońce zaszło i był to dzień twoich urodzin.
0: Od tego dnia, ach, jakżem daleko odpłynął. Wszystkim znajome lądy i wyspy ominął. Wszystkie dziedziczne skarby znikły w czasu toniach. Cóż mnie po waszych twarzach i głosach i dłoniach? Twarze, którym z dzieciństwa ukochać przywykał, dłonie, co mię pieściły, głos, co mię przenikał, gdzież są? Zgasły, przebrzmiały, zmieniły się, starły. Nie wiem, czym pośród trupów, czylim sam umarły. Ale inny świat rzucam, aniżelim zastał. Nieszczęsny, kto częściami do mogiły wrastał. Twój jeszcze głos, dziewczyno, ostatnia pociecho, jak po umarłej pieśniach niemowlęce echo. Tuła się jej głos matki, powtarzając chwili. Lecz i ty mnie porzucasz, jak inni rzucili. Pójdę sam. Kto w dzień błądzi i żywych nie słyszy, widzi w nocy, zna język grobowej zaciszy. Bez żalu. Cóż mnie wiedzie? Jakiś zapęd nowy. Ciemne przeczucie, może to instynkt grobowy. Znajdę cmentarz. Ach, coś mi w głębi serca wróży, że nazad już nie będę potrzebował strój.

0: panče.
1: Zamknijte drži od kaplici. I staňte dookoľa trumny. Zadnej lampy, zadnej špeci. V oknách zažešte cauny. Nech kšanzica jasnosť blada. Slinani tu nevpada. Tylko zvavo. Tylo šňavo.
2: Jako zoveš, tak sa stalo.
0: Čamno v sanžeku.
3: Ďad jest to nazvisko uročistosti obchodzonej dotąd przed cmentarzach między pospólstwem w wielu powiatach Litwy, Prus i Kurlandii na pamiątkę dziadów, czyli w ogólności zmarłych przodków. Uroczystość ta początkiem swoim zasięga czasów pogańskich i zwała się niegdyś ucztą kozła, na której przewodniczył koźlarz, guślarz, gęślarz, razem kapłan i poeta.
1: Czystowie Dusecki, w jakiejkolwiek świata stronie, syli, która w smole płonie, syni marźnie na dnie rzecki, syli dla dotkliwcy i kary, w surowam wsce psio na drewnie, dio w psiecu gryzozari, i psiscy, i płace żywnie, każda spieszcie do gromady, gromada niech się tu zbierze, oto obchodziam dziś dziady.
2: Stambujcie w święty przybytek. Jest jałmużna, są pocierze i jedzanie, i nopsitek.
0: Ciemno w sandzie, głupo w sandzie, co to będzie, co to będzie.
1: Podajcie mi garść kundzieli, zapalom ją, wyspo z psiecham. Skoro płomik w góra strzeli, pańście go z letkam oddecham.
2: A tak, dalej, niech się w powietrzu spali.
3: Godna uwagi, iż zwyczaj częstowania zmarłych zdaje się być wspólny wszystkim ludom pogańskim w dawnej Grecji za czasów homerycznych, w Skandynawii, na wschodzie i dotąd po wyspach Nowego Świata. Dziady nasze mają to szczególnie, iż obrzędy pogańskie pomieszane są z wyobrażeniami religii chrześcijańskiej, zwłaszcza, iż dzień zaduszny przypada około czasu tej uroczystości. Pospólstwo rozumie, iż potrawami, napojem i śpiewami przynosi ulgę duszom czyśćcowi.
1: Naprzód zletka nieduchy, coście śród tego padołu, ciamnoty i zazieruchy, nędzy, płacu i mozołu, zabłysnani i spłonani, jako ta garstka kądzieli. Kto z was rzecz nam błądzi szlakam, w niebieskie nie wzleciał brami, tego letkam jasnam znakam, przyzywomi, zaklinomi.
0: Mówcie, komu tego braknie, kto z was pragnie, kto z was łaknie.
1: Patrzcie do góry, co tam pod sklepsianiam świeci? Oto złocistam psiury trzepioce się dwoje dzieci. Jak listek z listkam w poziezie krancu się pod cerksi ze szkołkam, jak gołąbek z gołąbkam na drzezie, jak aniołek igro z aniołkam.
2: Jak listek z listkam w powiewie krancu się pod cerkwi ze szkołkam, jak gołąbek z gołąbkam na drzezie, tak aniołek igro z aniołkam.
4: Do mami lecim, do mami. Cóż to, mamo, nie znasz Józia? Ja to Józio, ja ten sami, a to siostra moja Róża.
5: My teraz w raju latamy, tam nam lepciej niż u mamy. Patrz, jakie główki w promieniu, ubzior jutrzenki światełka, a na obojem ramieniu, jak u motylków skrzydełka.
4: W raju wszystkiego dostatek, co dzień to inna zabawka, gdzie stąpniam, wypływa trawka, gdzie dotkniam, rozkwita kwiatek.
5: Lecz choć wszystkiego

0: Cego potrzebuje zdusicko, żeby się dostać do nieba? Ci prosi so chwała Boga, ci li o przysmacek słodki.
1: Są tu pączki, ciasta, mlecko i owoce i jagódki. Cego potrzebuje zdusicko, żeby się dostać do nieba?
2: Nic nam nie potrzeba. Zbytkiem słodycy na ziemi. Jesteśmy nieszczęśliwymi.
3: Ach, ja w mojam życiu całam nic gorzkiego nie doznałam. Pieszczoty, łakotki, swawole, a co zrobzia, wszystko caca. Śpiewać, skakać, wybiec w pole, urwać kwiatów dla Rozalii. Oto była moja praca, a jej praca strojeć lalki.
2: Przylatujemy na dziady, nie dla modłów ni biesiady. Niepotrzebna msza ofiarna, nie o pączki, mleczka, chrusty. Prosimy gorczycy dwa ziarna, a ta usługa tak marna, stanie za wszystkie odpusty.
3: Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie doznał goryczy ni razu, ten nie dozna słodyczy w niebie.

0: Aniołku, dusicko, czego chciałeś? Macie obie. To ziarnecko. Teraz Boga mićcie sobie.
1: A kto prośby nie posłucha? W imię Ojca, Syna, Ducha widzicie pański krzyż? Nie chcecie jadła napoju? Zostawcie nas w pokoju.
0: A kisz?
2: Cel tak pobożny, święta, miejsca samotne, czas mocny, obrzędy fantastyczne przemawiały niegdyś silnie do mojej imaginacji.
1: Widzicie ten pański krzyż?
2: Słuchałem bajek, powieści i pieśni o nieboszczykach powracających z prośbami lub przestrogami. A we wszystkich zmyśleniach poczwarnych można było dostrzec pewne dążenie moralne i pewne nauki gminnym sposobem zmysłowie przedstawiane.
1: Teraz wszystkie dusze razem, wszystkie i każdą z osobna. Ostatnim wołam rozkazem, dla was ta biesiada drobna, garście maku soczewicy rzucam w każdy róg kaplicy.
3: Jeszcze tego, która braknie, która braknie, która łaknie.
1: Czas odemknąć drzwi kaplicy, zapalcie lampy i świecy. Przeszła północ, kogut psieje, skończona straszna ofiara, czas przypomnieć ojcu dzieje.
0: Stójcie!
1: Cóż to?
0: Jeszcze mara.
3: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie?
1: Pasterko, o tam w żałobzie, wstań. Bo ci mi się wydaje, czy ty usiadłaś na grobzie?
0: Dziadki, patrzcie dla Boga. Wszak to zapada podłoga i blade widmo powstaje.
1: Zwraca stopy ku pasterce i stanęło tuż przy boku. Zwraca lice ku pasterce, białe lice i obsłony, jako śnieg po nowym roku. Wzrok dziki, zasępiony, utopił całkiem w jej oku. Patrzcie, ach patrzcie na serce, jaka to pąsowa pranga, tak jakby pąsowa wstęga, albo jak sznurkam korale, od piersi aż do nóg sięga. Co to jest, nie zgadna wcale, pokazał ręko na serce, lecz nic nie musi pasterce.

0: Boží pasterce.
1: Čego potřebuješ, duchu młody? Si prosiš o chvála neba? Si dôš fanzone godi?
2: Je z dostatka mlieka, chleba, sú ovoce i je godi. Čego potřebuješ, duchu młody? Żeby się dostać do nieba.
0: Ciamno w sandzie, głucho w sandzie, co to będzie, co to będzie?
1: Odpożedaj, Maro Blada. Cóż to, nic nie odpożada?
0: Cóż to, nic nie odpożada?
1: Ty gardzisz msu i przerogam? Idź ze sobie z Panem Bogiem. A kto prośby nie posłucha, w imię Ojca, Syna, Ducha, czy widzicie Pański krzyż? Nie chciałaś? Jadła napoju, zostawcie nas w spokoju.
2: A kisz, a kisz.
0: A kto prośby nie posłucha, w imię Ojca, Syna, Ducha.
1: Czy widzisz Pański krzyż?
0: Nie chciałeś, jadła napoju, zostawcie nas tu w spokoju.
1: A kisz, a kisz.
2: Przebóg, cóż to za szkarada? Nie odchodzi i nie gada.
0: Nie odchodzi i nie gada.
1: Duso przeklęta ci błoga, opuszczaj święte obrzędy. Oto roztwarta podłoga, kędy wszedłaś, wychodź tędy, bo cię przeklna w imię Boga. Precz stąd na lasy, na rzeki i zgiń, przepadnij na rzeki.
2: Przebóg, cóż to za szkarada? I milczy. I nie przepada.
0: Im milczy i nie przepada.
1: Darmo proszę, darmo gromie. On się przeklęstwa nie boi. Dajcie kropsidło z ołtarza.
2: Nie pomaga i kropsidło. Było utrapione strasidło. Jak stanano, tak i stoi. Niemo, głucho, nieruchomie. Jak kamień pośród cmentarza.
0: Bo...

0: to będzie?
1: To jest nadrozum złodziecy.
2: Pastyrku, znasz tu osobę. W tamszu jakieś straszne rzeczy. Płakam ty nosisz załobę. Wszak mąż i rodzina zdrowa.
1: Cóż to, nie musisz i słowa? Spojrzyj, odejrzyj się przecie.
2: Czyś ty martwa, moje dziecię? Czegoś uśmiechasz się, czego? Co w niem zidzi z wesołego?
0: Czego uśmiechasz się, czego? Co w niem zidzi z wesołego?
1: Daj mnie stułaj gromnica, zapala, jeszcze poświęca, próżno pala. Próź do święca, nie zniknie przeklęta dusza.
2: Weźcie pastyrka pod ręce, wyprowadźcie za kaplicę.
1: Czego się uśmiechasz, czego? Co w niem siedzi z powabnego?
0: Czego oglądasz się, czego? Co w niem siedzi z powabnego?
1: Przebóg, widmo kroku rusa. Gdzie mi z nią? On za nią wszędzie. Co to będzie, co to będzie?
0: Gdzie mi z nią, on za nią wszędzie. Co to będzie, co?

Serce ustało, pierś już lodowata, ścięły się usta i oczy zawarły. Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata. Cóż to za człowiek? Umarły. Patrz, duch nadziei życie mu nadaje. Gwiazda pamięci promyków użycza. Umarły wraca na młodości kraje szukać lubego oblicza. Pierś znowu tchnęła, lecz pierś lodowata. Usta i oczy stanęły otworem. Na świecie znowu, ale nie dla świata. Czymże ten człowiek? Upiorem. Ci, którzy bliżej cmentarza mieszkali, wiedzą, iż upiór ten co rok się budzi na dzień zaduszny mogiłę.

0: odwali i dąży pomiędzy ludzi.
1: Idę z daleka. Nie wiem z piekła, czyli z raju, i dążę do tegoż kraju. Mój księże, pokaż, jeśli wiesz, drogę.
0: Dróg śmierci pokazywać nie chciałbym nikomu. My, księża, tylko błędne prostujemy ścieżki.
1: Inni błądzą. Ksiądz w małym, ale własnym domu. Czy to na wielkim świecie pokój lub zamieszki, czy gdzie naród upada, czy kochanek ginie, o nic nie dbasz, usiadłszy z dziećmi przy kominie. A ja się męczę w słotnej, ciemnej porze. Błogosławione życie w małym, własnym domu. Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy i noc ma spokojną i dzień nie tęskliwy. Z piersi moich para bucha, na ogień płonie.
0: Ktokolwiek jesteś, długą przejść musiałeś drogę.
1: Kto jestem, jeszcze rano powiedzieć nie mogę. Idę z daleka, nie wiem, z piekła, czyli z raju, a dążę do tegoż kraju. Pokaż, wszak dobrze wiesz, do śmierci drogę.
0: Dobrze, gotówem na wszelkie usługi, lecz od twojego wieku aż do grobu gościniec jest arcydługi.
1: Ach, tak prędko przebiegłem gościniec tak długi. Tylem wytrwał, tyle wycierpiałem. Chyba śmiercią bole się ukoją. Jeśli im płochym obraził zapałem, te obrazy krwią okupię moją.
0: Co to ma znaczyć? Szalony, czy można? Odwierzcie mu żelazo. Rozedmijcie pięście, jesteś ty chrześcijanin. Taka myśl bezbożna, znasz ty Ewangelią.
1: A znasz ty nieszczęście. Kochanek przez sen tylko widzianych mamideł, nie cierpiąc rzeczy ziemskich nudnego obrotu, gardzący istotami powszedniej natury, szukałem tej boskiej kochanki, której na podsłonecznym nie bywało świecie, którą tylko na falach wyobraźnej pianki wydeło tchnienie zapału. Znalazłem ją blisko siebie. Znalazłem ją, ażebym utracił na wieki.
0: Podzielam twoją boleść, nieszczęśliwy bracie. Lecz może jest nadzieja. Są różne sposoby. Słuchaj, czy już od dawna doświadczasz choroby?
1: Choroby?
0: Czy już dawno płaczesz po twej stracie?
1: Jak dawno dałem słowo, powiedzieć nie mogę.
0: Młodzieńcze, ja głęboko czuję, co cię boli, lecz słuchaj. Są tysiące biedniejszych od ciebie. Ja sam już na niejednym płakałem po grzebie, po ojcu i po matce, już mówię pacierze, dwoje małych dziateczek aniołkami w niebie. Ach, i moja wspólniczka szczęścia i niedoli, małżonka moja, którą kochałem tak szczerze, ale cóż robić? Pan Bóg daje, Pan Bóg bierze. Niechaj się dzieje według Jego świętej woli.
1: Żona.
0: Ach, to wspomnienie serce mi rozdarło.
1: Jak to? Gdzie się obrócę, wszyscy płaczą żony. Lecz ja nie winien. Twojej nie widziałem żony. Słuchaj, przyjmij pociechę, małżonku strapiony. Żona twoja przed śmiercią już była umarła.
0: Jak to?
1: Gdy na dziewczynę zawołają żono, już ją żywcem pogrzebiono.
0: Chociaż

0: wyznania twoje mgła żalu pokrywa. Wszakże ta, której płaczesz, jest podobno żywa.
1: Żywa? Właśnie. Jest za co podziękować Bogu. Żywa? Jako? Nie wierzysz? Cóż się tobie zdaje? Poprzysięgnę, uklęknę, palce na krzyż złożę. Ona umarła i ożyć nie może. Ależ, bo różne są śmierci rodzaje. Jedna śmierć jest pospolita. Śmiercią tą starzec, kobita, dziecię, mąż, słowem tysiące ludzi umiera co chwila. I to jest widok srogi, kiedy piękność w życia kwiecie, ledwie wschodząca na świecie, żegnać się musi z lubym jeszcze światem. Patrz, patrz, blada na pościeli, jak na obłoczkach mglisty poranek. Z płaczem dokoła stanęli i smutny ksiądz u łóżka, i smutniejsza czeladka, i smutniejsza od niej dróżka, i smutniejsza od nich matka, i najsmutniejszy kochanek. Patrz, uchodzi z lica krasa, wzrok zapada i zagasa, ale jeszcze, jeszcze świeci. Usta, gdzie się róża kwieci, więdną, gubią blask szkarłatu i jak z piwonii kwiatu wycięty wąski listeczek, taka siność jej usteczek. Oko to niegdyś podobne słonku. Czy widzisz, księże, pierścienie? Smutna pamiątka została. Jak w pierścionku brylant pała, takie jaśniały w oczach płomienie, lecz iskra duszy już się nie pali. Błyszczą one jak rdzeni spróchniałej światełka, jak na gałązkach wodnych perełka, kiedy ją wicher skryształi. O, podniosła głowę nad łóżko. Rzuciła na nas oczyma. Głowa opada na łóżko. W twarzyczce bladość opłatka, ręce stygną, a serduszko bije z cicha, bije z rzadka. Już stanęło. Już jej nie ma. To jedna śmierć. Ale jest straszniejsza druga. Powolna, bolesna, długa. Śmierć ta dwie z połem osoby ugodzi. Lecz moje tylko zabija nadzieję. Drugiej bynajmniej nie szkodzi. Ona żyje. Ona chodzi. Kilka drobnych łez wyleje. Potem w niej czucie rdzawieje i została na kształt głazu. Taką śmiercią umarła. Kto? O nie! Nie powiem. Nieprawdaż? Straszniejsza daleko, gdy trup z rozwartą od tak powieką. Jeszcze rodzaj śmierci trzeci. Śmierć wieczna, jak pismo mówi. Biada, biada człowiekowi, którego ta śmierć zabierze. Tą śmiercią może ja umrę. Ciężkie, ciężkie moje grzechy.
0: Przeciwko światu i przeciwko sobie cięższe twoje, niżeli przeciw Bogu grzechy. Człowiek nie jest stworzony na łzy i uśmiechy, ale dla dobra bliźnich swoich, ludzi. Ta myśl wielka, pomniejsza, zapały przystudzi. Sługa Boży pracuje do późnego lata. Gnuśnik tylko zawczasu zamyka się w grobie, nim go pan trąbą straszliwą przebudzi.
1: A co, słyszałeś pisk złego ducha?
0: Przebóg. Co się tobie plecie? Nic nie ma. Wszędzie noc

0: wucha.
1: Nadstaw tylko lepiej ucha. Oto dziesiąta wybija i kur pierwsze daje hasło. Czas ucieka, życie mija.
0: Kto to zgasił świcę?
1: Każdy cud chcesz tłumaczyć? Biegaj do rozumu. Lecz natura, jak człowiek, ma swe tajemnice, które nie tylko chowa przed oczyma tłumu, ale żadnemu księdzu i mędrcom nie wyzna. Tak, tak, poznaję, gdzie jestem, w czyim jestem domu. Tak, tyś mój drugi ojciec. To moja ojczyzna.
0: Jak to? Znasz mnie? To on. Nie. Tak. Nie. Być nie może.
1: Gustaw.
0: Gustaw. Wielki Boże. Uczeń mój. Syn mój.
1: Ojcze, jeszcze ściskać mogę. Bo potem wkrótce zaraz pójdę w kraj daleki. Ach, i ty będziesz musiał wybrać się w tę drogę. Uściśniemy się w ten czas. Ale już na wieki...
0: Gustaw! Skąd? Kędyś? Przebóg! Tak długa wędrówka?
1: Niedawno odwiedzałem dom nieboszczki matki. Ledwie go poznać mogłem, już ledwie ostatki. Kędy spojrzysz, rudera, pustka i zniszczenie. Z płotów koły, z posadzek wyjęto kamienie, dziedziniec mech zarasta, piołun, ostu zioła. Jak na cmentarzu w północ milczenie dokoła. No, inny dawniej bywał przyjazd mój w te bramy. Po krótkim oddaleniu, gdym wracał do mamy, już mnie dobre życzenia spotkały z daleka. Życzliwa domu czelać aż za miastem czeka. Na rynek siostry, bracia wybiegają mali. Gustaw, Gustaw. Wołają, pojazd zatrzymali, lecą nazad. Gościńca wziąwszy po pierogu, mama z błogosławieństwem czeka mnie na progu. Wrzask współuczniów, przyjaciół ledwo nie zagłuszy. Teraz pustka, noc, cichość. Ani żywej duszy. Słychać tylko psa hałas i coś na kształt stuku. Ach, tyż to? Psie nasz wierny, nasz poczciwy kruku, stróżu i niegdyś całej kochanku rodziny, z licznych sług i przyjaciół tyś został jedyny. Choć głodem przemorzony i skurczony laty, pilnujesz wrót bez zamka i bez panów chaty, kruku mój. Pójdź tu, kruku. Bierze, staje, słucha, skacze na piersi, wyje i pada bez ducha. Ujrzałem światło w oknach. Wchodzę. Cóż się dzieje? Z latarnią, z siekierami plądrują złodzieje, burząc do reszty świętej przeszłości ostatki. W miejscu, gdzie stało niegdyś łoże mojej matki, złodziej rąbał podłogę i odrywał cegły. Schwyciłem, zgniotłem, oczy na łeb mu wybiegły. Siadam na ziemi płacząc. W przedporannym mroku ktoś nasuwa się, kijem podpierając kroku. Kobieta wreszcie stroju schorzała, wybladła, bardziej do czyśćcowego podobna widziadła. Gdy obaczy straszliwą marę w pustym gmachu, żegnając się i krzycząc, słania się z przestrachu: nie bój się, Pan Bóg z nami, ktoś moja kochana. Czego po domu pustym błąkasz się tak z rana? Jestem biedna, uboga, ze łzami odpowie. W tym domu niegdyś moi mieszkali panowie, dobrzy panowie, niech im wieczny pokój świeci. Ale Pan Bóg nie szczęścił dla nich i dla dzieci. Pomarli, dom ich pustką upada i gnije. O paniczu nie słychać, pewnie już nie żyje. Krwią mnie serce zabiegło. Wsparłem się u proga. Ach, więc wszystko minęło.

0: Proč duše i Boga. Wszystko minie na ziemi, szczęście i niedola.
1: Ileż znowu pamiątek w twoim domku, w szkole. Tłum z dziećmi na dziedzińcu przesypywał piasek. Po gniazda ptasze w tamten biegaliśmy lasek. Kąpielą była rzeczka u okien ciekąca. Po błoniach ze studentami graliśmy w zająca. Tam do gaju chodziłem w wieczór lub przede dniem.
0: Płacz. Lecz niestety boleść przypomnienia nas samych trawi, a nic wkoło nas nie zmienia.
1: Jak trup samotny.
0: I na cóż ból rozdrażniać w przygojonej ranie? Syn mój, jest to dawna, lecz słuszna przestroga, że kiedy coś się stało, już się nie odstanie. Potrzeba w tym uznawać wolę Pana Boga.
2: Nie, ludzie! Wy nie wiecie, jak ciężka śmierć pustelnika. Konając patrzy na świat sam jeden na świecie. Dłoń mu przychylna powiek nie zamyka. Żałobne grono łoża nie otoczy. Nikt nie pójdzie za trumną do wieczności domu. Garsteczki piasku nie rzuci na oczy. Zapłakać nie masz komu. Łańcuch szeleści, 11 wybija!
3: Ustawię!
2: To drugie hasło. Czas ucieka, życie mija. I drugie światło zagasło. Koniec boleści.
3: Ratujcie, przebóg. Może jaka rada? Ach, już konar wbił do rękojeści. Padł ofiarą szaleństwa.
1: Przecież nie upada.
3: O, zbrodnio. Boże, odpuść. Gustawie.
1: Zbrodnia taka nie może popełniać się co dzień. Daj pokój próżnej obawie. Stało się, osądzano. Tylko dla nauki scenę boleści powtórzył zbrodzień.
0: Jak to? Co to jest?
1: Czary omamienie sztuki.
0: Ach, włosy mi się jeżą. Drżą pode mną nogi. W imię ojca i syna. Co to wszystko znaczy?
1: Wybiło 2 godziny. Miłości, rozpaczy. A teraz następuje godzina przestrogi.
0: Usiądź. Połóż się. Oddaj zabójcze narzędzie. Pozwól rany opatrzeć.
1: Daję tobie słowo, że aż do dnia sądnego sztylet w pochwach będzie. O ranach próżna troska, wszak wyglądam zdrowo.
0: Jak Bóg na niebie. Nie wiem, co to.
1: Skutki szału. A może kuglarstwo? Są kosztowne bronie, których ostrze przenika i aż w duszy tonie, przecież widomie nie uszkodzą ciału. Taką bronią po 2 kroć zostałem przebity.
0: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, czego stoisz jak martwy? Zaglądasz na stronę? A oczy, przebóg jakby bielmem powleczone. Puls ustał. Ręce twoje zimne jak żelazo. Co to wszystko ma znaczyć?
1: Czy wierzysz w piekło? W czyściec?
0: Ja we wszystko wierzę, cokolwiek w Piśmie Świętym Chrystus nam ogłasza i w co zaleca wierzyć Kościół, Matka nasza.
1: I w co twoje pobożne wierzyły pradziady? Najpiękniejsze święto, bo święto pamiątek. Za cóż zniosłeś dotychczas obchodzone dziady?
0: Ta uroczystość ciągnie z pogaństwa początek. Kościół mnie rozkazuje i nadaje władzę oświecać lud, wytępiać reszty zabobonu.
1: Jednak

proszą przeze mnie. I ja szczerze radzę, przywróć nam dziady. Tam, u wszechmocnego tronu, kiedy nasz żywot ścisły odważają szale, tam większym jest ciężarem łza jednego sługi, którą szczerze wyleje nad tobą u zgonu, niż kłamliwe po drukach rozgłaszane żale, płatny orszak i kirem powleczone cugi. Jeżeli żałując śmierci dobrego dziedzica, lud zakupioną świecę stawia mu na grobie, w cieniach wieczności jaśniej błyszczy się ta świca niż tysiąc

0: niechętnej palonych żałobie. Jeśli przyniesie miodu plastr i skromne mleko i garścią mąki grobowiec posypie, lepiej posili duszę, o, lepiej daleko niż krewni modnym balem wydanym na stypie.
1: Ani słowa! Lecz dziady, te północne schadzki, po cerkwiach, pustkach lub zimnych pieczarach, pełen guślarstwa obrzęd świętokradzki, pospólstwo nasze w grubej utwierdza ciemnocie, stąd dziwaczne powieści, zabobonów krocie, o nocnych duchach, upiorach i czarach.
0: Więc żadnych nie ma duchów? Świat ten jest bez duszy? Żyje, lecz żyje tylko jak kościotrup nagi, który lekarz tajemną sprężyną rozruszy? Albo jest to coś na kształt wielkiego zegaru, który obiega popędem ciężaru? Tylko nie wiecie, kto zawiesił wagi. O kołach, o sprężynach rozum was naucza, lecz nie widzicie ręki i klucza. Gdyby z twych oczu ziemskie opadło nakrycie, obaczyłbyś niejedno wkoło siebie życie, umarłą bryłę świata pędzące do ruchu.
1: Mów. Czego potrzebujesz? Ty, upiór. Ach, Mara.
0: Ja nic nie potrzebuję. Jest potrzebnych tylu. A, tuś mi, panie motylu. Ten migający wkoło ośmy rój skrzydlaty za życia gasił każdy promyczek oświaty. Za to po strasznym sądzie ciemność ich zagarnie. Tymczasem z potępioną błąkając się duszą, chociaż nie lubią światła, w światło lecieć muszą. To są dla ciemnych duchów najsroższe męczarnie. Patrzaj, ów motyl, strojny barwionymi szaty, był jakiś królik albo pan bogaty i wielkim skrzydeł roztworem zaciemniał miasta, powiaty. Ten drugi, mniejszy, czarny i pękaty, był książek głupim cenzorem i przelatując sztuk nadobne kwiaty, oczerniał każdą piękność, którą tylko zoczył. Każdą słodkość zatrutym wysysał ozorem. Są też inne, słuszniej godne litości istoty, a między nimi twoi przyjaciele, ucznie, których ty wyobraźnią w górne pchnąłeś loty, których wrodzony ogień podniecałeś sztucznie. Jaką żyjąc pokutę mieli za swe winy, oznajmiłem wieczności, przystąpiwszy progi. Życie moje ścisnąłem w krótkie 3 godziny i znowu wycierpiałem dla twojej przestrogi. Im więc nieś ulgę prośbą, im szalną ofiarą. Dla mnie prócz wspomnienia nic więcej nie proszę. Za grzech mój życie było dostateczną karą. A dziś nie wiem, nagrodę czy pokutę znoszę.

Podniosłem wszystkie zmuszałe całuny leżące w trumnach, oddaliłem wzniosłą pociechę rezygnacji, jedynie po to, by sobie wciąż mówić: ach, przecież to tak nie było. Tysiąc radości zrzucono na zawsze w doły grobowe, a ty stoisz tu sam i przeklinasz je. Nienasycony, nienasycony. Nie otwieraj całkowicie podartej księgi przeszłości. I czy nie dość jeszcze jesteś smutny?

iż zginął w młodocianym wieku. Podobno zabił sam siebie. Teraz zapewne wieczne cierpi kary, bo smutnie jęczał i płomieniem buchał. Niedawno jeden zakrystyjan stary obaczył go i podsłuchał. Mówi, iż upiór, skoro wyszedł z ziemi, oczy na gwiazdę poranną wywrócił, załamał ręce i usty chłodnymi takową skargę wyrzucił. Duchu przeklęty, po co wśród parowu nieczułej ziemi ogień życia wzniecasz? Blasku przeklęty, zagasłeś i znowu po co mi znowu przyświecasz?

0: Ježiš, nepláč, nepláč, nelamentuj, moje se ty nekolíseš, nenosiš na nas.
1: Była to pierwsza część słuchowiska według Dziadów Adama Mickiewicza. Wystąpili Andrzej Chyra jako Gustaw, Ignacy Gogolewski jako ksiądz, Wojciech Przoniak jako starzec oraz Barbara Wysocka, Marcin Bosak, Marcin Hycnar, Michał Czachor, Mateusz Łasowski i zespół ludowy Myszyniec, Władysław Gwiazda, guślarz, Weronika Gwiazda, guślarka, Zofia Haramut, Bożena Rolka, Irena Zyśk, Anna Pietrzak, Czesław Drząszcz, Franciszek Świtaj. Adaptacja Paweł Łysak i Paweł Sztarbowski. Opracowanie muzyczne Renata Baszun. Wykorzystane zostały kompozycje Pawła Mykietyna. Reżyseria dźwięku Tomasz Perkowski. Reżyserował Paweł Łysak.
2: Do godziny 23 zostajemy z dziadami. Tym razem za sprawą muzyki, jaką Krzysztof Penderecki skomponował do realizacji tego dramatu przez Bohdana Korzeniewskiego w 1963 roku. W spektaklu wystawionym w Teatrze Słowackiego w Krakowie rolę Gustawa Konrada kreował Marek Walczewski. Gra orkiestra Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Macieja Tworka śpiewa chór Polskiego Radia w Krakowie. A ja żegnam się już z Państwem i dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. Małgorzata Szymankiewicz,

0: Autopromocja.
1: Wiosną śledziliśmy ich koncerty w Chinach i Japonii, gdzie reprezentowali polską scenę w ramach trasy Jazz po polsku dookoła świata. Teraz trio MM3 wystąpi przed warszawską publicznością. Zapraszamy do studia imienia Władysława Szpilmana na koncert muzyki balansującej między ambientem, improwizacją a taneczną elektroniką. 14 września o godzinie 19. Wstęp wolny, wejściówki można rezerwować pod adresem koncertydwójki@polskieradio.pl.
2: Co naprawdę słyszał młody Chopin i co z tej muzyki pozostało w jego twórczości, w rytmach Mazura, Kujawiaka czy Oberka?
3: Zapraszamy do Żelazowej Woli na Festiwal Kultury Regionalnej.
2: Będziemy szukać żywych źródeł muzyki Chopina w śpiewie, w tańcu,
3: w muzyce kapel ludowych i w tradycji przekazywanej z mistrza na ucznia.
2: Porozmawiamy o tym, jak Chopin słuchał muzykantów grających do tańca.
3: Co z tego przeniknęło do jego własnego języka?
2: I dlaczego muzyki tradycyjnej warto nie tylko słuchać, ale też przy niej tańczyć?
3: Zaczynamy w niedzielę o 14:00.
2: Będziemy na miejscu.
3: Małgorzata Niecieckama.

0: Kurowiec i Klaudia Baranowska.
1: Skrzypek, dyrygent, solista, kameralista, pedagog, gościnny koncertmistrz Europejskich Orkiestr Symfonicznych i pierwszy koncertmistrz otwierającej się we wrześniu na nowo Orkiestry Sinfonia Varsovia. Jakub Haufa będzie gościem najbliższej audycji Café Muza. Biorąc pod uwagę, ile bierze na swoje barki, tematów do rozmowy raczej nam nie zabraknie, ale tradycyjnie czekać będziemy także na pytania od Państwa. Do usłyszenia w niedzielę o 10:00. Karol Furtak.
2: Autopromocja.
3: Program drugi Polskiego Radia, minęła 23:00. Czas na ostatni o tej porze.
4: Rachunek myśli.
3: Monika Pilch, Iga Kamińska i Michał Nowak. Dobry wieczór. Zaczyna się niewinnie. Od tego, że rano nie chce nam się wstać. Od książki, której nie chce nam się przeczytać. Telefonu, na który nie chce nam się odpowiedzieć. Sprawy, którą odkładamy na później. Nie chce mi się. Jedno z najprostszych zdań języka potocznego. Kryje w sobie jednak coś tajemniczego. Bo czym właściwie ono jest? Decyzją, emocją, chorobą woli, słabością, zmęczeniem, luksusem, a może buntem. Przez stulecia człowiek zachodu miał z gnuśnością problem. Widziano w niej niebezpieczeństwo dla duszy, wadę, przeszkodę w osiągnięciu celu. Człowiek dobry miał być człowiekiem czynnym. Dziś sprawa staje się jeszcze bardziej newralgiczna. Żyjemy w epoce, która uczyniła aktywność niemal obowiązkiem moralnym. Mamy być produktywni, efektywni, kreatywni, sprawni, dostępni i nieustannie gotowi do samodoskonalenia. Nawet sen próbuje się optymalizować. W takim świecie gnuśność wygląda jak wykroczenie przeciwko ekonomii istnienia. I właśnie dlatego warto przyjrzeć się jej uważniej. Próbę taką podjął gość dzisiejszej audycji, profesor Marcin Zdręka w książce O gnuśności, studium lenistwa i jego kontekstów. Dobry wieczór, panie profesorze.
5: Dobry wieczór.
3: Zacznę może od ogólnego pytania. Czy przyglądanie się wadom, przywarom mówi nam coś więcej albo coś innego od tego niż katalogowanie cnót?
5: No przede wszystkim jest chyba ciekawsze. Nie musimy chyba ukrywać, że wolimy przyglądać się, jeśli nie własnym, to u bliźnich, przywarom bardziej niż cnotom. Żywoty świętych są nudne, a żywoty złoczyńców fascynujące, jak się wydaje. Problem polega na tym, że cały ten język, w którym zarówno cnoty, jak i przywary są posadowione, wydaje się trochę anachroniczny. Ja się cieszę z tego pytania, bo możemy pewnie o tych sprawach sobie porozmawiać, ale nie wiem, czy nasi słuchacze tak swobodnie posługują się na co dzień językiem moralności, który tę właśnie narrację, jak to się modnie mówi, uprawia. Dlatego, że cnoty i ich przeciwieństwa przywary, ewentualnie grzechy w języku teologicznym, przez wiele stuleci dominowały naszą opowieść, bez dwóch zdań. Natomiast coś się wydarzyło, trudno powiedzieć, czy u zarania nowożytności. I gdybyśmy mieli etyków zapytać, w jakich językach toczy się dzisiaj te debaty, czy refleksje, czy na poziomie moralnym, codziennym, czy teoretycznym, to pewnie usłyszelibyśmy o wartościach, o powinnościach, o obowiązkach, o rachunku dóbr. Natomiast nawet słowo przywara, jakkolwiek rodzime, mam wrażenie, kiedy czasami z młodymi ludźmi, studentami, studentkami rozmawiam, już nie mówiąc o cnocie, budzi może nie politowanie, ale takie zadziwienie, że jest jakoś odkurzone, wyciągnięte z lamusa. Nie jest to słowo pierwszego wyboru, kiedy chcemy coś ponazywać. Ale niewątpliwie, jeśli już tego języka chcemy używać, no to nie da się opowiadać tylko o cnotach bez odwoływania się do przywar. A tu się otwierają bardzo dziwne pola. Pewna niesymetria, pewna w gruncie rzeczy wcale nie binarność, jeśli tak można powiedzieć, że trzeba by też pewnego wysiłku, żeby tymi przywarami się zajmować. Mimo, że z kolei z drugiej strony literatura, bajki, opowieści ludowe, wszystkie one są, wydawałoby się, nacechowane opowieściami o złych wilkach, czarownicach, tak, macochach i tak dalej.
3: I o leniwcach.
5: A no i oczywiście, i o leniwcach, tak, tak. Ale odwracając też to pańskie pytanie, czy my mamy przeciwieństwo nielenistwa, znaczy lenistwa, jakieś negacje lenistwa, powiemy pracowitość pewnie, tak, ale to jest zbyt wąskie. Czy gnuśność?

0: ma swoje pozytywne, cnotliwe zaprzeczenie. To pokazuje, że ta symetria nie jest zawsze taka jednoznaczna, prawda?
1: No dobrze, no to trzeba się przyjrzeć gnuśności, żeby może odpowiedzieć na to pytanie, czy jest przeciwieństwo. Pana książka otwiera niezwykłe zestawienie. Z jednej strony Syzyf, a z drugiej strony Obłomów. Jeden nie przestaje działać, mimo beznadziejności sytuacji, w której się znalazł, a drugi po prostu nie chce albo nie potrafi działać w ogóle. Ale czy to pomiędzy tym, pomiędzy chce mi się i nie chce mi się, tymi dwoma skrajnie różnymi postawami, kryje się przede wszystkim problem woli? Czy coś innego?
0: No właśnie, proszę zwrócić uwagę, że tutaj nawet zostało użyte sformułowanie chcenia się. Oczywiście można to odnieść do kategorii woli, która jest pojęciem filozoficznym, może być też oczywiście interpretowana psychologicznie, ale nasz dzisiejszy język jest chyba jednak hegemonicznie zdominowany przez psychologię, która będzie nam mówiła o motywacjach, o może stanach zdrowia lub choroby, bo kiedy tutaj zaprezentował pan to wprowadzenie o tym zniechęceniu do książki, do wstawania z łóżka, do zabrania się do pracy, do ugotowania obiadu, to ja sam złapałem się na tym, że moja myśl biegnie gdzieś w stronę, kiedyś nazywano to melancholią, a dziś prawdopodobnie jakiś psychoterapeuta zacząłby podejrzewać stany depresyjne, czy jak to się inaczej dziś też określa, raczej stany, które próbuje opisywać psychologia, może psychiatria i tego typu zmedykalizowane dyskursy. Natomiast sprawa z gnuśnością jest ciekawa o tyle, że oczywiście jest po pierwsze starsza niż sama psychologia, co wcale nie znaczy, że się z nią wyklucza, tylko że innych języków kiedyś używaliśmy do nazywania tych stanów. I też na to chciałbym od razu zwrócić uwagę, bo to wybrzmiało i przy słowie przywara i gnuśność. Nie wiem, czy nasi słuchacze i słuchaczki zwrócili na to uwagę, jakże one są swojsko rodzime.
1: Nie? Ale też trącą myszką, trzeba to, no, powiedzieć.
0: Jak większość terminów, które są, wydają się nasze, bo my chcemy bardzo często używać kalek z obcych języków i wydaje nam się, że możemy też łatwo przekładać stare terminy na te, które są dzisiaj bardziej, no można powiedzieć, idleness, laziness na przykład, tak? Czy z angielskiego to tłumaczyć, czy jakoś jeszcze inaczej. Bo mamy właśnie takie podejrzenie, że te nasze rodzime terminy są właśnie tak babcine, może jeszcze starsze, tak? Że tak się kiedyś mówiło, tak ci pisarze i pisarki, którymi nas katowano w szkole, mówili, pisali, nie? Natomiast za tym się kryje bardzo ciekawa, moim zdaniem, intuicja, taką, którą trochę mam, ale pewnie podziela ją wielu, że język moralności w gruncie rzeczy, jak mu się uważnie przyjrzeć i zapomnieć o tej patynie, o tym takim trochę zapomnieniu, jest bardzo bliski ciału. I to jest ciekawe, że te terminy nie poddały się presji hegemonii łaciny, greki, angielskiego, niemieckiego, francuskiego, że my mamy grzech, gnuśność, przywara, cnota. Tak, one są przetłumaczalne na tugend, arete i tak dalej, ale że nie były tak silnie związane z naszym sposobem nazywania naszych działań, że nie dały się skalkować, jakoś przykryć tym, co tak łatwo nam przychodzi, kiedy mówimy ASAP albo dokładnie, czyli exactly, nie? I tak dalej, nie? To jest też ciekawe moim zdaniem i dlatego też warto się przyglądać tym opowieściom trochę starszym.
1: Ta kwestia cielesności, czy w ogóle materialności, jest niezwykle ciekawa, no bo jest pewien rekwizyt, który nieodłącznie się kojarzy z gnuśnością, to jest pierzyna. Gnuśnieć trzeba w wygodnej pozycji przecież, to wiadomo. Najlepiej wylegując się, to jest też oczywiste. Czyli jest jakaś rozkosz w gnuśności, a być może i akceptacja tego stanu, że oto teraz właśnie się wylegujemy, że nie wstajemy i tylko zalegamy w tej pierzynie, ale z drugiej strony trzeba od razu powiedzieć, że gnuśność obezwładnia, że wciąga niczym bagno, że klei się niczym psie łajno. To skojarzenie, czy to porównanie z pana książki. A więc jest tutaj rodzaj decyzji, że gnuśniejemy, czy raczej jakiś żywioł zaczyna nami władać?
0: Przez chwilę się przestraszyłem, jak pan zaczął łączyć słowo pierzyna i rozkosz, że pójdzie nasza dyskusja w jakąś dziwną stronę, ale tak, rozkosz leniuchowania pod ciepłą pierzyną, kocykiem. Nadchodzi jesień, więc może z jakimś sojowym latem, jak to dzisiaj się modnie może uprawia. Natomiast sprawa jest o tyle ciekawa, że ta scena, którą pan tu nakreślił, idealnie pasuje rzeczywiście do postaci Obłomowa, opisanej w powieści Igora Gonczarowa. To jest fascynujące. Chciałbym tak umieć kiedyś pisać książki, żeby mój bohater przez 130 stron pierwsze nie wstał z łóżka. Przyjmował gości, toczył boje ze sobą i z nimi, tak, i wzywał służącego. To jest zresztą bardzo komiczna, także na swój sposób, ironiczna opowieść. Natomiast sprawa wydaje mi się starsza niż

0: łóżko, bym powiedział. To znaczy badacze, którzy historię gnuśności próbują adresować jak gdyby najgłębiej, no często odwołują się do takich postaci jak Ewagriusz z Pontu. To jest taki sobie badacz, mnich, ale jednocześnie świetnie wykształcony filozof i teolog z III-IV wieku naszej ery, który sam zaznał życia monastycznego, takiego odosobnienia, ale jednocześnie zdołał je bardzo ciekawie opisać. Ja jestem zafascynowany, w jaki sposób jego obserwacje pasują do naszych dzisiejszych psychologicznych intuicji. On między innymi sprawozdawał, co się dzieje w głowie samotnego mnicha poszukującego Boga, którego my pewnie chcielibyśmy jakoś uwznieślić, jako takiego właśnie silnego duchem, rozmawiającego z Bogiem i tak dalej, i tak dalej. A on tam podaje bardzo ciekawe stany czegoś, co potem zostało spięte klamrą, taką słową acedia, jakedia, tak? Jakiś taki stan znużenia, zniechęcenia, który, o czym mało dzisiaj pamiętamy, był kiedyś jednym, była ona jedną z ośmiu złych myśli. A ta lista tej ósemki to są prekursorzy naszych siedmiu grzechów głównych. To pewnie zadanie dla historyków teologii, jak to się stało, że chyba Grzegorz Wielki wykreślił to lenistwo, ono się połączyło, nazywane czasami też smutkiem, ale dla Ewagriusza te osiem złych myśli było jakoś symetrycznych, ale najgorsza z nich, najbardziej obezwładniająca właśnie, oblepiająca, była ta acedia, która była rodzajem tego mniejszego zniechęcenia. I kiedy on opisuje ten stan tych mnichów, no to jest fascynujące, bo to nie są wcale tylko znudzeni, leżący pod pierzyną czy pod jakąś derką, samotnicy na pustyni, ale ludzie podejrzliwi. Dziś byśmy ich określili mianem hipochondryków na przykład, tak? Niespokojni, kręcący się w kółko, podsłuchujący towarzyszy z sąsiedniej celi,
1: Czyli nie bezczynni.
0: I wcale nie bezczynni, tak. Wcale nie leżący zupełnie bez ruchu. Przeciwnie, i to jest ciekawe, że gnuśność czy rozleniwienie może przybierać czasami paradoksalnie zupełnie nie takie postacie, jakbyśmy kojarzyli z wiersza o leniu, który na tapczanie siedzi cały dzień i siedzi, na tapczanie siedzi leni i nic nie robi cały dzień.
1: Tak, tak. Ale skoro pan mówił o tej rodzinie, powiedzmy, no bo to są takie związki rodzinne lenistwa, to trzeba byłoby rzeczywiście prześledzić, tak jak pan to robi w swojej książce, te terminy, które są bliskie. Oprócz acedii drugim takim pojęciem jest melancholia, która, no wiadomo, że ma długą historię, że obrosła rozmaitymi tomami opasłymi też, które opisują ten stan. Ale czym by to się w takim razie różniło? Albo czy ta artykulacja mówi nam coś innego o tym stanie w sensie i etycznym, i może trochę psychicznym odnośnie do tego właśnie nic nie robienia?
0: Znaczy, mnie się wydaje, że takie dominujące cztery, może pięć narracji czy sposobów opowiadania o lenistwie czy gnuśności, to właśnie możemy sprowadzić po pierwsze do opowieści tej już wspomnianej wcześniej o acedii. Z pewnością tej, o której pan wspomniał przed chwilą, melancholii, najbardziej takiej przepastnej, rozbudowanej przez wiele stuleci, dominującej nasze formy myślenia w ogóle o życiu, nawet nie o sprawach moralnych tylko, ale o sztuce, o astrologii, o bardzo wielu aspektach naszego funkcjonowania. Ja bym dorzucił do tego jeszcze nudę, która zrobiła wielką karierę gdzieś może w nowożytności, w powieściach Albertu Morawi czy innych tego typu wykwitach, gdzie nawet powstaje specjalna filozofia nudy ostatnio. Oczywiście do tego można by dorzucić także spiętą razem i bardzo upraszczając depresję jako zmedykalizowany dyskurs. Ale wszystkie one może nie tyle się wzajemnie uzupełniają czy wykluczają, co po prostu są różnego typu opowieściami. To świetnie zresztą pokazał kiedyś Antoni Kępiński, który pisząc w swojej książce Melancholia, przecież psychiatra z wykształcenia, wyczuwał doskonale, że sam dyskurs medyczny, mówiący, nie wiem, o jakiejś dopaminie, o jakiejś chemii mózgu, czy w psychoanalitycznej opowieści o tym, co nam matki zrobiły, tak? Że to jest niewystarczające, że trzeba sięgać do dalszych opowieści. Nawet on na okładce swojej książki, miałem takie wydanie, gdzie na płóciennej okładce był odciśnięty astrologiczny symbol Saturna. Saturna, który od stuleci jest symbolem nie tyle depresji, co melancholii. Ale o samej melancholii coś powiedzmy. No rzeczywiście napisano niewiele. Tutaj w naszej literaturze świetnie pisał ją Marek Bieńczyk na przykład, tak? Albo Julia Kristeva w książce Czarne Słońce. No to jest fascynująca idea, bo ona nie została nigdy zakwalifikowana jako jakiś grzech. Przeciwnie, była nawet czasami obiektem westchnień. Nadmiar czarnej żółci, melanchole, tak, wydzielanej gdzieś przez nasze trzewia, który podobno da się łagodzić winem. Nie, jakoś nie wierzę w to i lekarze chyba temu zaprzeczają.

0: była czymś, co kojarzyło się z Saturnem, ale i z mądrością i filozoficznym nastawieniem. Podobno byli, znaczy no, nawet nie podobno, podobno melancholikiem był i chciał być Arystoteles i Platon, a na pewno był Marsilio Ficino, renesansowy tłumacz Platona, który jak się dowiedział od swojego astrologa, że się urodził pod znakiem Saturna, to się ucieszył. Bo pomyślał pewnie tak, będę miał może smutne życie i będę melancholikiem, ale będę genialny, może stworzę coś wielkiego, bo to jest znamie ludzi wielkich, zadumanych, zafrasowanych. Spójrzmy na rzeźbę Rodena, myśliciel. Ten człowiek nie tylko myśli, ale wyraźnie jest w pozie melancholijnej. Tak? No więc to jest ciekawa sprawa. To jest długa opowieść na osobną pewnie audycję. Natomiast jest to fascynujące. Ja trochę za nią tęsknię i trochę rozpaczam, że została zredukowana dzisiaj do farmakoterapii na przykład. Tak?
1: To może sięgniemy jeszcze głębiej, bo mówi pan o tym, że w starożytności to nie był jakiś szczególny przedmiot zainteresowania. Wprawdzie powołuje się pan też na Hezjoda, gdzie wprost jest mowa o tym, że leniwy to jest człowiek, który nie będzie korzystał z plonów czy z darów swojej pracy i że właściwie to hańbi to lenistwo, a nie praca. Praca jest czymś pozytywnym, no ale potem właściwie istnieje tylko takie skojarzenie lenistwa z tchórzostwem bardziej, co jest trochę zaskakujące, niż z jakąś słabością. No być może to tchórzostwo to jest słabość, ale słabość charakteru jakaś.
0: Absolutnie tak. To znaczy chodziło raczej o taką chwiejność, może słabą wolę, jak raz ja, taką niezdolność do chcenia. Nie chce mi się chcieć nawet, tak? Bo tu nie chodziło o lenistwo rozumiane jako zaprzeczenie pracowitości. To jest produkt, jak się wydaje, kultury mieszczańskiej, na pewno kapitalistycznej, na pewno naszych czasów, tak jak pan powiedział na początku. Natomiast mnie za bardzo zdziwiło, że dość dobrze uporządkowany i zachowany Arystoteles w tych naszych 6 tomach i ładnym indeksie, którzy polscy badacze świetnie opracowali, wskazują, że słowo lenistwo występuje u Arystotelesa mniej więcej tak samo często jak świerzb albo krewetka. Nie są to chyba słowa pierwszego wyboru, jak się
1: wśród
0: wydaje.
1: Filozofów nie. Chyba, że wszystkie przykłady.
0: To być może wśród restauratorów. Nie mówię oczywiście o krewetce, nie o świerzbie. Natomiast to było dla mnie bardzo uderzające, że jakkolwiek terminy są greckie, mówiąc o lenistwie, to musimy też pamiętać o tym, że Hezjot, tu wspomniany, jest wypadkiem przy pracy. Tutaj lepiej ode mnie wykształceni filolodzy pewnie by to skarcili, to moje uproszczenie, ale Hezjot, procesujący się z bratem o kawałek ziemi, zmuszony do pracy fizycznej, tak jak wielu innych bankrutów, jak zdaje się Diogenes, Demokryt, który roztrwonił majątek ojca, co mu się też złą publicity mu zrobiło, że tak powiem. To były wyjątki, bo Grecy i starożytni generalnie hołdowali tej idei, którą dziś nazywamy schole, albo schole, jak niektórzy transliterują. Schole, stąd zresztą szkoła. A zatem bez czynność jako stan wolnego człowieka, wolnego ducha, który może na przykład filozofować, może tworzyć. Ponieważ ci, którzy pracują, to są żywe narzędzia, niewolnicy. I ich pracowitość bądź nie jest zagadnieniem ekonomicznym albo politycznym i nie interesującym filozofów. Dlatego tak może jest niewiele, tak nieszczodre są odwołania starożytnych do tego rozumienia lenistwa, jakie my dzisiaj rozumiemy, jako zaprzeczenie pracy. Ale słabość charakteru, ta bliska tej mniejszemu znużeniu, temu zwątpieniu, bo to są bardzo poważne sprawy dla mnichów. Niekiedy ja zadaję sobie pytanie, czy co ja tu w ogóle tej pustelni robię? Czy ja, Bóg milczy tak długo, może powinienem to porzucić? To jest, tam są teologicznie kluczowe sprawy, bo one ważą o wszystkim. Ja być może zaraz porzucę wiarę. Porzucę swoją zdolność w ogóle do czynienia czegokolwiek. I tutaj na scenę można by wprowadzić tę postać, której ja trochę nie rozumiem, ale fascynują się nią anglosasi, miała być symetryczną odpowiedzią na Gonczarowa, rosyjską literaturę. Mianowicie w noweli Hermana Melvilla, kopista Brattleby, pojawia się ktoś, kto jest takim skandalicznym, kimś, komu się nie chce. I on jest takim wrzodem na ciele tych tam kancelistów w kancelarii. On wolałby nie. On chce nie chcieć. On nawet nie wie, czy chce i znika. I to miał być taki mieszczański skandal kogoś, kto nie pasuje do naszych czasów. Ale ta opowieść, jak ona mnie nie przekonuje, ma pewną rolę do odegrania w literaturoznawstwie, ale przyznam, że ja się niestety muszę opowiedzieć, mówię niestety, no bo stosunek do rosyjskiej literatury jest dziś delikatnie mówiąc złożony. Opowiadam się po stronie Gonczarowa i dużo bardziej subtelnej i złożonej opowieści o lenistwie.
1: No ale ja się zastanawiałem, jak tak czytałem pana książkę, nad tym, czy można na przykład świadomie z wyboru gnuśnieć. To znaczy, że o ile jasne, że możemy wybierać wolny czas i możemy to schole pielęgnować w sobie jako coś, co jest też przedłużeniem naszej wolności albo emancypacji.

0: emanacją naszej wolności. Zresztą 2 tygodnie temu rozmawiałem z profesorem Andrzejem Waszkiewiczem o wolnym czasie. I tam to było jasne, że ten czas należy do nas, który jest wolny, a więc teoretycznie można byłoby wybrać gnuśnienie. Bo jest mój czas, to sobie trochę pognuśnieje. Chociaż od razu się pojawia ta wątpliwość, którą wcześniej zaznaczyłem, że być może stracimy nad tym kontrolę. Tutaj się może nam noga powinąć bardzo łatwo. No ale czy nie jest tak, że zawsze się jednak łudzimy, że nie gnuśniejemy, tylko tak trochę sobie odpoczywamy, leniuchujemy, a nie gnuśniejemy jako ten stan, który nas obezwładnia?
1: Ja w ogóle nie jestem pewien, czy my mamy zdolność i umiejętność do gnuśnienia. Mówił pan na początku o tym, że nawet snem zarządzamy, ale i czasem wolnym zarządzamy. Przecież tak, lubimy wakacje all inclusive, które ktoś nam zorganizuje, animator kultury zajmie się naszymi dziećmi albo i nami. Tak, to znaczy my musimy dobrze ten krótki dany nam czas odpoczynku dobrze po menedżersku nim zarządzać, tak? Natomiast zgnuśnienie to jest raczej taki projekt, może nie zgnuśnienie, bo gnuśność rzeczywiście i śródsłowowo ona się naprawdę kojarzy z czymś bardzo paskudnym, z takim zepsuciem nawet. To podobno gdzieś w starocerkiewno-słowiańskim czy w rosyjskim jeszcze gdzieś dotykało jakichś szkodników pól, które oblepiają nas jak meszki. O, szkoda, że nie rozmawiamy w maju, to byłoby być może bardziej na miejscu. Otóż meszki, komary, jakaś taka coś, co w gorący dzień obezwładnia mnie, a przecież muszę pracować w polu. I tak to mnie obezwładnia, że przestaje mi się chcieć, że chciałbym się schronić, uciec, zasnąć, nie? Natomiast wydaje mi się jednak, że my chyba nie mamy zbyt wielu okazji do takiego gnuśnienia dzisiaj i wydaje mi się, że dużo lepiej o tym chyba mówi Tom Hodgkinson w takiej książce dość zabawnej, Jak być leniwym, gdzie on właśnie namawia nas do ćwiczenia się w lenistwie, takim krótkotrwałym, małym, nie w gnuśności, bo ta brzmi groźnie i pachnie acedią, ale właśnie takim leniuchowaniu, gdzie mogę sobie pozwolić na nudę, na swobodnie przeciekający czas, gdzie nic nie muszę, gdzie być może, w jakim sensie, apoteozuję swoją własną wolność, wycinkową, bo w poniedziałek muszę wrócić do pracy, nie? Po urlopie, ale że ja nic w tym czasie nie muszę, że ja wyrywam się trochę z tego naprawdę nadmiernego splotu zobowiązań, powinności i relacji, w których jesteśmy tak głęboko zanurzeni w naszym świecie. Więc w tym momencie tak, znaczy takie leniuchowanie, brzdąkanie na gitarze bez sensu, przeglądanie książek, robienie, a to już się złapałem sam na tym, porządku w piwnicy, bo zawsze sobie to obiecywałem, że w wolnym czasie to zrobię. No bo co robią Polacy na urlopie, jak już wrócą? No zaraz remont muszą przecież zrobić, prawda? Więc chyba nie umiemy nawet tak nie umiemy leniuchować, jak się wydaje.
0: Teraz pewnie te funkcje przeglądania kartek zastąpiłoby scrollowanie.
1: O, tak.
0: Ale no, skoro nie robimy tego świadomie, no to pan przeskakuje już bardzo daleko w pana książce, właściwie na koniec. Pan mówi o współczesności w kontekście nieświadomego gnuśnienia. Że oto za tą aktywnością naszą, za tym zabieganiem, za taką chęcią pokazywania się też, ale też uczestniczenia w wielu rzeczach, za FOMO, krótko mówiąc, stoi właśnie gnuśność, czyli jakiś rodzaj braku wyboru, braku decyzji też i rozważania tego, czy to, co robimy, ma rzeczywiście sens, czy nie jest tym syzyfowym toczeniem kamienia przed siebie tylko i wyłącznie.
1: Być może tak rzeczywiście jest. To znaczy nie chciałbym być zbyt surowy dla człowieka współczesnego, w tym także dla siebie, ale ciągle nie może mi wyjść z głowy ten obraz krzątliwych mnichów w pustelni, którzy wydawałoby się powinni leżeć krzyżem albo patrzeć w niebo, a oni na przykład sprzątają tę swoją celę, tak? Porządkują ubranie, rozmyślają o obiedzie, bo to też była kluczowa sprawa, ten obiad odliczał im dni, prawda? Tak jak kiedyś w wojsku. Obiad zjedzony, dzień zaliczony, tak? Otóż wydaje mi się, że ponieważ, tak jak już powiedziałem wcześniej, mamy tak wiele warstw relacji z rzeczami i osobami dookoła, że ta krzątanina codzienna, krzątanina paradoksalnie wcale nie musi być wyrazem naszej aktywności. Robimy rachunek sumienia wieczorem, co tam zrobiliśmy, ile co dziś się nam udało osiągnąć. Pójść do sklepu, zrobić zakupy, umyć okna. Oczywiście obowiązki zawodowe wypełnić, tak? Nie mówimy tutaj przecież jeszcze o tym. Podczas gdy być może w większości to nie był nawet akt afirmacji mojej własnej woli czy podmiotowości. Moda, tak? Albo nadążanie za właśnie unikanie FOMO, tak? I nadążanie za informacjami. Muszę wszystko sprawdzić.
0: A to presja społeczna.
1: Presja społeczna, tak. Spotkania towarzyskie, na które nie mamy ochoty na przykład, tak? Budowanie wizerunku, dbanie o markę osobistą w mediach społecznościowych. Świadome bądź nie. Wszystko to jest ta krzątanina, która być może zastępuje nam fundamentalne pytania o to, co jest istotne w życiu,

0: I może ma w takich momentach rację Martin Heidegger, który mówi, że jak się nudzimy, że przez nudę prawdziwa istota bytu się odsłania, tak? Że być może dopiero wtedy widzimy całą tą, przez tę mgłę krzątaniny przebija się jakaś prawda istnienia, na którą się nie możemy zajmować. No na przykład, niech będzie, filozofować możemy w momencie, kiedy się nie krzątamy. Dlatego te żywe narzędzia, niewolnicy nie filozofują. Ich sytuacja życiowa jest niefilozoficzna i w związku z tym zaprzecza im człowieczeństwu też w jakimś sensie. No bo muszą uprawiać ogródek, karmić swoich panów lub cokolwiek innego, prawda? Więc może tak należałoby na to spojrzeć. Ale ja bym nie uwznieślał samego lenistwa, ani samej gnuśności, bez przesady. Powiedzmy, że ja jako filozof mogę sobie na to pozwolić, ale przecież nawet ja pracuję czasami, tak? Jakieś zajęcia odbywam. Natomiast niech to jest tylko pretekst. Trochę tak jak Józef Brodski w tym słynnym eseju i przemówieniu do studentów, pochwała nudy, namawiał absolwentów Dartmouth College, mówi do nich tak: za chwilę pójdziecie w świat, kupicie sobie magnetowidy, bo to były lata 80., weźmiecie kredyty hipoteczne, zaczniecie się krzątać w ogródku. Jeszcze przez chwilę pozwólcie sobie na nudę. Jeszcze przez chwilę pozwólcie sobie na lenistwo, bo to są te ostatnie momenty, w których być może możecie zadać sobie fundamentalne życiowe pytania. Możecie sobie je jeszcze zadawać. Potem już zostaniecie przytłoczeni tą krzątaniną, która w gruncie rzeczy jest też rezygnacją, gnuśną rezygnacją z stawiania fundamentalnych życiowych pytań.
1: Mhm. To jest właśnie bardzo ciekawe odwrócenie perspektywy, czyli że tam, gdzie widzimy aktywność, może kryć się gnuśność, no ale jeśli ta gnuśność może być zbiorowa, może być powszechna, to ja się zastanawiałem, czy istotnie można gnuśnieć razem. Wydaje się, że no, ten Obłomow przywołany gnuśnieje sam jako jednostka i trudno, żeby ktoś mu w tym towarzyszył, to już nie byłoby gnuśnienie chyba.
0: Słusznie, to rzeczywiście po raz kolejny być może odkrycie też jednej z takich głębokich egzystencjalnych prawd. Nie chcę tutaj o tej porze straszyć naszych słuchaczy i słuchaczek, ale my naprawdę jesteśmy sami. Jesteśmy sami wobec własnych myśli, wobec świata. Wchodzimy w relacje z innymi ludźmi, ale do drugiego człowieka zbliżamy się na trochę. Ale oni są zawsze zapośredniczeni, tak? I w tym sensie rzeczywiście może to jest nawet przedsionek tego zgnuśnienia, to odkrycie całej tego dramatu naszej egzystencji. Jesteśmy sami, możemy się komunikować z innymi, ale nikt nam nie może w gruncie rzeczy w najbardziej intymnych momentach naszego życia towarzyszyć, tylko na skórkowo, namiastkowo. Ten Obłomow, tak wydawało mi się, kiedy to analizowałem, że on jest jednak filozofem. Tam jest taka piękna scena, kiedy do niego sukcesywnie przychodzą jego przyjaciele, tam Pieńkow, Wołkow i no i ten trzeci. I każdy z nich reprezentuje zupełnie inną, Sudbiński. Każdy z nich dziwnie to pasowało, idealnie pasowało do trzech form aktywności Arystotelesa, tak? Życie społeczne, polityczne, życie artystyczne, powiedzmy, i życie zmysłowe. I wszystkie on zdusi w zarodku, leżąc pod tą kołdrą, patrząc na nich i karykaturując ich sobie w myśli. A ty tam biegasz na te przyjęcia i tak dalej, te romanse się dajesz i tak dalej. Jaka to strata czasu dla ciebie, ty zmysłowy człowieku. A ty, polityku, uprawiasz jakąś... Ja to przejrzałem już. Ta droga... Ja już jestem na innym etapie, jestem dalej niż wy. Widzę blagę waszego życia. I tutaj paradoksalnie ten absolutnie paskudny charakterologicznie Obłomow, ten zgnuśniały facet pod pierzyną, jest być może najbardziej przenikliwym myślicielem, który dotknął istoty rzeczy. To jest dość przygnębiające i wydaje mi się, może nawet i paraliżujące na dłuższą metę, ale też dające do myślenia. Nie tyle może, żeby apoteozować i uznieślać gnuśność, ale żebyśmy zwrócili uwagę, że część naszej aktywności, to co nazywamy właśnie pracowitością, twórczością, krzątliwością, jest jednak pozorne albo niewiele warte.
1: No tak, ale w tym wypadku akurat z jednej strony pewnie można mówić o jakimś rodzaju nie tylko przenikliwości, ale też uczciwości tego Obłomowa, szczerości wobec tego, co mu się przedstawia, ale też wydaje mi się, że za tym się kryje to jakiś rodzaj samousprawiedliwienia własnej postawy. To znaczy, że on jednak jest wygodny, nie ryzykuje nic, nie traci niczego dlatego, że nie podejmuje wyzwania. Tak na dobrą sprawę on się uchyla i no jasne, że jakoś, jak każdy z nas, żyje po swojemu, no bo wybierając czy nie wybierając wybór, też wybieramy jakąś postawę życiową, ale z drugiej strony no, on się czai, tylko patrzy i wytyka błędy innych, a sam, no dobrze, może się zgodzić, jestem gnuśny, ale to tylko tyle, a nie popełniam takiego czy innego wykroczenia. Także on jest, wydaje mi się, że takim nie do końca też sprawiedliwym krytykiem.
0: Znaczy oczywiście, bo skupia się na krytyce swoich przyjaciół,

0: nie dostrzega swojego własnego rozmemłania. I tam są też zresztą takie piękne sceny, kiedy on w domu letniskowym patrzy na przewracający się płot i zastanawia się, że też nikt nic z tym nie zrobi. Tak? No właśnie, a czemu ty nic, człowieku, nic z tym nie zrobisz? Tak? Weranda się wali. A... No właśnie, ja myślę, że tutaj jest kluczowa sprawa jeszcze jedna, mianowicie on rzeczywiście się uchyla, to było bardzo fajne sformułowanie, on się uchyla. W tym momencie przypomniała mi się taka bardzo melancholijna scena z bardzo melancholijnego filmu pod tytułem Melancholia Larsa von Triera, gdzie oczywiście wiemy, jak to się wszystko kończy, jak to jest przeniknięte w ogóle też nastrojem samego von Triera, który w tym czasie też zdaje się cierpiał na jakieś epizody depresyjne, ale tam jest taka scena, w której pan domu, mąż bohaterki wychodzi do stajni i popełnia samobójstwo i one są na niego wściekłe, że, i mówią chyba nawet do niego, zobacz jak stchórzył. Jaki unik wykonał. Nie stanął wobec tego, z tej zagłady, która ich wszystkich za chwilę pochłonie. Czy to nie jest doskonała metafora naszego życia w gruncie rzeczy? No można wejść pod pierzynę i z przekąsem, ironicznie krytykować takich sudbińskich pienkowów, czy wołków, no tych trzeciego jego przyjaciela. Śmiać się z ludzkiej krzątliwości, twórczości, nie wiem, zaradności, czy walki o coś, co nas być może już nie pociąga, bo rzekomo przeniknęliśmy blagę tego. Ale czy to nie jest właśnie unik? No tak, wszyscy zginiemy w zupie, na co nam te swary głupie, ale to nie znaczy, że nie można czegoś w tym życiu czynić, o jakieś wartości walczyć, o do czegoś zmierzać, do czegoś dążać. A nie tylko dać się objąć temu osłabieniu charakteru, tej słabej woli, która każe mi leżeć pod kołdrą.
1: Tak? Tutaj Kamisowski Syzyf by jednak wygrywał. No ale jeszcze jest jedna sprawa, która mnie nurtuje, mianowicie kwestia indywidualności, a gnuśność. Czy każdy gnuśnieje po swojemu? Czy jednak jest tak, że gnuśność jest taką magmą, w którą się wpada i roztapia własną indywidualność?
0: A to jest pytanie chyba do psychologów. Oni byli tu pewnie sprawniejsi w tym rozpoznawaniu i diagnozowaniu różnych form zgnuśnienia. Natomiast ta magma, tu użyta przez pana, czy jakoś takie właśnie oblepiające nas błoto amorficzne, które w gruncie rzeczy nawet nie ma kształtu, właściwie nie wiadomo, co nas powstrzymuje przed działaniem. To zresztą jest też dość ciekawy, moim zdaniem, obraz kliniczny też tych stanów, które dziś się diagnozuje jako melancholijno-depresyjne, tak, że tego obezwładnienia pewnego, tak, czy przez właśnie tą tak słabą wolę, czy tak osłabioną wolę, że ona mnie paraliżuje w ciężkich stanach, w każdym codziennym działaniu, prawda? I może należy się cieszyć, że rozwinęliśmy też ten dyskurs, także łącznie z tym, że farmakologicznie na niego oddziałujemy, czy usiłujemy oddziaływać, a nostalgię takich filozofów jak ja, którzy chcieliby dalej mówić o melancholii i pokazywać, jakie wspaniałe wytwory kultury wykształciła, jak fascynowała malarzy, pisarzy, filozofów i tak dalej, astrologów, tak? Że to jest bajka, która owszem, no dobrze, była twórcza kulturowo, ale być może trzeba ją było, z jakichś powodów przegrała jednak ten dyskurs. W XIX wieku, jak się psychologia i psychiatria pojawiła, to tam zdaje się jeden z autorów podręcznika Kreplin mówi, dajcie już spokój z tą melancholią, dajmy na to nowsze nazwy, sensowniejsze, to jest stara bajka, właśnie anachroniczna. Natomiast to też nie znosi wszystkich tych uniwersalnych kodów, które były w tych opowieściach o acedii, czy gnuśności, czy melancholii zawarte. I wydaje mi się, że zadaniem takich osób jak historycy idei czy filozofowie jest wydobywanie tych opowieści nie po to, żeby walczyć o ich uratowanie, jeśli już nie pracują w naszym sposobie opisywania świata, to żeby o nich też pamiętać, bo na przykład naprawdę mnie zaskoczyło, jak przenikliwie, trafna, diagnostycznie, psychologicznie była ta sytuacja opisywana przez Ewagriusza. Dzielą nas setki lat, pokoleń, a tu się okazuje, że właściwie po drodze nam trochę z niektórymi formami życia. I to jest zawsze pokrzepiające w obcowaniu z tak starą kulturą jak nasza, nie? Która ma tyle, taki wspaniały bagaż doświadczeń. Natomiast też nie ma co też się oszukiwać, nie ma żartu z gnuśnością. Znaczy, ona bywa rzeczywiście oblepiająca, obezwładniająca, jeśli przybiera taką postać radykalną jak ta acedia mnichów. No to jest rzeczywiście, to Ewagriusz dobrze rozpoznał. To jest najgorsza ze złych myśli, praźródło wszelkiego zła, grzech grzechów. Jak on się już pojawi i zakwitnie taki czarny kwiat w twojej duszy, to nie ma już dla ciebie ratunku. Być może nawet tak, nie? A jakie formy przybiera i czym się przejawia, no to jest być może już dla diagnostów jakiś problem, którzy mogliby to spróbować
1: no tak, rozpoznać. Chociaż ta kwestia indywidualności cały czas pozostaje w mocy,
0: prawda? Na pewno są ci, którzy mają skłonność większą lub mniejszą do melancholii. No zresztą. ta nie, chyba nie starzejąca się opowieść o sangwinikach, melancholikach, flegmatykach, tak?
1: I cholerykach.
0: I cholerykach, tak. Wszystko to są wszystko nazwy przecież tych czterech wydzieli, które rzekomo mieliśmy mieć.

0: ciągle lubimy się nimi posługiwać. Od razu etykietujemy bliźnik. O, to jest taki choleryk, a to jest taki melancholiczka, tak? Jak się wydaje. Tam jest zresztą kilka ciekawych kodów. Przyznam, że ja trochę przesuwając się po osi czasu i oddalając się metrykalnie od momentu narodzenia, z pewną lubością czytuję opowieść o Saturnie. Bo tutaj wspomnieliśmy o Saturnie planecie, ale warto wspomnieć, że przecież Saturn to był też i ojciec Zeusa, Kronos, Saturn, czyli Jowisz w wersji rzymskiej. Mało kto pamięta, że to jest patron emerytów, tak? I Saturnalia, trochę przypominające, upraszam to mocno, nasze dożynki, były świętem późnego lata, tak jak właśnie teraz to się toczy. Cieszymy się z tego, że mamy plony, mamy poczucie kresu, nadchodzi zaraz jesień, zaraz w Starbucksie pojawi się sojowe latte, tak? Dniowe latte, przepraszam, tak? I wszystkie te znaki na niebie i ziemi mówią już, że nadchodzi jesień. Ale tak jak ten Zezyw, Kami, schodząc z góry, podobno się uśmiecha, tak ja mam przekonanie i chciałbym na przykład takim Saturnem zostać niedługo, że ten Saturn też się uśmiecha. Patrząc na wnuki, patrząc na ambicje swojego syna i swoich potomków, którzy walczą o trony i z tytanami i chcą władzy, a on ma to już za sobą, on nie znika w nicości. On siedzi, niańczy wnuki, zjada jabłka, które w sadzie zebrał. Cieszy się życiem, które się dopełniło, dokonało. Jest jakkolwiek oksymoronicznie to brzmi, jest pogodnym emerytem. To jest bardzo pociągająca perspektywa.
1: Ale mnie się od razu wtedy przypomina film. Skoro pan wspomniał film, to może i ten pan widział. Pewnie widział pan. Mianowicie To nie jest kraj dla starych ludzi.
0: O, tak. I świetna powieść McCormacka.
1: Tak. I tam jest jednak taka diagnoza, czy taka perspektywa dotycząca starości, że to jest taki stan, w którym już się nie wychylamy ku światu, w którym już nie wychodzimy. Przestajemy rozumieć ten świat i ten świat też przestaje nas interesować. Więc ta starość też ma takie oblicze, no właśnie gnuśniejące.
0: Tak, zdecydowanie tak. I to jest rzeczywiście problem, tylko no, akurat i zarówno z prozą McCormacka, jak i z tym filmem miałem ten problem, że one są tak przesycone przemocą i takim przekonaniem rezygnacji, być może starzejącego się też pisarza, rezygnacji ze świata, odwrócenia się trochę od niego, ale może to jest naturalny proces. Znaczy, może trzeba to spojrzeć, przepraszam, znowu powiem, filozoficznie, tak, że w młodości podbijamy ten świat, potem o niego walczymy i chcemy go zdominować, a potem śmiejemy się z siebie z tamtego okresu i patrzymy i ponawiamy tę drogę, łącząc się na przykład z wnukami czy prawnukami, kibicując im mocno na początku drogi, chociaż dobrze wiedząc, jak ta droga się kończy i do czego zmierza. Trochę sobie to oczywiście idealizuję i zapominam o gnuśności w tym momencie, tak? Ale ten Saturn nie może wyjść mi z głowy. Także w momencie, kiedy przypominam sobie wspomnianego już tu wcześniej Marcelio Ficino, który tak się cieszył, że się urodził pod znakiem Saturna, że to wcale nie musi chodzić o smutek, koniec lata, bo w końcu lata jest też coś pociągającego. To znaczy ono właśnie nabiera wtedy smaku, tak? Jak się wydaje, ostatni dzień sierpnia. Jak śpiewał Paweł Złotys, tak? Czy ostatnio zresztą to samo przyszło mi do głowy, kiedy słuchałem Kasi Nosowskiej i Błażeja Króla. Patrzę, jak dogorywa lato i oczekuję treści. Może właśnie dopiero wtedy te treści się objawiają.
1: No może trzeba na to poczekać. Ja jestem ciekawy, jak państwo wartościują gnuśność. 22 645 22 22 to nasz numer telefonu, a my za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Nie będziemy gnuśni, tylko zabieramy się z powrotem do roboty. Dzwonią do nas państwo. Halo?
1: Dobry wieczór. Tadeusz z Katowic. Więc ja mam takie przemyślenia związane z dyskusją u panów. Po pierwsze, gnuśność z dyskusji między innymi, z rozważań, które panowie prowadziliście do tej pory, wynika, że jest to taki stan dwuznaczny. To znaczy, on może być pozytywny albo negatywny. Ja to znam z doświadczenia, ponieważ sam takiej gnuśności czasem się oddaję i w ogóle nie mam poczucia winy. Od tego trzeba zacząć. Natomiast tak jak gość tutaj pana wspomniał, czasem jest tak, że kiedy gnuśniejemy, przychodzi taka myśl, że może jednak nie jest to najlepszy stan, no bo wkoło wszyscy przyjaciele, różni ludzie, współpracownicy robią coś istotnego, no a ja co? A ja gnuśnieję. Więc tutaj w tym sensie gnuśność może być dwuznaczna. Natomiast ja takim głównym tutaj moim celem jest odwołanie się do ewangelicznej Marty i Marii. Ja w ogóle uwielbiam ten fragment, no bo czymże jest Maria, jeśli nie gnuśniejącą damą, która u stóp Chrystusa tam przemywa nogi Chrystusowi, jeśli się nie mylę, prawda, Jezusowi, olejkami i właściwie nic nie robi, podczas kiedy Marta biedna krząta się, żeby gościowi tutaj czcigodnemu zapewnić gościnę, jak

0: jak najwyższej próby. I nawet Jezus tutaj w jakimś sensie Marię potępia, czyli właściwie aktywność jest tutaj zakresyfikowana negatywnie, podczas kiedy Maria jest chwalona za, w cudzysłowie tutaj tak z przymrużeniem oka ujmę to, jest chwalona za gnuśność.
1: Coś w tym jest, to prawda. Ten obraz jest

0: ile pamiętam w Ewangelii, nie jest jednoznaczny, co ona oprócz tego, że obmywa olejkami nogi Jezusa, robi. I czy wdaje się w rozmowę? Chyba nie ma tak dokładnie tych informacji. Natomiast na pewno jest przy nim, zamiast krzątać się i zapewniać te sprawy materialne. Tutaj jest takie wartościowanie, ta sfera intelektualna czy duchowa, jako coś ważniejszego od tego zapewnienia bytu. To chyba na tym by polegało. I trudno powiedzieć wtedy, czy to jest gnuśność, czy nie.
1: Znaczy, no właśnie ja się trochę boję, cieszę się oczywiście z tej obserwacji, dziękuję za nią, tej ambiwalencji, tylko gdybym ja miał to jakoś uporządkować, a chyba się tego oczekuję od filozofów, to powiedziałbym, że gnuśność pozostawiłbym dla tych wszystkich stanów jednak granicznych, a poszukał, nie wiem czy znajdziemy, bo lenistwo wydaje się niewystarczające, innego terminu dla tych wszystkich zjawisk związanych chociażby właśnie z chwilowym wytchnieniem, z dystansowaniem się, wyciszeniem, wyhamowaniem tej naszej krzątaniny. No bo ja być może za bardzo jestem pod wpływem tej acedii, tego zgnuśnienia, które nas paraliżuje i wciąga, wchłania, jeśli tak można powiedzieć, tak? Natomiast co do tej sceny opisywanej tutaj ewangelicznej, to rzeczywiście chyba chodzi o napięcie bardzo podobne zresztą do tego opisywanego u Gonczarowa. Mianowicie oglądana z zewnątrz nasza krzątliwość, tak? To bieganie za awansem, za pracą, wypełnianie wszystkich obowiązków. Krzątliwość domowa, dbanie o to, żeby mieszkanie było zawsze wysprzątane, żeby nie uchybić jakiejś takiej mieszczańskiej schludności na przykład, tak? Jakże to jest błahe wobec tego, co istotne w życiu, jak się wydaje, tak? I to napięcie jest istotne. Rzeczywiście ta więź duchowa, bezpośrednia kontemplacja, która wyklucza krzątliwość i zajmowanie się gospodarstwem domowym, a z drugiej strony, no niby chęć dopełnienia obowiązku gościny, tak, czy opieki, ale jednak być może tylko skorupowa, taka fasadowa, tak? Polegająca na dopełnieniu pewnego obyczaju, a nie wejścia w istotę tego obyczaju, tak? Jeśli tak można powiedzieć.
0: No tak, ale tutaj istotne jest coś, co w pierwszej części wypowiedzi słuchacza wybrzmiało, czyli to porównanie. To znaczy, że my możemy określić siebie jako osoby zgnuśniałe, powiedzmy, porównując się do kogoś, kto właśnie o to osiąga różne rzeczy, cele, udaje mu się zrealizować, a my tylko tak przyglądamy się jak właśnie ten Obłomow i oddajemy się, powiedzmy, że lenistwu, może gnuśności, może wypoczywamy więcej niż inni, może cieszymy się życiem, różne tam rzeczy można pewnie podstawiać. Ale wtedy by okazywało się, że taka postawa, no, nazwijmy to gnuśnienia, wymaga pewnego rodzaju heroizmu i pewnego nonkonformizmu. Otóż trzeba powiedzieć, otóż nie. Ja jestem sobą i nie będę się poddawał tej presji, żeby coś osiągać.
1: Właśnie, właśnie. I ja bym się jeszcze upomniał jedną rzecz. Tadeusz Rzeszowski kiedyś mówił o trzech postawach wobec świata i wspominał jedną, o którą chyba zagubiliśmy, oprócz takiej spekulatywnej czy poznawczej i powiedzmy twórczej, jest jeszcze ta kontemplacyjna, która nie jest tym samym co twórczość ani myślenie. To zatrzymanie się w pół drogi. Wysiadam na stacji, w małej stacyjce, na której nigdy nie wysiadałem, przyglądam się w słońce, bada mi na twarz. Jestem opromieniony jakimś wrażeniem, albo stoję na brzegu morza, tak? Ale nie na wczasach po raz kolejnego dnia, którym już tu dwa tygodnie spędzam w tłoku między parawanami.
0: Jakiś rodzaj epifanii?
1: Takiego krótkiego uchwycenia jakiegoś stanu euforii, ekstazy, obcowania z przyrodą, ale z czymś zniosłym. Przepraszam, kiedyś to będzie dziwne, co powiem, ale jakiś odczułem poczucie wzniosłości, kiedy pierwszy raz szedłem do hipermarketu. To był jeden z pierwszych, który wtedy widziałem. Ja popatrzyłem sobie na tą architekturę. Ona jest oczywiście splugawa, nikczemna, ale nie ma kolumn, nie ma podparć. Jakie to jest wielkie. Nie twierdzę, że poczułem wzniosłość, ale o tej wzniosłości pisali wszyscy estetycy mówiący o tym poczuciu w górach. Na przykład odsłania się przynajmniej krajobraz. Ale żeby wpuścić to doświadczenie gdzieś do siebie, dopuścić je do siebie, to trzeba mieć zdolność kontemplacji. Pytanie, czy nasz świat i nasze formy życia dzisiaj jakoś nas nie upośledzają na tym polu? I jeśli bym się upomniał o lenistwo, podkreślam tak jak Tom Hodgkinson, lenistwo raczej niż gnuśność, to czy ono nie jest sprzymierzeńcem, że ja muszę się zatrzymać, wysiąść na małej stacyjce, pójść raczej pieszo niż metrem dojechać, tak, na przykład. Pójść, przespacerować się po mieście, żeby poczuć miasto lub przyjrzeć się innym ludziom, jak ci flanerzy, tak, u Waltera Benjamina i tak dalej. Muszę mieć czas, muszę mieć dystans, i muszę mieć jakieś pole, a być może lenistwo, które

0: mnie wyrywa z tej ciągłej pogoni, zwłaszcza w naszych pogmatwanych czasach, jest taką przepustką. Ale chyba tu trzeba zrobić jeszcze jeden mały przypis. Myśmy trochę poza mikrofonem o tym rozmawiali.
1: No tak, ale ja chciałbym jeszcze do tego, co pan powiedział. Mianowicie wydaje mi się, że jeśli tak traktować to lenistwo, to jeszcze stoi za tym wydarcie się, czy rozdarcie takich utartych schematów i kryje się za tym jakiś wątek ryzyka, bo oto to, jak wysiadamy na tej stacyjce, to, że pojawiamy się w zupełnie innym miejscu niż przywykliśmy, no za tym się kryje być może jakiś rodzaj niebezpieczeństwa, albo przynajmniej chęci poznania, ciekawości, że to wyjście poza utarte schematy odbiera nam te podpórki, które ułatwiają nam życie.
0: A to jest w ogóle ciekawe zagadnienie, bo mamy obsesję bezpieczeństwa i nawet nie chodzi o obecną naszą sytuację polityczną, czy militarną, czy jakąkolwiek inną, ale naprawdę mamy na tym punkcie fioła, przepraszam, że tak powiem, tak? I może rzeczywiście od czasu do czasu trzeba nam jakiegoś sygnału, która z tej sfery komfortu wyrwie i być może, no jest znowu po raz kolejny jakimś przymierzeńcem tego jest chociażby lenistwo, które jest trochę skandaliczne. No, przepraszam, ja wiem, że wśród naszych słuchaczy i słuchaczek są osoby, które są ciężko oburzone na to, że siedzimy po nocy i sobie filozofujemy o gnuśności, jak trzeba jutro do roboty wstać, albo właśnie przed chwilą. Dobrze, symbolicznie, hipotetycznie, tak. Ale no, dzieci chociażby nakarmić, cokolwiek, tak? Wreszcie posprzątać piwnicę. Jest tyle rzeczy do zrobienia. Pranie nieposkładane czy niepoprasowane. A tu ktoś sobie opowiada, jak to fajnie sobie przechadzać się po łące w zwolnionym tempie i kontemplować przyrodę czy świat. Tak, ale właśnie obrońmy trochę tę przestrzeń, tę możliwość. Każdy z nas ma takie pole, wydaje mi się, w którym może sobie pozwolić na małe lenistwo, ale nie dla lenistwa i nie dla ktuśności jako takiej, tylko dlatego, do czego ona jest przepustką. Mhm. Czy może być przepustką, bo nie zawsze jest.
1: Odbieramy kolejny telefon. Halo.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Ja może postawię kropkę nad i. Bardzo mi się spodobały ostatnie zdania jednego z panów właśnie o tym takim przymusie nad sobą, żeby przerwać ciąg tych udogodnień cywilizacji naszej obecnej i spróbować właśnie zgnuśnieć tak sobie specjalnie, żeby, no ale i to taka tylko, nie wiem, czy uwaga mądra, w każdym razie uważam, że słowa, na przykład jak tam poruszane było wcześniej, czy można to w towarzystwie gnuśnieć, czy samotności, to mnie się wydaje, że słowa tu są wrogiem. Jeśli się opisuje, jeśli się jest w jakimś grupie, czy co najmniej dwóch osób i skarży się osoba, że nic się jej nie chce, że tego, to mnie się wydaje, że bardziej to ona szkodzi, psuje właśnie tymi słowami. Te słowa nie są potrzebne. Mnie się wydaje, że bardziej możemy się ratować, bo nam się nie podoba chyba ogólnie stan sami się oceniając, że nam się nie chce i tak dalej, gnuśniejemy. Żeby te słowa, żeby wyszły w ogóle z naszych ust, tylko nasza świadomość już nie jest, uważam, i współczesność nie trenuje nas raczej w takiej troszeczkę rzucie w przyszłość, żeby nas doprowadziła do ostatecznego, tak jak też słyszałam tu, że ten cel, no, że to życie jest takie krótkie, że jest ulotne, że właśnie nie ma czasu na gnuśność. Jeśli jest ten stan taki, no to na pewno tak minie, jak wszystko mija ten stan, niby to. Uważam, że przegadany trochę ten problem, bo naprawdę, chyba że właśnie niewytrenowani jesteśmy jeszcze w odpowiednim czasie do tego rzutu w przyszłość. Mhm. Ale też mam taką drobniutką pytanie, uwagę. Przyczepiliście się panowie do Obłomowa, a nasz Paweł Obarecki?
1: Mhm. Dziękujemy. Dziękujemy. Ja jeszcze skorzystam z okazji i zadam pytanie od jednego słuchacza, który zostawił tylko pytania, nie chciał na antenie ich zadawać. Mianowicie, czy gnuśność jest skalowalna i czy zmienia się w czasie? To są trudne pytania, no bo jeśli tak potraktować jak my gnuśność, odróżniając od lenistwa, które byłoby łagodniejsze, nie takie globalne, to chyba nie ma tutaj skali. Po prostu gnuśność jest otchłanią.
0: Tak, jest tym kresem, w którym toniemy i z którego nie ma być może nawet już wyjścia. Tak, tak. To jest, wydaje mi się, tak trzeba to chyba rozpoznać. Natomiast lenistwo może jest skalowalne. Ja bardzo

0: bym chciał to jakoś tak spróbować tutaj oddzielić, ale też chciałbym bardzo podziękować za ten głos, który przed chwilą tutaj wybrzmiał. I rzeczywiście, kiedy podniosła pani ten wątek chociażby naszego marudzenia do siebie wzajemnie na to, jak bardzo nam się nie chce, to przypomniała mi się scena, ona nie była gnuśna, ale scena spotkania Paula Celana i Martina Heideggera w jego chacie. Podobno przyjechał do Heideggera ten poeta i siedzieli i 2 godziny milczeli po niemiecku. Milczeli. A więc może rzeczywiście...
1: To było ciężkie milczenie na pewno.
0: Tak, pewnie na pewno ciężkie, ale że może w milczeniu jest też jakiś ciekawy wytrych, no bo gadanina, tak jak krzątanina, tak podobnie brzmiące po polsku, są też jakimś znamieniem naszej niezdolności do lenistwa. Tak się zacząłem zastanawiać, czy nasza tutaj się gadanina też czegoś nie odsłania, ale to jest inna kwestia.
1: No tak, tak, być może. Chociaż wydaje mi się jeszcze jedną kwestię, że trzeba tutaj poruszyć, właśnie tę, o której rozmawialiśmy w czasie przerwy muzycznej, mianowicie, że też nie każdy sobie może na to pozwolić, że przy okazji lenistwa, być może gnuśności, ujawniają się różnice społeczne, różnice też statusu. Tego, że niektórzy po prostu muszą pracować i to jest swego rodzaju luksus, tak jak mówiłem na początku, żeby móc tę gnuśność do siebie dopuścić.
0: No i tu wracamy rzeczywiście do tego modelu antycznego, gdzie opowieści o bezczynności, zowym schole, tak, to też ciekawa rzecz, że tego się właśnie wzięło słowo szkoła, tak, miejsce, w którym się nic nie robi, tak. Ale to było tak ciekawie napięte, że jak Grecy chcieli powiedzieć coś o czymś, co dziś nazywamy przedsiębiorstwem albo interesem, to musieli dodać przedrostek. Czyli ascholia to był interes, albo po łacinie negotium, czyli niebezczynność. Stąd zresztą do dzisiaj w językach romańskich negocio to jest biznes, ale także biznes narkotykowy, tak? Negocio, negotium. Natomiast my żyjemy w zupełnie innych czasach, na pewno. Ale można domniemywać, że takie opowieści jak ta nasza dzisiaj jest opowieścią właśnie sytego mieszczanina z Petersburga, czy na przykład tego uprzywilejowanego mieszkańca bogatej północy, który no nie musi walczyć o przetrwanie, uprawiając jakieś mizerne poletko, czy hodując jakieś kozy, które pozwalają mu przetrwać, gdzie on nawet nie może, jest takim Hezjodem z konieczności, musi się wyżywić z plonów swojej pracy, bo jeśli zaprzestanie tej pracy, po prostu nie pójdzie po wodę, to po prostu umrze. I o tym też trzeba pamiętać. Ja dostałem kilka takich gorzkich lekcji przy innych okazjach, kiedy publicznie opowiadałem o gnuśności. Dochodziły do mnie takie głosy. Ja je absolutnie szanuję. Takie tam sobie filozofowanie sytego człowieka, który nie musi walczyć o przetrwanie. Nie musi walczyć o życie, że też o tym powiemy tutaj, tak? Żeby wspomnieć chociażby dramatyczne sytuacje, które no, nie tak daleko od nas się rozgrywają, prawda?
1: No tak, ale ta walka rzeczywiście zabezpiecza nas w takim razie przed gnuśnością. To jest może jakaś dobra strona tego. A z drugiej, jak słuchaczka do nas zadzwoniła, to pomyślałem sobie, że jeśli już nam się przydarzy ta gnuśność, to trzeba ją znosić mężnie. Po prostu raczej w samotności o niej myśleć, niż rozpowiadać, że tak bardzo mi się nie chce. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Marcin Zdrenka był gościem dzisiejszego Rachunku Myśli.
0: Bardzo dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Michał Nowak.

0: widmo.
1: Dobry wieczór, przy mikrofonie Marek Chorodniczy. Słuchają Państwo widma. Wprawdzie wakacje już minęły, ale lato jeszcze trwa, choć dogorywa. Pomyślałem więc, że mając w pamięci zalane słońcem plaże i głębokie, chłodzące w upał akweny wodne, warto zanurzyć się w dźwiękach, które powstały w środowisku wytwórni Chain Reaction. To nie tylko jedna z najbardziej wpływowych oficyn w historii ambitnego techno, ale też kolebka karier kilku ważnych artystów, których nagrania wciąż elektryzują rozmiłowaną w elektronice publiczność. Berliński label zasłynął specyficznym brzmieniem i choć dosłownie każdy artysta, który wydał tam album albo singiel, to osobna, oryginalna jakość, łączy ich głęboki, przestrzenny beat, skrajnie minimalistyczna forma i unoszący się nad tym wszystkim dub. Kombinacja tych elementów dała światu niezbyt duży, ale godzin najwyższej uwagi katalog utworów. Ale zanim do tego doszło, był duet Basic Channel, czyli Mark Ernestus i Moritz von Oswald. Na początek zatem obaj artyści, ale pod innym pseudonimem. Przed Państwem Maurizio.

Maurizio, czyli Mark Ernestus i Moritz von Oswald. W tym miejscu muszą się jeszcze pojawić takie nazwy jak Hardworks, czyli kultowy sklep płytowy mieszczący się w berlińskiej dzielnicy Kreuzberg, a będący centralnym miejscem nowego fermentu estetycznego, a także wspomniany już Basic Channel, który z czasem przekształcił się też w firmę płytową, która doczekała się dosłownie 9-12-calowych singli winylowych, zebranych później w formacie kompaktowym na składance BCD, wydanych potem na specjalnej kartonowej, w specjalnym kartonowym opakowaniu. O oryginalnych opakowaniach, a takich było sporo, w tym o słynnych blaszanych pudełkach będzie jeszcze oczywiście mowa. Tymczasem jednak sięgniemy po utwór z katalogu innego aliasu obu producentów, czyli Rhythm and Sound. Od połowy lat 90. nakładem Burial Mix, czyli pod oddziału Basic Channel, ukazywały się technodubowe single, najczęściej wzbogacone o śpiew jamajskich wokalistów. To osobna, wspaniała historia. My jednak konsekwentnie wybierzemy utwór bez wokalu, by powoli przygotować się do odbioru twórczości właściwych reprezentantów reakcji łańcuchowej.

Słuchają Państwo Radiowej Dwójki, a w niej widma poświęconego berlińskiemu dub techno, a przede wszystkim wytwórni Chain Reaction. Przechodzimy do ważnych płyt z jej katalogu. Żeby było ciekawiej, zaczniemy od końca, no może od środka. To jedna z tych płyt długogrających, która nie została w formacie kompaktowym opakowana w legendarne blaszane pudełko. Generalnie katalog tego labelu dzieli się na CD w digipakach, są to wydania późniejsze, i blasze, wcześniejsze. Plus oczywiście formaty winylowe. Zmiana pudełek mogła wiązać się z faktem, że część płyt rozsadzały metalowe krążki, na które nanizane były dyski. Mogła też być podyktowana względami finansowymi. Swoją drogą jest to też historia o kapitalnym współgraniu muzyki z oprawą graficzną. To jedna sugestywna opowieść i wielki pean na cześć kultury materialnej, zwłaszcza dziś w czasach panoszących się formatów cyfrowych. Obie części Vibrant Forms Fluxion były już wydane w digipakach, choć owszem obleczonych w minimalistyczną formę graficzną, co było tylko nieznacznym kompromisem względem połowy lat 90. Grecki producent doskonale wpisał się w kanon głębokiego dub techno, niejako syntetyzując dokonania swoich poprzedników. Nadał im też ambientowy rozmach, co najlepiej słychać na drugiej części z 2000 roku.

O ile Flaction to propozycja bardzo solidna, która zresztą ciekawie rozwija się do dziś, o tyle Monolake należy do zupełnie innego porządku. Na swym debiutanckim albumie w barwach Chain Reaction ten niemiecki duet stworzył nową jakość w obrębie techno, co ciekawe przełamując też stricte dubowy charakter wytwórni. Za albumem Hong Kong stoi jeszcze dwóch artystów, Gerard Bayless i Robert Henke. Dziś Monolake to tylko Henke, co nie oznacza, że jego solowe prace są gorsze. W 1997 roku zaproponowali pierwszorzędną syntezę wątków techno, IDM, dubu i transu. Dodatkowo obłędnie wręcz wyprodukowaną. Henke jest z wykształcenia inżynierem dźwięku, a Bayless po rozstaniu z Monolake zasłynął jako twórca oprogramowania Ableton Live. Czyli w sumie nic dziwnego. Posłuchajmy utworu Arte.

Słuchają Państwo widma w radiowej dwójce. Drugim emblematycznym wydawnictwem w katalogu Chain Reaction jest Elevations Vainker. Za tym pseudonimem kryje się René Löwe, znany też z duetu Zion, tworzonego wraz z Substancem. Tu mamy już kwintesencję minimalistycznego, wręcz ascetycznego potraktowania konwencji techno i dub techno. Na pierwszy rzut oka jest to 5 dźwięków na krzyż, a jednak w przyjętej konwencji robią one piorunujące wrażenie. Przykuwają uwagę, czasem denerwują, a przede wszystkim wprowadzają w jakiś rodzaj audio-hipnozy. Tu między innymi objawia się filozofia Chain Reaction, która skupia się na trwaniu dźwięku odartego ze zbędnych ozdobników i kontekstów. Słynne pogłosy pojawiały się już na etapie nagrań, a nie podczas późniejszej produkcji materiału dźwiękowego. Warto wspomnieć, że mix album Arrange and Process Basic Channel Tracks Cyan należy do najważniejszych zarejestrowanych DJ setów wszechczasów.

publikacja zbioru Maltila w katalogu Chain Reaction to także ważny punkt w karierze Władysława Dileja. Ten fiński producent w 2000 roku dopiero zaczynał wkraczać na rynek eksperymentalnych brzmień elektronicznych, a dla fanów techno-berlińska wytwórnia już wtedy stanowiła najwyższy znak jakości. Jak wiadomo, później Delay, czyli Sasu Ripatti, zrobił zawrotną karierę jako Luomo u Sitalo i Sistol. Płyty Vocal City i Present Lover Luomo rozsławiły click-house'owy sublabel Force Inc., czyli Force Tracks. Maltila była znakomitym preludium, oczywiście doskonale osadzonym w stylu reakcji łańcuchowej i będącym ozdobą jej katalogu. Aha, i znów jesteśmy w kręgu tekturowych obwolut.

I na koniec widma klasyk nad klasykami. Jedna z najważniejszych płyt techno, jakie kiedykolwiek się ukazały, oczywiście opakowana w blachę, co z pewnością uwydatniło radykalny charakter nagrań Chain Reaction. Również Porter Riggs. Jak wyglądało to słynne pudełko? Wytłoczone logo wytwórni, prosta, srebrzysta naklejka z tytułem i nazwą. I tyle. Płyta również z prostą grafiką i poprzez tę prostotę zamykająca wyrafinowany projekt graficzny. Myślę, że inspiracją mógł być album Metalbox Public Image Limited, zarówno w wersji winylowej, jak i później kompaktowej, umieszczony w okrągłym blaszanym pudle. Czyli od postpunka do techno. Warto wspomnieć, że cały katalog Chain Reaction ma właściwie jedną stałą szatę graficzną, na którą przystawali artyści ze względu na spójność repertuaru i autorytet założycieli. A Biokinetics Porter Riggs? O tym trudno mówić, tego po prostu trzeba posłuchać. Andy Melvick i Thomas Koehner wznieśli się na absolutne wyżyny. Potraktowali techno jako materię wypowiedzi artystycznej daleko przekraczającej ramy gatunkowe i uzyskali piorunujący efekt. To kwintesencja deep dub techno. A zatem kończymy utworem Port Gentle. Dobrej nocy, Andrzej Zieliński, Iga Kamińska i Marek Chorodniczy.

Witamy w Fantazji Polskiej. W 1949 roku Stefan Kisielewski skomponował małą fantazję spiską, wykorzystując melodie zebrane przez Stanisława Mierczyńskiego, etnografa, skrzypka i taternika w muzyce Podhala. Zbiór ten, wydany w 1930 roku w Lwowie z pięknymi ilustracjami Zofii Stryjeńskiej, był inspiracją dla wielu kompozytorów. Małą fantazję spiską Stefana Kisielewskiego usłyszymy teraz w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej, którą dyryguje Anna Dudman-Mróz.

To była Mała Fantazja spiska Stefana Kisielewskiego. Grała Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz. Akordeon stał się w rękach młodych kompozytorów znakomitym narzędziem do odnajdywania związków nowoczesności z tradycją. W utworach młodych artystów akordeon traktowany jest solistycznie. Występuje w dialogach z innymi instrumentami lub z elektroniką. Traktowany jest tradycyjnie lub w sposób nowatorski, zarówno w sensie technicznym, jak i brzmieniowym. Taki był cel, który przyświecał twórcom płyty zatytułowanej Kontrasty, na której znalazły się utwory kilku młodych kompozytorów. Dziś przedstawimy muzykę kameralną, numer pierwszy, na 5 akordeonów Adama Potery. Sam twórca przyznaje, że jest to utwór silnie osadzony w tradycji, tak pod względem formy, jak też tradycyjnego

podejścia do materiału muzycznego. Oto część utworu. Alla Rondo, Scherzo, Adagio e Finale. Gra kwintet akordeonowy w składzie Piotr Hołołowicz, Bartosz Głowacki, Daniel Lis, Marcin Jabłoński i Wiesław Ochwat.

To była muzyka kameralna numer 1 na 5 akordeonów Adama Potery. Grał kwintet akordeonowy w składzie Piotr Hołołowicz, Bartosz Głowacki, Daniel Lis, Marcin Jabłoński i Wiesław Ochwat. A teraz utwór, który ma dwóch twórców, a są to Andrzej Karałów, kompozytor i pianista, oraz Jérôme Nottinger, francuski artysta dźwiękowy, pracujący na rozmaitych urządzeniach elektroakustycznych. Od tych najstarszych, jak magnetofon szpulowy, po nowoczesne. Oto ich wspólna improwizacja zatytułowana Le déterminisme des habitudes, co można przetłumaczyć jako determinizm nawyków. Słuchamy nagrania z 17. Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, który odbył się w Lublinie w 2025 roku.

Le determinizm des habitudes, determinizm nawyków. Tak zatytułowali swój utwór improwizację Andrzej Karałów, kompozytor i pianista, oraz Jérôme Nottinger, francuski artysta dźwiękowy, posługujący się bardzo zróżnicowanymi urządzeniami elektroakustycznymi. Reżyseria dźwięku jest dziełem Jacka Gładkowskiego. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody, który odbył się w Lublinie w 2025 roku. A przed nami koncerto harmonium na akordeon amplifikowany i orkiestrę Aleksandra Lasonia. Utwór składa się z trzech nierównych części, burzliwej uwertury, przechodzącej bez przerwy w najdłuższą część środkową, określoną jako sinfonia concertante, i króciutkiego finale. Oto wykonawcy. Marek Andrysek, akordeon amplifikowany, i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, którą dyryguje Szymon Bywalec.